0: studiu jest z nami Jacek Tacik, reporter Faktów TVN i autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kim jest w społeczeństwie izraelskim, albo dla społeczeństwa izraelskiego, kibucnik?
1: Z perspektywy obecnych czasów to osoba o liberalnych poglądach, która prawie na pewno nie głosuje na Benjamina Netanyahu i żadnych jego skrajnie prawicowych koalicjantów. To osoba, która mieszka daleko od dużych miast, albo na południu Izraela, przy Strefie Gazy, albo na północy. To osoba, która myśli zupełnie inaczej o Izraelu, jako o kolektywie, powiedzmy, takim socjalistycznym. Kibuce te obecne różnią się od tych z czasów powstania Izraela, z czasów Dawida Ben-Guriona, czyli założyciela tego kraju, ale jest to kolektyw ludzi, którzy wspólnie pracują, mówiąc górnolotnie, dla lepszego jutra. Z perspektywy czasów sprzed 7 października 2023 roku, to taka osoba, która chciałaby, żeby obok Izraela powstało niepodległe państwo Palestyna, bo to by oznaczało, że w końcu na tym terenie zapanuje pokój. Ale tak było przed 7 października.
0: 7 października, atak Hamasu właśnie na tę grupę w społeczeństwie izraelskim, która jest Palestyńczykom, nie Hamasowi, żeby było jasne, Palestyńczykom przychylna.
1: To są sąsiedzi, którzy w pewnym sensie żyją obok siebie, w przenośni i dosłownie. Dosłownie dlaczego? Bo wielu Palestyńczyków ze Strefy Gazy pracowało w przygranicznych kibucach. Zarabiało tam pieniądze. Wiele razy ci kibucnicy, mieszkańcy tych kibuców domagali się lepszych praw dla tych Palestyńczyków pracujących w Izraelu. Domagali się dla nich wyższych pensji. Niejednokrotnie udawało się to uzyskać w lokalnych społecznościach. I dla tych ludzi, mieszkańców kibuców, 7 października był szokiem, bo z jednej strony to był atak Hamasu, islamskiego dżihadu, ale z drugiej to był atak ich sąsiadów. Tych ludzi, którzy doskonale wiedzieli, jak kibuce funkcjonowały, gdzie znajdowała się zbrojownia, w której ulokowano broń, gdzie mieszkał przywódca danego kibucu, gdzie mieszkały dzieci z rodzicami itd., itd. Gigantyczny szok, który zupełnie zmienił ich sposób myślenia na temat Palestyny, Gazy i w ogóle przyszłości tego regionu.
0: Wiemy, że Hamas nie wiedział, przynajmniej takie mamy relacje, że oni nie wiedzieli, że natkną się na festiwal Nowa. Czyli festiwal, na którym Izraelczycy się bawili kilka kilometrów bodaj od granicy ze Strefą Gazy. Ale pojawiło się takie stwierdzenie, że wiedzieli, że trafią na kibuce, więc stąd pytanie, czy oni wiedzą, kim są kibucnicy i jakie mają nastawienie do Palestyny i Palestyńczyków, bądź mieli.
1: Pytanie, czy to było istotne z ich perspektywy. Wydaje mi się, że z perspektywy Palestyńczyków, którzy walczą o niepodległość swojego kraju, to są pewnego rodzaju niuanse. Czy ktoś jest bardziej liberalny w Izraelu, czy bardziej skrajnie prawicowy, czy wspiera Palestynę, czy wręcz przeciwnie. To są pewnego rodzaju niuanse. Yahya Sinwar, czyli szef Hamasu w Strefie Gazy, który przygotował uderzenie na Izrael z 7 października, walczył tak naprawdę z rządem Benjamina Netanyahu. On był jego wrogiem, on był jego celem. Uderzenie w południe Izraela było najbardziej logicznym uderzeniem. No, kibuce były najbliżej granicy ze Strefą Gazy, więc ten cel wydawał się dosyć naturalny, chociaż Yahya Sinwar i Hamas w Strefie Gazy zamierzali uderzyć nawet bardziej w głąb kraju. Tak jak wspomnieliśmy, Hamas natknął się na festiwal muzyczny Nowa i w pewnym sensie ci młodzi ludzie, którzy zginęli 7 października, zatrzymali hordy hamasowców, które zamierzały dotrzeć do kolejnych miast bardziej na wschód Izraela. I w tym sensie być może, to już przypuszczenia, udało się oszczędzić wielu Izraelczyków, którzy zginęliby po prostu w kolejnych miastach, które znajdowały się bardziej na wschód od Strefy Gazy.
0: Dotarłeś na południe do kibuców, które Nir Oz na przykład odwiedzałeś już wcześniej. Co zostałeś na miejscu?
1: W Niros pierwszy raz byłem w 2019 roku na zaproszenie Aleksa Danciga, polsko-żydowskiego historyka, który robił fenomenalną pracę, mówiąc górnolotnie, budował mosty pomiędzy naszymi społeczeństwami. Odwiedziłem go, abyśmy porozmawiali na temat ustawy o IPN-ie. Mówiąc pokrótce, ustawy, którą przygotował rząd PiS-u, która miała umożliwić karanie osoby, które sugerowałyby, że Polacy są współwinni Holokaustowi. Ustawa szybko upadła, PiS się z niej wycofał. Doszło do gigantycznej dyplomatycznej wojny pomiędzy Izraelem a Polską. W 2019 roku, tak naprawdę nie wiedziałem, że to Nir Oz. Aleks Danzig oprowadził mnie po kibucu, pokazał, gdzie mieszka, byliśmy w jego domu, pokazał, gdzie jest mensa, czyli stołówka. I w 2023 roku, kilka dni po 7 października, kiedy znalazłem się w tym miejscu, nie poznałem tego kibucu. Spalone domy, unoszący się taki gęsty, smolisty dym, ciężko było oddychać. Wiele domów zostało spalonych. Na ścianach budynków krew, na łóżkach małych dzieci jeszcze świeża krew. Na stołach, w różnych domach, tych, które nie zostały spalone, niedokończone śniadania, niedokończona kawa, niedokończona herbata. Z murów, a dokładnie ze ścian, patrzyły na nas zdjęcia właścicieli domów. Jeszcze uśmiechnięte twarze ojców, matek, ich dzieci, dziadków. Wtedy nie wiedzieliśmy, czy te osoby żyją, czy udało im się przeżyć i uciekły, czy może zostały porwane do Strefy Gazy. Po dobrych kilku godzinach chodzenia po kibucu od domu do domu zorientowałem się, że to jest Nir Oz, że to jest ten kibuc, w którym kilka lat wcześniej byłem u Aleksa Danciga. Udało nam się znaleźć jego dom. To był dom, który nie spłonął. Czyli można było wnioskować, że Aleks Danzig przeżył, że nie zginął w czasie ataku Hamasu Islamskiego Dżihadu na Nir Oz. Najprawdopodobniej, tak uważali jego synowie, kiedy zorientował się, że coś się działo w kibucu, postanowił wyjść przed dom i się poddał. Dopiero po kilkunastu dniach dowiedzieliśmy się, a nawet po kilkudziesięciu dniach dowiedzieliśmy się, że Aleks Danzig przeżył i że został porwany do Strefy Gazy. I ktoś z rodziny Danciga po kilku dniach zadał mi, wydawało mi się dosyć dziwne pytanie, czy zauważyłem sandały Aleksa Danciga. A ja zwróciłem na nie uwagę i mówię, że tak, przed domem, takie zniszczone,

0: tylko Izraelczyków, do strefy Gazy. Te historie są różne. W tych pierwszych dniach, tygodniach wiedzieliśmy, co się wydarzyło, natomiast dokładna sytuacja tonęła czasami gdzieś w szumie informacyjnym. Były nagrania Hamasu, które trafiły do sieci, które sami zresztą opublikowali. I oczywiście wiemy też, że bardzo dużo treści na ten temat pojawiało się w mediach społecznościowych, też dezinformujących, wprowadzających w błąd. Co z tego zostało? Co wiemy na pewno? Jakie są fakty? Jaki był przebieg tych wydarzeń?
1: Bardzo dużo wiemy, ale jeszcze więcej wiedzielibyśmy, gdyby Benjamin Netanyahu, tak jak chcą rodziny porwanych lub zabitych, zgodziłby się na powołanie niezależnej komisji do spraw wyjaśnienia tego, co wydarzyło się 7 października 2023 roku. Netanyahu konsekwentnie powtarza nie, bo zdaje sobie sprawę, że ta komisja byłaby jego polityczną śmiercią, a za chwilę wybory.
0: Całkiem niedługo. A społeczeństwo się domaga powołania tej komisji chyba od samego początku, prawda?
1: Nie ulega wątpliwości, że 7 października to jest najczarniejszy dzień w historii tego wciąż młodego kraju i do 7 października doszło na politycznej warcie Benjamina Netanyahu. To go zawsze będzie obciążać, niezależnie od tego, czy ta komisja powstanie, czy nie. Gdyby powstała, znalibyśmy szczegóły tych wydarzeń. Wiemy, że Hamas na kilka tygodni przed atakiem bardzo blisko granicy z Izraelem w strefie Gazy wybudował pewnego rodzaju makiety kibuców, niemal jeden do jednego, w których ćwiczył potencjalny atak. Te informacje były zgłaszane przez żołnierki z bazy Nahal Oz, które obserwowały z pewnej odległości to, co dzieje się w strefie Gazy. Wiemy, że minister do spraw bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir na chwilę przed atakiem przeniósł część żołnierzy spod granicy ze strefą Gazy na zachodni brzeg, tak aby pilnowali tam żydowskich osadników, którzy krok po kroku odbierali ziemię Palestyńczykom. Mamy wiele takich sygnałów, że Benjamin Netanyahu zignorował możliwe sygnały o potencjalnym ataku Hamasu na strefę Gazy. A wiemy, że około godziny 6:30 w sobotę, podczas szabatu, w stronę Izraela poleciały rakiety ze strefy Gazy. To pewnie jeszcze nikogo nie dziwiło. Tak się działo wielokrotnie. Izraelczycy w tamtej części kraju byli do tego przyzwyczajeni. Ale chwilę później zaczęły pojawiać się informacje o terrorystach, którzy wtargnęli do kraju, do kibuców, do przygranicznego miasta Sderot. Ale to też jeszcze nie wywoływało gigantycznej paniki. Mieszkańcy różnych kibuców, Beri czy właśnie Niroz, w swojej korespondencji na WhatsAppie uważali, że do ich wiosek, osad wtargnęło 2, 3, 4 terrorystów, hamasowców. I będzie bardzo łatwo ich wyeliminować. To też nie robiło na nich żadnego wrażenia. Ale po pewnym czasie okazywało się, że w kibucach było od kilkudziesięciu do kilkuset członków Hamasu czy islamskiego dżihadu. Okazywało się, że hamasowcy przejęli Sderot, że wtargnęli do komendy policji, że rozpoczęła się obława na izraelskich policjantów, a izraelskiego wojska nie było. I kiedy żołnierze IDF-u wkraczali do kibuców, tam nie było ani jednego Palestyńczyka. Oni de facto nie musieli już z nikim walczyć, bo i hamasowcy, także cywile palestyńscy, zdążyli zabrać to, co chcieli i mieli, i wrócić do swoich domów.
0: Byli też porwani żołnierze oczywiście, ale to byli żołnierze, którzy służą na tych terenach.
1: Przy granicy ze strefą Gazy. Oni byli zupełnie zaskoczeni. Jeszcze raz, to był szabat. Wielu z żołnierzy było w tym czasie w domach. Yahya Sinwar doskonale wiedział, kiedy uderzyć. Najbardziej newralgiczny dzień tygodnia w Izraelu to jest właśnie sobota.
0: I w tym wszystkim uprowadzeni ludzie. Te relacje są różne. Niektórzy z nich byli traktowani bardzo źle, przemocowo. Jakie tutaj masz przykłady tych opowieści?
1: Pamiętam taką scenę po listopadzie, czyli po pierwszym zawieszeniu broni pomiędzy Izraelem a Hamasem. Patrzyliśmy na ekrany telewizorów, my dziennikarze, ale także Izraelczycy, jak pierwsi, najstarsi izraelscy zakładnicy i najmłodsi, dzieci, wracali do swoich domów. Widzieliśmy surrealistyczne sceny, gdy hamasowcy przebrani w maskach, w swoich mundurach,

0: przykład prowadzili pod rękę starszą kobietę. Pamiętam, Lifszyc się nazywała. Obywatelka naszego kraju. Bardzo surrealistyczne zdjęcia. Starali się być uprzejmi, karmili ją orzeszkami, dawali jej wodę. I później ta kobieta już w szpitalu w Izraelu zgodziła się na zorganizowanie niewielkiej konferencji prasowej, na której powiedziała, że terroryści bardzo dobrze nas traktowali. To zdanie wywołało gigantyczny krzyk sprzeciwu, przede wszystkim ze strony rządu Benjamina Netanyahu, także ze strony dużej części izraelskich mediów, bo szło pod prąd narracji izraelskiej, że Hamas to źli terroryści, którzy chcą tylko zabijać naszych ludzi. Ale w tym, co powiedziała ta kobieta, był pewien, jakby to powiedzieć, pewien spryt. Cały czas w Strefie Gazy znajdował się jej mąż. I ona wiedziała, że jeżeli skrytykuje Hamas publicznie, to może oberwać jej mąż. Swoją drogą dziennikarz, były dziennikarz, który bardzo angażował się w sprawę propalestyńską, także związany z naszym krajem. Mogę tylko dodać, że nie przeżył tej wojny i nie wrócił żywy ze Strefy Gazy. Warto też dodać, że wielu z tych izraelskich zakładników spędzało wszystkie godziny, wszystkie te dni, rok, dwa ze swoimi oprawcami. No i chcąc, nie chcąc, musieli się poznać. Nie chcę powiedzieć zaprzyjaźnić, broń Boże nie, ale w jakiś sposób stworzyć jakąś taką więź, która przetrwała.
1: No jest historia na przykład Miszem, która gotowała. Wspomniała właśnie, że kiedyś się zaoferowała, że zrobi jakiś posiłek.
0: Jedni byli, stali się gosposiami domów, to znaczy sprzątali, gotowali. Inne kobiety uczyły angielskiego, małe dzieci w rodzinach.
1: Natomiast jest też bardzo dużo historii o przemocy.
0: Przemocy seksualnej.
1: Również.
0: Wiele osób mówi o izraelskich zakładnikach, którzy wyszli. Coś o tym mówiło, ale nie wszystko. To są gigantyczne traumy. Pamiętajmy, że wiele osób, wielu zakładników izraelskich, w tym Alex Danzig, którzy trafili do niewoli, którzy mieli odzyskać wolność, nigdy tej wolności nie odzyskali. I tu warto podkreślić rolę i polskiego rządu, ale także Pałacu Prezydenckiego i prezydenta Andrzeja Dudy, którzy razem i rząd, i Pałac Prezydencki bardzo zaangażowali się w próbę uwolnienia dużej części izraelskich zakładników, w tym Aleksa Danziga. To było jeszcze ważne z drugiego powodu. Izrael chciał pokazać światu, że Hamas zaatakował nie tylko Izrael, ale cały świat. Czyli Izraelowi zależało, żeby w Gazie byli zakładnicy z obywatelstwem nie tylko izraelskim, ale z obywatelstwem także innych krajów. To my im dawaliśmy jako Polska. Co w zamian? Strefa Gazy kilka dni już po ataku była więzieniem zupełnie bez wyjścia. To znaczy Izrael zablokował wszystkie przejścia. Przejścia ze Strefy Gazy do Izraela, ale także przejście ze Strefy Gazy do Egiptu.
1: Egipcjanie blokowali to przejście.
0: Ale pierwszą barierę stanowili Izraelczycy, którzy weszli do Rafah. W Strefie Gazy znajdowali się obywatele, palestyńscy obywatele Polski. Czyli Palestyńczycy z polskim obywatelstwem, ale także ich polskie żony. Mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu osobach. I polski rząd robił wszystko, żeby te osoby ewakuować. Izrael się na to nie zgadzał. I Siewiera z dokumentem potwierdzającym obywatelstwo Aleksa Danziga, czyli Izraelczyka, chciał zmusić Izraelczyków, żeby także wypuścili polskich obywateli ze Strefy Gazy. To się w końcu, po wielu staraniach i po wielu tygodniach, udało. Wracając do samych izraelskich zakładników, Aleks Danzig był tym pierwszym, ale dzień po dniu, tydzień po tygodniu, kolejne osoby, kolejni zakładnicy otrzymywali potwierdzenie polskiego obywatelstwa. I taka historia, o której napisałem w książce i która bardzo zapadła mi w pamięć, dotyczyła młodego chłopaka, Jotama Haima, jednego z izraelskich zakładników, któremu razem z dwoma innymi mężczyznami udało się uciec z niewoli Hamasu, ale błąkali się po Strefie Gazy, a dokładnie po mieście Gaza. izraelska bomba spadła na dom, w którym byli przetrzymywani. Hamasowcy zginęli, oni uratowali się i błąkali się po strefie Gazy. I traf chciał, wydawało się, że to będzie szczęśliwe zakończenie, że pewnego dnia natknęli się ci Izraelczycy na IDF, na izraelskie wojsko. Byli przeszczęśliwi, że ich horror, dramat w końcu się kończy. Rozebrali się do spodenek, do majtek, wywiesili białą flagę, żeby pokazać, że mają dobre zamiary, że nie są terrorystami. Krzyczeli po hebrajsku, że są byłymi zakładnikami. I krok po kroku szli w stronę izraelskiej armii. Padły dwa strzały. Koledzy Yotama Haima zginęli na miejscu. Padł kolejny strzał. Yotam Haim złapał się za rękę, krwawił. Udało mu się wczołgać do pobliskiego domu i jeszcze raz przeraźliwie krzyczał, że jest Izraelczykiem. Żeby nie strzelali. Usłyszał, żeby wyszedł z podniesionymi rękoma, że nic mu nie grozi. I kiedy wyszedł, padł ostatni strzał. Yotam Haim nie żył. 3 dni przed jego śmiercią jego matka była w Tel Awiwie, w polskiej ambasadzie i odebrała dokumenty potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa przez Yotama Haima.
1: To jeśli chodzi o izraelskich zakładników. Sytuacja rozwijała się tygodniami, miesiącami. W pewnym momencie pojawiły się oskarżenia nie tylko o traktowanie Palestyńczyków w ramach zbiorowej odpowiedzialności za czyn Hamasu. Pojawiły się oskarżenia wobec konkretnych osób oczywiście, bo oskarżenia o ludobójstwo to jest oskarżenie nie narodu, tylko konkretnych osób. Nie tylko o zbrodnie wojenne, ale o ludobójstwo właśnie. Zaczęły do nas docierać obrazy z Gazy. W całej tragedii 7 października dostaliśmy informacje o tragedii również w Gazie przez społeczeństwo izraelskie. Jak oceniane są decyzje rządowe w tej kwestii?
0: Co do zasady, społeczeństwo izraelskie interesowało się strefą Gazy do 13 października 2025 roku, czyli do formalnego zakończenia wojny, albo inaczej, do uwolnienia ostatnich izraelskich zakładników. W momencie, kiedy Izraelczycy wrócili ze strefy Gazy i nie było tam już żadnego obywatela tego kraju, to zainteresowanie społeczeństwa izraelskiego Gazą zmniejszyło się do zaledwie 2%. Niewielka grupa Izraelczyków śledzi w internecie to, co jeszcze dzieje się w strefie Gazy. Izraelczycy przejmowali się, co jest też oczywiste w tej sytuacji, losem swoich współobywateli. No ale nie wszyscy. To było drugie porozumienie pomiędzy Hamasem a Izraelem. To był 2024 rok, początek, kiedy wiadomo było, że Donald Trump wraca do Białego Domu. Wtedy Hamas, trochę próbując przypodobać się nowemu prezydentowi, zgodził się na zawieszenie broni i na wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów osadzonych w izraelskich więzieniach. Benjamin Netanyahu został wręcz zmuszony przez przyszłego amerykańskiego prezydenta do zawieszenia broni. Ale na przykład Itamar Ben-Gwir, jego koalicjant, nie zgadzał się z tą decyzją. I on wyszedł na 2 tygodnie z rządu, bo uważał, że porozumienie jest szkodliwe dla Izraela, że Hamas zdąży się przegrupować i on uważał, że należy dalej bombardować centymetr po centymetrze palestyńską enklawę. To zostało odebrane przez dużą część społeczeństwa izraelskiego jako zgodę na zabicie izraelskich zakładników. Bo pamiętajmy, i tego dalej nie wiemy, ilu takich izraelskich zakładników zginęło z powodu izraelskich bomb zrzucanych na strefę Gazy. Nie było wątpliwości, że ta skrajna część koalicji rządowej Izraela chciała zrównać z ziemią strefę Gazy. Zresztą oni o tym mówili oficjalnie. Yoav Gallant, już były minister obrony narodowej, mówił o Palestyńczykach z Gazy, że to są ludzie, zwierzęta. Rozmawialiśmy na początku na temat samych kibucników. Pamiętam wypowiedź jednego z nich już po 7 października. On powiedział do kamery izraelskiej telewizji, że chce, żeby izraelskie wojsko wybiło nawet ryby w strefie Gazy. Że tam ma nic nie zostać za to, co Palestyńczycy zrobili Izraelczykom 7 października. Była gigantyczna nienawiść i ona zresztą utrzymuje się do dzisiaj. To otworzy nawias, bo za chwilę wybory. Dzisiaj żadna, czy prawie żadna polityczna siła w Izraelu nie zapowie, że utworzy koalicję rządzącą, rządową z partiami arabskimi, bo to byłoby polityczne seppuku.
1: No to chyba ciekawe, bo bez nich tej koalicji...
0: Może nie być.
1: Może nie być.
0: Sentyment jest taki, że w Gazie są tylko terroryści i trzeba ich likwidować. Zresztą to, co też słyszało się na ulicach Izraela, że Strefa Gazy była mała i tam praktycznie każdy kibicował Hamasowi i każdy kibicował islamskiemu dżihadowi. Też w izraelskich mediach mało się mówi na temat tego, co dzieje się w Strefie Gazy. To z naszej perspektywy wydaje się rzecz istotna, natomiast z perspektywy samych Izraelczyków, no już nie za bardzo. Dzisiaj, tak jak żadna partia nie powie o chęci współpracy z partiami izraelskimi, arabskimi, tak żadna dzisiaj partia nie powie o jakimś szerszym planie pokojowym z Palestyną. To było teoretycznie możliwe do 7 października, ale po 7 października już nie. 7 października jest pewnego rodzaju nowym mitem założycielskim dla tego wciąż młodego państwa, który albo już, albo za chwilę zacznie zastępować i wypierać mit założycielski związany z II wojną światową i z Holokaustem. Holokaust był przede wszystkim traumą Żydów europejskich. Nie do końca był zrozumiały dla Żydów z Afryki Północnej czy chociażby z Bliskiego Wschodu. Natomiast 7 października dotyka wszystkich Izraelczyków. I co więcej, wydarzył się blisko. Dzisiaj, kiedy pojedzie się w miejsce festiwalu Nowa, jest zawsze tam mnóstwo autokarów, turystów z całego świata, ale także z Izraela, którzy przyjeżdżają na to miejsce, oglądają morze fotografii młodych ludzi, którzy zginęli w tamtym miejscu. Jest to miejsce pamięci. To jest zupełnie nowa trauma 7 października dla Izraelczyków i ona na nowo opisze ten kraj. Kraj, który skręca coraz bardziej na prawo. Być może, gdyby nie 7 października, zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja polityczna, ale także społeczna w samym Izraelu.
1: Wspomniałeś o tym, że politycznie kraj skręca na prawo. Co z tymi osobami, które nadal szukają porozumienia z Palestyńczykami, jako narodem?
0: Przyznam się szczerze, że moi znajomi, którzy mieli poglądy bardziej liberalne i szukali jakiegokolwiek porozumienia, zmienili swoje nastawienia. Sam chciałbym spotkać jakąś osobę, która wyłożyłaby mi dokładnie, jak miałaby wyglądać przyszłość i Palestyny, i Izraela. I nie mówię o naukowcach, dziennikarzach, mówię o takich przeciętnych Izraelczykach. Oni dzisiaj przede wszystkim chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, a tego poczucia nie ma. Z jednej strony jest niebezpieczeństwo ataku ze strony Iranu, dalej libańskiego Hezbollahu czy jemeńskich Hutich. Z drugiej strony jest niebezpieczeństwo wysłania swoich dzieci na front. Do Gazy, do Libanu. Wielu moich znajomych wyjeżdża z Izraela. Bo jak mówią, tam się nie da żyć. Już nie mówiąc o inflacji, nie mówiąc o cenach, ale o ciągłym, permanentnym zagrożeniu. Edgar Keret, z którym niedawno rozmawiałem, izraelski pisarz, mówi, że to państwo, które funkcjonuje w trybie PTSD. Państwo, które jest narażone przynajmniej w mediach jak na razie i od polityków na ciągłe obrazy, zdjęcia z 7 października. Politycy celowo nie dają możliwości wygaśnięcia tych emocji z 7 października, tylko je podsycają, no bo na tym się robi politykę. I w takich warunkach naprawdę trudno żyć. Sama wojna w Strefie Gazy, ona się tli. Ta wojna się nie zakończyła. To, co najbardziej mnie boli w kontekście izraelskiego rządu i dziennikarzy, to to, że Izrael zamknął granice Strefy Gazy dla niezależnych dziennikarzy, dla niezależnych mediów. W 2014 roku, kiedy relacjonowałem wojnę pomiędzy Hamasem a Izraelem, izraelska armia i izraelski rząd wpuszczali dziennikarzy. Przekroczyłem część izraelską w drodze do Strefy Gazy. Znalazłem się na tak zwanej ziemi niczyjej. Tam prowadzi taka wiata, naziemny tunel, bym powiedział, kręty w kierunku Strefy Gazy. Udało nam się przejść tę drogę i dopiero po stronie palestyńskiej w Strefie Gazy drogę zablokowali nam członkowie Hamasu i nas nie wpuścili. To był 2014 rok. W 2023, 4, 5 i 6 to Izrael mówi nie. Nie wpuścimy was do Strefy Gazy. A proszę mi wierzyć, stawałem na uszach, żeby dostać się do tej palestyńskiej enklawy. Rozmawialiśmy i z IDF-em, i w MSZ-cie, w komórce odpowiedzialnej za kontakty polsko-izraelskie. I zawsze słyszałem ten sam argument. Robimy to dla waszego bezpieczeństwa. Tylko znowu, w czerwcu 2025 roku byłem w Tel Awiwie podczas wojny 12-dniowej z Iranem, kiedy bomby spadały w centrum miasta. I tam naprawdę ginęli ludzie. Ja takich obrazków, zdjęć nigdy wcześniej na żywo nie widziałem, żeby Izrael był zaatakowany. W marcu tego roku także byłem 3 tygodnie w Izraelu, kiedy Iran bombardował Tel Awiw i Jerozolimę. No i wtedy izraelski rząd i IDF wpuszczało dziennikarzy. Czyli skoro nie chcą, żeby dziennikarze zobaczyli Strefę Gazy, to znaczy, wniosek nasuwa się sam, chcą coś ukryć.
1: To zapytam jeszcze, jeśli chodzi o ten krajobraz mediów izraelskich, ale też społeczeństwa izraelskiego. Kim na tym firmamencie jest Gideon Levy?
0: Dziennikarz Haaretz, medium, gazety, portalu, który jest bardzo problematyczny dla Benjamina Netanyahu i jego koalicji. Wielokrotnie Benjamin Netanyahu na różne sposoby próbował uciszyć dziennikarzy Haaretz. Kilka tygodni temu niezidentyfikowany sprawca wybił cegłą, kamieniem szklane drzwi do redakcji tej gazety, tego portalu. Jest to gazeta, portal, medium centrolewicowy, który cały czas uważa, że Benjamin Netanyahu i jego polityka jest bardzo szkodliwa dla Izraela. I nie chodzi tylko o kwestię dotyczącą Palestyny i kwestii dotyczącej bezpieczeństwa. Przypomnijmy sobie, co działo się w lipcu jeszcze 23 roku przed atakiem Hamasu. Benjamin Netanyahu postanowił położyć swoją polityczną łapę na sądownictwie. Haaretz tej polityce Benjamina Netanyahu dotyczącej praworządności, ale także kwestii dotyczącej Palestyńczyków zawsze się sprzeciwiał. No i ma wielu wrogów w społeczeństwie, które jest coraz bardziej prawicowe. Benjamin Netanyahu chciałby ją zamknąć. Na razie się utrzymuje, jest takim głosem, ja bym powiedział, trochę rozsądku. Ale jest to głos coraz cichszy i reprezentujący coraz mniejszą część społeczeństwa.
1: Był z nami Jacek Tacik, reporter Faktów TVN i autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu.
0: Bardzo dziękuję.

0: Gideon Lewi w latach 70. był asystentem i rzecznikiem byłego premiera Izraela Shimona Peresa, ale o wiele lepiej znany jest jako dziennikarz gazety Haaretz. Pracuje tam od 82 roku. Pisał relacje z Gazy i Zachodniego Brzegu, nierzadko krytykując politykę rządu izraelskiego i okupację tych terenów. Nie podważa terrorystycznego charakteru działań Hamasu. Dostawał nagrody dziennikarskie, w tym jedną z najważniejszych w Izraelu, Nagrodę Sokolowa, oraz te przyznawane przez Organizację Praw Człowieka. Jednocześnie był oskarżany o zdradę kraju czy brak empatii dla własnego narodu. Co ma do powiedzenia dzisiaj? Najpierw zapytałam go, co pamięta z 7 października 2023 roku i czy myślał wtedy o tym, jak to wydarzenie zmieni Izrael.
1: I couldn't believe to what I see and what I hear. And I've even for a moment, only for a moment, had the image of the Berlin Wall falling.
2: Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę i słyszę. Przez jedną chwilę miałem przed oczami obraz upadającego muru berlińskiego i tysięcy ludzi przechodzących przez niego. Oczywiście to było zanim dowiedziałem się o masakrze i przemocy, ale to była moja pierwsza reakcja. To the south, it was from the most horrifying scenes I've ever seen, obviously. The blood was still fresh everywhere. Następnego dnia pojechałem na południe. To były najstraszniejsze sceny, jakie kiedykolwiek widziałem. Krew była wszędzie, wciąż świeża. Nie było już ludzkich ciał, ale wciąż było pełno zabitych zwierząt. Zapach śmierci był wszędzie. Byłem w kibucach, byłem na terenie, na którym odbywała się impreza. Tam było jeszcze gorzej, bo na barze wciąż stały drinki, których nigdy nie wypito. Naprawdę trudno to opisać. To było straszne. Samochody ustawione wzdłuż drogi, setki z nich spłonęły. Straszne. A później był taki moment, w którym uświadomiłem sobie skalę operacji odwetowej w Gazie i zobaczyłem, że wszyscy są do niej nastawieni bardzo entuzjastycznie. I kiedy zdałem sobie sprawę, jak okropna jest sytuacja w Gazie, to był moment, w którym zrozumiałem, że Izrael się zmieni.
0: Gideon Lewi urodził się 73 lata temu w Tel Awiwie. Widział, jak zmienia się jego młody wtedy kraj, a on zmieniał się i dorastał razem z nim. Co ukształtowało jego osobiście? Co go zmieniło?
1: So I was brought up in the 60s. I was born in 53.
2: Wychowałem się w latach 60., a urodziłem się w 53 roku, 8 lat po zakończeniu II wojny światowej. Tel Awiw był pełen ocalałych z Holokaustu. Atmosfera była zupełnie inna. Nie możemy sobie jej dzisiaj wyobrazić. W takiej atmosferze można było być właściwie tylko żydowskim, izraelskim patriotą i nacjonalistą, ponieważ nasi rodzice, nasi sąsiedzi, wszyscy byliśmy wciąż bardzo ciężko doświadczeni traumą i lękami. System edukacji, rodziny i oczywiście media, wszyscy zostaliśmy powołani do budowania nowego państwa i społeczeństwa. Było tu wiele języków, kultur. Było to niemałe zadanie. Na tym etapie istniał pewien konsensus. Prawie wszyscy, może z wyjątkiem kilku rodzin komunistów, do których nie należałem, które przybyły do Palestyny z twojego i innych krajów, uważali, że jesteśmy Dawidem otoczonym Goliatami. Jesteśmy tymi małymi, nielicznymi. Zawsze jesteśmy sprawiedliwi i oczywiście jesteśmy ofiarami. Tak na to patrzyłem przez wiele, wiele lat. Nikt nie słyszał o palestyńskiej nakbie. Słowo nakba usłyszałem po raz pierwszy, gdy miałem bodaj jakieś 20 lat.
1: Nobody heard about the Palestinian nakba. The word nakba I just heard maybe the first time when I was 20 or something. Nobody asked where are the people from the ruins along the roads, in the cities, outside the cities, the villages.
2: Nikt nie pytał, gdzie są ludzie z tych ruin, miast i wsi. Co się z nimi stało? Dlaczego odeszli? I dlaczego nie mogą wrócić do swoich domów? Te pytania w ogóle się nie pojawiały. Mówiono nam, że wszyscy byli wrogami. To oni wybrali ucieczkę, więc to ich problem i tyle. A my w ogóle się tym nie przejmowaliśmy. Nie czuliśmy się z tym źle. Palestyńczycy po prostu nie istnieli. Na pewno znasz tę ideę ludzi bez ziemi, którzy przybyli do ziemi bez ludzi. Wszyscy mniej lub bardziej w to wierzyliśmy. Tak, były tu jakieś plemiona, ale nikt nie myślał o tym, że ta ziemia była zamieszkana, że były tu piękne wioski, rolnictwo, miasta, rybacy i wiele, wiele innych rzeczy. Tego wszystkiego w ogóle nie byliśmy świadomi. Myśleliśmy tylko o pustyni, która rozkwitła, kiedy przyszli tu Żydzi. Taki właśnie sposób myślenia mi wpojono i było bardzo, bardzo jasne, że syjonizm jest jedyną ideologią, która jest akceptowalna. Do dziś tak jest, nawiasem mówiąc. Takie było podejście.
0: Co w ówczesnym kontekście mogło być zrozumiałe.
1: Absolutely, absolutely. Except of one thing. You cannot ignore the other. You cannot deny his existence. And Zionism from the beginning denied their existence.
2: Absolutnie, z wyjątkiem jednej rzeczy. Nie można ignorować tego drugiego. Nie można zaprzeczyć jego istnieniu. A syjonizm od samego początku zaprzeczał ich istnieniu, ich prawom, ignorował ich. I to jest niedopuszczalne. Cała reszta? Pewnie. Ale trzeba mieć świadomość, że istnieje inny naród, który żyje na tej ziemi od wieków i ma co najmniej takie same prawa. Temu nie można zaprzeczyć. A syjonizm odmawiał Palestyńczykom praw narodowych do tej ziemi. I tak jest do teraz. Tak więc stawienie temu czoła to proces. Ja zacząłem, zupełnym przypadkiem, podróżować na terytoria okupowane. Najpierw na zachodni brzeg, a potem do Gazy jako dziennikarz. Nie ze specjalną misją, nie co tydzień czy codziennie, ale co jakiś czas. Stopniowo zdawałem sobie sprawę, że okupacja definiuje Izrael i nie ma prawie nikogo, kto mógłby opowiedzieć historię tej okupacji. Aby ją relacjonować, poświęciłem całą swoją karierę. Ale to był proces. Nie było tak, że pewnego dnia zobaczyłem światło albo ciemność. Nie.
1: But it was a process. It was not one day I saw the light or I saw the darkness. No.
3: You need to see. You need
0: Więc
3: to
0: najpierw
3: face
0: trzeba
3: it.
0: To dostrzec, żeby...
1: And to feel it. And to feel it.
2: Oczywiście. I coś poczuć. Emocje, przynajmniej dla mnie, są bardzo ważne.
1: Emotions, at least with me, are very important.
3: Is there any chance...
0: Jakie są szanse młodego pokolenia Izraelczyków, że dowiedzą się, jaka jest sytuacja Palestyńczyków?
2: Nieistniejące. Kiedy mówię o uczuciach, chodzi mi bardziej o poznanie ludzi niż miejsc. Myślę, że w moim przypadku emocje były bardzo silne, ponieważ w przeciwieństwie do większości Izraelczyków odwiedziłem setki, może tysiące domów Palestyńczyków. Wszyscy byli bezpośrednimi ofiarami okupacji, którą relacjonuję od dziesięcioleci, co najmniej raz w tygodniu, od ostatnich 40 lat.
1: Victims of the occupation of all kinds, and I visited, as I said, in thousands of Palestinian homes, and
2: dzisiaj nie ma szans na zdobycie takiego doświadczenia. Do 2000 roku pracowały tu miliony Palestyńczyków. Izraelczycy spotykali się z nimi, chociaż nie były to równe interakcje, bo oni sprzątali nasze ulice, budowali nasze domy. My nie sprzątaliśmy ich ulic i nie budowaliśmy ich domów, ale dwa ludy się ze sobą spotykały i na wiele sposobów to działało. Przychodzili na nasze wesela, przyjeżdżali tutaj. Izraelczycy jechali tam, na wizyty u dentysty, na zakupy w Ramallach, Dżaninie, Hebronie, Tulkaram. Spotykaliśmy się. W ciągu ostatnich 25 lat coś takiego się nie działo. Oni tu nie przyjeżdżają, a Izraelczycy nie jeżdżą tam. Mały Palestyńczyk, którego dom odwiedziłem, poprosił mnie kiedyś o dowód osobisty, bo nie chciał uwierzyć, że jestem Żydem. To dziecko nigdy nie widziało Żyda bez broni, rozmawiającego z rodzicami w cywilizowany sposób. To się już nie zdarza. Koniec. Całkowite rozdzielenie. Całkowite. Z obu stron, nawiasem mówiąc. Oni nas nie spotykają, my ich nie spotykamy. I to jest bardzo szkodliwe.
1: So this doesn't happen anymore. Finished. Totally disconnection. Totally. In both sides, by the way. They don't meet us, we don't meet them, and this is very harmful.
3: I would like to ask about, for example, Haifa.
0: A Haifa, Nazaret, jak wygląda tam sytuacja przed i po 7 października?
3: Before and after 7th of October.
1: Look, in those places are for me the proof that a one-state solution is a solution.
2: Te miejsca są dla mnie dowodem na to, że rozwiązanie jednopaństwowe to jest jakieś rozwiązanie. Dlatego, że pomimo wszystkich napięć, a napięć jest wiele, a po 7 października mogą one dodatkowo narastać, to działa. Izraelski system opieki zdrowotnej nie stanąłby na nogi bez Palestyńczyków, lekarzy, pielęgniarek i techników. To nie Jugosławia, kiedy Bośniak nie mógł być sąsiadem Serba. To coś innego. I szczerze wierzę, że Izraelczycy i Palestyńczycy mogą żyć razem i żyją razem. Na przykład w Hajfie, jak słusznie zauważyłaś. To chyba najlepszy przykład. Albo w Jerozolimie. Ze wszystkimi problemami oczywiście, ale oni żyją razem. Te sytuacje można byłoby poprawić, ale teraz nie ma dobrej woli po obu stronach. Bez dobrej woli nie da się niczego poprawić.
1: And it can only be improved, but there is no goodwill by both sides right now. No goodwill at all. Without goodwill you cannot improve anything.
3: And what about the Palestinians?
0: A co z Palestyńczykami? Wciąż odwiedza pan zachodni brzeg. Oczywiście nie może pan odwiedzać Gazy. Co z palestyńską młodzieżą?
3: Of course. But what about the Palestinian youth?
1: As far as I can judge, and I can judge less than I can judge about the...
2: O ile mogę cokolwiek na ten temat sądzić, a uważam, że mogę sobie na to pozwolić w mniejszym zakresie niż w przypadku wypowiedzi o izraelskich Żydach, bo częściej jestem wystawiony na to, co piszą czy mówią na przykład w mediach społecznościowych, myślę, że teraz naród palestyński jest zdruzgotany aż do granic możliwości. Młode pokolenie również. Brak ducha walki, brak zainteresowania polityką. Walczą o przetrwanie, w sensie fizycznym. Nie tylko w strefie Gazy, ale teraz także na zachodnim brzegu.
0: Gideon Lewi odnosi się tutaj do doniesień na temat nasilających się od ataku Hamasu aktów przemocy wobec Palestyńczyków dokonywanych przez osadników izraelskich na zachodnim brzegu. Sytuacja nadal jest napięta, mimo potępienia tych ataków również przez część izraelskich polityków i pomimo ogłoszenia zawieszenia broni w Gazie. Oczywiście do rozwiązania, wyciszenia czy załagodzenia tej sytuacji, ograniczenia radykalizacji, potrzeba by było wysiłku na polu politycznym, ekonomicznym, ale zapytałam Gideona Lewiego o kwestie i decyzje związane z ludzkim charakterem i jego kształtowaniem. Co według niego jest największym zagrożeniem, negatywnym czynnikiem, który może wpłynąć na rozwój sytuacji?
1: No, the worst, at least in the Israeli side, and I think the main obstacles are in the Israeli side, not because they are worse than the Palestinians, but because they are much stronger and therefore.
2: Myślę, że główne przeszkody są po stronie izraelskiej. Nie dlatego, że są gorsi od Palestyńczyków, ale dlatego, że są znacznie silniejsi. Potrzeba zmiany to przede wszystkim zmiana u okupanta, a nie u okupowanego narodu. Chodzi mi o to, że nie mamy tu symetrii, więc to okupant musi się zmienić. Tymczasem okupant nie postrzega okupowanych jako ludzi. I to jest główna przeszkoda, a zarazem klucz do zmiany. Dopóki Izrael i Izraelczycy nie będą postrzegać Palestyńczyków jako równych sobie ludzi, żadna kwestia nie może być rozwiązana. To musi być bardzo głęboka zmiana. Istnieją wspaniałe małe grupy, które chronią Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Lewicowe. Niektórzy odmawiają służby wojskowej, ale to maleńka mniejszość.
1: And this must be a very deep change, very charismatic and courageous leadership, Palestinian leadership could make a change.
2: Potrzebne jest też bardzo charyzmatyczne i odważne przywództwo. Palestyńscy przywódcy mogliby dokonać takiej zmiany, jakiej dokonał egipski prezydent Anwar Sadat, kiedy przybył do Jerozolimy pod koniec 1977 roku. W ciągu tygodnia Izraelczycy zmienili swoje nastawienie do Egiptu. W przypadku Izraela i Palestyny jest to oczywiście o wiele bardziej skomplikowane, ale główną przeszkodą jest dehumanizacja. Przez to wszystko się blokuje.
1: You cannot do any progress. You are stuck there. You are blocked. And the main effort should be toward this, but there's no one to lead it, so...
2: Główny wysiłek powinien być skierowany na te kwestie, ale nie ma nikogo, kto by tym pokierował. Więc nie sądzę, aby to się zmieniło na lepsze. Wręcz przeciwnie. 7 października oczywiście znacznie pogorszył sytuację. Biorąc pod uwagę to, co się wtedy wydarzyło, wszystkie obrazy z tego dnia. Nie przyczyniło się to do rehumanizacji Palestyńczyków. Dla mnie to największy strach, że nigdy nie wyleczymy się z dehumanizacji. I dopóki tak będzie, nic się nie zmieni.
1: So for me that's the biggest fear that we will never heal from this dehumanization. And as long as this is the case, nothing will move.
0: Mówi pan o zmianie umysłu i serca.
2: Absolutnie.
0: Może nawet o przebaczeniu.
2: Nie o przebaczeniu. Nie o przebaczeniu. Nie o zapominaniu. Po prostu o postrzeganiu ich jako ludzi równych sobie. Dopóki to się nie stanie, nic się nie wydarzy.
0: Mówił Gideon Levy, dziennikarz izraelskiej gazety Haaretz. Tak jak wspomniałam na początku audycji, jest tutaj wiele wątków, o których dzisiaj nie udało się wspomnieć. Już teraz zapraszamy na piątkową audycję Michała Żakowskiego na Dachu Świata, gdzie ze swoimi gośćmi podsumuje wydarzenia związane pośrednio i bezpośrednio z atakiem Hamasu 7 października. Jak od tamtej pory zmieniała się sytuacja na świecie. Tymczasem ja dziękuję Państwu. Dziękuję również Romie Leszczyńskiej, która wydała tę audycję. Przy mikrofonie była Violetta Myszkowska. Dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: A Michał Foltak, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Mamy 8 dzień października, mamy czwartek. Beneficjenci programu 800+ zauważyli zapewne i odczuli, że siła nabywcza pieniędzy z tego programu z racji inflacji spadła. Niewykluczone zatem, że świadczenie 800+ zostanie w przyszłości podniesione do 1000 zł. No ale nie w przyszłym roku, bo rząd w projekcie budżetu nie przewidział na to pieniędzy. Nie przewidział, bo sytuacja finansów państwa wesoła nie jest. Na sam program 800+ w tym roku wydamy prawie 62 miliardy złotych, a przecież mamy i inne wydatki socjalne, konieczność finansowania obronności czy rosnące na przykład potrzeby ochrony zdrowia. Dlatego rosną nam długi. Ekonomiści ostrzegają, że Polska niebawem, może w przyszłym roku, przekroczy ustawowy próg zadłużenia wynoszący 55% produktu krajowego brutto. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego nasz produkt krajowy brutto wynosi w tej chwili w granicach $1,130 miliardów. To jest wartość oczywiście wszystkich dóbr, usług, to jest miara wielkości, wartości gospodarki, majątek po prostu państwa. Proszę sobie wyobrazić, że już ponad połowa tej sumy to jest dług publicznych. Może będziemy zmuszeni do cięcia wydatków między innymi socjalnych. Stąd dziś pytanie, czy 800+ należy ograniczyć? 510-357-357, pan Artur czeka na państwa telefony. 510-357-357 w aplikacji oczywiście Sonda. 2 minuty po południu. Pan profesor Julian Aulentner jest moim gościem, ekonomista, specjalista do spraw polityki społecznej, twórca koncepcji 500+, uczelnia Korczaka. Dzień dobry, panie profesorze, dobry. Witam pana, kłaniam się.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Panie profesorze, 500+, a potem 800+ miało służyć demografii. No, nie posłużyło, choć nie brak głosów, że zapaść demograficzna byłaby jeszcze większa, gdyby nie ten program. Tak czy inaczej, by warto było program wprowadzić?
4: W ogóle ja nie wiem, skąd się w ogóle wzięło to, że ten program ma służyć demografii, ponieważ nigdy nie było bezpośrednich związków pomiędzy wypłatami pieniędzy dla kobiet czy dla mężczyzn, a wzrostem demograficznym. To zostało dodane do programu 500+, który miał zwalczać przede wszystkim ubóstwo dzieci, bo trzeba powiedzieć, że od roku 2003, kiedy to w Polsce zorganizowano po raz pierwszy szczyt w sprawie dzieci w Polsce, nie było żadnych zmian korzystnych na rzecz dzieci. Dopiero ten program wprowadził to, co ograniczyło ubóstwo w sposób wyraźny.
3: Przecież to się udało, jeszcze warto... tak.
4: Tak, to się udało i tego nikt nie kwestionował i to było głównym celem. Natomiast potem dodano do tego jeszcze, pani minister Rachalska chyba zrobiła
3: tak,
4: to, dodano jeszcze
3: motywację.
4: Że to jeszcze służyć będzie demografii i to całkowicie spowodowało jakby zamieszanie wokół tego programu. Ten program miał charakter celowy, ekonomiczny, można powiedzieć w tamtym czasie doraźny, a to dlatego, że była deflacja, a w okresie deflacji programy socjalne pobudzają popyt, ożywiają gospodarkę. W związku z tym można było z tego okresu wyjść właśnie takim dużym świadczeniem, które było w pierwszym roku kosztowne na poziomie 17 miliardów złotych, ale jednocześnie dało olbrzymi impuls społeczny, dlatego że trzeba pamiętać, że w tamtym czasie się bardzo poprawiła atmosfera społeczna w związku z tymi wypłatami.
3: Mówimy o roku 2016.
4: Mamy dziesięciolecie tak. tego programu. Panie, jak on działa?
3: Panie profesorze, ja przyznam, że od lat ze słuchaczami zastanawiamy się, czy ten program musi mieć charakter powszechny. Dlaczego musi być dla wszystkich? No, skoro część zamożnych rodaków z powodzeniem sobie radzi, nie potrzebuje wsparcia państwa.
4: No tak, nie musi składać przecież deklaracji w tej sprawie, żeby otrzymywać świadczenie, jeżeli sobie dobrze radzi.
5: Nie ma takiego obowiązku, to jest prawda.
4: Nie ma obowiązku, tak. To składają ci, którzy chcą i mają potrzebę i w związku z tym otrzymują to świadczenie. Natomiast ci, którzy są zamożni, nikt ich nie zmusza do tego, żeby składali papiery w tej sprawie i otrzymywali to świadczenie, skoro uważają, że jest za niskie na przykład.
5: No tak, ale różnicowanie albo wprowadzenie kryterium dochodowego, tym bardziej służyłoby tym celom, o którym pan wspomniał na początku. 800 plus mogłoby przecież zmniejszać różnice w zamożności rodzin, no ale skoro dostają wszyscy, no to w ten sposób po prostu nie działa.
4: Najpierw była awantura o to, że tylko jedno dziecko otrzymuje, a dlaczego inne są dyskryminowane? A tak. Gdyby to zrobić właśnie w sposób selektywny, to będzie ta sprawa pokazywała nierówne prawa niektórych dzieci, bo to praktycznie rzecz biorąc jest świadczenie na rzecz dziecka, a świadczenie wychowawcze tak się nazywa. No, więc stąd trzeba być bardzo ostrożnym przy wszystkich odbieraniach praw nabytych, a mamy do czynienia z prawem nabytym przez 10 lat.
5: To prawda, zwłaszcza, że za to można zapłacić wysoką cenę polityczną.
4: No tak, tak, to można zapłacić oczywiście, więc nie wiem, czy będą chętni na tego typu rozwiązania, zwłaszcza, że mamy tutaj nie tylko rok wyborczy, ale również fakt, że mamy satysfakcję z faktu, że dzieci otrzymują przez rodziców oczywiście te świadczenia, że to jest kontrolowane, że już nie ma argumentu, że to idzie dla pijaków, bo kontrola społeczna istnieje, ustawowa również, więc stąd ja uważam, że gdyby w Niemczech na przykład powiedziano, że Kindergeld odbieramy albo ograniczamy, to dopiero pan by sobie wyobraził,
5: awantura,
4: co tam...
5: Tak, na całego.
4: Prawda? Tak, awantura polityczna, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy mają tam problemy socjalne z migrantami, prawda? Więc stąd trzeba przyjąć, oprócz tego to jest kwestia sprawiedliwości generacyjnej. Seniorzy, renciści otrzymują renty, emerytury, natomiast dla dzieci zawsze było mało świadczeń albo w ogóle ich nie było, prawda? Więc stąd chodzi o to, żeby to młodsze pokolenie przy pomocy finansowej, w jakim sensie awansować, w sensie kapitału społecznego. Myśmy robili badania zaraz w pierwszym roku po wprowadzeniu programu w Siemianowicach Śląskich wśród rodzin niekorzystających z pomocy społecznej, bo mamy dwie kategorie osób korzystających ze świadczenia wychowawczego. Ci, którzy są w pomocy społecznej i ci, którzy nie są w pomocy społecznej. I myśmy robili badanie w Siemianowicach Śląskich w 16 roku w drugiej połowie. Co się dzieje z tymi pieniędzmi wśród rodzin niekorzystających z pomocy społecznej. Mhm. I okazało się, że te pieniądze szły na przykład na zajęcia językowe, na zajęcia sportowe. Te pieniądze poszły na podnoszenie potencjału kwalifikacyjnego, kompetencyjnego dzieci i młodzieży.
5: Czyli zostały mądrze i dobrze wydane. Panie profesorze, plusów zatem jest sporo, natomiast być może sytuacja finansów państwa zmusi czy ten rząd, czy następny do jakichś konkretnych działań. No wiadomo, to nie są tajemnice, zbliżamy się powoli do progu zadłużenia, dług publiczny względem PKB. Za chwilę to będzie 55%. Sytuacja budżetu państwa, jest projekt na przyszły rok, też jest mocno napięta. Ponad 281 miliardów złotych to będzie nasz budżetowy deficyt, a przecież ekonomiści wspominają także o ukrytych długach. Leszek Balcerowicz uważa, że ten program jest w zasadzie do likwidacji, bo z punktu widzenia budżetu jest po prostu nie do utrzymania. Że być może sytuacja finansowa zmusi nas do likwidacji 800+.
4: No proszę bardzo, mogą likwidować politycy, bo ekonomiści na pewno tego nie zrobią. Decydentami są politycy w tym zakresie, więc politycy muszą kalkulować, w którą stronę iść. Ja uważam, że jest jeszcze inne rozwiązanie, prawda? To jest przyspieszenie poprzez prywatyzację, inicjatywy młodych ludzi. Przecież my mamy bardzo zdolny potencjał ludzi młodych, niewykorzystywany w gospodarce, który dałby prawdopodobnie efekty, zwłaszcza przy sztucznej inteligencji. To jest wspaniała okazja historyczna. Mhm. Jak się dowiadujemy, młodzi ludzie z Polski znajdują się w najwęższej czołówce trzech pierwszych miejsc przy wszystkich zawodach związanych ze sztuczną inteligencją. My tego nie przekładamy na gospodarcze efekty. Jeżeli to się da przełożyć na gospodarcze efekty, to uciekamy do przodu. Mm. Przy wszystkich problemach ekonomicznych ucieczka do przodu jest najlepszym rozwiązaniem,
5: to ale prawda.
4: Ucieczka do przodu w sensie technicznym, w sensie postępu technicznego.
5: No
4: dlatego,
5: tak.
4: że jeżeli postęp techniczny wprowadzamy, no to w ten sposób zwiększamy wartość produktu,
5: krajowego,
4: który byłby wytwarzany. Tak jest.
5: Tak.
4: Który byłby wytwarzany starymi metodami.
5: I wtedy ten margines bezpieczeństwa mamy zupełnie inny. Panie profesorze, wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Przed 13 porozmawiamy raz jeszcze, podsumowując nasze spotkanie ze słuchaczami. Profesor Julian Auleitner, ekonomista, specjalista do spraw polityki społecznej, twórca koncepcji 500+, uczelnia Korczaka. Kłaniam się panu, panie profesorze.
4: Dziękuję.
5: Do usłyszenia. 11 minut po południu, czy 800+ należy ograniczyć? 510 357 357. Pan Bartek. Panie Bartku, halo.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Ja taki rys historyczny, chyba taki pierwszy program socjalny, to przed II wojną światową było coś takiego, że siódme dziecko jakiegoś tam chyba, jeżeli rodzina była taka urzędnicza, to chyba jego chrzestnym zostawał prezydent Polski. To taka ciekawostkę podam. Jako przykład tego pierwszego programu.
5: Bliżej mikrofonu, panie Bartku, bo pan cały czas w biegu, a my cierpimy, słuchając.
6: A teraz słuchać mnie dobrze?
5: Tak, bardzo proszę.
6: Ale tak wracając, oczywiście, że uważam, że to powinno być ograniczone właśnie się, jak to wchodziło, to nawet się zastanawiałem właśnie, bo to miałoby równywać szanse, prawda? I dlaczego właśnie nie wprowadzono tego pewnych progów, że jeżeli rodzina wykazuje, powiedzmy, jakiś dochód wyższy niż, no po prostu niż
5: inni. Tak zwane kryterium dochodowe, tak.
6: Tak, właśnie, no bo i to byłoby po pierwsze lepsze dla naszego państwa, ale też lepsze, bo byłoby więcej tych funduszy, jakieś też może inne programy wyrównujące szanse. Właśnie tutaj bardzo mnie ucieszyła ta informacja, że większość tych funduszy właśnie jak tu poszła na zajęcia jakieś wyrównawcze dla dzieci, bo te pieniądze są właśnie dla dzieci i powinny być wykorzystywane dla dzieci właśnie po to, żeby te biedniejsze rodziny miały szansę dawać, no żeby te dzieci z biedniejszych rodzin miały szansę
5: rozwoju, nauki,
6: tak,
5: prawda?
6: I ja osobiście uważam, że niestety tak, ten program nie zostanie w jakikolwiek sposób ograniczony właśnie w tym roku na pewno przedwyborczym, ponieważ pan, nawet jakby rząd obecny powiedział, że to zabierzemy tym najbogatszym te 500, bo właśnie ten od tego progu, to opozycja w ten czy inny sposób...
5: No to najbogatsi się... No tak, ale reakcja wyborcy pewnie wesoła nie będzie.
6: Ale wie pan, w dzisiejszych czasach...
5: Najbogatsi też są wyborcami.
6: Lecz nie chodzi mi o to, że opozycja by teraz powiedziała krótkie hasło. Rząd zabiera 500+. I to byłoby drenowane w mediach.
5: To prawda. Byłoby to hasło polityczne. Panie Bartku, dziękuję, pan Marek. Dziękuję. Panie Marku, witam, halo.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana.
7: Kryterium dochodowe jest bardzo niesprawiedliwe, dlatego że uderza w uczciwych. W Polsce jest ogromna szara strefa, oficjalnie szacowana na 30%. Rolnik, nawet bardzo bogaty, w ogóle nie podpada w Polsce pod podatek dochodowy. Także to kryterium to tylko uderzy w uczciwych. Pierwsze, jak wchodziło 500+ program, było kryterium dochodowe. Wystarczyło przekroczyć o kilka złotych dochód na osobę w rodzinie, już na pierwsze dziecko nie było. Także to po prostu jest niesprawiedliwe, jeśli będzie kryterium dochodowe. Z tego względu.
5: Co na to,
7: to powinno być majątkowe po prostu. Powinien być majątkowy majątek brany pod uwagę, a nie kryterium dochodowe.
5: Co na to pan Jarosław? Pozdrawiam pana. Panie Jarosławie, halo, dzień dobry.
8: No, jest pan Jarosław i znowu wracamy do tego, co wczoraj, czyli do rozumu. Są dwie rzeczy ważne do poruszenia. Pierwsza rzecz to jest 800+. Wiadomo, państwo działa taki, jak taki odwrotny Janosik, więc 800+ to jest taki znowu odwrócenie tego tego Janosika o 180 stopni, więc tak naprawdę pieniądze wracają do tych, którzy no, wypracowali te pieniądze.
5: Którzy zapłacili podatki, tak.
8: Tak, tak. I dzieci mają pieniążki, że tak powiem, na naukę, na jakieś takie dodatkowe

0: dzieje i może być tak, że ta ucieczka do przodu to będzie no taki krok Lemminga w tą przepaść, także trzeba się nad tym zastanowić. Dziękuję.
1: A o tym mówił i o tym wspominał nasz pierwszy gość. Prawie 16 minut po południu, czy 800 plus należy ograniczyć? 510 357 357. Panie Czesławie, witamy pana, halo?
2: Halo?
1: Dzień dobry.
2: Słuchajcie?
1: Tak, bardzo dobrze.
2: O, przecież. Nie wiem, nie mam zdania. Nie mam zdania na ten temat.
1: Rozumiem. Dobra, bo, czyli zadzwonił pan do nas, chcąc wypowiedzieć się na temat i w trakcie zorientował się pan, czekając, że nie ma pan zdania.
2: Nie, wie pan co, bo ja bym zabrał, a najbogatszy bym zabrał. Bo to co to dla nich 800 zł?
1: A, czyli jednak okazuje się, że ma pan zdanie, panie Czesławie.
2: No mam jakieś tam zdania, zaraz się na mnie poobrażają moi znajomi, którzy są z klasy średniej na przykład. O, i będzie.
1: A rozumiem.
2: Ale ja mnie zastanawia bardzo, bo dzisiaj ja jestem poetą w ogóle. I dzisiaj o zdanie Nobla
1: tak,
2: jest.
1: Tak podejrzewałem od początku.
2: I kto dostaje tego Nobla? Zapytałem AI-a.
1: Tak.
2: AI twierdzi, że Ann Carson. To jak to się sprawdzi, to ja bym coś, no ja bym chciał mieć satysfakcję z tego powodu.
1: Bo rozumiem, że temu twórcy akurat życzy pan tego Nobla, tak?
2: Tak, no.
1: A rozumiem. Panie Czesławie, dobrego dnia i dziękuję za opinię. Pan Czesław jeszcze jeden. Panie Czesławie, halo?
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: Na wstępie mam pytanie, czy wy macie tam taką czarną listę tych słuchaczy? Od tych słuchaczy nie odbieramy telefonów?
1: Nie, dlaczego? Pierwszy słyszę.
3: Wydaje mi się, że coś takiego tam jest, wie pan.
1: A co, pan...
3: Wisze czasami, wie pan, po pół godziny...
1: Padł pan ofiarą, a... Pana obecność na antenie jest tego absolutnym przykładem, tak?
3: Ach, to wie, piątek nie jest regułą.
1: Rozumiem. No, a wracając do tematu?
3: Do tematu. Pytanie było, czy...
1: 800 plus należy ograniczyć, tak.
3: Panie Kubo, jeśli młodzież jest zdecydowana w ten sposób, jaki jest, to naprawdę żadna kwota nie pomoże. Ja tylko mam pytanie. To nasi rodzice, nasi dziadkowie... Nie mieli 500+, nie mieli przedszkoli, nie mieli żłobków, a byliśmy po czwórce, trójce w rodzinie, dwójce to było już rzadkością, a jednaki to w zasadzie, jak ja pamiętam z podstawówki, chyba tylko był jeden. I nic nie wpływało na to, wie pan, a jeszcze tak pomijając to...
1: I nie było problemów z demografią,
3: właśnie, tak? Właśnie, jeszcze wracając do finansów państwa... Powiem szczerze, że każda władza po 90 roku jest to grupa przestępcza.
1: Biorąc pod uwagę skalę zadłużenia państwa, o tym pan myśli?
3: Nie tylko skalę wyprzedaży majątku narodowego, zniszczenia przemysłu. To jest naprawdę każda władza, która była przy po 90 roku, jest to grupa przestępcza według mnie. Ukraińcy to przeciwnie. My ich nawet nagradzamy porządną pensją, władzą.
1: To, co najważniejsze, do nas dotarło, a teraz coś przerywa, panie Czesławie. Tak więc mam nadzieję do usłyszenia następnym razem. Pan Arek jeszcze. Panie Areku, witam. Halo.
4: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, witam.
4: Jest program 800, w którym można dyskutować, ale chciałbym go zestawić z funduszem alimentacyjnym, gdzie mamy na przykład zasądzone alimenty i w kryterium dochodowym nie spełniamy warunków tego, żeby korzystać, a dłużnik alimentacyjny tak czy inaczej nie płaci. No to dlaczego coś, co jest zasądzone, państwo nas nie wspomaga, gdzie dziecku się to należy, a 800 plus jest kompletnie otwartym programem. Także taka moje przemyślenie.
1: Co zatem zrobić? Jaki wniosek z tego?
4: Znaczy, przede wszystkim nie powinno być kryterium dochodowego w funduszu alimentacyjnym, bo jak sama nazwa wskazuje, jest funduszem, który powinien wspomagać rodziców w alimentach, czyli jeżeli mamy rodzica dobrze zarabiającego, to on nie dostanie pieniędzy na dziecko, mu się to należy, ale źle zarabiający dostanie, no więc...
1: Nie widzi pan w tym logiki. Prośba do wszystkich dzwoniących, proszę państwa, aby przed rozmową szybciutko sprawdzić w telefonie, czy jest sygnał, czy ten sygnał jest silny, mocny. 510-357-357, 20 minut po południu, czy 800 plus należy ograniczyć, nasza sonda w aplikacji. Proszę o głosy. Pan Adam. Panie Adamie, halo?
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
5: Panie Kubo, mi się podobała ta pierwsza rozmowa dzisiaj z gościem, bo ona pokazała tak naprawdę, że program jest takim trochę barometrem społecznej uczciwości, no bo była wyraźnie powiedziana.

0: podejrzana
1: uczciwości?
0: Uczciwości, dokładnie. Była tutaj wyraźnie postawiona sprawa, że nikt nikogo do korzystania z tego programu nie zmusza. Więc jak gdyby nie musielibyśmy kombinować.
1: Ale wie pan, jest takie powiedzenie, że bogaci są dlatego bogaci, że schylają się po każdą złotówkę i każdą złotówkę szanują.
0: No, ale tu jest ten problem, że my jesteśmy takim narodem, że w momencie, kiedy zaczniemy wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia, to niestety szybko znajdujemy na to jakieś wyjścia, bo ja pamiętam początki programu 500+ i tam było właśnie te kryterium dochodowe. Tam się niestety wtedy zaczęło ostre kombinowanie.
1: Co tu zrobić, żeby się zmieścić, tak?
0: Dokładnie tak. Co tu zrobić? Pojawiła się wtedy szybko szara strefa, bo ludzie dostawali pieniądze pod stołem. Wypłaty wskazywały
1: część
0: na jedno.
1: Na przykład, tak.
0: Dokładnie tak, część pieniędzy. Właśnie po to, żeby kombinować, żeby dostawać 500+.
1: Swoją drogą, panie Adamie, czy zna pan kogoś, ma pan kogoś takiego w swoim otoczeniu, kto jest człowiekiem zamożnym, daj Boże, i świadomie nie składa wniosków o wypłatę 800+?
0: Powiem szczerze, panie Kubo, ja mam problem z ustaleniem w tej chwili, kto w tym kraju jest osobą zamożną.
1: O, to
0: tak naprawdę.
1: To tylko pan. To tylko pan.
0: Także ciężko mi powiedzieć, bo tak jak pan mówi, czy ma pan kogoś zamożnego w okolicy, kto nie składa.
1: Rozumiem.
0: To jest ten problem, to że ta zamożność jest niezdefiniowana.
1: Nie rozpoznał pan zamożności, rozumiem.
0: Nie rozpoznałem zamożności, ale na pewno kryterium dochodowe nic nie da, bo zacznie się to samo, co było, czyli zacznie się kombinatoryka, szara strefa.
1: Na jakąś skalę tak, no ale parę drobnych miliardów w ten sposób jednak oszczędzimy.
0: I ja myślę, że po prostu nie powinniśmy na razie w ogóle rewaloryzować tego wydatku społecznego, bo skoro jesteśmy w takiej sytuacji finansów publicznych, a nie w innej, to po prostu trzeba się wstrzymać z pewnymi.
1: Obawiam się, że sytuacja, o czym niebawem w rozmowie z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem z domu Xelion, sytuacja, że tak powiem, rozstrzygnie się sama. W przyszłym roku nie będzie na pewno waloryzacji, natomiast za 2 lata myślę, że sytuacja może nas zmusić do radykalnych cięć. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witam. Halo.
2: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór panu.
2: Ja bym kryterium dochodowego też nie popierał, ale bym zmodyfikował ten system w taki sposób, jak na przykład jest w Szwecji, gdzie na pierwsze dziecko jest 500, na drugie 1000, a na każde kolejne 1500. I myślę, że ta średnia i tak by wyszła na te 800, bo to dziecko, które jest najstarsze, to nie, z systemu wychodzi na przykład za 2 lata, to środkowe gdzieś tam za 3-4. Także myślę, że to by nie uderzyło mocno w budżet, ale postawiłbym z kolei na inną rzecz. Postawiłbym akcent na uszczelnienie systemu w taki sposób, żeby nie było to w postaci gotówki, żeby to było w postaci bonów, które można zrealizować tylko i wyłącznie w kierunku dzieci, czyli edukacja właśnie ta pozaszkolna, sportowa, czyli jakieś tam hobby,
1: bony w niektórych sklepach nie działałyby, tak?
2: Tak. Na przykład nie działałby na żywność, na alkohole, na te rzeczy takie które dzieciom tak można zapewnić. Zwalniałyby rodziców po prostu z tych dodatkowych rzeczy, które powodują rozwój i jakieś zabezpieczenie takie fizyczne dziecka, typu buty, odzież.
1: Rozumiem. 24 minuty po południu. Pozdrawiam słuchaczu. Czy 800+ należy ograniczyć? 510-357-357. Bardzo proszę, pamiętajmy o głosowaniu sonda w aplikacji. Kto jeszcze? Pan Bartosz. Panie Bartoszu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
3: Odpowiadając na pytanie, tak, program powinien być ograniczony. Natomiast ja się zgadzam z większością słuchaczy. Powinno być kryterium dochodowe, niemniej jednak ono uderzy najuczciwszych Polaków płacących podatki. W związku z powyższym, moim zdaniem 500+ powinno się należeć, przepraszam, 800+ już, powinno się należeć tylko i wyłącznie tym osobom, które zasilają budżet państwa podatkami, czyli tym, którzy pracują. To by wyeliminowało osoby pobierające to świadczenie, pracujące na przykład za granicą, osoby, które permanentnie nie pracują, tylko korzystają z różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Więc moim zdaniem tak, to świadczenie trzeba ograniczyć, natomiast no przede wszystkim to powinno być dla tych, którzy po prostu płacą podatki. Bo jeszcze się odniosę do tego, co powiedział tutaj pierwszy gość, tak? Czyli, że bogaci mogą nie składać świadczenia. ale to bogaci tak naprawdę i uczciwie pracujący składają się na podatki w Polsce. W związku z powyższym ci bogaci, pobierając doświadczenie 800+, oni odbierają swoje własne podatki, które zapłacili wcześniej.
1: Mhm. No, tak to działa, system naczyń połączonych, to prawda. Pozdrawiam pana, pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
4: Mi się wydaje, że ja tak na to patrzę, że jeżeli nawet powiększamy dług publiczny, to pod warunkiem, że inwestujemy te pieniądze, czyli, nie wiem, budując na przykład dom, bierzemy duży kredyt, czy inwestując pieniądze, które dają nam szansę zwrotu, to dla mnie to jest okej. I w tym kontekście jakby to 800+ jest dla mnie jak najbardziej w porządku, bo ja w tym widzę po prostu inwestycje w nasz kraj, w naszych młodych ludzi.
1: Społeczeństwo.
4: Tak, społeczeństwo. I dlatego jestem jak najbardziej za utrzymaniem tego, nawet pomimo tego, że to jakby też tam partycypuje w tym naszym długu publicznym, ale pod tym względem mnie to akurat nie przeszkadza. Uważam, że jest to dobra inwestycja.
1: No tak, tylko dylemat będzie taki, że jeśli nie ciąć tego, to co w takim razie ciąć? 510?
4: No tutaj tak, coś innego trzeba by było uciąć, tak.
1: 510-357-357, kłaniam się panie Tomaszu, pani Beata. Pani Beato, dzień dobry, halo?
5: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam.
1: Ja też.
5: Ja jestem mamą małego człowieka, który ostatnio... rok temu już się urodził i dostaje 800+. Mhm. Jego świadczenia idą na konto oszczędnościowe, które przeznaczamy na jego edukację przyszłą, czyli na studia.
1: Rewelacja.
5: I tak z perspektywy długofalowej...
1: Tam się na kupce zbiera, tak?
5: Zbiera się na kupce, odkładamy, inwestujemy w imieniu naszego synka i wydaje mi się, że z perspektywy tego, co się dzieje dzisiaj na świecie... Nasza obawa jest o ocieplenie klimatu, o to, czy w ogóle jakiekolwiek studia będą miały znaczenie za 20 lat. Widzimy bardzo nieprzejrzystą i potencjalnie martwiącą niestety przyszłość dla naszego synka, więc inwestycja w następne pokolenia wydaje mi się jakby podstawą tego, czym powinno zajmować się państwo. I z takich głosów, które słyszę na antenie, wydaje mi się, że niestety osoby, które... wypowiadają się, nie mają takiej perspektywy, co to znaczy wychowywać dziecko, czy myśleć o jego przyszłości w roku 2026. Myślę, że to jest perspektywa, która jest nam bardzo potrzebna w tej dyskusji. W co inwestujemy?
1: Bardzo pani dziękuję za głos, za telefon. Jeszcze pan Marcin. Panie Marcinie, halo?
6: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak.
6: Nidzika z tej strony. Tak, ja tutaj też mogę się wypowiedzieć jako, powiedzmy, człowiek, który korzysta z tego programu, no bo jest syn, jest to świadczenie przyznane. Tylko teraz tak, moje zastanowienie, tak jak właśnie posłuchałem, czekając na linii, posłuchałem wypowiedzi. Tak, ale jak wprowadzimy kryterium dochodowe, to znowu okaże się, że ktoś te wszystkie dochody ludzi będzie musiał weryfikować. Czyli tu znowu za chwilkę rozdmuchamy i tak napompowany do granic możliwości aparat urzędniczy.
1: No ale i tak, wie pan, te dochody są weryfikowane, bo programów socjalnych mamy
6: oczywiście, że
1: całą
6: tak.
1: zgrzewkę.
6: Oczywiście, że tak, panie Kubo, ale powiem tak, to albo szlibyśmy właśnie w takim, powinniśmy pójść w takim kierunku, że albo utrzymujemy to, co jest, tak? Utrzymujemy to, bo to jest przydatna rzecz. Tak?
1: Albo,
6: to jest
1: właśnie, kończąc?
6: Albo likwidujemy dla wszystkich. Nie robimy żadnych nierówności, tak? No bo właśnie, jeżeli ktoś ma, co już padło, jeżeli ktoś ma nie otrzymywać żadnej pomocy dla swojego, na wychowanie czy na edukację swojego dziecka, tylko z tytułu tego, że na przykład osiąga jakieś większe dochody, no to albo jest równość wobec
1: to
6: prawa
1: pan,
6: dla wszystkich.
1: Pan protestuje, bo się wydaje to panu po prostu niesprawiedliwe. Kończę, bo jeszcze, dziękuję, jeszcze krótko pan Arkadiusz. Panie Arku, halo.
7: Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
7: Witam. Jak zawsze jazda nieodrębna, dlatego że nie ma czegoś takiego jak darmowe 800+, 500+, dotacje, inne rzeczy. Tak jak kiedyś powiedziała Margaret Thatcher, rząd nie ma żadnych pieniędzy oprócz tych, które ściągnie od nas z podatków. I my się na to wszystko musimy zwrócić, łącznie z tym, że teraz na pomarańczowego amerykańskiego i na Netanyahu musimy się zwrócić na nadwyżkę paliwa, dlatego że rozpętali wojnę w Iranie. Nie ma żadnych pieniędzy darmowych i na to, co jest wypłacane, im więcej osób zda sobie sprawę z tego, że się musi zrzucić w postaci VAT-u, podatków,
1: akcyzy
7: i tak dalej, żeby te 800 plus było.
1: Utrzymać, tak.
7: To może jakoś dadzą sobie z tym radę. U nas wydaje się wszystkim jeszcze zarządów kaczystów, mam działkę taką poza Warszawą, gdzie tam ludzie są tacy głosujący na właśnie ten ustrój i ten rząd. Zawsze mówią, że może ukradli, ale z innymi się podzielili.
1: 29 minut. Panie Arku, kończę, bo gość czeka. Pozdrawiam pana. 29 minut do godziny 13. Tu Radio 357. Audycja Co Państwo na to? Pan Piotr Kuczyński jest moim gościem. Analityk rynków finansowych, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry panu, witam.
8: Dzień dobry państwu.
1: Kiedy państwowy dług publiczny przekroczy 55% PKB, by rząd zaplanował, że w 2028, że tak powiem ironicznie zaplanował, no ale przecież jeśli wydatki będą rosły, a gospodarka nie będzie rosnąć zgodnie z założeniami, no to równie dobrze może to się stać w przyszłym roku, czyż nie?
8: Absolutnie tak, to jest bardzo prawdopodobne, szczególnie, że w budżecie, w projekcie budżetu, który dotarł do Sejmu, są wydatki, które, znaczy są przychody, przepraszam, które nie zostaną najpewniej zrealizowane z powodu weta prezydenta Nawrockiego, który on niewątpliwie złoży. W związku z tym zabraknie kilkunastu miliardów złotych i deficyt będzie nie 7,1%, a pewno 7,4 albo 7,5 i być może te 55% rzeczywiście sięgniemy, co by powodowało potężne ograniczenia w następnym roku, na przykład zamrożenie płac w budżetówce. No nie byłoby nic to nadzwyczajnego, ale ja panu przypomnę, panie redaktorze, tak. Ja sam sobie niedawno to przypomniałem, to nie to, że mam genialną pamięć w tym wieku, rzadko się ją ma, ale sprawdziłem, że do 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam tym razem, obowiązywał 50% był próg oszczędnościowy, a wie pan, co potem się stało? Zmieniono na 55%. Zna pan to powiedzenie o kopanie puszki wzdłuż ulicy, prawda? Kopiemy puszkę, puszka się przesuwa, my sobie idziemy, dochodzimy do puszki, znowu ją kopiemy i tak możemy sobie kopać nieskończoność.
1: No tak, ktoś powie tak, a co mnie to obchodzi? Słońce nadal będzie wstawać i zachodzić, a w sklepie będzie dalej piwo, tylko że to piwo nagle na przykład będzie dużo droższe, no bo koszmarnie wzrośnie podatek akcyzowy. Stąd moje pytanie. Przekraczamy z długiem 55% PKB. No i co się dzieje? Rząd już...
8: Politycy w Sejmie natychmiast wchodzą i nawet wcześniej i uchwalają ustawę, która przesuwa to na 58 albo 59%. Dlaczego nie
1: ale
8: na
1: zaraz,
8: 60?
1: Zaraz, zaraz, zaraz.
8: No ten... 60, redaktorze, jest zapisane w Konstytucji.
1: O właśnie, chciałem przypomnieć, że pewien
8: dlatego próg mówię 58,
1: umocowany jest w ustawie zasadniczej, a tam zajrzeć można, ale zmienić już nie tak łatwo.
8: Tak, zgadzam się. No i dlatego my inaczej liczymy dług niż cały świat, proszę zauważyć, bo my liczymy to w taki sposób, że wszystkie te różnego rodzaju fundusze pozabudżetowe to nie jest nasz dług, a Eurostat, jak patrzy na nas z góry, na cały sektor finansów publicznych, prawda, no to mówi, że niestety, ale to, co jest poza budżetem, różnego fundusze BGK, różne fundusze wsparcia sił zbrojnych, 60 miliardów złotych, to wszystko powinno być dodane do długu. No i Eurostat mówi, że w tym roku będziemy mieli 68% do PKB zadłużenia, prawda?
1: Prawda.
8: A my mówimy, że będzie 53% czy 54%.
1: No rząd może stosować różne sztuczki i każdy rząd oczywiście stosuje, ale jeśli potraktowałby sprawę poważnie, a wiadomo, że nie potraktuje, o czym pan wspomniał, no to wtedy co? Cięcie na przykład pensji w budżetówce albo brak podwyżek, koniec z waloryzacją świadczeń albo wyższe podatki, tak?
8: No niewątpliwie do tego by doszło, to trzeba byłoby zrobić, przy czym niewątpliwie nie będzie to również przyszły rok. Dlaczego? Dlatego, że rząd musi złożyć projekt budżetu do Sejmu do końca września. A wybory, jak wszyscy wiemy, będziemy mieli w listopadzie. Mhm. No więc nie może być w przyszłym roku projekt budżetu taki, który uderzy w elektorat i pozbawi władzy tych, którzy obecnie rządzą. W związku z tym żadnych wygibasów

0: nie będzie w przyszłym budżecie na pewno w projekcie. Mhm. Potem można go sobie znowelizować, wie pan, jak to jest problem, to później w połowie roku robi się nowelizację budżetu i wszystko znowu gra. Tak, no w związku z tym czekamy na 28 rok tak naprawdę, bo w 27 nic złego się nie wydarzy.
1: No dobrze, ktoś powie tak, a propos naszego długu publicznego. Jakie 55%? No śmiech na sali. Grecy mają 143 długu do PKB, Włosi 138, Francja 117, Belgia 109, Hiszpania 101. To co? Oni mogą, a my nie?
0: Doskonale, panie redaktorze. Dodam. Stany Zjednoczone 123, Chiny 99, Japonia, nie sprawdzałem ostatnio, powyżej 250% do PKB, a my, no biedne 70 i wiele hałasu
1: tak,
0: o nich.
1: I się zastanawiamy, chwilę, tak, prawda?
0: Tak, no więc dlatego nam rynki to wybaczają, wie pan, dlatego rynki finansowe nam wybaczają to nasze zadłużenie, bo ono jest poniżej średniej unijnej, bo średnia unijna to jest ponad 80%.
1: Dokładnie,
0: strefa
1: proszę pana.
0: To jest 88%.
1: Dokładnie, 89 nawet, prawie, no tam bez kilku po przecinku. Tak. 89, ale co ciekawe, zwrócił pan uwagę na fakt, zapewne pan zwrócił, że w strefie euro to średnie zadłużenie państw Unii będących w strefie euro jest wyższe od tej średniej, która ujmuje również państwa nie będące w strefie euro?
0: No oczywiście, tak właśnie jest, bo w całej Unii jest około 80, a tam jest 89, jak pan mówi. No tak, taka jest prawda. Tak to wygląda. Między innymi my zaniżamy tę średnią, prawda? No bo u nas jest 67%. No to przy Francji, która ma 113 czy 114, to my jesteśmy bardzo oszczędni. No tak to wygląda. Dlatego, panie redaktorze, moja teza od długiego, bardzo długiego czasu jest stała i niezmienna i z nią pewnie się pożegnam z tym światem. To znaczy taka, że czeka świat nieuchronnie globalny kryzys zadłużeniowy. Nie w tym roku, bo mamy jeszcze narzędzia, żeby się bronić. Pewnie nie w przyszłym, ale w ciągu tak 5 do 10 lat stawiałbym spore pieniądze na to, że globalny kryzys nas czeka. A wtedy, wie pan jak to jest, zna pan książkę Doktryna Szoku Naomi Klein zapewne, a może nie, bo to taka cesarzowa lewicy, w związku z tym niekoniecznie wszyscy ją czytają, ale ja ją przeczytałem i absolutnie się z nią zgadzam i nawet... Wczoraj u pana Szubertowicza rozmawialiśmy na ten temat i on mówi, że również Sławoj Żyżek to samo mówi. Najlepiej robi się, kiedy reformy? W kryzysie, panie redaktorze, bo wtedy ludzie są tak przerażeni, że na wszystko się zgodzą.
1: Można przeprowadzić.
0: Na wszystko się zgodzą. Ja mam... I 800 plus może zniknąć, i 13, i 14, żeby tylko nie uderzyło mocniej w nasze portfele. Przeżyli to Grecy, przeżyli im zmniejszano emerytury.
1: Tak. No wypłaty.
0: Tak jest.
1: Cięcia były tam spore w budżetówce. Wrócimy na antenę. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Spotkamy się raz jeszcze zapewne za 10-11 minut. Radio 357 czy 800+, należy ograniczyć. Co państwo na to? 510-357-357, pan Sylwester. Dzień dobry panu, witam, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo. Witam szanownych słuchaczy. Panie Kubo, 800 plus licytować, czy ewentualnie...
1: Fatalnie
2: dalej,
1: pana słyszę, panie Sylwestrze. Gdyby pan mógł zrezygnować z zestawu głośno mówiącego...
2: Już rezygnuję.
1: Byłoby cudownie, bo słyszymy jeden wielki tylko pogłos, a...
2: Już rezygnowałem.
1: O, no proszę bardzo.
2: Dzięki wielkie. Panie Kubo, jeśli chodzi o sprawy dotyczące tego całego 800+.
1: To, tak, słyszymy, słucham pana.
2: Tak, to uważam, że bawmy się dalej i tak nic nam nie grozi, bo po prostu wszyscy są tak pozadłużani. Przyjdzie kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych, zrobi tak zwane helicopter money, czyli dodrukuje tyle, ile mu się klepnie w systemie. Wszyscy to łykną, a my będziemy, inne biedniejsze, mniejsze kraje, mniejsze gospodarki będą to po prostu spłacać. Już w tej chwili pracujemy po 12-14 godzin na dobę. Idźmy się dalej. No to nie jest kierunek dobry ogólnie rzecz biorąc.
1: Troszkę słyszę, że pan się martwi, by 20 należy ograniczyć.

0: zaliczyć. Pan Jacek jeszcze z nami. Panie Jacku, witamy. Halo.
1: Dzień dobry, proszę pana. No, chciałem się odnieść do paru wypowiedzi. Jakiś pan miał bardzo ciekawy pomysł, żeby 800+ przeznaczyć na zajęcia pozalekcyjne, ale odebrać na alkohol, to zrozumiał, i na jedzenie. Rozumiem, że dziecko powinno iść na zajęcia na konie, ale być głodne. Inny facet to bardzo dobry biznes. 800+ tylko dla pracujących. Mamy taką, najniższa renta jest 1350 zł. Powiedzmy, jest taka kobieta, która sobie nie bardzo radzi, jest w depresji, ma swoje dzieci, dostaje po 800 zł. No to co robimy? Za 1350 się w trójkę nie utrzymają. No to się da do domu dziecka, dzieci, 8 000 miesięcznie, 8 000 kosztuje otrzymanie miesięcznie w domu dziecka.
0: Jaki z tego wniosek, panie Jacku, bo nie wiem, czy wszystko ogarnąłem.
1: Tak samo wniosek jest taki, wie pan, dodać bogatym, dodać biednym. No to wie pan, tylko że bogaci wydają na prostytutki w Monako, wydają na helikoptery, a pomysł jest taki, mamy dwóch facetów. Jeden, powiedzmy, średnio zamożny, prowadzi restaurację, drugi pracuje w fabryce samochodów. Oszczędzamy. Pierwszy nie kupuje samochodu, drugi nie idzie do restauracji, a przypominam, może pan specjalista przyznaczy 2/3 dochodów we wszystkich rozwiniętych krajach, bodajże poza Norwegią, bo tam jest podatek od węglowodorów, to 2/3 dochodów Skarbu Państwa to są podatki pośrednie.
0: Panie Jacku, wróćmy, jeśli pan pozwoli, wróćmy do pytania zasadniczego. Czy 800+ należy ograniczyć? Pozdrawiam pana, 18 minut do 13. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo.
2: Witam serdecznie, panie
0: Dzień
2: Kubo.
0: Dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Bezwzględnie należy ograniczyć ten program. Bezwzględnie. Dlatego, że ja przypominam, że to jest bardzo kosztowna kiełbasa wyborcza przede wszystkim.
0: 62 miliardy złotych w tym roku.
2: Właśnie. I należy bezwzględnie wprowadzić podstawowe kryterium takie, że tylko i wyłącznie dla osób, które pracują, czyli tak jak poprzednicy mówili, czyli składają się również na ten program. I wprowadzić bezwzględnie w szkołach podstawowych elementarne takie podstawy ekonomii, żeby wszyscy ludzie od małego mieli świadomość tego właśnie, skąd w społeczeństwie, skąd w budżecie państwa biorą się tak naprawdę pieniądze, które tak hojną ręką są rozdawane.
0: Pozdrawiam pana. Dziękuję za telefon. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, halo, słyszymy
3: Dzień
0: się?
3: Dzień dobry, panie
0: Dzień
3: Kubo.
0: Dobry, witam.
3: Chciałbym tak osobiście zaznaczyć, że gdzieś tak chyba w 2016 czy 2017 roku ruszył ten cały program, że tak powiem, wspierania tam osób niepełnosprawnych, który się nazywał chyba Za życiem. Jakiś tam dodatek przysługiwał na tejże osoby. I chciałem z tego programu skorzystać wraz z moimi rodzicami, tylko niestety problem polegał na tym, że w 2017 roku skończyłem już 18 lat i wtedy, to znaczy 20 lat, i nie mogłem się już załapać do tego całego kryterium. Więc moim zdaniem, czy żal także samego programu 800+, no niekoniecznie z tego prostego względu, że jednak mało jest takich sensownych beneficjentów, no i też... Jak wiadomo, no to w pewnym sensie nie stajemy się przez to jakoś za bardzo zamożni, bo jak już usłyszałem opinię pana eksperta o tym, że jednak mamy mniejszy dług w stosunku do innych krajów Europy Zachodniej, no to myślę sobie, no to jak witamina C, ani nie zaszkodzi, ani nawet nie pomoże.
0: Rozumiem, czyli zostawić w spokoju. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo?
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Ja tylko zacytuję Lepera, który kiedyś powiedział: wy nam nic nie dawajcie, po prostu nam nie zawierajcie.
0: Co na to jeszcze to pani Agnieszka? Pani Agnieszko, witamy. Czy 800+ należy ograniczyć?
5: Witam serdecznie.
0: Witam.
5: Myślę, że nie wiem, czy się nie powtórzę, bo dopiero włączyłam radio, ale uważam, że jest to bardzo sprawiedliwy program, ponieważ ja jako rodzic jadę z dwójką dzieci i zarabiamy my z mężem razem i koszty dzielimy na 4 osoby. Jeżeli osoby nie mają dzieci, dzielą te koszty... Te

0: same na dwie osoby. Oczywiście ktoś powie, no dobrze, możemy nie mieć dzieci, nie narzekajcie, ale wtedy nasze państwo po prostu zniknie z mapy Europy. No nie będzie więcej Polaków. Myślę, że to jest kwestia po prostu sprawiedliwości. Tak samo ja począwszy, jak dzieci się urodziły, no nie mogłam pozwolić sobie i nie chciałam też całego czasu poświęcić na rozwój, na pracę. Mhm. A ktoś, kto nie miał dzieci, mógł ten sam czas oczywiście poświęcić na to, żeby się wzbogacać, żeby się szkolić. Więc myślę, że to po prostu jest kwestia sprawiedliwości. To nie jest żaden ukłon w stronę rodziców, którzy po prostu mają te dzieci. Myślę, że to jest po prostu sprawiedliwości tyle.
1: 14 minut. Bardzo pani dziękuję. 14 minut pozostało nam do godziny 13. Niebawem raz jeszcze spotkamy się z ekspertami dzisiejszymi, a wcześniej jeszcze pan Artur. Panie Arturze, halo?
2: Szanowny panie Kubo, tak. Kwestia zasadnicza. Jeśli ktoś dzwoni, powinien zadeklarować, czy jest beneficjentem, czy nie jest beneficjentem.
1: A pan?
2: 800 plus. Ja jestem i jestem jak najbardziej za.
1: Mm-hmm. Za czym? Bo już straciłem orientację.
2: Aha, za tym, żeby ten program pozostał w takiej postaci, w jakiej obecnie go otrzymujemy.
1: Czyli nie ma mowy o ograniczaniu.
2: Absolutnie nie. Jak przestanę być beneficjentem, no to może...
1: To wtedy pan zmieni zdanie ewentualnie. Tak. Aha, rozumiem. No. To w sumie logiczne. Pozdrawiam pana. Pan Leszek jeszcze. Panie Leszku? Halo?
3: O! Jakieś strasznie tempo dzisiaj błyskawiczne.
1: Prawda?
3: Dwa sygnały,
1: a pan Czesław narzekał. Mhm.
3: No właśnie, różne punkt widzenia od punktu siedzenia, panie redaktorze.
1: Aha.
3: Czy należy zlikwidować? A proszę zrobić prostą symulację, bo te kwoty znamy. 65 miliardów to jest 500 plus, tak? Czy tam 800 plus w tej chwili?
1: 800 plus. No i?
3: 800. A gdybyśmy mieli 60 tysięcy kwoty wolne od podatku, jaki to byłby koszt?
1: Oj, znacznie niższy. Już.
3: A widzi pan.
1: Znacznie niższy.
3: I diabeł tkwi w szczegółach. To teraz proszę popatrzeć. Brak, mówiąc krótko, obsługi ludzi prawnej czy podatkowej, ludzi, którzy zarabiają poniżej tej kwoty 60 tysięcy rocznie, tak? Mhm. To co zarobią po prostu ich. No i wszystko. I likwidacja całej reszty.
1: 12 minut, pozdrawiam pana, 12 minut do 13 i jeszcze pan Robert. Panie Robercie, witamy, halo.
4: Dzień dobry panu. Witam też wszystkich słuchaczy. Z ogromnym zaciekawieniem przysłuchuję się tej audycji, dzisiejszemu tematowi. Mhm. Ja jestem zwolennikiem jednak ograniczenia tego programu, tak żeby rzeczywiście trafiał do osób potrzebujących. Bo tak jak początkowo byłem przeciwnikiem programu 500+, uh-huh. Później dostrzegłem ogromny pozytywny wpływ, szczególnie jeśli chodzi o ludzi niezamożnych. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy ograniczyć ze względów właśnie takich moralnych przyznawanie takiego prezentu tym, których po prostu stać na to, żeby go nie otrzymywać i przeznaczyć te pieniądze chociażby na przykład na wsparcie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.
1: I to by pan postulował. Rozumiem. 11 minut do 13. Raz jeszcze z nami na antenie pan profesor Julian Auleitner, ekonomista, specjalista do spraw polityki społecznej, twórca koncepcji 500+, uczelnia Korczaka. I ponownie pan Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, główny analityk domu Xelion. Witam panów raz jeszcze.
5: Witam.
1: Dzień dobry. Na pytanie dziś, czy 800 plus należy ograniczyć, 77% naszych słuchaczy głosujących odpowiada, że tak. 23% odpowiada, że nie. Pan profesor Julian Auleitner, panie profesorze, no, rząd nie będzie ciął wydatków socjalnych przed wyborami, to wiadomo, bo to jest samobójstwo. A uważa pan, że powinien wobec rosnącego długu publicznego?
5: To jest pewien problem, dlatego że my większość poza programem 500-800+, to większość wydatków socjalnych biegnie z tak zwanych funduszy, które są z funduszami składkowymi. Ludzie składają się, pracodawcy się składają, pracownicy na różnego rodzaju fundusze. Fundusz Narodowy, Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy. Więc tam nie ma mowy o tym, żeby ograniczyć cokolwiek, a tylko pozostaje to, co dotyczy budżetu, z którego finansowany jest ten program, na bazie ustawy zresztą. Więc to będzie oczywiście wielka dyskusja. Ja domyślam się, że cofnięcie tego, co jest prawem nabytym przez 10 lat, będzie bardzo kłopotliwe. Ekonomicznie jest dopuszczalne i oczywiste, ale decyzje będą podejmować nie ekonomiści, a politycy. Jeszcze raz to chcę podkreślić.
1: Tak.
5: Natomiast przy okazji powiem, że jeżeli byśmy to jeszcze zestawili z tym, co się też oblicza regularnie jako minimum egzystencji na dziecko, to minimum egzystencji na dziecko dzisiaj wynosi 900 zł, a świadczenie wynosi 800 zł. Więc to jest to świadczenie z punktu widzenia kosztów egzystencji opartych o koszyk dóbr i usług jest wyższe niż to, co państwo płaci. To jest różnica w stosunku do tego, co było przedtem, dlatego że w poprzednim okresie to minimum egzystencji było niższe niż wypłata.
1: Piotr Kuczyński jest również z nami. No nie trzeba ciąć wydatków, jeśli podwyższymy podatki. Ale sam pan zauważył w prasowej wypowiedzi, że na przeszkodzie pewnie stanie pan prezydent. Zresztą w pierwszej naszej rozmowie padło, że o ile wiadomo, pan prezydent nie ma takiego prawa i możliwości, żeby zawetować ustawę budżetową, no ale różne inne ustawy okołobudżetowe już tak, prawda?
6: Jak najbardziej. Właśnie w około budżetowych jest to, o czym się dużo mówi, czy ta zmiana stawek PIT-u, nawiasem mówiąc, bardzo kosmetyczna, no ale ja rozumiem, że budżetu nie stać, dlatego kosmetyczna, no ale również podwyższenie podatków dla tych, którzy więcej, dla większych firm, które mają przychody wyższe od 50 milionów euro, zmiana dotycząca ryczałtowców i tak dalej, i tak dalej. No i to, ponieważ to jest wszystko w jednej ustawie, w jednej, a nie w dwóch, bo w dwóch to można byłoby się zastanowić, ale ponieważ jest w jednej, to prezydent na 99,9% takie mam, według mnie jest prawdopodobieństwo, że to zawetuje. W związku z tym zabraknie w budżecie tych pieniędzy. No i tyle. No i tak to będzie wyglądało. A co do 500+, bo czy 800+ w tej chwili, bo też mam swoje zdanie na ten temat, jeżeli pan pozwoli, to
1: bardzo
6: się nim
1: proszę.
6: Podzielę.
1: Tak.
6: To się samo zrobi, panie redaktorze. Nie teraz, nie w tym roku, nie w przyszłym roku, bo to jest przed wyborami. W pierwszym roku rządzenia nowej koalicji, która się wyłoni z wyborów w 2027 roku.
1: Samo zrobi, czyli... Zostanie?
6: 800+ zostanie ograniczone, nie zlikwidowane. Zlikwidowane będzie wtedy, kiedy nastanie to, co wieszcze, czyli globalny kryzys zadłużeniowy. Wtedy zostanie zlikwidowane, ale w 2028 roku zostanie ograniczone. Najpewniej do tych, którzy mniej zarabiają.
1: Pan profesor Julian Aulentner. Panie profesorze, rząd zaplanował w projekcie budżetu rekordowe wydatki na ochronę zdrowia, ale także na obronność. Na obronę przeznaczymy 198 miliardów złotych. To w tej chwili już 4,5% naszego PKB. Zdanie na ten temat pana Piotra Kuczyńskiego znam, bo pan Piotr Kuczyński zmuszony ciąłby te wydatki na obronność właśnie, choć wiadomo, że pewnie nie byłoby to popularne, a ktoś powie, że wręcz samobójcze, nieuzasadnione. Ale jeżeli...
6: I niepatriotyczne, panie redaktorze.
1: Niepatriotyczne.
6: Niepatriotyczne, niech pan
1: pamięta. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, panie profesorze, to mamy w tym budżecie coś, z czego moglibyśmy zrezygnować, na czym oszczędzić?
5: Prawdopodobnie tak, no bo to są rzeczy tajne na ogół. My nie wiemy dokładnie, na co idą poszczególne pozycje z budżetu wojskowego, ale z tego, co się orientuję, to sam fakt, że w pewnym momencie przerzucono się z czołgów na drony, to pokazuje, że istnieją możliwości tańszych produkcji, zresztą to robią Ukraińcy, i racjonalizacji wydatków zbrojeniowych, przy czym racjonalizacja wydatków zbrojeniowych będzie pozostawała zawsze pewną tajemnicą, dlatego że powinna być pod kontrolą społeczną, niewątpliwie. A tej kontroli nie wiem, czy ona i tak istnieje, żeby można było dyskutować nawet w węższym gronie racjonalność tych wydatków. Jest na pewno duża rezerwa.
1: A gdyby też przejrzeć tak uczciwie inne wydatki państwa, różne programy socjalne, programy wsparcia, może tam pole do oszczędności też jest?
5: No na pewno są oszczędności w zarządzaniu administracją państwową, dlatego że dublują się stanowiska wielu ludzi. w elicie politycznej naszego kraju. Dedublowanie pensji występuje przede wszystkim w Warszawie, ale gdyby to policzyć, to też będzie od miliona do miliarda złotych w tym kierunku szło oszczędności, więc rzeczywiście trzeba byłoby to po prostu przejrzeć pod kątem kontroli społecznej, czy rzeczywiście wszystkie wydatki są potrzebne, racjonalne. Na pewno są rezerwy.
1: Profesor Julian Auleitner, ekonomista, Uczelnia Korczaka, wcześniej Piotr Kuczyński, analityk rynków, główny analityk domu Xelion. Dobrego dnia panu życzę, dziękuję za spotkanie.
6: Dziękuję.
5: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. 4 minuty, proszę państwa, pozostały do godziny 13. Jutro piątek, spotykamy się po 16 w popołudniówce. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się kończy, coś się zmieniło. Na ekranach oglądamy zamach na dwie wieże World Trade Center. Komentarze wydawały nam się zbędne, ale prezenter oznajmił, że

Prawie 7 minut po godzinie 6. Dziś jest piątek, 282 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o godzinie 6:46, a zachód o 18:00. Imieniny obchodzą Atanazja, Bogdan, Jan, Ludwik i Wincenty. Najlepsze życzenia od całej załogi Radia 357. Kartka z kalendarza. 734 lata temu Władysław Łokietek, w przyszłości król Polski, złożył hołd lenny królowi Czech Wacławowi II i zrzekł się na jego rzecz praw do ziemi krakowskiej i sandomierskiej. 405 lat temu pod Chocimiem podpisany został pokój polsko-turecki. 105 lat temu w Radomsku urodził się Tadeusz Różewicz. 46 lat temu Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Temat literatury trochę wróci dziś na antenę, a to za sprawą Natalii Fidler, ale jeszcze nie będę zdradzać Państwu za dużo. Dziś też mamy Światowy Dzień Jaja. Ten wątek też się pojawi, mam nadzieję, również w Państwa korespondencji. Jest też Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. 510-357-357, ten numer telefonu jest oczywiście do Państwa dyspozycji. Są też wszelkiego rodzaju słówki w naszej aplikacji, głosówki, tekstówki. Jest również adres mailowy ola.żaczek@radio357.pl. Zapraszam serdecznie do kontaktowania się w sprawach wszelakich.

0: Rzecz najważniejsza, jaka pogoda czeka nas dziś? Otóż na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 11 do 15 stopni. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam około 10, a w obszarach podgórskich Karpat około 8. Uwaga na silny wiatr na północy Polski. Tam wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego, a miejscami drugiego stopnia. Silniej może wiać do godzin popołudniowych.
1: Radio 357.
0: I mamy prawie 12 minut po 6.

Pytanie dnia, czy w weekend będą grzyby w lesie? Może ktoś ze słuchaczy posiada tę tajemną wiedzę. Pani Kamila prosi o informację, czy szykować kosz i kalosze. Pani Kamilo, ja mogę tylko podpowiedzieć, że kalosze to raczej tak. A czy koszyk? To już pytanie do Państwa słuchaczy, kto ma szklaną kulę lub tajemną wiedzę. A co dziś w audycji? Październik zdążył już się rozgościć. My w Kafematę pochylimy się nad, no tym razem nie grzybami, chociaż myślę, mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że za Państwa sprawą również trochę nad grzybami, ale nad

Państwa opowieści. Spotkamy się też z Natalią Fidler w cyklu Rise and Shine, która opowie o tym, jak to książki stają się nowym luksusem. Sprawdzimy, na jakim etapie swojej wyprawy jest Tomasz Gorazdowski, czyli guru na tropach Yeti. Robert Zembrzycki opowie o trzech głośnych premierach i zapowiedziach ze świata gier. W przeddzień Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego porozmawiamy z psycholog Joanną Szalugą o tym, jak sami siebie i siebie wzajemnie możemy wspierać. Również w kontekście tych wydarzeń w szkołach z tego tygodnia. Tradycyjnie połączymy się z doktorem Tomaszem Rożkiem, z Katarzyną Błażejewską-Sztur. W 357 kęsów na śniadanie uczcimy Światowy Dzień Jaja. Czekamy też na Państwa ulubione wersje dań z jajek, może jakieś przepisy. Pora śniadania się zbliża, więc może. Będą też muzyczne przesyłki od naszych dwóch Mateuszy. Będą oczywiście serwisy. Andrzej Rutke i Sebastian Kierzek zadbają dziś o to, żeby byli Państwo jak najlepiej poinformowani o tym, co się dzieje w kraju, na świecie i w świecie sportu. Jesteśmy razem do 9:00.

Jakieś takie skojarzenia mam z końcówką tego utworu. Kogoś mi to przypominało, ale to może tylko moje skojarzenie. Wracam z pytaniem pani Kamili. Kto ma wiedzę tajemną? Czy będą grzyby? Czy jest po co szykować koszyk i kalosze? Czekamy na państwa znaki i państwa przeczucia, również na państwa historię z kasztanami w tle. Czy ktoś już próbował podrywu na kasztana?

0: Parada wspomnień przemaszerowała przez miasto, a już prawie 6:30.
1: Ranek 357.
0: A skoro 6:30 w piątek, to znaczy, że w naszym studiu jest Natalia Fidler. Dzień dobry.
2: Rise and shine. To nie było, nie umówiałyśmy się.
0: Nie umówiałyśmy się. To był prawie dżingiel. Dzień dobry.
2: Mhm. Może wykorzystam jego fragment.
0: Wygramy z anteny.
2: Mhm. Tak.
0: Może nas prześladować.
2: Może, to prawda, ale może nam państwo wybaczą takie wybryki o godzinie 6:30. Ja dzisiaj z książkami, z tematem książkowym przyszłam.
0: Wspaniale, bo ja tak sobie stwierdziłam, że w ogóle hasło jesieniary i książkary to
2: bardzo.
0: Nie dość, że się rymuje, to jeszcze się łączy.
2: Bardzo. I zachęcamy. No możemy po prostu stworzyć jakąś taką kampanię.
0: Jesieniarsko-książkarską.
2: Tak. Do książek i pod kocyki z książkami. Taka będzie. Taki to będzie motyw przewodni naszej kampanii. A ja dzisiaj z tematem książkowym, ponieważ te książki są na doskonałej drodze do tego, żeby stać się nowym symbolem statusu społecznego i wręcz luksusu, jak się okazuje. Wyczuły to oczywiście media społecznościowe i wielkie domy mody.
3: You may or may not know, reading is the new luxury. Right now, only about 1 in 6 Americans read for pleasure on any given day.
4: Reading has become the new status symbol.
2: Dyskusja trwa. Ja postanowiłam podjąć temat zainspirowana między innymi pokazem mody jednej z marek pozycjonującej się jako marka luksusowa. Pokazem, który odbył się w przepięknej przestrzeni XIX-wiecznej biblioteki w Paryżu i na to wydarzenie zaproszeni goście zostali poproszeni o przyniesienie ze sobą książki.
5: Today I joined the coolest one-time only book club. Cynthia Erivo brought one of the ultimate Paris books, Giovanni's Room.
6: The cloth-bound edition too, that's a nice touch.
5: While Clyro brought Covert Joy by the brilliant Clarice Lispector. And this was actually Anna Wintour's gorgeous edition of Pride and Prejudice.
2: I w ten sposób powstał zbiór nowych i używanych książek od aktorów, artystek, celebrytów. Cynthia Erivo wrzuciła książkę Mój Giovanni, Jamesa Baldwina, wokalistka Clara dorzuciła swoją ostatnią obsesję, czyli Clarice Lispector, oraz między innymi znalazł się tam egzemplarz Dumy i Uprzedzenia należący wcześniej do Anny Wintour, do niedawna redaktorki naczelnej amerykańskiego Vogue'a. A książki mają trafić do paryskich bibliotek, więc jest to niezwykle nobliwe okoliczności są to. Godne podziwu oczywiście. Natomiast paradoks w tej przestrzeni maluje się następująco. W Ameryce w ostatnich latach poziom czytelnictwa spada, a zainteresowanie w dyskursie publicznym, w mediach społecznościowych, zainteresowanie książką rośnie i ona staje się takim modnym dodatkiem, symbolem właśnie wspomnianego wcześniej przeze mnie luksusu. W świecie, w którym informacja ma być możliwie krótka i szybka, my mamy ją momentalnie pochłonąć i możliwie szybko zapomnieć, by oczywiście zrobić miejsce na nowe. W takich okolicznościach czytanie nawet 200 stron książki wydaje się prawie że rewolucyjne. I takie niczym niezmącone skupienie jest coraz trudniejsze do osiągnięcia w świecie, w którym zwyczajnie jesteśmy przebodźcowani treściami. Luksusem jest dziś czas. Bardzo mocnym. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić na czytanie dla przyjemności, to jest tutaj kluczowe, to zalicza się do bardzo bogatych ludzi. Nie wiem, czy zdawałaś sobie sprawę z takiego bogactwa.
0: Zdawałam sobie sprawę, jakie to szczęście jest.
2: Następnym razem, jak będziesz z przyjemnością i dla przyjemności czytała książkę, to musisz pomyśleć sobie o tym, że kurczę, jestem bogata. Dlatego wszystkiego zalewają nas treści tworzone oczywiście przez AI i taka fizyczna książka pachnąca drukiem albo jeszcze na przykład taką lekką wilgocią, ciężka, szeleszcząca, jest czymś niezwykle atrakcyjnym. Do tego najlepiej oczywiście napisana przez prawdziwego człowieka.
0: Byłoby miło.
2: Tak, taki pisarz, taki, któremu na przykład można uścisnąć dłoń w ogóle na jakimś spotkaniu autorskim. Abstrakcyjna rzecz już powoli w tym. Oczywiście żartuję, mam nadzieję, że to jeszcze przez długi czas nie będzie abstrakcyjną rzeczą. Łakniemy zatem coraz bardziej fizycznych treści, wracamy do nich. Moje ulubione zetki i milenialsi wymęczeni są internetem, w którym żyją od wczesnych lat i zaczynają się rozglądać za tym, co było. Kluby książki stają się kolejną niezwykle atrakcyjną i modną rzeczą. Łakniemy relacji i chcemy budować społeczności. I o rosnących w siłę klubach książki świadczyć może to, że jedna z największych, myślę, w dzisiejszym świecie artystek popowych, czyli Dua Lipa, no można powiedzieć już, że równolegle ze swoją karierą muzyczną prowadzi podcast i bardzo popularny klub książki.
7: Where did this character Janina come from?
8: Janina is a version of ourselves. There is a big lack of this kind of heroes in literature in general.
9: Mm.
8: It looks like the old people don't have voice and they are just disappearing, especially women.
9: Absolutely.
2: I do takiego podcastu zapraszam na przykład naszą polską noblistkę Olgę Tokarczuk, o czym mogli już państwo usłyszeć, czy Tomasza Jędrowskiego z jego debiutem Płonąc w ciemnościach. Więc Duła daje platformę pisarzom i pisarkom, otwiera taką przestrzeń dla często młodszego odbiorcy, sprawia, że to wszystko staje się bardzo cool, bardzo atrakcyjne, pożądane, chociaż myślę, że młodzi ludzie nie mówią dzisiaj cool. Wydałam się z moim wiekiem, ale to nic, zostawimy to. No, w końcu myślę, że mówimy o takiej sytuacji wyjątkowej, w której wokalistka koncertująca na naprawdę największych scenach na całym świecie równie mocno angażuje się w książki i budowanie wokół nich społeczności. Zrzesza grono czytelników, prawie 800 obserwatorów na Instagramie. Ten jej klub książki ma w porównaniu do 89 milionów osób obserwujących jej oficjalnym koncie. To jest jeszcze niewiele. No jeszcze trochę tak, ale myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Trzymam za to mocno kciuki i zamiast funkcjonującej do tej pory It Girl, czyli takiej postaci, na której mieliśmy się wzorować, której zupełnie z ogromną lekkością i nieinwazyjnie wychodzi po prostu utrzymanie takiego idealnego wizerunku, czyli wiesz, pięknej fryzury, pięknej cery, sukcesy w ogóle w każdych przestrzeniach w życiu, dieta, ćwiczenia i takie różne, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Lit Girl od literatury jest, ma szansę zastąpić tą It Girl. Czyli Lit Girl to jest postać dziewczyny, która kreuje swój wizerunek wokół książek, pokazuje, że atrakcyjne jest bycie oczytanym, wrażliwym. Lit Girl intryguje, zaprasza do dyskusji, ma w ręku tą fizyczną książkę, najlepiej z biblioteki albo najlepiej do przeczytania na klub książki. I to jest, staje się bardzo atrakcyjną rzeczą. Oczywiście pojawiają się zarzuty, że to może być nieco performatywne i ta książka momentami bywa po prostu modnym akcesorium, ale myślę, że jeżeli ktoś przeczyta książkę, nawet tylko z tego powodu, że wydaje mu się to modnym dodatkiem, to moim zdaniem wygrywamy.
0: To jest najpiękniejszy prostu, dodatek, tak? Jaki można sobie wymarzyć.
2: Bardzo pożyteczna moda.
0: Bardzo pożyteczna moda i mam nadzieję, że biblioteki teraz będą oblegane nie tylko przez Lit Girls, ale przez Lit Boys również.
2: Bardzo. Możemy stworzyć też sami jakieś nowe pojęcia. Może po prostu zajmiemy się marketingiem i PR-em czytania książek i po prostu popłyniemy w tym kierunku. I ja też bardzo bym chciała skorzystać z okazji, czy mogłabym kogoś pozdrowić.
0: Ależ proszę bardzo.
2: Moje ulubione książkary, czyli Hanie i Kingę, pozdrawiam gorąco.
0: Pozdrawiam serdecznie temat, wszystkie ulubione książkary na całym świecie. Rośniemy w siłę i jest moda na książki.
2: Trzymajmy się tego bardzo mocno. Ja kibicuję tej modzie i sama staram się tutaj w tej przestrzeni być modna.
0: Popieram, również wchodzę w tę modę, zwłaszcza teraz to jest taka idealna pora roku, żeby ulegać modzie. Chodzić do biblioteki, wypożyczać książki, tylko żeby fajnie by było je czytać również. Do tego też zachęcamy.
2: Tak, trzymamy kciuki za to.
0: Trzymamy kciuki i nie żegnamy się jeszcze, zostaniesz jeszcze przez chwilę, dlatego że wspomniana przez ciebie Dua Lipa
2: powróci muzycznie, a my za moment również z komentarzem krótkim.

0: Dua Lipa, Training Season, to jest wersja z The Royal Albert Hall i to jest, jakby powiedziała pewna znana nam książkara, banger, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że ta piosenka to jest viral w mediach społecznościowych, a to za sprawą Sydney Sweeney.
1: Za sprawą Sydney Sweeney i tego, co się ostatnio działo w kontekście kampanii, i okazuje się, że kobiety po prostu, myślę, że delikatnym określeniem będzie to, że się może odrobinę nie zgodziły z tym, co w tej kampanii się działo.
0: Delikatnie pozwoliły sobie się nie zgodzić i postanowiły pokazać swoją siłę i to, na czym polega sport kobiet i jak wygląda sport kobiet.
1: Dokładnie. I tam jest ten training season, tytułowy training season w odrobinę innym kontekście, o którym, niż ten, o którym opowiada Dua Lipa, ale to ma ogromną siłę.
0: Ja siła rażenia jest, tak, siła rażenia jest niesamowita, a pieśń, bo chyba już możemy użyć tej kategorii słowa, pieśń stała się absolutnym wiralem. I znają ją i zetki, i milenialsi, i alfy, tak. I po prostu każde pokolenie.
1: I ona po prostu pozwala jakoś tak wzrastać, wzmacnia, i to jest przepiękna rzecz. Też bardzo mocnym viralem w ostatnim czasie jest, nie wiem, czy się z tym spotkałaś, takie memy, w których jest tekst, że prosisz, nie wiem, Boga, Wszechświat o coś, to podwaja i daje Dua Lipie, Dua Lipie. Więc
0: moc manifestacji, tak zwana.
1: Dokładnie.
0: Natalia Fiedler, bardzo serdecznie dziękujemy. Rise and Shine wróci w kolejny piątek o godzinie 6:30, a Natalia wróci do Państwa jutro w swojej wieczornej, sobotniej audycji. Dokładnie. So Much Sense. Już
1: zapraszamy.
0: Teraz zapraszamy.

Pani Kamilo, są informacje w sprawie grzybów. Grzybów będzie trochę mniej w okolicach Dynowa na Podkarpaciu, donosi pan Wojtek. A dlaczego będzie tam mniej? Moja żona Krysia już tam jest, efekt w załączniku, pisze pan Wojtek. I są zdjęcia. Są zdjęcia, faktycznie mniej będzie tych grzybów, bo pani Krysia już zdążyła trochę zebrać. Są też informacje w sprawie kasztanów. Podryw na kasztanach. Tana to pewniak, praktykuje co roku, teraz już na mężu, zawsze działa. Cześć, czy to twój kasztan? Zawsze wywołuje u podrywanego uśmiech na twarzy, napisała do nas pani Hanna. Pani Hanno, pozdrawiamy serdecznie i panią podrywającą, i pana podrywanego. Również pozdrawia nas kolejny słuchacz, pan Maciej z Trasy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pana Macieja, który rozwozi pieczywo w sklepach. To będzie świeżutkie pieczywko z panem Maciejem na pewno. Wszystkie rogale polecają się do schrupania, a na zegarze prawie 11 minut do godziny 7.

0: Ta historia zaczęła się od wiary w siebie. Sponsorem audycji jest Erste Bank Polska.
1: 14 ośmiotysięczników, jeden motocykl i jeden Tomasz Gorazdowski w trasie, czyli guru na tropach Yeti. Guru, guru, gdzie jesteś?
2: Guru na tropach Yeti.
3: Przez ponad dwa tygodnie Pakistan był dla mnie miejscem, gdzie codzienność mieszała się z niezwykłością. Zachwycony byłem wiele razy dziennie. Nie odwiedzałem dużych miast. Dni upływały w drodze, w górach, w dolinach i wśród ludzi, którzy żyją blisko natury. Bardzo prosto żyją. Każdy dzień był inny, ale wszystkie miały wspólny mianownik. Góry, ludzie i doświadczenia, które uczą, że warto wierzyć w siebie. Wspominałem już o niezwykłej Nanga Parbat i wizycie u stóp góry. Inne ośmiotysięczniki nie są tak łatwo dostępne. Do K2 i pozostałych podejść nie jest tak łatwo. Swoje z nimi obcowanie wspomina Piotr Krzyżowski, który bez wsparcia, bez tlenu zdobył już 11 z 14 szczytów powyżej 8000.
4: K2 po raz pierwszy zobaczyłem w 2021 roku. Stałem wtedy na Concordii i wpatrywałem się w tego olbrzymiego kolosa. Wszystko dookoła było duże, ale K2 było po prostu ogromne. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Broad Peak wygląda niepozornie. Dopiero idąc w kierunku K2 można dostrzec jego piękno. Trzy piękne wierzchołki układające się w koronę. Broad Peak North, Central i Main. I ma też piękny polski akcent, bo właśnie trawers tych trzech wierzchołków Broad Peaku w 1984 zrealizował Jurek Kukuczka i Wojtek Kurtyka.
3: Przestrzeń. Ogromna przestrzeń. Karakorum Highway, Dolina Hunzy, Skardu, położone tuż pod niebem Deosai. Drogi trudne, nie wszędzie łatwo dojechać, ale każdy zakręt odsłania widok, który zostaje w pamięci na zawsze. No i nie ma co ukrywać, niektóre zakręty same w sobie zostawiają wspomnienia na całe życie. A szutrowe drogi, kamieniste, piaszczyste, trudne do przejechania, nad samą krawędzią przepaści, też zostają w głowie na długo. Najważniejsze były spotkania z ludźmi. Gościnność, prostota, otwartość to właśnie ludzie Pakistanu. Zaproszenia na herbatę, rozmowy przy ognisku, wspólne grzanie się przy rozpalonej kuchni, bo przecież wszędzie poza kuchnią zimno. W takich chwilach się wie, że podróż to nie tylko krajobrazy, ale to również, a czasami przede wszystkim ludzie. A ci w Pakistanie są wyjątkowi. Mówi przewodnik po tych rejonach Marek Bytom.
5: Głównie jeżdżę po Baltistanie, po górach. Spędziłem tutaj już w sumie w swoim życiu 7 miesięcy. Nie spotkałem się z ani jedną agresją, krzywym spojrzeniem. Wręcz przeciwnie, serdecznością, pomocą.
3: Były też momenty trudniejsze. Drogi, o których wspomniałem, które dla mało motocyklowych asów, czyli nas, na pierwsze wrażenie wydawały się nie do przejechania. Małe Suzuki 150 dawały radę w każdym momencie, choć nic z tego nie zapowiadało. Zmęczenie, zimno. Zmęczenie pół biedy, bo przecież na all inclusive nikt tu nie przyjechał, ale zimno. To właśnie zimno było najgorsze. Przerażające zimno w pokojach hotelowych, bo w znakomitej większości na prowincji po prostu nie ma w pokojach ogrzewania. W ogóle. Tylko grube koce na noc. Jeżeli wierzysz w siebie, Pakistan, północny Pakistan, Gilgit, Baltistan, daje ci doświadczenia, których nie zapomnisz. To przypomnienie, że każdy z nas ma swój Everest, choć tu w Pakistanie lepiej pasuje, każdy ma swoje K2. A jedyną drogą, by je zdobyć, jest wiara w siebie. W poniedziałek usłyszymy się już z Indii, z Ladaku, który położony jest jeszcze bliżej nieba. Tomasz Gorazdowski, dziękuję i zapraszam na Facebooka, na Live Guru Otwórz Oczy.

No i do usłyszenia z Tomkiem w poniedziałek. Ja tylko powiem, że za niecałe 3 minuty serwis, a w serwisie powróci temat grzybów. Andrzej Rutkę zaprasza.

0: Jest piątek, 9 października. Minęła godzina 7, to czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Policja sprawdza, czy sprawcy ostatnich ataków w polskich szkołach nie działali w porozumieniu i nie uczestniczyli w internetowym wyzwaniu, którego kulminacja według niepotwierdzonych informacji miałaby nastąpić dzisiaj. Wczoraj w okolicy Wyszkowa 15-latek zabił woźną w swojej dawnej szkole. Przedwczoraj 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób i wniósł do szkoły domowej roboty bombę. Z kolei 17-letni uczeń miał w anonimowym nagraniu opublikowanym w internecie grozić atakiem w liceum w Przasnyszu. Został już zatrzymany przez służby. Do zatrzymania ucznia doszło też w tym tygodniu w sierpcu. Chłopak miał grozić, że zrobi w szkole coś złego, a policja znalazła w jego plecaku dwa noże. Według jednej z hipotez sprawcy ataków i zatrzymane osoby mogły działać w porozumieniu.
2: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
1: Mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. Dziś odwołano lekcje w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. Po decyzji dyrekcji zamknięte będą też co najmniej dwie szkoły w Legionowie. Miały znaleźć się na internetowej liście placówek, gdzie mogłoby dojść do ataku. Z naszych informacji wynika, że wielu rodziców w różnych częściach kraju zdecydowało dziś o nieposyłaniu dzieci do szkół w związku z pogłoskami o możliwych przypadkach przemocy. A po ostatnich atakach w szkołach minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych. W każdej placówce jeszcze w tym roku odbyć ma się co najmniej jedno takie szkolenie. Jednocześnie szefowa resortu zapewnia, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
3: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku na wrzownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
1: Taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat. Jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Mieszkaniec Nowego Jorku został wczoraj postrzelony przez agenta służby migracyjnej ICE, poinformował burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani. Polityk wzywa prezydenta Donalda Trumpa do natychmiastowego zakończenia operacji ICE w mieście. Dziś miliony naszych sąsiadów zastanawiają się, czy są bezpieczne na swoich ulicach, w szkołach, w miejscach pracy. Dziś Nowojorczycy pytają, czy ich prawa będą respektowane, czy sprawiedliwość chodzi teraz w masce na twarzy i z karabinem w rękach. Mówił Mamdani podczas ulicznego protestu, który wybuchł kilka godzin po postrzeleniu przez agentów ICE mężczyzny. Ofiara została postrzelona w swoim samochodzie w czasie, kiedy na tylnym siedzeniu podróżowało z nią 5-letnie dziecko. Według wstępnych informacji telewizji CBS mężczyzna został postrzelony, gdy ubrani w cywilne stroje agenci służby migracyjnej próbowali przeprowadzić zatrzymanie innej osoby. W Krakowie mieszkańcy w tę niedzielę wybiorą prezydenta. W dogrywce zmierzą się Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska, a kończącą się kampanię wyborczą podsumował Andrzej Zasadni.
4: Znakiem tych wyborów są sprostowania. To pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy po wejściu na profil zarówno Piątkowskiej, jak i Gibały, którzy naginali rzeczywistość. Niestety nie doszło do bezpośredniej konfrontacji w debacie. Propozycje były, ale nie sposób nie odnieść wrażenia, że bardziej na pokaz, bo żadnych konkretnych działań w kierunku spotkania nie podjęto.
5: Miej odwagę, chłopie, stań obok mnie, podyskutujmy o mieście. Pozwól, aby dziennikarze zadali ci pytania.
4: Zachęcała Monika Piątkowska. Łukasz Gibała wolał spotkać się z mieszkańcami.
6: A pamięta pan, jak obiecali remont 70 ulic na 76, tak, nic z tego. No i oszukali, nie? No właśnie. Próbujemy to ożywić, nie? Ten przemysł.
4: Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Pierwsze wyniki wyborów pojawią się w niedzielę po godzinie 21. Na koniec kilka słów o wakacjach, choć to już przecież za nami. Mówimy jednak o nowym zjawisku na mapie wypoczynkowej Polaków, wyjaśnia Marcin Starkowski z sky.pl.
7: Jesienią Polacy coraz częściej pakują walizki nie na city break, lecz do lasu, Rośnie w siłę mykoturystyka. Nowy trend podróżniczy, w którym grzybobranie staje się głównym celem wyjazdu.
1: Tak jest, mykoturystyka, czyli podróżowanie w poszukiwaniu grzybów, ma prowadzić grzybiarzy m.in. do Finlandii, Estonii czy do Czech. Większość Polaków wybiera jednak wersję, którą roboczo nazwijmy mykoturystyką lokalną, czyli po prostu wypad do pobliskiego lasu. I w tym serwisie to wszystko, kolejny za niespełna godzinę.
0: Mykoturystyka. Wspaniałe słowo. Teraz czas na informacje sportowe. Sebastian Kierzek.
8: To będzie serwis dobrych sportowych informacji. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock odnieśli swoje drugie zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Wczoraj pokonali na wyjeździe Vardar Skopje z Macedonii.
9: Kosarotow się odnalazł na ostatnią akcję w tym meczu i zdobył bramkę numer 32 dla Orlen Wisły.
8: 32 do 26. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. W grupie B Ligi Mistrzów, gdzie rywalizuje Wisła, trzy zespoły mają identyczny dorobek. Melsungen, Wisła i Naut. Wszystko rozstrzygnie się w rewanżach. Wygrali piłkarze ręczni, wygrały też nasze futsalistki. Reprezentacja Polski bierze udział w turnieju eliminacyjnym do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Bielsku-Białej biało-czerwone najpierw rozbiły Belgię 7-0, a wczoraj zwyciężyły z Norwegią 3-0. Mówi strzelczyni drugiej bramki Klaudia Dymińska.
10: Cieszę się, że weszłam jako taki czarny koń. Oni strzeliłam bramkę, była to bardzo ważna bramka na 2-0 do szatni. Myślę, że gdzieś to dodało nam otuchy i wyszliśmy jeszcze bardziej zmobilizowane po przerwie. Kiedy jesteś dowołana do reprezentacji, dostajesz szansę wchodzić na boisko, drugi mecz, druga bramka. No ja się po prostu wzruszam i ciarki i cieszę się, że mogę tu być.
8: Piękne słowa, które padły przed kamerą TVP Sport. Polki są na dobrej drodze do awansu. Jutro ostatni mecz z Ukrainą. Bezpośredni awans zapewni zwycięstwo w turnieju, ale przy dobrym bilansie można awansować także z drugiego miejsca. Tymczasem w Katarze przypomniał o sobie Krzysztof Piątek. Polski napastnik wrócił do gry po dłuższej przerwie. No i wczoraj w meczu ligowym strzelił wreszcie gola dla swojego zespołu Aldu Hejle. No mam nadzieję, że Państwo usłyszeli, że padło tam nazwisko Piątek. Polak strzałem w 15 minucie otworzył wynik meczu. Jego drużyna pokonała ostatecznie Al-Shamal 4-0. I jeszcze informacja z pływalni. Katarzyna Wasik odniosła 8 zwycięstwo z rzędu w zawodach Pucharu Świata na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Piękna seria. Tym razem Polka była najlepsza w stolicy Uzbekistanu, Taszkencie. 3 wygrane w 2024, 3 wygrane w 2025 i teraz już 2 w 2026 roku. Łącznie 8 wygranych z rzędu. Kolejne zawody Pucharu Świata za tydzień w stolicy Kazachstanu, Astanie. Teraz to wszystko. U nas po 8 m.in. pierwsza z tenisowych zapowiedzi. No bo dziś i Hubert Hurkacz, i Iga Świątek w akcji.
0: Będziemy trzymać kciuki, rzecz jasna. Dziś na większości terenów zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. W Karpatach również opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a prognozowana wysokość opadów na wschodzie do 10 mm. No i zrobiło się trochę chłodniej. Dziś maksymalnie na termometrach od 11 stopni w Suwałkach do 15 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Rzeszowie. 13 stopni pokażą termometry w Koszalinie, Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Kielcach i Radomiu, 14 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Opolu czy Katowicach. Proszę uważać na silny wiatr, zwłaszcza na północy Polski.
1: Kafe mate.
0: I mamy 9 minut po 7. This ain't no disco. It ain't no country club either. LA.

I to jest bardzo słuszna koncepcja pani Cheryl, a my zaczynamy drugą godzinę Kafe Mate w piątek 9 października. Jest 7.13, Natalia Fidler, Tomasz Matlingiewicz i Ola Żaczek. Kilka wątków już w tej pierwszej części naszego spotkania państwo komentują, dla tych, którzy dopiero dołączyli. Szybkie wprowadzenie. Mamy modę na książki, jest też mykoturystyka i przewidywania, gdzie grzyby będą w ten weekend, a gdzie ich będzie trochę mniej. No i kasztany. Podryw na kasztana to jedna z opcji. Są też inne. Państwo piszą, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Pani Kasia napisała: dzień dobry, czytanie jest teraz bardzo w modzie. Na ostatnią książkę Sławka Gortycha w krakowskiej sieci bibliotek jest lista oczekujących od 5 do nawet kilkunastu osób. Termin oczekiwania w jednej to maj 2028, zupełnie jak wizyta w ramach NFZ. Pani Kasia pozdrawia serdecznie, my również pozdrawiamy, a jest na co czekać. Ja tę ostatnią książkę Sławka Gortycha już przeczytałam. I naprawdę warto poczekać jak na wizytę na NFZ. Pan Stefan z Mielca z kolei pokazuje w mailu i na zdjęciach dzisiejszy plon zbierania kasztanów. Uwaga, o 6 rano. Mam przy bloku 2 kasztanowce, pisze pan Stefan. I jak widzę kasztana, to podnoszę. Dlaczego? Nie wiem, ale jest nas więcej. O 7 już nie ma żadnego. Panie Stefanie, jest nas zdecydowanie więcej, dlatego że ja też mam ten odruch, że jak widzę kasztana, to podnoszę. I z tego, co wiem, koledzy redakcyjni też już przyznawali się do tego, że nie mogą się nigdy oprzeć kasztanom. Ja tylko przypomnę, 510-357-357, numer telefonu do państwa dyspozycji. Są tekstówki, są głosówki, jest adres mailowy ola.żaczek@radio357.pl. A to jest nasza piosenka dnia, Color Paralyzed.

0: 19 minut po 7 to już czas najwyższy.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, doktor Tomasz Rożek z nami. Halo, halo.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Ja bardzo lubię, jak nam się tak kształtują w pytaniach z Księżyca takie sekcje. Jest sekcja spożywcza na przykład i w tej sekcji spożywczej mamy takie podsekcje, sekcja napojowa. I dziś jest ciąg dalszy sekcji napojowej. Jest pytanie od pana Dariusza. Panie doktorze, czy gdy zamrozimy kostki lodu z wody gazowanej, to w napoju, do których później je wrzucimy, woda też będzie gazowana?
2: Rzeczywiście te sekcje. Czy pani nawiązuje do tygodnia mrówek?
0: Do tygodnia mrówek też, ale również do kawy z mlekiem i bez mleka.
2: Tak, tak. No właśnie, nie. Znaczy napój nie będzie gazowany. Co najwyżej, wrzucając taką kostkę, gdy ona będzie coraz mniejsza i mniejsza, to usłyszymy takie charakterystyczne może syczenie, ale to też raczej nie z powodu tego dwutlenku węgla, który tam był w wodzie gazowanej wcześniej. Dwutlenek węgla, on jest rozpuszczony w wodzie pod ciśnieniem. Im zimniej, tym jego rozpuszczalność spada, a gdy woda w ogóle zaczyna krystalizować, czyli zamieniać się w ciało stałe, w lód, to wtedy dwutlenek węgla jest z niej w ogóle wypychany. W takiej otwartej foremce, w kostce albo nie wiem, na łyżeczce, albo w kubeczku, jeżeli ktoś by chciał zamrozić taką wodę, większość, znaczy na kostki, no... Z takich kostek po prostu to ten dwutlenek węgla ucieknie. Oczywiście jest tak, że część pęcherzyków może zostać uwięziona w lodzie, ale to już nie będzie dwutlenek węgla rozpuszczony w wodzie, tylko to będą bąbelki gazu uchwycone w kostce lodu. Kostki bywają mętne, czasami porowate, czasami pękają czy syczą przy topnieniu, ale to nie jest z powodu gazu rozpuszczonego w cieczy. Jeżeli już, to jest z powodu gazu, który w tej cieczy utworzył bąbelki. Gdy taka kostka topnieje, te uwięzione bąbelki się uwalniają, ale one nie nagazują napoju, tak jak świeża woda gazowana. Po rozmrożeniu woda będzie nie gazowana, tak? Po prostu taka zwykła. Jeżeli zależy nam na bąbelkach, to lepiej schłodzić napój najpierw zwykłym lodem, a potem dolać zimnej wody gazowanej tuż przed podaniem. I wtedy tak, i wtedy taki napój będzie gazowany. Ale jest sytuacja, w której kostki lodu rzeczywiście dosłownie strzelają czy musują, tak jak napój musujący, z powodu gazu, który jest w nich zamknięty. I to są kostki lodu pochodzące z lodowca. One dosłownie strzelają. Ja to jest takie moje też doświadczenie, bo pływając tam, żeglując tam i śpiąc na pokładzie, czy pod pokładem, bo na pokładzie to zimno, pod pokładem, to gdy taki kawałek większy bądź mniejszy lodu z lodowca przepływał obok, to dosłownie to budzi człowieka w nocy. Przez wodę, przez kadłub statku, to po prostu jest głośne takie strzelanie. Natomiast one strzelają z innego powodu niż w

0: wodzie gazowanej. Lodowiec powstaje ze śniegu, a nie z zamrożonej wody, tylko ze śniegu, który przez setki, tysiące lat jest odkładany w kolejnych warstwach, a te niższe warstwy są ściskane kolejnymi napadanymi warstwami z góry. Między tymi płatkami śniegu zostają takie przestrzenie, w których jest powietrze. I z czasem ono tam jest ściskane pod ogromnym ciśnieniem. Te kieszonki jak gdyby gazowe, one zamykają się w lód jako takie maleńkie pęcherzyki. A gaz w tych pęcherzykach, on może być sprężony nawet do ciśnienia kilkunastu atmosfer. I to jest zwykłe powietrze, takie atmosferyczne, głównie gaz, azot i tlen. To nie jest rozpuszczony dwutlenek węgla. Co swoją drogą jest ciekawe, bo analizując te pęcherzyki, można powiedzieć bardzo dużo o składzie, dokładnym składzie atmosfery z czasów, kiedy padał śnieg, który właśnie te warstwy utworzył, i to jest bardzo dobry i bardzo taki wiarygodny miernik. Naukowcy zajmujący się klimatem, fizyką atmosfery, korzystają z tego bardzo, wycinają w lodzie lodowcowym właśnie takie rdzenie, takie walce, i później analizując odpowiednie głębokości, kolejne warstwy, są w stanie powiedzieć bardzo dużo o składzie atmosfery w danym momencie. A z tego składu mogą wyciągnąć wniosek na przykład dotyczący temperatury, czy w ogóle klimatu.
1: I jak sądzę, nie wrzucają do napojów, żeby były gazowane.
0: Nie, przynajmniej nie te głębokie, natomiast takie, które się oderwały od lodowca, lodowce się cielą i odpadają od nich kolejne warstwy. Lodowiec to jest bardzo dynamiczna struktura i on płynie tak zwykle z góry w kierunku powierzchni wody, więc kolejne warstwy się od niego oddzielają. Te warstwy później pływają jako tak zwane growlersy czy growlery. Nie wiem, czy jest polska nazwa na to. I one są takimi mniejszymi lub większymi górami lodowymi, tak. I kawałki tego czasami odpływają bardzo daleko od samego lodowca. Można sobie takie kawałki wyłowić, jakimś młoteczkiem trochę odłupać, wrzucić na przykład do czystej wody i to rzeczywiście strzela. Gdy taką do wody, do soku, jakiegokolwiek innego napoju, ten lód się ogrzewa, zaczyna topnieć, ścianki pęcherzyków pękają, sprężane powietrze ucieka z trzaskiem, dosłownie z trzaskiem. To takie charakterystyczne strzelanie jest właśnie stamtąd. Natomiast sam gaz nie rozpuszcza się w napoju, on go nie gazuje tak jak wodę gazowaną. Słychać po prostu bardzo wyraźnie uwolnienie się tego wysokiego ciśnienia. Różnica względem kostek z wody gazowanej jest zasadnicza. Znaczy w wodzie gazowanej dwutlenek węgla jest rozpuszczony w cieczy i przy zamarzaniu w otwartej jakiejś foremce w większości ucieka, zanim lód się domknie. W lodzie z lodowca powietrze zostało mechanicznie wtłoczone czy zamknięte pod ciśnieniem jeszcze wtedy, kiedy lodowiec powstawał, i zostaje w tej kostce aż do pęknięcia bąbelka.
1: Uwolnić bąbelki, takie hasło może nam dziś towarzyszyć. Ja też jak słuchałam pana, pomyślałam sobie o takim cytacie z książki Erika Bachmana. Tam jeden z bohaterów mówi, że zamrażalnik to taki wehikuł czasu. Można by powiedzieć, że lodowiec to też taki wehikuł czasu.
0: Tak, trochę tak. To jest w ogóle miejsce, w którym dziecko, skoro pani mówi o bąbelkach, które można rozumieć jako po prostu uwolnić bąbelki, czyli dzieci, uwolnijmy te dzieci, chociażby z takiego myślenia bardzo standardowego, i pomyślmy o zamrażalniku jako świetnym miejscu do robienia eksperymentów fizycznych.
1: I bąbelki wszystkie pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek, dziś sekcja spożywcza pytań z Księżyca. Ja apeluję, żeby się zastanowić, drodzy państwo, nad pytaniami do mrówek. Tęsknimy za mrówkami, tak momentami, wydaje mi się. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia w poniedziałek. Wspaniałego weekendu.
0: Do usłyszenia.

0: Minęła 7.30, a dokładnie 7.31. To oznacza, że przez najbliższe minuty na naszej antenie będzie rządzić u nas ogr. Czas na magazyn o grach Roberta Zembrzyckiego. Dziś o trzech głośnych premierach i zapowiedziach. Round one.
1: Fight. Ogr. Magazyn o grach. Zaprasza Robert Zembrzycki.
0: No to dzień dobry.
2: Dzień dobry. W tym tygodniu nie będzie długich wstępów. Zamiast tego będzie wojna z potworami, będzie AI od Google, które ma dla nas robić gry na żądanie, ale zanim to wszystko, to zabiorę Państwa do bardzo, bardzo odległej galaktyki dawno, dawno temu. Tego października zadebiutowała gra Star Wars Galactic Racer. Tym razem miecz świetlny zostawiamy w domu, bo w Gwiezdnych Wojnach wracają wyścigi. Szybkie, zręcznościowe, bezkompromisowe i pełne kraks. Krytycy przyjęli tę grę bardzo dobrze, chwalą tempo gry, widowiskową jazdę oraz roguelite'ową naturę rozgrywki. Ja uwielbiałem Star Wars Pod Racer sprzed ponad 20 lat, więc tutaj też z chęcią się pościgam, a jak już się pościgam, to w rzeczy technologicznej albo tu w ogrze dam Państwu znać, jakie są moje wrażenia z tej gry. Tego samego dnia premierę miało też Gears of War E-Day, czyli pierwsza od 7 lat nowa główna odsłona tej serii. W grze wracamy do początków wojny z Locustami, które zwalczamy od samego początku tej serii i które zdecydowanie nie przyszły do nas na herbatkę. Ta gra to prequel, czyli opowieść o wydarzeniach poprzedzających znane już przygody bohaterów tej serii. You four belong to me now. Designation? Bravo Squad. No one knows what these things are or where they're coming from. Pierwsze recenzje kampanii są bardzo dobre, choć nie wszyscy zachwycają się historią i nie wszyscy zachwycają się też bardziej otwartymi fragmentami gry. Za to dość sporo pochwał zbiera walka. Warto też dodać, że te oceny dotyczą kampanii, bo recenzenci nie mieli jeszcze możliwości sprawdzić trybów rozgrywki wieloosobowej. No więc można powiedzieć, że mamy powrót do korzeni serii, ale ja na wydanie ostatecznego werdyktu poczekam jeszcze trochę, aż kurz po premierze opadnie. We do this together, or we die together, yeah? To the end. A gdyby ktoś z Państwa powiedział, Robert, a ja mam pomysł na lepszą grę, no to Google właśnie próbuje ułatwić sprawdzenie tej teorii. 7 października pokazało Playground, czyli eksperymentalną platformę, na której grę tworzymy poleceniami tekstowymi. Idea jest taka, że opisujemy pomysł, zmieniamy zasady i możemy zagrać w przeglądarce albo podzielić się efektem ze znajomymi, bez programowania i bez znajomości zaplecza technicznego. What's Playground? I can make a game? Okay. Na razie usługa jest dostępna dla pełnoletnich użytkowników w Stanach Zjednoczonych, ale warto tu pamiętać, że to jest wciąż eksperyment, a nie przepis na wyprodukowanie Wiedźmina w przerwie na kawę w pracy. Google zapowiada też połączenie z bardziej zaawansowanym Unity Spark, a ja jestem przy tym wszystkim ciekaw, ile z tych pomysłów będzie w ogóle grywalnych. Yacht jousting. Na dzisiaj to już jest wszystko. Ja życzę Państwu miłego piątku i niech moc będzie z Państwem, zwłaszcza na zakrętach wśród skał Tatooine.
0: Niech moc będzie z Państwem. Ogr wróci za tydzień, a my no jakoś nie mogliśmy się powstrzymać.

Kasztany, kasztany. Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich miłośników kasztanów. Już nie będę mówiła kasztaniarzy, bo to może nie najlepiej brzmi jednak. Pan Paweł napisał z Ząbek. Z tymi kasztanami też tak mam, odruchowo się schylam, po czym sobie przypominam, nie zostaw dla młodszych ojców. Ty już kasztanowych stworków robić nie musisz. Córka ma 24 lata, ale rozczulenie wspomnieniami robi swoje. Ja myślę, że córka w wieku 24 lat bardzo by się ucieszyła, gdyby dostała takiego kasztanowego ludzika, więc proszę sobie tej przyjemności nie odmawiać. Pani Kasia przysłała zdjęcie kasztanów zebranych, chyba dziś, bo takie świeżutkie, tak jakby prosto z tej skorupki wyrwane. No jest to radość. Ja jeszcze się cieszę z jednej rzeczy, z tego co państwo piszą, mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że temat mrówek niedługo wróci, jeśli chodzi o pytania z Księżyca. Z kolei pani Marta napisała, że choć nie ma jeszcze pytań do mrówek, to córka ostatnio odkryła hit, który mógłby być tłem muzycznym. Idzie mrówa. Śpiewamy od tygodnia. Znając gust słuchaczy, mógłby szybko trafić wysoko na listę. Wspaniałego dnia życzymy również pani Marcie i jej córce. Idzie mrówa. A jakby tak głosówkę dało się nagrać, jaka to jest melodia, bo na razie nie potrafimy jej sobie wyobrazić.

0: Życzymy i sobie, i Ray, żeby jak najszybciej znalazła miłość swojego życia i nagrała kolejną wspaniałą płytę. Był Czechosłowak z rana, tak, tak, panie Grzegorzu, pozdrawiamy. Była Ray i była radość i przy tej radości zostajemy. Przy radości z kasztanów, bo z tego, co państwo piszą i co dokumentują przesyłanymi zdjęciami, radość zbierania kasztanów podziela spore grono. Czy zdajemy sobie jednak sprawę ze wszystkich zastosowań kasztanów i z ich właściwości, wartości? Sprawdzał to Antek Pyzel, no ale pani Edyta też trochę pomogła.
1: Kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany.
2: No i tu pojawia się problem, pani Edyto, bo być może państwo zauważyli, kasztanów z drzew leci ostatnio jakby mniej. Jak mówi dr Łukasz Walas z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, to wina szrotówka kasztanowcowiaczka.
3: Czyli takiego niewielkiego owada, przypominającego nieco mola, który żeruje na liściach kasztanowca i prowadzi do ich osłabienia. Można zauważyć, że niektóre drzewa kwitną teraz drugi raz jesienią. Żerowanie owada powoduje, że cykl życiowy kasztanowca, jego dostosowanie się do pór roku ulega zaburzeniu. Zbyt szybko przychodzi zima i te kwiaty obumierają. Nie ma szansy, że wydane zostaną drugi raz owoce.
2: Mimo tych problemów, co roku kasztany stanowią stały element złotej polskiej jesieni. Oprócz aspektów czysto symbolicznych, mają całą masę wymiernych korzyści. Zaczynając od najbardziej wymiernych, z kasztanów można zrobić biznes, jak na przykład pan Wojciech, który prowadzi ich skup.
4: Ceny skupów zależą w zasadzie od odległości, jaka nas dzieli od sprzedającego, od 80 groszy do złoty 20 dla takiego zbieracza, który tam jest w stanie uszykować 300-400 kilo. A jak ktoś już ma tam więcej niż tonę, dwie, na pewno ta cena jest wyższa. A co my z tym robimy? My to po prostu suszymy i sprzedajemy dalej, a później pozyskują z tego escynę i eskulinę, takie dwa związki chemiczne wykorzystywane w farmacji.
2: Kasztany można wykorzystywać także w biznesie kulinarnym, zresztą we własnej kuchni również, ale pamiętajmy, nie chodzi o te nasze kasztany, bo one są trujące. Agata Wojda, szefowa kuchni w Bistro Ferment, mówi, co dobrego można ugotować z kasztanów jadalnych.
5: Robi się z tego zupę krem, robi się z tego nadzienia do jakichś takich, można powiedzieć, naleśników. Można z tego robić również nadzienie do drobiu, a same w sobie będą lekko słodkie. Są we Włoszech, we Francji sprzedawcy kasztanów, którzy po prostu kilka tam sztuk w takim rożku papierowym dają. One są bardzo gorące, bardzo pięknie pachną tym takim przypalaniem, tym pieczeniem w zasadzie.
6: W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
7: Zuzannę lubię tylko jesienią.
2: Choć Hans Kloss nie znał Zuzanny ani jej kasztanowych preferencji, za pomocą kasztana można swoją Zuzannę poznać. Słyszeli państwo o podrywie na kasztana?
8: Polega to na tym, że po prostu znajdujemy kasztana. Znajdujemy sobie człowieka, który nas zaciekawił na przykład, i owego kasztana możemy mu podrzucić pod nogi albo po prostu podejść i zapytać się: cześć, czy to twój kasztan? Od razu osoba mówi, że tak, to jej kasztan. Mamy tutaj miłość od pierwszego wyjrzenia. Myślę, że gdyby ktoś do mnie podszedł z takim tekstem, to na pewno byłoby to bardzo dobrze odebrane i myślę, że jest to świetna forma takiego przełamania lodów.
2: Kasztan oprócz przyciągania miłości jest w zasadzie lekiem na całe zło.
9: Jeden bułgarski uzdrowiciel, Peter Dimkow, twierdzi, że kasztany są naturalnym cudem, ponieważ wchłaniają energię życiową prosto ze słońca. Noszenie trzech kasztanów w kieszeni ma przyciągnąć dostatek. Ułożenie kasztanów na parapetach i w progu domu podobno odstrasza pająki, a ułożone pod poduszką kasztany mają gwarantować spokojny i głęboki sen.
2: A wracając już trochę na ziemię, z kasztanów można przecież zrobić przeróżne ozdoby. Ludziki, stroiki, świeczniki i tak dalej, pewnie znają państwo dobrze ten temat. Pojawia się tu znowu aspekt biznesowy.
10: Jeśli się zastanawiacie, skąd wytrzasnąć kasztany po 22, ponieważ wasze dziecko ma, albo wy macie projekt na 8 ramą jutro z kasztanami, to za tyle złotych możecie sobie kupić 0,5 kg kasztanów. Nieźle, co nie?
2: No, z jednej strony fajnie. Wygodnie, szybko, z dostawą do domu. Tylko czy sieć sklepów z płazem w nazwie nie zabija w nas tego pięknego jesieniarskiego romantyzmu?
0: O to pytał Antoni Pyzel. O tym, że podryw na kasztana działa, to już dawali państwo znać między 6 a 7. Pani Aga napisała: ja co roku zbieram 7 kasztanów i noszę w kieszeni bluzy. Dają dobrą energię, jak włożę rękę do kieszeni. No coś w tym jest, coś w tym musi być.

0: całkiem świeże to Silencio od YouTube, a my teraz zaglądamy na YouTube'a. Czym jest cyfrowy haracz? Jak rozumieć to sformułowanie i co mogą zrobić przedsiębiorcy, którzy muszą sobie radzić z takim problemem? O tym w rozmowie o technologiach i cyfrowym świecie z Cezarym Graulem z Uniwersytetu USB Merito pytał Michał Trantał.
1: Czym jest cyfrowy haracz?
2: Cyfrowy haracz, potocznie zwany ransomware, jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych ataków. Polega on na tym, że...
1: Bo to także jest związane z firmami, z przedsiębiorstwami zazwyczaj.
2: Tak. Zazwyczaj on już jest, w momencie, kiedy firma dowiaduje się o tym haraczu, jest już w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o możliwości działania. Polega to na tym, że najczęściej cyberprzestępcy atakują dane firmy, włamują się do systemów firmowych, szyfrują dane i uniemożliwiają dostęp do danych, też jakby zatrzymując ciągłość działania wielu procesów w firmach. Czyli problemem jest nie tylko to, że firma traci dostęp do danych i ewentualnie po zapłaceniu haraczu jest w stanie odzyskać do nich dostęp, ale przede wszystkim problemem dla większości firm jest zatrzymanie bieżącej działalności firmy, co generuje jeszcze większe straty, bo sam haracz jest szacowany na około 25-30% kosztu przywrócenia ciągłości działania, a pozostałe koszty to są te straty operacyjne.
3: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: A całą rozmowę znajdą Państwo na kanale głównym Radia 357 na YouTubie. My polecamy też kanały 357 Talk i 357 Music. Tam całe bogactwo treści.

0: Zawsze, gdy słyszę Sienne Spyro, myślę ciepło o Mateuszu Fusiarzu, który to przyznał się, że bardzo bliska jemu muzycznemu sercu jest ta artystka. Mateusze jeden i drugi, i Mateusz Kuźniewski, i Mateusz Fusiarz są specjalistami od kącików. Mają taki nowy kącik przygotowany specjalnie dla Państwa, ale jeszcze nie zdradzają zbyt dużo, choć Państwo się już domyślają, co to za kącik. W takim razie niech przemówią osobiście. Mateusz Kuźniewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kłaniam się Państwu. Nagrywam tę głosówkę w czwartek, co prawda, ale wiem, że jest kilka minut do godziny 8 i że jest piątek, i że jest przepiękna audycja Café Mate prowadzona brawurowo przez Olę Żaczek. I tu nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli są jeszcze u Państwa wątpliwości, czego dotyczą moje i Mateusza Fusiarza kąciki muzyczne, no to jeszcze ich dzisiaj nie rozwieję. Poczekajmy jeszcze troszeczkę. Ja widzę Państwa maile, ja widzę Państwa głosówki, ja widzę, że Państwo już wiedzą, przynajmniej część z Państwa. Ale dajmy jeszcze szansę innym. Niech ta zabawa potrwa jeszcze tydzień, może dwa, no i wtedy już wyjaśnimy wszystko. O co chodzi w tych naszych kącikach muzycznych tym razem? Jaki dziś utwór ode mnie? Ano taki. Przed Państwem Eric Clapton.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 9 października. Chwilę temu minęła ósma. Serwis informacyjny przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. To po tym, jak wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczydole-Nowinach. Władze Legionowa zdecydowały, że dziś prewencyjnie zamkną dwie podstawówki, bo jak tłumaczy Urząd Miasta, znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów oraz nauczycieli. Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, a w różnych miejscach w Polsce zatrzymano co najmniej 3 uczniów, którzy grozili, że przeprowadzą podobne ataki. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o zwracanie szczególnej uwagi na to, co robią ich dzieci.
2: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów, o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku.
1: Mówi kurator Wioletta Krzyżanowska, która na dziś zwołała w trybie pilnym specjalną naradę w formule wideo ze wszystkimi dyrektorami szkół w regionie. Również policja reaguje na internetowe pogłoski o rzekomym zagrożeniu dla polskich szkół. W odpowiedzi na falę niezweryfikowanych doniesień w mediach społecznościowych dotyczących możliwości ataków przeprowadzone zostaną dziś prewencyjne kontrole w placówkach. Policja bada też, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane i czy sprawcy nie uczestniczyli w internetowym wyzwaniu, którego autorzy zachęcali do dokonywania aktów przemocy. W związku z atakami w szkołach Sejm uchwalił wczoraj ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w sieci.
3: Nie jest wolnością słowa, ale i zaprzeczeniem to, że Polska jako państwo nie może blokować treści o charakterze przestępczym, że nie może blokować namawiania do samobójstwa, że nie może blokować groźby karalnej, że nie może blokować wykorzystania osób małoletnich, że nie może blokować treści pedofilskich. Zastanówcie się to, czy państwo polskie nie powinno mieć narzędzi, żeby chronić osoby młode i bardzo młode przed takimi treściami.
1: Mówiła posłanka Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Przegłosowana nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Prezydenccy urzędnicy dalej zapowiadają blokowanie ustawy, a sam prezydent, który składa teraz oficjalną wizytę na Filipinach, napisał w mediach społecznościowych: w obliczu takich tragedii nie ma miejsca na wykorzystywanie ludzkiego dramatu do politycznych ataków. Bezpieczeństwo Polaków jest podstawowym obowiązkiem państwa. To nie jedyna decyzja, jaka zapadła wczoraj w parlamencie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenie na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa mają dziś w Miami spotkać się z ukraińską delegacją w Stanach Zjednoczonych, by omówić nową propozycję pokojową dotyczącą Ukrainy, poinformował serwis Głos Ameryki. W rozmowach mają uczestniczyć też przedstawiciele Unii Europejskiej, NATO, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że dziś i jutro odbędą się w Stanach spotkania przedstawicieli jego kraju ze stroną amerykańską na temat rozmów pokojowych. A Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
1: Na doposażenie laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. To na koniec serwisu informacja ze Skandynawii. Duńczycy szykują się na pierwsze w tym roku szkolne ferie i to nie byle jakie, bo ferie kartoflane. Agata Komosa, styczeń.
5: 42 tydzień roku to czas, gdy w Danii zbierało się ziemniaki. Powszechny obowiązek szkolny pojawił się w Królestwie Duńskim na początku XIX wieku, ale nauka nie mogła sprawić, że dzieci zapomną o swoich gospodarskich obowiązkach. Stąd wzięła się tradycja ferii kartoflanych. Dziś mało kogo już goni się na wykopki, a 42 tydzień roku zaczęto nazywać nazywać po prostu feriami jesiennymi. Dzieciaki zamiast buszować w polu zazwyczaj korzystają z wydarzeń kulturalnych, które są organizowane w tym czasie w wielu miastach. Tu raczej robi się ziemniaczane pieczątki i piecze kartofle na ognisku. Ale jeśli ktoś chciałby się cofnąć w czasie i poczuć, czym jest znój pracy w polu, wiele skansenów organizuje takie powroty do przeszłości. Dla Radia 357 Agata Komosa, Styczeń, Dania.
1: Na następne wolne mieszkańcy Danii będą musieli poczekać do świąt Bożego Narodzenia, a na kolejny serwis wystarczy poczekać kilkadziesiąt minut, punktualnie o 9:00.
6: Już teraz czekamy. Sekcja spożywcza ma się dobrze, a dziś jeszcze przypominam Dzień Jaja. Teraz chwila oddechu od sekcji spożywczej. Czas na sport. Najnowsze informacje i Sebastian Kierzek.
7: To bez dwóch zdań jest piątek tenisowy. Nie wiem, czy będzie zwycięski, ale na pewno z emocjami. Dziś w akcji zobaczymy zarówno Igę Świątek, jak i Huberta Hurkacza. Iga w ćwierćfinale turnieju w Pekinie o 13:00 polskiego czasu zmierzy się z Belgijką Elis Mertens. Nieco wcześniej, bo około południa na kort w Szanghaju wyjdą oni. Hubert Hurkacz i Nowak Dziok.
8: Niezwykłe wyzwanie, będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast no zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem, także dam z siebie wszystko, no i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie, pozdrowienia.
7: Do tej pory Nowak Dziokowicz z Polakami mierzył się 15 razy, wszystkie spotkania wygrał. Obaj panowie są w niezłej formie, były lider rankingu zwyciężył ostatnio w Pekinie, a Hubert dotarł tam do półfinału. Przypomnę, dzisiejszy mecz około południa. Mam dwie informacie piłkarskie. Aleksander Czeferin ogłosił, że zamierza ubiegać się o kolejną kadencję w roli prezydenta UEFA. Ta deklaracja padła wczoraj w Berlinie w czasie spotkania z prezesami i sekretarzami generalnymi 55 krajowych federacji. Wybory w kwietniu, w marcu z kolei poznamy nowego lub nowego starego szefa FIFA. Zobaczymy, czy Gianni Infantino utrzyma się na stołku. Ta druga informacja piłkarska płynie z Włoch. Podczas wczorajszej gali Premier Gentleman mocno wybrzmiało to nazwisko.
9: This is Zielinski! Surely we've just witnessed goal of the season there.
7: Piotr Zieliński doceniony i za sportową postawę, i za przepiękną bramkę z listopada zeszłego roku przeciwko Elasowi Verona. Gala Premio Gentleman organizowana jest od dokładnie 30 lat i promuje profesjonalizm i zachowanie fair play w piłce nożnej. Ze spraw ligowych mam informacje z parkietu do piłki ręcznej. W meczu 14 kolejki Lotto Superligi Szczypiornistek Enea MKS Gniezno pokonał Galiczankę Lwów 36-26. W tabeli na razie z kompletem wygranych prowadzą MKS Lublin i Piotrkowia Piotrków Trybunalski. I jeszcze kilka słów o wielkim niedosycie. Było tak blisko. W nocy rozegrano decydujący bój o awans na Mistrzostwa Świata Par Mieszanych w karlingu. Polacy naprawdę byli o krok. Klaudia Wajda i Konrad Stych przegrali decydujący mecz z Francją 6-7. Przed ostatnim endem biało-czerwoni prowadzili. Z wygraną jednak Francja. Spot wróci po 9:00, a w nim już oficjalna decyzja w sprawie audytów PKOL. Wczoraj podpisano stosowne dokumenty.
6: Padać nie powinno na południowym zachodzie Polski. Poza tym może przelotnie padać deszcz. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni w Suwałkach do 15 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Rzeszowie. 13 stopni pokażą termometry w Koszalinie, Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Kielcach i Radomiu. 14 w Szczecinie, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Opolu i Katowicach. Na północy Polski nadal może silnie wiać.
1: Kafe latte.
6: Jest 9 minut po godzinie 8:00, jest piątek, jest rano, są depesze. Przypadek? Nie sądzę.

Natalia, Tomasz i Ola, jesteśmy z Państwem do 9 w Café Mate. Kasztany rozgrzały Państwa niemalże do czerwoności. Napisał do nas pan Krzysztof, który pisze, że zdaje się, że pomyliliśmy kasztanowca z kasztanem jadalnym. Nie wiem, czy z tego drugiego można zrobić ludki, natomiast wiem, że ten pierwszy dla ludzi raczej jadalny nie jest. Nie, my rozróżnialiśmy jedne kasztany od drugich, także spokojnie. Oczywiście nie jemy tych kasztanów, które spadają z drzew naszych, które mamy przy blokach i przy naszych domach. Pan Szymon napisał, że jako jesieniarz oczywiście ma kasztany, trzyma w szufladzie w pracy, przynoszą dobrą energię i szczęście i niech tak będzie dalej. Z kolei pan Maciej ostrzega, że z tym spaniem z kasztanami to by był ostrożny. Nasz syn w wieku dziecięcym był alergikiem uczulonym na pleśnie i grzyby. Pewnej jesieni zaczął kasłać głównie nocą. Wizyty u alergologa, wziewy, sterydy. Okazało się, że po prostu w tapczanie jest kartonik z kasztanami, które nazbierał idąc z przedszkola i które po prostu spleśniały. Także trochę ostrożności musimy zachować. Pan Adam przypomina nam kasztany, a żołędzie, pamiętajmy o żołędziach. Może nie są tak piękne, ale są nasze, rodzime, a nie jak kasztany importowane. W kwestii podrywu dają dużo większe możliwości. Pani Aneta, a propos tego podrywu, a ja głupia, zamiast rzucać kasztany pod nogi przystojnych mężczyzn, to zbieram do kieszeni i kolekcjonuję na biurku. Dlaczego dopiero po sezonie takie rady? Przecież już wszystkie kasztany są wyzbierane. No ludzie. Pani Aneto, jakby co, to ja mam trochę tych kasztanów i mogę się podzielić. Nie ma sprawy, dogadamy się.

0: przez chwilę, przez uważny spacer. Oglądałam kasztany, więc mam dla ciebie
1: jest
0: też.
1: Jest kasztan, czyli wszystko się łączy.
2: Dziękuję.
1: Mam kasztan, zrobię zdjęcie i Państwu pokażę ten dowód, że jest kasztan, bo te kasztany też mogą, z tego co Państwo piszą do nas od 6 rano, te kasztany mają też taką moc dawania radości i poprawiania naszego samopoczucia, poprawiania dobrostanu. To są takie małe radości, prawda?
0: Małe radości. Potem jak włożysz rękę do kieszeni i tam trafisz na ten ich chłód, bo one są chłodne cały czas, to jest też taki dobry pomysł na praktykowanie uważności, na takie zauważanie tego momentu. Samo to, że idę, zbieram, że potem jakoś to pielęgnuję, mam w kieszeni, sięgam, dotykam, przypomina mi o pięknie, o jesieni, o przyrodzie. To też ma piękne znaczenie.
1: A w kontekście zdrowia psychicznego taka uważność również ma duże znaczenie.
0: To pomaga w ogóle jakoś pielęgnować, dbać, zachowywać to pewnego rodzaju rytuał, który dla naszej psychiki, dla naszego zdrowia psychicznego ma takie ważne znaczenie do regulacji, do odnawiania zasobów, do porządkowania swojego wewnętrznego świata. Więc uważność dzisiaj myślę, że jest takim, powiedziałabym, środkiem do tego, żeby pielęgnować siebie.
1: Myślę, że do uważności jeszcze wrócimy za chwilę. Ja sobie trochę inaczej w ogóle wyobrażałam tę naszą rozmowę, ale no nie możemy zamknąć oczu i uszu na to, co dzieje się w tej chwili w polskich szkołach. Na ten strach, na te złe wydarzenia, złe emocje, na takie realne zagrożenie. Wiem, bo rozmawiam i z rodzicami, i z dziećmi, że się po prostu boją po tym, co wydarzyło się w tym tygodniu w szkołach. Mamy informacje, o tym też mówił Andrzej Rutkę w serwisie informacyjnym, że część rodziców po prostu zdecydowała się dziś zostawić swoje dzieci w domach. I w kontekście zdrowia psychicznego wydaje mi się to ważne pytanie i zagadnienie, jak rozmawiać w takich sytuacjach kryzysowych o tym, co się dzieje z dziećmi, żeby zadbać o ich dobrostan, żeby zadbać o ich zdrowie psychiczne.
0: Przede wszystkim nie zostawiać tego i nie zostawiać ich samych w przeżyciu tych dni. Podejść, zapytać, co wiedzą, jak to przeżywają, jak to rozumieją, dać im przestrzeń do tego, żeby mówili. I nawet powiedziałabym, żebyśmy my mniej dorośli mówili. W takim sensie, żeby nie zagadać ich doświadczenia, tylko pozwolić temu doświadczeniu się wyrazić. Ja też słyszę dużo o lęku, słyszę dużo o takiej potrzebie zapewnienia, że jest bezpiecznie w tym świecie, który i tak jest jakoś pełen zagrożenia i cały czas nasza młodzież żyje i my też żyjemy w świecie, który straszy realnie bądź nierealnie, jeszcze nie wiemy wielu rzeczy. Ale na pewno to, co jest potrzebne, to, żeby młodzież była z nami, żebyśmy my byli z młodzieżą w tym doświadczeniu, bo siebie nawzajem potrzebujemy. Mnie bardzo przejmuje to, jak widzę uczniów naszej szkoły, którzy wrzucają dzisiaj na media społecznościowe takiego przekreślony nóż. I myślę sobie, ile w nich jest obawy, lęku, niepewności, takiego podważenia zaufania do siebie nawzajem, do dorosłych, do świata. Więc ja bym o tym z nimi rozmawiała. Rozmawiałabym o lęku i o tym, co możemy robić, żeby się bać mniej siebie nawzajem, ale też, żeby siebie widzieć nawzajem, nie? Bo jak sobie słyszę o tych historiach, które się wydarzają w szkole i że bardzo często za takimi doświadczeniami jest opowieść o cichym, spokojnym, niewidzianym człowieku, to myślę sobie o tym, że też jakoś potrzebujemy zobaczyć znowu, na nowo wszystkich, że jesteśmy w społeczności razem, że są wśród nas wszyscy.
1: I usłyszeć ich, dlatego że z tego, co od kilku dni też bardzo głośno się o tym mówi, że potrzeba jest takiego klimatu, żeby dzieci nie miały obaw w mówieniu o swoich trudnościach, że sobie z czymś po prostu nie radzą.
0: Tak.
1: To jest zadanie nauczycieli, rodziców, dorosłych. Wszystkich dorosłych?
0: Wszystkich dorosłych. Tak naprawdę, jak sobie myślę o tych punktach przecięć, to sposób, w jaki my traktujemy młodych ludzi, jak do nich mówimy, jest właśnie tym albo zaproszeniem, albo zamknięciem. Bo myślę sobie o tym, że przychodzi młody człowiek potencjalnie do szkoły, do różnych miejsc, w których istnieje i mówi, boi się i na to słyszy, nie masz się czego bać. Inni mają gorzej, albo różne rzeczy słyszy od nas dorosłych. To uczy się, że z tym lękiem swoim no, nie ma gdzie rozmawiać. I ja bardzo często słyszę o takich historiach, że zupełnie przypadkowym osobom dzieciaki powierzają duże, ważne swoje sprawy tylko dlatego, że oni po prostu mieli oczy, mieli uszy, mieli serce i zatrzymali się przy nich. To nie są wielkie kompetencje. Kurczę, no chyba wszyscy potrafimy rozmawiać,

0: widzieć siebie. I myślę, że to jest to, co możemy robić, nie wiem, nawet na przystanku, nie? Kiedy widzimy młodych ludzi, którzy stoją smutni, uśmiechnijmy się do nich, zapytajmy się, jaki wygląda ich dzień, gdzie jadą, co myślą, no, bądźmy aktywni.
1: Myślę, że w tych dniach takich trudnych, jak już wspominałyśmy, też wsparcia w zakresie również ochrony swojego zdrowia psychicznego potrzebują nauczyciele, którzy są tą grupą, która odpowiada za młodych ludzi i którzy też no, mogą, mają prawo powiedzieć sobie chyba sami, no to jest dużo dla mnie.
0: Tak i... Ja bym chciała, żeby oni sobie dawali prawo do tego, żeby powiedzieć, że to jest za dużo. Nie grali tutaj takiej mobilizacji i siły i poczucia, że trzeba coś dowieść, coś zaopiekować, nawet kosztem swoim. Tak, to jest w ogóle, dla mnie to jest w ogóle czas o społeczności, o sile społeczności, o tym, żeby zobaczyć wokół kogo ja jestem, kto wokół mnie jest, dla kogo ja tu jestem, kto jest dla mnie w szkole jako nauczycielka i nauczyciel. Jakoś jestem w takim dużym trudzie i takim powiedziałabym smutku o tym, w jaki sposób jest ten zawód w Polsce traktowany i przez nas rodziców, i przez siebie nawzajem jako nauczycieli, i przez osoby, które stanowią o tym, jak ten zawód jest praktykowany. To jest zawód, który dzień w dzień spotyka się z młodym człowiekiem, który jest w trudnym czasie swojego rozwoju i kondycja tych ludzi jest tak naprawdę o kondycji tych młodych ludzi. Wielokrotnie dzieciaki mówią o tym, że one są w szkole więcej niż ze swoimi rodzicami, że one więcej rozmawiają ze swoją panią od polskiego matematykiem czy na lekcji WF-u niż mają kontakt z rodzicami, bo w domu nie ma na to czasu. Więc jeśli my nie zadbamy o nauczycieli i nauczyciele sami o siebie nie zadbają, to kto zadba o dzieci?
1: Widzimy się, słyszymy się, dbamy o siebie nawzajem, ale też o siebie osobiście. Siebie. Jak możemy osobiście o siebie zadbać?
0: Ja to mogę powiedzieć o takiej swojej ulubionej formie. Jestem tutaj, że tak powiem, bardzo do niej przekonana. Właśnie spacer, właśnie uważność, właśnie natura.
1: I właśnie te kasztany nasze, właśnie małe radości.
0: Małe. Zobaczcie, że też w całym roku możemy znaleźć w świecie jakieś takie przejawy piękna. Wiosną, kiedy rozkwita świat, jest tego najwięcej i to wtedy rzuca się nam w oczy tak, że kole, nie? Że po prostu nie da się przejść obok. Ale taka jesień właśnie jest też możliwa do dostrzeżenia w kasztanie. W liście właśnie, szłam tutaj do studia, zauważyłam liść na krzaku, podeszłam do niego, wzięłam go. Patrzę, on ma na sobie serduszko, wyślę ci zdjęcie. I tak sobie pomyślałam, że to jest taki moment właśnie dobrego, nie? Że ja zauważając, pochylając się nad tym liściem, sięgając po niego, widząc go, dostrzegam to serce, myślę sobie, wow, no świat narysował. Świat narysował nikt, nie? To nie ja wycięłam serce, tylko narysował świat. O czymś mi to przypomina. I tutaj chcę powiedzieć właśnie, bo dla mnie fotografowanie, ta uważność, bycie w naturze, bycie z innymi jest pięknym sposobem na dbanie o siebie. Też chciałam powiedzieć, bo jakoś myślę sobie, że dobrostan jest o dobrym stanie. Dobrym stanie w kilku aspektach, nie? W aspektach ciała, w aspektach umysłu, emocji, wartości, relacji, ale też tworzenia. Dla mnie tworzenie jest bardzo o życiu. Kiedy umiem się zatrzymać, kiedy umiem coś wytwarzać, kiedy jestem zachwycona światem, sobą, innymi, wtedy no, tak naprawdę dbam o siebie. Dbam o siebie w świecie, o świat, który tworzę. Więc tutaj fotografia, bo powiedziałeś o fotografującej psycholożce, jest dla mnie drogą. I przy okazji chcę powiedzieć, że mam też takich szaleńców wokół. Jest grupa osób, która co roku, trzeci raz organizuje takie spacery poruszone w całej Polsce z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego. Te spacery nazwałyśmy Wyjdź z depresji, ponieważ bardzo wierzę w to, sama chodząc ze swoją depresją po świecie. Że chodzenie, że zauważanie, że połączenie ze światem są czynnikami zdrowienia, czynnikami dbania o siebie, więc w tym roku też idziemy trzeci raz w całej Polsce.
1: Szczegóły są w twoich mediach społecznościowych,
0: no, tak? Ja jestem tylko facebookowa, więc tak, tam będę wrzucać.
1: Odsyłamy do Facebooka Joanny Szelugi w takim razie. Bardzo serdecznie dziękuję ci, Joasiu, za to, że przyszłaś do nas do studia. Dziękuję. Za kasztanka również i za kojącą rozmowę. Joanna Szeluga, fotografująca psycholożka, była gościnią Radia 357, a my do tematu tematów związanych ze zdrowiem psychicznym i do walki z depresją będziemy wracać również jutro o godzinie 15 w audycji I Żyli Długo i Szczęśliwie. Grażyna Morek będzie rozmawiała o życiu, o codzienności w depresji. Zapraszamy serdecznie jutro o 15 w Radiu 357.

0: Dwie rzeczy jeszcze w uzupełnieniu tego, o czym rozmawiałyśmy z Jasią Szelugą. Ten spacer Wyjdź z depresji. Jeśli ktoś jest w Warszawie, to jutro o 10:00 jest zbiórka w Parku Ujazdowskim. Asia wychodząc mówiła, a wiesz, jest taka fantastyczna książka Codzienność w depresji. Rzecz o tym, jak z depresji powrócić do życia. I właśnie z autorką tej książki, z Joanną Porębą, będzie rozmawiała jutro Grażyna Morek. Jutro o 15:00 w Radiu 357. A dziś o 19:00, no to wiadomo, lista. Czasu coraz mniej.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Jest 8:36, ale już teraz zapraszamy Państwa na to, co za mniej więcej 10 godzin na naszej antenie, czyli reportaż. Tym razem reportaż pod tytułem Jest nas więcej, Hanny Wilczyńskiej-Toczko. Ola Kamińska, założycielka sopockiej fundacji Zupa na Mąciaku, od pierwszych dni wojny w Ukrainie organizuje konwoje z pomocą dla walczących żołnierzy, cywilów, a także zwierząt. Grupę wolontariuszy fundacji tworzą Polacy i Ukraińcy. We wrześniu w głąb Ukrainy wyruszył 41. konwój humanitarny.
1: W 10 busach trzeba zmieścić 13 ton puszek, generatorów prądu, butle gazowe. Leki dla szpitali, są też łóżka, szafki, karimaty, pościele, zabawki dla dzieci, zamówione opony. Wszystkie te rzeczy trafiają do rąk konkretnych adresatów w Ukrainie.
2: Dostaliśmy tym razem 250 puszek z barszczem. Jedna firma podarowała puszki, inna firma przygotowała i kupiła jedzenie. I ten barszcz jest zrzucany z dronów na pozycję żołnierzom, którzy tam mają do dyspozycji wyłącznie suche racje.
3: Po prostu ona swoją energią, swoją chęcią, swoim po prostu dobrym, ciepłem, to ona tyle ryzykuje swoim życiem, kiedy jadę w Ukrainę.
2: Przez chwilę doświadczam tego, czego oni doświadczają na co dzień. Wieczorami ludzie sypią w kieszenie karmę dla psów, żeby w razie gdyby budynek, w którym śpią, się zawali, psy ich szybciej znalazły.
4: Jak Ola tam pojechała pierwszy raz i usłyszeliśmy o tej akcji, to wtedy zaczęliśmy pomagać, no bo to jest konkret. Znamy, wiemy kto, wiemy, że te pieniądze, czy ta pomoc, która tam jest dostarczana, no to ona trafia bezpośrednio do tych, do kogo potrzeba, nie gubi się. I ta grupa ludzi, która jest naokoło Zupy na Mąciaku, no cały czas pomaga.
5: Udało nam się przewieźć ostatnio 12 łóżek takich do szpitala razem z materacami, około 30 wózków inwalidzkich, oczywiście najróżniejszy sprzęt medyczny, no i też z takich trudnych rzeczy, no to wieźliśmy też worki na przykład na zwłoki.
4: Tam Ukraińcy ciągle walczą i zima się zbliża, my tutaj dosyć wygodnie żyjemy jednak mimo wszystko. Jak można pomagać, to trzeba pomagać.
5: Wojna jest na granicy Polski, tak? Czyli my musimy wspierać Ukraińców, bo następni możemy być my.
6: Jeszcze trochę i stop.
0: Jest nas więcej. Reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko na naszej antenie dziś po godzinie 18:00.

To są bardzo wzruszające chwile, kiedy dzielą się Państwo swoimi historiami o wychodzeniu z depresji. Polecamy i spacery również. Jeszcze raz polecamy jutrzejszą audycję Grażyny Morek o godzinie 15. Kawę Matę to jest taka wyjątkowa audycja, która ma swoje kąciki. Kiedyś próbowałam sobie nawet zwizualizować, gdyby Kawę Matę było pomieszczeniem, w jakim kształcie byłoby to pomieszczenie, skoro tak lubimy kąciki. Ja zapraszam Państwa na swój taki, może powiedziałabym, samozwańczy, trochę nieproszony, no po prostu kącik musicalowy. Dziś to będzie Król Rozrywki, to jest tłumaczenie The Greatest Showman. Trochę, jeśli Państwo się tam dobrze przysłuchają, będzie słychać Zendaya, ale głównie to będzie słychać Hugh Jackmana. Come Alive, The Greatest Showman. Długo się rozkręca, ale obiecuję, będzie się działo. Got your head hung low, your sky's a shade of gray. Like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Cause you're just a dead man walking, thinking that's your only option. But you can flip the switch and brighten up your darkest day. Sun is up and the colors

0: Come Alive, The Greatest Showman, jak to się mówi. Nikt nie prosił, a wszyscy potrzebowali chyba jakoś tak. Ależ ten czas leci.
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Kasia Błażejewska-Sztur razem z nami już w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jest okazja. Jajko zasługuje na swój światowy dzień?
2: Myślę, że tak i dobrze, że jest to tak na drugim biegunie w kalendarzu od Wielkanoc, bo wydaje nam się, że wtedy to jest dzień jajka, a teraz możemy w pełni oddać mu wszelkie jego zasługi.
0: Nie trzeba jajka malować, nie trzeba go stroić tym razem. Po prostu można się delektować jego smakiem. Jak to jest z jedzeniem jajek, dlatego że kiedyś pokutowały takie różne przekonania odnośnie tego, ile jajek w tygodniu powinno się jeść, żeby to nie było za dużo. O cholesterolu sporo się mówiło. Jakie są te najnowsze wskazania i najnowsze wyniki badań?
2: Tak, rzeczywiście myślę, że przyglądając się historii jajka, można wiele powiedzieć o historii dietetyki w ogóle, ponieważ jajko najpierw było niemalże ideałem, no bo ma taki wzorcowy aminokwasowy skład. Potem stało się podejrzanie, przez lata było na ławie oskarżonych współwinne wysokiemu poziomowi cholesterolu, miażdżycy i zawałom. No a dziś możemy powiedzieć, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i to chyba jest właśnie najciekawsze. No bo rzeczywiście żółtko jaja zawiera dużo cholesterolu, a wysoki poziom cholesterolu we krwi zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, więc uważało się, że jedzenie jajek zwiększa ryzyko chorób serca. Jest to logiczne, no ale nasze ciało nie jest taką rurą, do której coś wkładamy czy wsypujemy, a z drugiej strony właśnie wypada nam na przykład wysoki cholesterol we krwi, bo teraz wiemy, że wątroba, która także produkuje cholesterol, również odpowiada za jego poziom w naszej krwi. No i tutaj nie u wszystkich jest tak samo. Myślę, że możemy powiedzieć, że duże znaczenie ma genetyka, ale też w ogóle cały sposób żywienia, masa ciała, aktywność fizyczna i stan zdrowia. Dlatego dziś już nie mówimy, ile cholesterolu zjadłeś na śniadanie, tylko jak wygląda w całości dieta i styl życia. No bo musimy też pamiętać, że jajko zwykle nie jadamy go samego, tylko na przykład możemy zjeść na śniadania dwa jajka sadzone razem z bekonem, czy kiełbasą, czy jakimś tostowym białym pieczywem posmarowanym masłem. A jako warzywo, no to nie wiem, możemy dać listek sałaty, a zupełnie inaczej będzie, jeżeli przygotujemy taki pełnoziarnisty omlet, do tego zjemy pełnoziarniste pieczywo, warzywa, szpinak, pomidory, fasolka, sałata, oliwa. No i to wszystko zupełnie inaczej wpłynie na poziom naszego cholesterolu.
0: Czy jest zatem jakaś taka standardowa ilość jajek, którą powinniśmy na siebie przyjąć, że się tak wyrażę, w tygodniu? Czy nie ma w ogóle czegoś takiego? Bo tak jak powiedziałaś, to wszystko zależy.
2: No, żeby ta dieta była urozmaicona i zbilansowana, to około 10 jajek w tygodniu się pojawia, no bo z kolei jak jemy ich więcej, to znaczy, że jemy mniej jakichś innych tam produktów. Ale jajka na pewno lubimy za różne cenne składniki, między innymi cholinę, luteinę, izaaksantynę i różne witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach, więc już tu nie ograniczamy się właśnie do konkretnej liczby jajek w tygodniu i patrzymy w całości na nasz talerz. No ale też właśnie moim zdaniem znacznie ważniejsze jest to, żeby to było dobrej jakości jajko. Najlepiej od kury, która może sobie ekologicznie funkcjonować i jeść ekologicznie i chodzić na wolnym wybiegu. Także to jest, myślę, że znacznie istotniejsze w dzisiejszych czasach.
0: A taka najzdrowsza postać jajka?
2: No właśnie myślę, że tu w ogóle tak sobie pomyślałam, że jajko jest takim super fast foodem. No bo możemy je bardzo szybko przygotować. Ono dostarcza nam różnych składników odżywczych, bo ma i tłuszcze, i białko. Właściwie szybciej jest nam ugotować jajko niż zamówić, czy nawet wybrać w aplikacji do zamawiania jakieś danie. I rzeczywiście jajko na miękko na przykład jest lżej strawne niż takie jajko ugotowane na twardo. No jajecznicę, jeżeli usmażymy na tłuszczu, jeszcze dodamy tam na przykład właśnie jakąś szyneczkę czy boczek, no to będzie bardzo ciężko strawna, ale możemy zrobić nawet taki omlet Nawet bez żółtek, ale żółtka ja bym właśnie dalej układała do diety. I możemy przygotować na parze taki omlet. Małym dzieciom się podaje, czy taką jajecznicę na parze się robi. Więc to jest, to są takie chyba najzdrowsze wersje. Jeżeli właśnie jemy omlet, no to pamiętajmy, żeby tam dorzucić do tego różne warzywa, albo na przykład z owocami jagodowymi różnymi. I to też będzie takie bardzo sycące danie, które spowoduje, że będziemy mieli dużo energii i też dużo białka, a już kilkukrotnie ostatnio mówiłam o ryzyku sarkopenii i tym, że białko powinniśmy dostarczać sobie właściwie w każdym posiłku, więc niech to będzie jedna z urozmaiconych form białka.
0: A pastę jajeczną z majonezem można?
2: No można, ja bym tutaj z tym majonezem nie przesadzała, ale troszeczkę
0: tego
2: można.
0: Się bałam właśnie.
2: Raz na jakiś czas oczywiście nie ma problemu. Moim takim ulubionym daniem jajecznym jest jajko faszerowane jajkiem.
0: O.
2: Czyli właśnie gotujemy jajko na twardo, wyjmujemy je ze skorupki i potem mieszamy na przykład ze szczypiorkiem. Trochę majonezu można dać. Można właśnie jeszcze tak włożyć z powrotem do tej skorupki i tak jeszcze zanurzyć to w bułce tartej i podsmażyć, więc wtedy takie bardzo chrupiące.
0: O rano, ślinianki zaczęły pracować pełną parą. Jeszcze mam na koniec ostatnie pytanie o przechowywanie jajka. Czy powinny być poza lodówką, czy w lodówce?
2: Teoretycznie mogą być poza lodówką. Możemy je dla utrzymania dłuższej świeżości trzymać w lodówce. Nawet na towaroznawstwie na studiach się uczyłam, że możemy jajka mrozić. Nigdy tego nie zrobiłam, ale dopuszczone jest takie działanie. I na przykład można, jak nie wiem, robimy na przykład drożdżówkę i korzystamy z białek, to właśnie te białka możemy zamrozić i potem wykorzystać do robienia bezy na przykład za jakiś czas. Ale ja tego nigdy nie robiłam, ale jeszcze myślę, że warto wspomnieć, że warto te skorupki umyć przed rozbiciem albo sparzyć wrzątkiem, żebyśmy zmniejszyli ryzyko zakażenia salmonellą, bo wprawdzie coraz rzadziej ona występuje, ale jednak takie ryzyko zawsze tam niech nam przy jajkach świta gdzieś.
0: Pozostaje nam życzyć smacznego dnia jaja, smacznego światowego dnia jaja wszystkim słuchaczom i zdrowych jajkowych przekąsek.
2: O, jeszcze właśnie pomyślałam o koglu moglu, jak o tej salmonelli myślałam.
0: To już chyba musimy 3 kropki postawić.
2: Tak.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Dobrego dnia jaja.
0: Dobrego dnia jaja życzymy. Katarzyna Błażejewska-Szturz, 357 Gęsów na śniadanie wróci za tydzień.

0: sprawie jajek pan Kamil napisał: mrozić tylko ugotowane, bo popękają. Dziękujemy, panie Kamilu. Rozmawialiśmy dzisiaj trochę o książkach, o czytaniu książek, że staje się to coraz bardziej popularne. A tu proszę, pan Radek dziś ma dzień wolny, żeby pisać książkę. Panie Radku, czekamy na efekty tej dzisiejszej pracy. Pozdrawiamy serdecznie. A w kontekście kasztanów jeszcze pani Aneta zdaje się narzekała, że już wszystkie wyzbierane. Pani Aneto, jest wiadomość od pani Karoliny. We Wrocławiu w Parku Andersa wciąż sporo kasztanów do wyzbierania. Codziennie spadają nowe, a więc zapraszamy do Wrocławia, a my zapraszamy na północ Polski.
1: To jest, tutaj też jest.
2: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
1: No a jak było w Gdyni na koncercie, pod sceną, lało, było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem, pogoda zmienna.
2: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
1: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
0: Tu Radio 357, jest piątek, 9 października. Jest punktualnie godzina 9. Serwis informacyjny przedstawi państwu Andrzej Rutkę.
3: Patrole policji w okolicach szkół i patrole Straży Miejskiej na ulicach. To po serii ataków i udaremnionych ataków, do których doszło w szkołach w Ostrołęce, Sierpcu i Podwyżkowem. Tam wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Dziś wszystkie podstawówki w gminie Wyszków odwołały lekcje. Zamknięte będą też dwie podstawówki w Legionowie, szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą i szkoły średnie m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Warszawa nie rekomenduje natomiast zamykania placówek, ale wzmacnia kontrolę bezpieczeństwa. Do szkół będą mogli wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy. W obliczu ostatnich wydarzeń szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek i nieuleganie panice.
4: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
3: To apel skierowany między innymi do rodziców. Wielu z nich na forach internetowych wymienia się niepotwierdzonymi informacjami na temat kolejnych możliwych ataków, a część rodziców zdecydowała o nieposyłaniu dziś swoich dzieci do szkół. W sieci pojawiły się pogłoski o krwawym piątku w szkołach, do którego rzekomo miałoby dojść właśnie dzisiaj. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości badają te doniesienia. Badają też doniesienia o tym, że seria ataków w szkołach mogła być zainspirowana internetowym wyzwaniem. Na razie jednak, jak podaje policja, te doniesienia się nie potwierdziły. Dziś rano policjanci z Komendy Powiatowej w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i wrzucił do sieci film, w którym groził atakiem w szkole. Do zatrzymań dwóch 15-latków doszło w Pruszkowie oraz na stołecznym Bemowie, gdzie policja zatrzymała 13-latka, który umieścił w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych ludzi. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu ceny paliw niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
5: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
3: Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 90 groszy, litr oleju napędowego 7 zł 82 grosze. Ceny obowiązujące w weekend poznamy dziś w południe. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
6: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
3: Odcinkowe pomiary obejmują łącznie prawie 80 km. O godzinie 11 w Oslo poznamy laureata, laureatkę lub laureatów tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Wśród faworytów wymieniani są m.in. Julia Nawalna, liderka rosyjskiej opozycji i wdowa po Aleksieju Nawalnym, Mykoła Kuleba i organizacja Save Ukraine, czyli ukraiński działacz i organizacja zajmująca się ochroną dzieci oraz ich ewakuacją podczas wojny, a także pokoje reagowania kryzysowego, sudańska sieć wolontariuszy niosąca pomoc humanitarną w ogarniętym wojną Sudanie. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. To będzie czas dla miłośników wiedzy i dla ciekawskich w każdym wieku. Politechnika Rzeszowska otworzy o 17 laboratoria, do których na co dzień mają dostęp tylko studenci i pracownicy. Będą m.in. pokazy chemiczne i fizyczne oraz prezentacja kolejnych konstrukcji bolidów. Dyrektor Centrum Komunikacji i Kultury Akademickiej Damian Gębarowski podkreśla, że termin nocy nauki poprzedziła racjonalna analiza czasu wolnego potencjalnych odbiorców.
7: Padliśmy na pomysł, że piątek, godziny wieczorne, nocne, to będzie dobry czas i okazało się to strzałem dziesiątkę.
8: Co w tym roku? Czym zaskoczycie?
7: To będzie standardowa noc nauki, ale z plusem. Taką nowością będzie mapping. Na budynku rektoratu najlepiej o godzinie 21.30 być w pobliżu, bo czeka nas spektakularne widowisko.
8: Czy noc nauki jest bardziej odpowiedzią na zapotrzebowanie, czy też waszą inicjatywą, żeby wciąż przypominać, że nauka jest bardzo ważna?
7: Nauka rozwija świat, nauka inspiruje, ale nie spodziewaliśmy się, że to zainteresowanie będzie aż tak duże. Nagle stała się to druga największa impreza na Politechnice Rzeszowskiej, po juwenaliach i to jest bardzo pozytywne dla nas.
3: Z Damianem Gębarowskim rozmawiała Maria Kornaga, a noc nauki potrwa od 17 do 22. Udział nie wymaga rejestracji, a wstęp jest bezpłatny. I w porannych serwisach to już wszystko. W imieniu Marii Guzek zapraszam na kolejne, już dziś od 16 w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
0: A teraz informacje sportowe i Sebastian Kierzek.
9: Oczywiście trzeba rozpocząć od tenisa. Tenisowa uczta dziś nas czeka. Szanghaj i Pekin. To tam dziać się będą ważne rzeczy. Hubert Hurkacz około 12 polskiego czasu stanie do kolejnego boju z legendą, Nowakiem Dziokowiciem. To będzie świetne wyzwanie. Nowak jest na mojej liście. Chcę zagrać swój najlepszy tenis. Tu w Szanghaju dobrze się czuję. Lubię tu wracać. Pamiętam, jak wygrałem finał z Andrzejem Rubliowym. Z Nowakiem stoczyłem już kilka zaciętych pojedynków. Uwielbiam dzielić z nim kort. To wielki mistrz. Będzie fajnie. I tego właśnie życzymy Hubertowi. Do rozpoczęcia meczu z Dziokowiciem jeszcze chwila pozostała. Dziś do kolejnej rundy awansował już m.in. Ben Shelton. Rozstawiony z trójką Amerykanin wygrał z Niemcem Danielem Altmaierem 6-3 i 7-6. Panowie rywalizują w Szanghaju, panie w Pekinie. Odliczamy godziny do meczu Iggy Świątek z Elis Mertens. To już etap ćwierćfinału.
10: Iggy Świątek into the sixth quarterfinal of the year, her 31st 1000 event quarterfinal of her career.
9: Być może niektórzy z Państwa pamiętają, że po środowym meczu z Iwą Jowicz Iga stwierdziła, że był to dla niej udany dzień w biurze. To również takiego udanego piątku życzymy. Ale zanim starcie Świątek Mertens, to najpierw pierwszy z ćwierćfinałów. Elina Świtolina właśnie rozpoczyna bój z Qinwen Zhen. Jeżeli chodzi o piłkę, to po reprezentacyjnej przerwie wracają rozgrywki ligowe. Na pewno po południu Antek Pyzel powie Państwu nieco więcej na ten temat. Ja tylko wspomnę, że dziś rusza 10. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. O 18.00 Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock, a o 20.30 Raków Częstochowa zmierzy się z GKS-em Katowice. Przypomnę, że w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Orlen Wisła Płock pokonała wczoraj Vardar Skopje z Macedonii 32-26. Polskie futsalistki natomiast idą jak burza w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Europy. Mają już na koncie dwie wygrane, 7-0 z Belgią i 3-0 z Norwegią. Tymczasem w Polskim Komitecie Olimpijskim oficjalnie rusza audyt. Wczoraj w siedzibie PKOL podpisano umowę z firmą EY Polska.
11: Audyt wykaże wszystkie nieprawidłowości. Nasz komitet musi po prostu stanąć na nogi, żebyśmy po prostu mogli skupić się na tym, co najważniejsze, na sporcie, a nie na zadłużeniu PKOL-u i nie na tej sprawie, która absolutnie kładzie cień na cały polski sport.
9: Komentuje dziennikarz sportowy Szymon Ratajczak, a zatem firma EY Polska przeprowadzi audyt w PKOL, oby Polski Komitet Olimpijski znów pięknie się kojarzył. A ja pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Po południu o sporcie mówić będzie Antek Pyzel. To w jego imieniu zapraszam.
0: przelotnie padać może dziś prawie w całym kraju. W Karpatach możliwe są też opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie to 10 mm. Na termometrach maksymalnie od 11 do 15 stopni, choć lokalnie na Podlasiu nawet około 10. W obszarach podgórskich Karpat 8 stopni i bardzo silny wiatr na północy Polski.
12: Radio 357.
0: Jest 9 prawie minut po godzinie 9 w studiu już. Przestraszyłeś się?
2: Nie, ale powiedziałeś wstydliwy, w studiu już zawstydzony.
0: Zawstydzony? Nie, tam. Mhm. Antoni Krudniewski, wcale nie zawstydzony w studiu naszym radiowym.
2: Kłaniam się nisko.
0: A my już powoli będziemy znikać. Jakieś kasztanki po drodze znalezione?
2: Nie, ja dostałem ostatnio w prezencie, więc nie
0: ja
2: muszę.
0: Ja tak dostałam w prezencie.
2: No widzi pani, ale ja dostałem w opakowaniu. Właściwie w takim własnoręcznie zrobionym pudełeczku, instrukcją obsługi, opisem.
0: A jaka jest instrukcja obsługi pudełeczka?
2: Że mogę z nimi zrobić, co tylko chcę. Więc to jest najfajniejsza instrukcja obsługi. Mm. I wykałaczki.
0: Ha, i co to będzie?
2: Ludzik.
0: Ludzik będzie.
2: No na pewno. Albo szaszłyki.
0: To się jeszcze okaże. Tylko uwaga, żeby ich nie zjeść, tak?
2: Nie. Aż takich zapędów nie mam.
0: To inne kasztany. To w takim razie zostawiam cię z pomysłami na nie tylko ludziki z kasztanów. My już się powoli żegnamy. Natalia Fidler, Tomasz Matlingiewicz co prawda zostaje, ale Natalia Fidler i Ola Żaczek mówią do usłyszenia. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny i zostawiamy państwa z Antonim Grudniewskim. Będziemy wspierać system razem z tobą.
2: Będziemy, a to będzie pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno- serialowej.

0: Mam takie przeczucie przechodzące w nadzieję, że dzisiejsza zagadka będzie wyjątkowo trudna, ponieważ serial, którego dotkniemy i którego poszukujemy, to naprawdę olbrzymia, olbrzymia kobyła. I aż jestem w szoku, że do tej pory go nie wywołaliśmy. I od razu mówię, na pewno nie będzie powtórki. No, a będziemy próbowali. Joe Cocker, Feeling Alright, to była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-serialowej. Kwadrans plus... Nie, minus jeden po dziewiątej.
1: Wspieraj system.
0: Dlaczego mój komputer potrzebuje uwierzytelnienia na moją osobę? Nie mam pojęcia. O, dobrze, maile mamy. To od razu przypomnę adres antoni.grudniewski@radio357.pl. Facebook i Instagram również. Proszę się meldować i zapraszamy do godziny 12. A jeszcze to krzesło muszę wymienić, bo jakieś wyjątkowo skrzypiące. Lista.radio357.pl to jest adres, pod którym głosujemy do godziny 12, a do 12 plany mamy takie, że 10 minut po 11 nasza płyta tygodnia, kwadrans po 10 muzyczne kalendarium, o 9.30 piosenka dnia, a poza tym propozycje, a poza tym nowości. No i oczywiście Państwo, mam nadzieję, że wszystko po drugiej stronie w porządku. Gdyby nie, reklamację dzisiaj przyjmuję. Dzisiaj przyjmuję.

od razu powiem, bo to zdarza się coraz rzadziej, ale czasem się zdarza. Państwo czasem piszą, a no nie, nie, nie, nie, no ta melodia to z Ocean's Eleven. Drodzy Państwo, od Davida Holmesa i 160 milionów to rozpoczynamy audycję od 2 albo 3 lat. I to jest po prostu nasze intro. Z zagadką muzyczno-filmową nic wspólnego nie ma. Kwadrans plus 2 po 9, no to zaczynamy. A, tego gościa widziałem 2 dni temu na żywo. Fenomenalny koncert.

razu. Zagrał i wczoraj, i przedwczoraj. Wiem, że wczoraj pojawili się na scenie goście, a przedwczoraj nie pojawili się goście, ale mimo tego było fantastycznie. Mrozu, dwa koncerty na Torwarze, fantastyczna sekcja Dęta, no i on w znakomitej formie. Lepsze czasy przed tygodniem poradziły sobie kiepsko, ponieważ wylądowały na miejscu 28, 14 pozycji w dół, ale przed tygodniem pojawiły się cztery nowości. I naprawdę tej się nie spodziewałem, a tym bardziej na miejscu 10. A nie, moment, Tomeczku, damy Hermanos czy nie? Ale spaliłem. To musimy chwilkę poczekać. I teraz będzie git.

nam się w końcu, drodzy Państwo, udało, bo pamiętam, kiedy pojawiło się Low Sun i trafiło na listę piosenek i oj, zupełnie nie mrawo. A tutaj chyba się Państwo przekonali. lista.radio357.pl. Musiałem jeszcze dwa razy podsłuchać fragmentu z początku tego utworu, bo wiedziałem, że gdzieś dzwoni, w którymś kościele, że kojarzę, że ktoś już to kiedyś tak zagrał. A właściwie oni zagrali jak ktoś kiedyś.

To nie Radio Kalifornia, to nie Radio Los Santos. Za miesiąc będziemy mieli nowe radio w Vice City. Chociaż wiemy już, kto będzie speakerem, właściwie jacy będą speakerzy w tych nowych radiach. Przy okazji pan Krzysztof napisał, jak to? The Eagles, a to jeszcze sobota? W sensie soboty nie ma, to się nie zgadza. A poza tym wszystko dobrze. Panie Krzysztofie, wszystko spokojnie, jutro po 10:00 pan Marek się odezwie. Za 28 minut będzie godzina 10:00, to czas na naszą pierwszą propozycję i naszą dzisiejszą piosenkę dnia. Kalla i Paralyzed.

To nie jest ani nowy zespół, ani nowa piosenka, chociaż w tej wersji dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Kalla to zespół z lat 90., a ta piosenka Paralyze została napisana około 10 lat temu i w takiej formie jeszcze nie miała okazji się ukazać. Teraz została dopracowana, no i wielki powrót. Co więcej, miała być w stylu Lou Reeda. Chyba dobrze się to udało. Fantastyczna piosenka dnia. Kalla i Paralyze również jest w zestawie do głosowania. Polecam. Lista.radio357.pl.

Ale żeby na epkę kazał tyle czekać, no nic, musimy, to poczekamy. 30 października ukaże się epka Corners Arona Frasera. Piosenek będzie, szanowni państwo, 6. No i 3 już mamy. Takie to są właśnie premiery. Paint the Picture również w zestawie do głosowania. Za 20 minut będzie 10. Nie przyspieszymy.

Always look on the, no, czasem dark, a czasem bright side mix, w tym przypadku Peter Gabriel. No bo są i te jaśniejsze, i te ciemniejsze miksy, i znowu będzie płyta, i znów Peter Gabriel wymyślił sobie to tak, że przy okazji pełni nowe single są wydawane. Face the Wall również zostawię do głosowania, a nowa płyta ukaże się pod koniec listopada, to będzie 27 listopada. Dużo, dużo, dużo nowych piosenek. Za kwadrans będzie 10.

Panie Joshu, te drzwi zawsze można naoliwić. To są proste sprawy. Nowa płyta również będzie wysyp. Będzie wysyp jesiennych premier. Nowa płyta Queens of the Stone Age 30 października. Perfect. Tak będzie zatytułowana. No już myślałem, że polubimy się, tak naprawdę polubimy się z zespołem Queens of the Stone Age po premierze piosenki Insignificant Other. No ale nic. Jeszcze 7 piosenek będzie, nie, 6 piosenek będzie do ujawnienia. Zobaczymy, jak to wszystko będzie brzmiało. No to ciach. Kolejna propozycja. Pani Alanis?

No, to jest naprawdę przeciekawe, ponieważ Alanis Morissette szykuje nową płytę. Znowu, nowa płyta, znowu, na jesieni. Ta płyta ukaże się 6 listopada i to będzie płyta zawierająca w dużej mierze, albo właściwie nie, to będą tylko piosenki świąteczne, czyli ukaże się na jesieni, a będzie do słuchania na zimę. Ale piosenka Season of the Witch nie jest zapowiedzią tej płyty, jest zupełnie osobnym bytem, ponieważ Alanis Morissette nagrała tę piosenkę na potrzeby serialu Jaga i od razu mówię, to nie jest jej piosenka. Ta piosenka należy do tego człowieka.

Pani Kamila napisała: ostatnio ze słonecznej Italii, dziś z pochmurnych i wietrznych Żuław Wiślanych. Wietrznie nie tylko na Żuławach, również w Warszawie i wielu, wielu innych miejscach kraju. Będzie jeszcze postscriptum do tego, co napisała pani Kamila, ale to za kilka chwil. Ta piosenka, Season of the Witch, o której wspominałem, no to właśnie Donovan. Ten Donovan. A za dwie minuty będzie 10:00.

Ja dzisiaj będę jak zderta płyta o tych nowych płytach i o tych, co nadchodzą. Ale muszę Państwu powiedzieć, nowa płyta Kasi Nosowskiej ukaże się 23 października. I tak myślę sobie też przy okazji tego utworu i tych wszystkich, które już znamy, a kilka z tej płyty już znamy. Czy Kasia Nosowska kiedyś nagrała coś kiepskiego? Zostawiam Państwa z tym pytaniem. 10 minęła.

0: Wspieraj system.
1: I to nawet dwie minuty temu. Tomasz Patlingiewicz i Antoni Grudniewski, zapraszamy do 12 na Wspieraj System, a przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-serialowej.

Po takich dwóch podpowiedziach w głowie mętlik. Christina Aguilera, Beautiful, to była druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-serialowej. W sprawie zagadki, w sprawach wszelakich, mail antoni.grudniewski@radio357.pl, Facebook i Instagram również polecam. A, no właśnie, na Instagramie za chwilę również pojawi się pewien wątek związany z dzisiejszym kalendarium muzycznym, właśnie muzycznym kalendarium, do którego również zajrzymy za około 9 minut.

Odsyłam Państwa na nasz YouTube Radio 357 Music. Tam sesja Krzysztofa Zalewskiego prosto, właściwie wprost ze studia B. Krzysztof Zalewski był również naszym gościem chyba tydzień temu przy okazji audycji Zielony Żoliborz. Był gościem Piotra Stelmacha. 10 minut po godzinie 10.

0: Wczoraj po godzinie 18 w audycji Panoptikum Michał Bisiorek w zastępstwie Bartka Gila prezentował Państwu wywiad, który przeprowadził z zespołem Cage the Elephant. Bardzo Państwu polecam to spotkanie. Panoptikum z wczorajszą datą, czyli 8 października. Dying in Reverse również w zestawie do głosowania. Kwadrans po 10.
1: Radio 357.
0: Dużo, dużo dziś pozycji w muzycznym kalendarium. Zaczniemy od urodzin Agnieszki Osieckiej. Dziś jej tekst zaśpiewa Andrzej Dobrowski.

Andrzej Dąbrowski. Ze słowami Agnieszki Jasieckiej. Zielono, zielono mi. 18 minut po godzinie 10. No właśnie, urodziny, urodziny, urodziny. On również dziś swoje by obchodził.

Dzisiaj nie. Dzisiaj nie, ale pewnie 8 grudnia Nowy Jork przynajmniej w pewnym miejscu na chwilę się zatrzyma. John Lennon dziś swoje urodziny by obchodził. 9 października, rocznik 40, zmarł 8 grudnia roku 1980. Jeżeli narzekali Państwo na brak wrażeń przez ostatni kwadrans, to teraz proponuję zrobić głośniej. Będzie śpiewane.

kto jeszcze śpiewał po norwesku w tej piosence, a czy z państwa po drugiej stronie. To się często zdarzało, zresztą po angielsku tak samo. Franz Gall i Ella Ella. Franz Gall dziś obchodziłaby swoje urodziny. 9 października, rocznik 47. Odeszło od nas 7 stycznia 2018 roku. Jeszcze jedne urodziny, Joy Crooks.

Wszystkiego najlepszego. Joy Crooks, Feet Don't Fail Me Now. A muzyczne kalendarium zamkniemy akurat inną datą, ponieważ 9 października 2006 roku odszedł od nas Marek Grechuta.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud. Daradaj, daj, daj.
1: Muszę kiedyś zapytać maestro Filipa, czy by to zagrał, chociaż chyba odpowiedź jest oczywista. Nie dokazuj, Marek Grechuta i Anawa. Za 26 minut będzie 11.
2: Radio 357.
1: Mówiłem, że powrócę jeszcze do maila pani Kamili, która napisała również oprócz tych żuław wiślanych i tego, że wietrznie, to napisała również, że na pokładzie dziś w domu dwóch małych fanów Zygzaka McQueena i tylko kiedy słyszą dżingiel, na chwilę robi się w domu cicho. Naprawdę. To mało powiedziane.

Mówiłem Państwu w poniedziałkowy wieczór w Record Store, że chyba nigdy nie lubiłem idealnych głosów, a on jest wyjątkiem. Father John Misty, The Expanded Universe. Lista.radio357.pl. Głosujemy do godziny 12. Przypominam, zapraszam, zachęcam. Proszę zapisywać swoje typy na marginesach albo gdzie się da, byleby do 12 te głosy powędrowały. Za 19 minut będzie 11. Placebo.

Bardzo Państwu polecam sprawdzić, co, jeżeli chodzi o historię i kto kryje się za nazwiskiem Helen Keller. Bardzo, bardzo polecam. A ta piosenka to właściwie powrót do debiutu Placebo z roku 1996, choć nowość teraz w roku 2026. lista.radio357.pl. No dobrze, to zadanie specjalne mamy. Helen Keller do sprawdzenia. To wszystko jest. Adres jest. Mamy. Można lecieć dalej.

0: Leon Bridges, Watch You Dance, a wcześniej Monophonics i Mike James Kirkland i The Business. Mamy. Nowa płyta Leona Bridgesa również jest, bardzo Państwu polecam. I polecam również oczywiście nasz kanał na YouTubie. Październik jest Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa i w związku z tym wraz z ekspertami CERT Orange Polska stworzyliśmy podcast Kontrol plus Bezpieczeństwo, w którym podpowiadamy Państwu, jak zadbać o swój spokój w sieci, a tematem pierwszego odcinka jest phishing.
1: Na podcast zaprasza Orange.
2: Phishing, bo o nim mowa, to nie jest nowa metoda oszustwa, ale jak się okazuje, wciąż skuteczna. Jak to się dzieje, że dajemy się złowić, jakie haczyki, a także jakie przynęty wykorzystują oszuści? Między innymi o tym porozmawiamy dziś z Robertem Grabowskim, szefem CERT Orange Polska.
3: Przez długi czas byliśmy zalewani takimi kampaniami phishingowymi powiązanymi z platformami sprzedażowymi, czyli że twój przedmiot został kupiony, no to teraz odbierz pieniądze za ten przedmiot. Byliśmy kierowani na WhatsApp, na jakieś prywatne wiadomości i tak dalej. To bardzo mocno rezonowało w mediach społecznościowych. Ludzie sami z siebie zakładali grupy ostrzegające innych i tak dalej. Dużo też o tym było już w mediach. Można powiedzieć, że wysycił się ten scenariusz na tyle, że rzeczywiście ludzie już coś o tym słyszeli, jak to widzieli, to nie reagowali. I dzisiaj mamy nowe odmiany. Pojawiła się na przykład prośba o weryfikację konta, SMS z informacją, twojego przedmiotu nie udało się wystawić, zweryfikuj swoje konto. I cały czas ta wyobraźnia tych przestępców, można powiedzieć, że jest na wysokim poziomie. Oni cały czas wymyślają nowe sposoby na to, żeby złapać nas w tę pułapkę. Jednocześnie prawda jest taka, że dzisiaj żyjemy w takim środowisku, w którym jesteśmy bombardowani przeróżnymi promocjami, ofertami. Te kanały elektroniczne już mamy dzisiaj na tyle rozbudowane, że praktycznie wszystko możemy nimi załatwić, więc nawet jeżeli widzimy to pierwszy raz, no to bardzo łatwo stwierdzić, aha, dobra, czyli teraz można się już zweryfikować jeszcze dzięki takiemu SMS-owi. Myślę, że to często takie myślenie powoduje właśnie, że ktoś wpada w tę pułapkę, że nie widzi w tym zagrożenia.
1: Na podcast zapraszał Orange.
0: Zapraszamy, polecamy to wszystko w naszych podcastach. Za 5 minut będzie 11:00. Morten z córką.

0: Charlie Winston i Guilty. I mamy 2 minuty po 11.
1: Radio 357.
2: Wspieraj system.
0: Ja się tak właśnie zastanawiałem, o co chodzi, bo czytam maila od pana Bartosza i pan Bartosz pisze, ale w piątki to bez takich numerów, proszę. I tak minuty już odliczam do weekendu. I tak się głowiłem i teraz jak zerknąłem na zegarek, to przypomniałem sobie, coś zaświtało, zadziałało, że ja powiedziałem państwu, że z Charlie Winstonem wejdziemy w godzinę 10. Przepraszam, 3 minuty po 11. Tomasz Madlingiewicz i Antoni Grudniewski, zapraszamy do godziny 12. Przed nami trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-serialowej.

Dwie sprawy, szanowni państwo. Po pierwsze, tak słuchaliśmy tego outro, słuchaliśmy i spojrzałem na Tomka za szybą i widziałem, że słuchając tego outro zaczął się zastanawiać nad swoim życiem. Wcale się nie dziwię. A po drugie, pani Anna napisała, bardzo dobrze powiedziałem, mówiąc, że minęła dziesiąta, bo w Eastbourne minęła dziesiąta. Proszę mnie nie utwierdzać, jak to było, w mylnym błędzie. Bardzo proszę tego nie robić. The Who, Baba O'Reilly, to była trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-serialowej. W tej sprawie proszę pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. 9 minut po 11. Ha, w sprawie tego zygzaka. Trudne do uwierzenia, ale dziś rano widziałem zygzaka McQueena. Naprawdę. Naprawdę kręci się taki po Warszawie.

To był tytuł Pokochaj mnie ponownie i Natalia Mujanga. Dziękuję za wszystkie maile, dziękuję za wszystkie spostrzeżenia, polecenia i filmowe, i serialowe, i również te, w których poszczególne piosenki się pojawiły, ale jak Państwo doskonale wiedzą, no muszą pojawić się trzy przede wszystkim, czyli tak jak w tym przypadku The Who, wcześniej Christina Aguilera, a na samym początku Joe Cocker. I też powiedziałem Państwu na samym wstępie po godzinie 9, że to będzie moim zdaniem trudna zagadka muzyczno-serialowa, bo jeżeli serial ma tyle sezonów, pojawia się tyle piosenek, a od razu mówię, dużo, no to wytypować jest trudno. No ale ta osoba, która napisała dobrze i napisała jako pierwsza, oczywiście o wszystkim się dowie, a rozwiązanie przed godziną 12. Szanowni Państwo, to jest czas na naszą płytę tygodnia. Nothing But Thieves, Stray Dogs. Tę płytę mamy dla Państwa. Jeden egzemplarz w tej sprawie, proszę dzwonić 510 357 357.

0: I dzisiejszą, już ostatnią z tego tygodniowego rozdania płyty tygodnia wysyłam do pana Marka z Sierpca. Gratuluję. Pani Weronika napisała: nadaję z biura w nowej pracy. Nikt tu muzyki nie słucha, o radiu nie wspominając. Czy ja powinnam tu zostać? Właśnie, trudne się wylosowało. Pani Weronika napisała: nadaję SOS. Przy okazji, dzisiaj wszystkie osoby z pokoju pracują zdalnie. Ja mam święto totalne i słucham od 8. Pani Weroniko, jak nie słuchają, to po prostu powinni zacząć słuchać. W pani cała nadzieja. Michael Kiwanuka, tak, a jeszcze wcześniej Chick Corea.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to pursue that.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do.
1: Yeah.
0: And it's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: No, to właśnie Chick Corea. A śpiewał oczywiście Michael Kiwanuka. Nowa płyta Fetch ukaże się 23 października, czyli za 2 tygodnie. Jest na co czekać. 22 minuty po 11. Stevie Wonder.

0: Add a sound in there.
1: Very good.
0: Put the drums on that.
2: No nie ukrywam, zazdroszczę. Po pierwsze, to jest taki nowy rozdział, podrozdziałik dopisany do płyty Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. Cztery nowe piosenki i tak jak państwo zapewne wiedzą, Stevie Wonder rusza w trasę koncertową w związku z okrągłym jubileuszem. 50 lat minęło od wydania tamtej płyty. I ostatnio widziałem się z kolegą, mówi, a wiesz, bo jedziemy na koncert Stevie'ego Wondera. Mówię, tak? No tak, tak, do Dublina. Mówię, no to rzeczywiście jest czego pozazdrościć. Niedługo będę wiedział, jak było. 28 minut po 11. Najpierw Sosnowski, a następnie Seweryn Krajewski.
3: Send the pain down no more. Whoa.

Trochę jak taki dzień, jeden w roku. Nowa płyta Seweryna Krajewskiego, Nowy Dom, tak zatytułowana, a wcześniej Sosnowski i Rusty Waltz. To jest piosenka, która przez wiele lat żyła, ale żyła tylko na koncertach Bartka Sosnowskiego. Teraz w kolejną rocznicę jego odejścia poznaliśmy ją już w takiej wersji studyjnej. Rusty Waltz i Jak dobrze, że jesteś, te dwa utwory w zestawie do głosowania. lista.radio357.pl. Za 24 minuty będzie południe. Na naszym podwórku pozostajemy.

Oj, czas goni, a tu za chwilkę trzeba będzie gościć Michała Żakowskiego. To ja po niego lecę.

0: Kamil, a tu będzie piekło.
1: Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce, choć popękane, chce bić. Nie ma cię i nie było. Jest noc, nie ma mnie i nie było. Jest dzień.
2: A ten dzień już wkrótce. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween. 31 października od godziny 19. Głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
1: Niedźwiedziu, co to będzie?
3: Będzie piekło.
0: A ty że jakoś tak powiesz, czy nie?
4: W życiu, ale to jest po prostu srogi czad.
0: Ja się zawsze zastanawiam, jak wygląda namawianie Halinki do nagrania takiego czegoś. Bo z Halinki trudno wyciągnąć czasem dwa słowa na korytarzu, a co dopiero przed mikrofonem w studio.
4: No ale to jest po prostu piękne. Słuchaj, no koncept, wykonanie, jestem pełen uznania, naprawdę. I dobór, fenomenalne.
0: Michał Żakowski, dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
0: No widzę, że pan się zainteresował zespołem, który chwilę temu polecałem poza anteną. Mm-hmm. Taki zespół 21st Century, jeżeli państwo nie znają, to proszę sprawdzić. Z dużym naciskiem na piosenkę Remember the Rain. Myślę, że tobie też się spodoba. Za chwilę sprawdzimy. Dobra?
4: Dobrze.
0: Dobrze. Panie Michale, co jeszcze chciałem powiedzieć? A, sezon się kończy. Za chwilę. Mamy takiego słuchacza, który zawsze pisze, panie Antku, nie, sezon się nie kończy, sezon trwa cały rok. Ale tak mi dzisiaj kolanka zmarzły. Ojejku.
4: No wie pan, ale to jest już tak, że będzie coraz gorzej, bo będzie zimniej i więcej deszczu.
0: Nie, to ja
4: i
0: tak.
4: Myślę, że motocyklem się wtedy nie jeździ po ulicach ani po szosach.
0: A po szutrach?
4: A po szutrach może i tak, jakimś motocrossem.
0: No, widzi pan. Jeszcze wtedy lepiej. Można pokombinować. A pan dzisiaj jak? Czym?
4: No, samochodem.
0: Samochodem, czyli kolanka nie zmarzły.
4: Nie.
0: No to w porządku w takim razie. Panie Michale, co po 12?
4: Po 12 zapraszam, będziemy od razu omawiali... przepraszam, to jest...
0: To są problemy
4: jeszcze
0: techniczne, pit stop.
4: Pit stop właśnie i zmiana
0: Luigi.
4: Koła. Luigi. Płyn Luigi.
0: Tak.
4: Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Od razu powiem, że będziemy rozmawiali o najnowszej nagrodzie pokojowej Nobla, bo to jest bardzo ciekawy temat. Tym bardziej, że no przed chwilą ogłoszono, kto jest laureatem. Nawetem Navi Pillay, czyli osobowość, prawda międzynarodowa z RPA. Mówię tak osobowość, dlatego że to jest pani, która uczestniczyła chociażby w specjalnych komitetach do spraw Rwandy, która zasłużyła się na polu sprawiedliwości i prawa międzynarodowego. Tak przynajmniej głosi werdykt Komisji Noblowskiej. No właśnie, ale co z tego wynikło i kim jest ta pani, o tym będziemy rozmawiali, ale głównym powodem to jest niestety wojna, która jest w rogu Afryki. Dlaczego Erytrea atakuje Etiopię? Wydawało by się, że to są kraje dalekie, które nie obchodzą pierwszych stron gazet, portali czy innych środków przekazu, ale jednak myślę, że warto się tym zainteresować. O tym będziemy rozmawiali, tym bardziej, że premier Etiopii to przecież też laureat pokojowej Nagrody Nobla sprzed lat. Także dużo będzie o Afryce, dużo będzie o rogu Afryki. Będzie też krótkie na dachu świata, a więcej na YouTubie dzisiaj po 18:00 Radio 357 Talk. Tam rozmowa z Agnieszką Bryc o nowym Izraelu, o tym czym jest no właśnie budujące się mocarstwo Izrael, ale oczywiście powodem jest to, co się wydarzyło 7 października 2023 roku, czyli masakra w kibucach i miastach izraelskich, której dokonał Hamas i wojna odwetowa w Strefie Gazy przeprowadzona przez Izrael. Będzie także dużo
0: muzyki?
4: Informacji i muzyki z Ameryki Południowej, będzie Tierra Serrera, Wojciech Ganczarek, będzie również opowieść o tym, dlaczego były szef wywiadu niemieckiego zdradził i na rzecz kogo zdradził, także będzie się działo na dachu świata.
0: Michał Żakowski po 12:00 niezmiennie w pańskim imieniu zapraszam.
4: Bardzo niezmiennie dziękuję. Ten głos zaczyna przypominać ten głos Marka Niedźwieckiego z końca tej reklamówki metalowej.
3: Będzie piekło.

Ta piosenka to akurat równie dobrze mogłaby być również ścieżka dźwiękowa filmu Baby Driver. Ale dziś nie Baby Driver, dziś był poszukiwany serial. Serial Dr. House. I jako pierwszy poprawną odpowiedź wysłał pan Raimund z Torunia. Do niego powędruje już zaadresowana płyta. Dziś po godzinie 19, 259 notowanie listy piosenek 357. Zapraszam w imieniu Marcina Łukawskiego, a my usłyszymy się w poniedziałek po 19 w Record Store. Niezmiennie. A, no jeszcze 4 minuty na głosowanie są. Rzecz jasna. Tomasz Matlingiewicz i Antoni Grudniewski. Dziękujemy, kłaniamy się, życzymy dobrego, spokojnego weekendu.

0: Minęła godzina 12, Viva Love ABC, co oznacza podróż na dach świata.
1: Radio 357.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Opisujemy, łączymy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. 7 października 2023 roku Bliski Wschód wywrócił się do góry nogami. Wybuchła wojna Izraela z Hamasem w Strefie Gazy po atakach Hamasu na kibuce i miasta w Izraelu. Atak zaskakujący i brutalny, tak zresztą jak i odwet i wojna, po raz pierwszy w historii z tak masowym wykorzystaniem sztucznej inteligencji i broni automatycznej. No i liczba ofiar. Palestyńczyków ponad 74 tysiące, a być może nawet 130 tysięcy oraz Izraelczyków bestialsko zamordowanych 1200 i porwanych 251 zakładników. Co zmieniło się w Izraelu i czy ten kraj stanie się bezkompromisowym mocarstwem na Bliskim Wschodzie? O tym z Agnieszką Bryc. Fragment wywiadu na dachu świata, a cały dzisiaj po 18 na naszym YouTubie, czyli w Radiu 357 Talk, o Izraelu i jego przyszłości, ale także przyszłości Bliskiego Wschodu, przyszłości również Palestyńczyków. Dzisiaj po 18 na YouTubie cały wywiad, a w audycji na dachu świata fragment o tym, czym jest 7 października 2023 dla regionu Bliskiego Wschodu. Dlaczego Erytrea atakuje Etiopię i czy grozi to wybuchem wojny z udziałem kolejnych państw? Róg Afryki może stanąć w ogniu. Czy możliwa jest jeszcze dyplomacja? Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o tym będzie opowiadał, ale także opowiemy o noblistce z RPA, czyli laureatce pokojowej Nagrody Nobla. O jej zasługach, o tym, czym jest prawo międzynarodowe. No i właśnie, przecież Etiopia, premier tego kraju, też otrzymał kilka lat temu pokojową Nagrodę Nobla. Protesty w Hiszpanii i Francji, w tym pierwszym eksmisja starej mieszkanki Madrytu i jej śmierć wywołuje protesty i decyzje premiera o wcześniejszych wyborach. We Francji setki tysięcy młodych ludzi wychodzi na ulicę, a setki szkół średnich zostają zamknięte. Protestujący twardo wykrzykują, że nic ich nie powstrzyma. Wielka afera szpiegowska w wywiadzie Niemiec. Były szef tej służby, August Hanik, miał sprzedawać informacje obcym mocarstwom, być może Rosji oraz być może Chinom. Miał pomocnika, a śledczy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Cały czas trwa oczywiście śledztwo w tej sprawie. Zastrzeżenia do wywiadu RFN były podnoszone od lat. Marek Meissner opowie o tym, czym grozi zdrada tak wysokiego funkcjonariusza wywiadu. I wreszcie Tierras Raras, czyli Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański o pożegnaniu Leo Messiego z reprezentacją, o fladze Argentyny i polityce wobec ziemi, polityce rządu Argentyny. To wszystko dzisiaj na dachu świata. Za chwilę zaczniemy od Afryki, od rogu Afryki, ale także od RPA i laureatki Nagrody Nobla. Jędrzej Czerep już jest w studiu. Z nim za chwilę rozmowa, a zaczynamy od zespołu Shaolin, Afronauts i Journey Through Time.

0: Shaolin Afronauts i podróż w czasie. Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, afrykanista, znawca tego regionu. Dzień dobry, już jest w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Ja proponuję, że zanim przejdziemy do Etiopii i tego, co jest naszym głównym tematem, czyli wejście wojsk Erytrei do Etiopii i groźba, która zawisła nad całym regionem tak zwanego rogu Afryki, bardzo ważnego miejsca na mapie świata, to porozmawiajmy o pozytywach. Nagroda Nobla dla pani Navanetem Navi Pillay z RPA, z Republiki Południowej Afryki. Była wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka z 2008-2014 roku. Była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy. To czytam oczywiście jej dosie z internetu. No, według ciebie to jest nagroda, która ma swoje podstawy i uzasadnienia i w ogóle znasz dokonania pani Pillay?
1: Powiem inaczej. Odczytuję tę nagrodę dosyć wyraźnie jako sygnał przeciwny ostatniej polityce amerykańskiej. Donald Trump w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wprost wezwał prośbą i groźbą do tego, żeby państwa wycofywały się z Międzynarodowego Trybunału Karnego. To jest wielki cios w ogóle w ideę prawa międzynarodowego. W Międzynarodowy Trybunał Karny jest jednym z jego największych osiągnięć, które jednak nie podoba się trumpowskiej Ameryce. Mhm. Kilka państw, na przykład Nauru, niewielkie państwo w Oceanie Spokojnym, chętnie posłuchało i wycofało się właśnie pod wpływem tej namowy. Nasza dzisiejsza noblistka jest z kolei jedną z osób, które położyły wielkie zasługi do tego, żeby ten trybunał w ogóle powstał i żeby w ogóle międzynarodowe prawo, ściganie międzynarodowe z osób zbrodni działo się i mogło postępować do przodu. To jest nie tylko trybunał do spraw, ten trybunał do spraw Ruandy, który powstał w latach 90. umiejscowił się w Aruszy. Z niego tak naprawdę trochę wypączkował później Międzynarodowy Trybunał Karny, a w samej Aruszy w Tanzanii tam powstał Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów, którym zresztą kiedyś byłem. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. No, krótko mówiąc, jest to postać, której dorobek i której kariera zahaczyła o szereg takich kamieni milowych tego prawa międzynarodowego z Międzynarodowym Trybunałem Karnym na czele, które jest w tym momencie pod bardzo silną presją ze strony na przykład Trumpa czy Izraela po to, żeby przestał działać i przestał pociągać do odpowiedzialności najsilniejszych tego świata.
0: No właśnie, Międzynarodowy Trybunał Karny, no to przecież też Benjamin Netanyahu, to są też jego jeden z ministrów, ale także również i przywódcy Hamasu, którzy doprowadzili do tej wojny na Bliskim Wschodzie pomiędzy właśnie Izraelem a Hamasem. Zgruzowanie Strefy Gazy i ta liczba ofiar to też jest efekt ataku Hamasu, no ale też i efekt podjęcia decyzji o takiej, a nie innej brutalnej wojnie Izraela. To oczywiście jest Bliski Wschód, nie chciałbym cię tu naciągać na ten region, ale no też to się łączy.
1: To się bardzo łączy. Zresztą dekadę temu był taki moment, w którym szereg państw afrykańskich i Unia Afrykańska jako instytucja były bardzo bliskie masowego wycofania się Afryki z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Właśnie dlatego, że w jednych miejscach on mógł prowadzić śledztwa i mógł pociągać do odpowiedzialności, w innych, czytaj w Izraelu, nie mógł. To była wtedy operacja Płynny Ołów, poprzednia wielka operacja w strefie Gazy, do której równolegle pojawił się list gończy za prezydentem Sudanu Omarem al-Bashirem. No i ta różnica w sprawie tego, że tutaj w Afryce słabych można ścigać, a tam w Izraelu silnych nie można, była bardzo widoczna. I ona popchnęła wiele państw afrykańskich do granicy tego, żeby w ogóle machnąć na to wszystko ręką i przestać uznawać Trybunał. To się jednak wtedy nie stało, no ale dzisiaj mamy znowu ten moment, w którym jest on zagrożony takim masowym wychodzeniem. W związku z tym ta nagroda ma wzmocnić prestiż Trybunału, ma wzmocnić prestiż prawa międzynarodowego, przypomnieć, że jest to nasz wspólny dorobek, a jest on najbardziej cenny i wartościowy dla tych słabszych na świecie.
0: No, zobaczymy, jak będzie wyglądała ceremonia odebrania tej nagrody, nagrody pokojowej, Nagrody Nobla. Navanethem Navi-Pillay z RPA została nagrodzona pokojową Nagrodą Nobla za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Też bardzo ciekawe, nie wiem, czy się już odezwała, nie widzę teraz najnowszych informacji, ale Komitet Noblowski apeluje do niej, że jeżeli zobaczy numer międzynarodowy na swoim telefonie, to dzwoni Komitet Noblowski z tą informacją. No myślę, że już po takim czasie, bo to było po 11, ta wiadomość do pani Navi-Pillay dotarła. No dobrze, to w takim razie co się dzieje w Etiopii, co się dzieje po wejściu wojsk? No właśnie chyba możemy mówić o ataku erytrejskim na Etiopię. Tutaj jest to właśnie do rozważenia. Premier Abiy, czyli premier Etiopii, to przecież też laureat pokojowej Nagrody Nobla sprzed lat. Tak też byśmy może od tej góry zaczęli, zanim wejdziemy już w meritum wojenne.
1: No dobra. No tak, to była niefortunna decyzja Komitetu Noblowskiego, która w tamtym momencie wyglądała dobrze, bo premier Abiy Ahmed zaczął dobrze, ale jak się okazało, no, nie do końca konsekwentnie. Początkowo wydawał się być takim politykiem, który godzi wszystkie zwaśnione strony w całym regionie, który wyciągnął rękę do Erytrei, sąsiedniego państwa, z którym Etiopia była w ostrym konflikcie. To było niemal jak upadek muru berlińskiego. Wtedy rodziny po raz pierwszy się mogły z sobą skontaktować, rozdzielone od 20 lat. No, to wyglądało jakby miał Abiy się jawił kimś takim, jak jakimś takim czarodziejem z magiczną różdżką, który czegokolwiek się nie dotknie, to przynosi jakąś ulgę i pokój. Jego idea Medemer, czyli synergii, napisał taką książkę, miała polegać na tym, żeby szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli w takim kraju jak Etiopia, który jest wielokulturowy, który jest też podzielony. Brzmiało to jak formuła na dobre, pokojowe współżycie i rozwój.
0: No mąż stanu po prostu, którego dawno Afryka nie miała i w ogóle świat też nie miał, aż takiego człowieka uniwersum, można powiedzieć.
1: Tylko, że oprócz tego był od początku człowiekiem ewidentnie no takim, który uznaje się za wybrańca Bożego, taki, który uznaje się za jakiegoś niesamowicie natchnionego i nieomylnego. Taki też, który uważa się za wcielenie kolejne cesarzy etiopskich, który widzi swój kraj jako swoje imperium, jako też swoje prywatne dominium, jak cesarz, a nie jak demokratycznie wybrany przywódca. No, w związku z tym na przykład w ostatnich latach budował za kwotę około 10 miliardów dolarów swój nowy pałac, który ewidentnie bardzo szybko odklejał się od rzeczywistości i gdzieś tam szybował w stronę sobie tylko znaną. To, za co otrzymał tego pokojowego Nobla, czyli to zburzenie tego niewidzialnego muru berlińskiego czy muru etiopsko-erytrejskiego, okazało się być właściwie taktycznym sojuszem wojennym, a nie inicjatywą pokojową. Chodziło o to, żeby wspólnie zaatakować prowincję Tigraj, załatwić stare porachunki ze starym wrogiem. TPLF, czyli Tigrajski Front, Ludowy Front Wyzwolenia, partia, która rządziła w Etiopii przez 30 lat do czasu objęcia władzy przez Abiy Ahmeda, do 2018 roku, premiowała mniejszość Tigrajczyków, tigrajską w Etiopii. To jest około 6% społeczeństwa Etiopii, 4,5 miliona może osób, którzy objęli najważniejsze stanowiska, mieli uprzywilejowany dostęp do zasobów. Firmy, banki, instytucje były obsadzone przez Tigrajczyków. W odpowiedzi na to, kiedy upadł tamten reżim i objął władzę Abiy Ahmed, wywodzący się z innej społeczności, no panował taki w powietrzu wisiał odwet. I ten odwet wziął wtedy Abiy razem ze swoim partnerem z Erytrei. Ta wojna od 2020 do 2022 roku była, przypomnijmy, najbardziej krwawą i najcięższą wojną wtedy, jaka toczyła się na świecie. Do momentu wybuchu wojny pełnoskalowej w Ukrainie to było to miejsce, najbardziej krwawiące miejsce na ziemi. Około 600 tysięcy osób zginęło. Niesłychane zbrodnie. Ta cała prowincja, właściwie cała jej ludność została wzięta na zakładnika, odcięta od świata, głodzona. No, szereg przerażających zbrodni popełnionych i przez Etiopczyków, i przez Erytrejczyków, i przez bojówki Amharów, którzy wtedy byli, no, wspólnie wystąpili przeciwko Tigrajczykom. To zostało przyhamowane, ale nigdy nie załatwione. W 2020 roku strony zawarły takie zawieszenie broni w Pretorii, w RPA, które zresztą nigdy nie zostało wdrożone. Jedyne, co osiągnięto, to to, że walki ustały. No i później to tylko się stopniowo, to właściwie zostało odsunięte w czasie i eksplodowało w ostatnich dwóch tygodniach w kolejną odsłonę tej wojny, o której mówiłem przed chwilą.
0: Tutaj mamy do czynienia ze zmianą sojuszy. Tu mamy do czynienia z czymś, co jest też, no, czymś nowym w tej odsłonie wojny.

0: zablokowany, czy no, utrudniony w jakiś inny sposób. Teraz mamy do czynienia od 2 tygodni z czymś, co się ważyło. No i jakaś część Etiopii została zaatakowana, czy tam pojawiły się wojska erytrejskie. I tutaj też ten cień próby no, zamotania sytuacji jest, ale spróbujmy to wyjaśnić, co się wydarzyło.
1: No dobrze, spróbujmy. Erytrejczycy właściwie nigdy nie wyszli po tamtej wojnie. Oni okupowali część prowincji Tigraj. Tam zresztą no, dokonywali okrutnych, przerażających rzeczy. Tylko, że kiedy zmieniła się układanka polityczna, kiedy zmieniło się to, kto komu z kim aktualnie jest po drodze, to ci sami Erytrejczycy, którzy byli sprawcami najcięższych zbrodni w Tigraju i którzy część tej prowincji okupowali, nagle stali się sojusznikami ugrupowania rządzącego w tej prowincji. A teraz są sojusznikami tego szerszego sojuszu różnych grup rebelianckich, które się no, skrzyknęły pod jedną flagą na chwilę przed wybuchem tej najnowszej wojny. Erytrea zawsze była krajem, który lubił i miał do tego środki i umiejętności w regionie wprowadzić taką trochę dywersyjną robotę, wspierać wszelkie ruchy wywrotowe, które aktualnie im pasowały do tego, żeby na przykład przeszkodzić jakiemuś nielubianemu liderowi. W historii wspierali między innymi dżihadystów z Al-Shabaab w Somalii i z tego powodu Erytrea była obłożona sankcjami. Erytrea próbowała swego czasu przeprowadzić zamach bombowy na szczyt Unii Afrykańskiej w Addis Abebie w latach 90. Więc tego rodzaju działalność jest tam, ma tam długie tradycje. Teraz Erytrea wspiera i Tigrajczyków, czy też no, ten ich wojskowy front i szereg innych rebelianckich ugrupowań z Etiopii, dlatego, że reżim Abiy Ahmeda stał się z jej perspektywy zagrożeniem i jest w tym trochę racji. Premier Abiy Ahmed odkąd zbudował tamę tak naprawdę w Wielkiego Odrodzenia.
0: Jeszcze do niej wrócimy, bo to jest bardzo ważny element.
1: Która była taką wielką ideą jednoczącą Etiopczyków, pomimo tych wszystkich podziałów, wielkim sukcesem Etiopii. Znalazł sobie nowy wielki cel, który promuje i którym chce zapalać do entuzjazmu Etiopczyków. Tym nowym wielkim celem jest odzyskanie dostępu do morza. Krótko mówiąc, wjazd do Erytrei i zajęcie portu w Asabie. To jest trochę wpływ do pewnego stopnia normalizacji jednostronnych zmian granic, które widzimy u nas za naszą wschodnią granicą, rosyjska agresja na Ukrainę. Ale też w całym regionie mieliśmy szereg innych takich przypadków w ostatnich latach. Somaliland, próba secesji Jemenu Południowego, próba podziału Sudanu. Krótko mówiąc, siłowe zmienianie granic stało się znowu modne i znowu nie ma kogoś, i to jest kolejne oprócz tego, o czym zrobiliśmy na początku, wielkie zagrożenie dla ładu międzynarodowego, dla prawa międzynarodowego. Etiopia trochę poszła w tą stronę, popłynęła na każdych uroczystościach państwowych, w mediach, w gazetach, na demonstracjach pojawiają się hasła: odzyskamy port, będziemy mieli dostęp do morza, tylko to nam zagwarantuje wielkość, to spełni nasz wielki etiopski sen. Już w następnym roku będziemy świętować kolejne święta nad morzem w naszym odzyskanym przez nas porcie. No krótko mówiąc, Erytrea w tej sytuacji poczuła się troszkę zagrożona i dołączyła do tego sojuszu, który się zaczął tworzyć, który jest zainteresowany obaleniem władzy w Addis Abebie. Więc w tym momencie, kiedy zaczęła się ta nowa wojna, a zaczęła się ona 23 września, najpierw prewencyjnie siły tigrajskie zajęły lotniska w prowincji Tigraj po to, żeby uniemożliwić wysłanie przez Etiopię sił specjalnych i lądowanie jakichś komandosów. Chwilę później siły wojska erytrejskie etiopskie zaczęły jednak ofensywę, weszły do prowincji Tigraj, zajęły jej stolicę Mekele. No i w tym momencie Erytrea przekroczyła również granicę etiopskiej prowincji Tigraj, weszła tam

0: po to, żeby wesprzeć swoich nowych sojuszników, a jeszcze niedawno zaciekłych wrogów.
1: No i tych, których uciskano w sposób okrutny
0: i
1: straszny.
0: Pytanie właściwie jest otwarte, co będzie w najbliższych dniach. Czy wojska erytrejskie spróbują otwartej konfrontacji, pojadą do tego Mekele, do stolicy Tigraju, tam gdzie już są Etiopczycy, po to, żeby tam walczyć? Czy może chodzi raczej o to, żeby wesprzeć rodzącą się partyzantkę tigrajską w górach, dać im jakieś oparcie logistyczne, dostęp do broni, którą mogliby uzyskiwać? To są na razie spekulacje. Premier Abiy Ahmed wysłał właśnie list do sekretarza generalnego ONZ-u, który mówi, że zostaliśmy zaatakowani, w związku z tym wszystkie możliwe środki teraz są w naszych rękach. Krótko mówiąc, wojna otwarta Etiopii z Erytreą wisi na włosku, jest bardzo realna, jest bardzo możliwa, co mogłoby przynieść katastrofalne skutki dla całego regionu.
1: Jeszcze powiedzmy, z jakiego ludu jest premier Etiopii, bo on też jest broni swoich interesów i swojego najbliższego anturaż.
0: On jest z ludu Oromo, który historycznie w czasach cesarstwa etiopskiego tą dominującą grupą byli Amharowie. A Tigraj to też jest właściwie serce historycznej Etiopii, czy też państwa Aksum. Tu są najważniejsze zabytki, tu działa się najważniejsza historia.
1: Właściwie
0: świątynie, kultura, pierwsze kościoły, pierwsze meczety też. Bo zanim prorok Mahomet dostał się do Mekki, najpierw jego towarzysze uzyskali schronienie właśnie w państwie Aksum, czyli w Etiopii, czyli w Tigraju dzisiejszym. I pierwsze na świecie meczety są właśnie tam. Czyli Amharowie to byli ci pierwsi, ta pierwsza grupa rządząca, historycznie dominująca w całej Etiopii. Później przez ostatnie 30 lat dominowali Tigrajczycy, o których dzisiaj mówimy, bo oni obalili komunistyczny reżim Dergu w 1991 roku, a od 2018 roku najważniejszą grupą są pobratymcy premiera Abiy Ahmeda, czyli Oromo. Największa grupa etniczna Etiopii, ale taka, która była historycznie poza tą starą Etiopią historyczną. Ona właściwie dosyć stosunkowo niedawno została włączona, no i też oni sami nie byli nigdy u władzy.
1: No i ta historia Etiopii, gdzie reżimy zmieniają się z jednego niedoskonałego cesarskiego na reżim okrutny, komunistyczny, tak, Mengistu, który dokonuje też zbrodni w tym kraju. I teraz sytuacja, w której ingerencja Erytrei, wspieranie Tigrajczyków, wspieranie, tak jak to, co powiedziałeś, i tutaj jest ten wielki dzwon alarmowy, wspieranie innych grup etnicznych, by sprzeciwiły się przeciwko premierowi, czyli przeciwko grupie Oromo de facto też. To mogłoby oznaczać, gdyby ten plan erytrejski się miał powieść, to ta detronizacja premiera Abiy Ahmeda oznaczałaby walkę międzyetniczną.
0: Oczywiście, że tak. To jest każdego z każdym.
1: Każdego z każdym. To jest coś koszmarnego, co można rysować.
0: Ten sojusz jest tylko i wyłącznie oparty na wspólnym przeciwniku. Nie łączy go nic. Amharowie i Tigrajczycy, którzy dzisiaj są po tej samej stronie, jeszcze 4 lata temu byli zaciekłymi wrogami. Tam nie został rozwiązany spór terytorialny. Wtedy Amharowie odebrali Tigrajczykom dużą część ziemi. Wygnali stamtąd około 1 miliona osób. Oni są dzisiaj uchodźcami wewnętrznymi w samym Tigraju. Ci, co zostali, pracują jako niewolnicy na farmach amharskich nadzorców. Ten problem miał być na spokojnie w negocjacjach rozwiązany w ciągu tych ostatnich 4 lat po tym porozumieniu z Pretorii. Nigdy nic się w tej sprawie nie posunęło do przodu. W związku z tym można sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy jeśli by ten wielki sojusz etnicznych rebelii wspieranych przez Erytreę doszedł do Addis Abeby i przejął władzę, to następnego dnia rzuciliby się przeciwko sobie, choćby właśnie Amharowie z Tigrajczykami, którzy mają z sobą wielkie niezałatwione sprawy i który właściwie nic nie łączy. Więc to jest perspektywa bardzo nieciekawa, która zresztą wykracza też poza Etiopię i Erytreę samą, bo...
1: Już tutaj słowo padło, wielka tama na Nilu. I tutaj już otwieramy tamą, otwieramy opowieść o tym, kto jest zaangażowany w tę wojnę po stronie Erytrei i po stronie Etiopii.
0: Tak naprawdę te podziały wewnątrz Etiopii, na te podziały nakładają się nowe wielkie bloki sojuszy w całym regionie, od Zatoki Perskiej do wschodniej Afryki. Po stronie Etiopii, rząd władz etiopskich, w dużym skrócie są Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael. To są ich bardzo bliscy sojusznicy i ich interesy regionalne, no w dążeniu ich do uzyskiwaniu, do wygrywania w regionie, Etiopia jest tutaj zaproszona jako partner, jako sojusznik. Po drugiej stronie, po stronie tych frakcji rebelianckich wspieranych przez Erytreę, poniekąd wspieranych też przez Egipt i Sudan. Mamy tutaj wielkich graczy z Bliskiego Wschodu, takich jak Arabia Saudyjska. Te dwa wielkie bloki, emiracki i saudyjski, tak bym go w skrócie określił, prowadzą taką próbę sił nawzajem, próbują się wysadzić z siodła, czy powstrzymać ekspansję jednego kosztem drugiego. I to się nakłada na kolejne lokalne konflikty w kolejnych państwach. Byłoby prościej, gdyby wystarczyło, żeby dogadali się z sobą władcy, przywódcy z Addis Abeby, z przywódcami z prowincji. Trudniej jest, jeśli obydwie strony są zasilane bronią, pieniędzmi, zachętami, czy wpięciem w te wielkie, w tą wielką rywalizację regionalną, w której wszystkim zależy raczej na tym, żeby pokonać przeciwnika, a nie żeby się z nim dogadać. W samej Etiopii nie ma w ogóle apetytu na nową wojnę. Jest wręcz przeciwnie. Tamta poprzednia wojna sprzed 4 lat, jej towarzyszyła rzeczywiście taka histeria nacjonalistyczna, czy nie wiem jak ją nazwać, taka wojenna, dehumanizująca, język nienawiści, język mówiący o Tigrajczykach jako o diabłach, jako chwastach, których należy wyplenić, jako raku. To naprawdę zatruło umysły Etiopczyków w tamtym czasie. Z kolei Tigrajczycy byli wtedy zjednoczeni, oni czuli, że muszą wspólnym frontem po prostu bronić swojego istnienia. Dzisiaj nie ma takiej sytuacji. Tigrajczycy są bardzo podzieleni i bardzo gorzko nastawieni do swoich przywódców. Tam do władzy doszła najbardziej twardogłowa frakcja, która nic im nie dała, a tylko się wzbogaciła w ostatnich latach. Po stronie Etiopii też ta gorączka wtedy wojenna dawno wyparowała. Przyszło otrzeźwienie. Etiopczycy już zupełnie inaczej na to patrzą. Nikt nie chce nowej wojny, nikt nie chce z niej walczyć. Natomiast politycy i po jednej, i po drugiej stronie uznali, że wojna jest najlepszą opcją. Przywódcy tigrajscy uznali, że to im pomoże zjednoczyć na nowo społeczeństwo we wspólnym celu. Przywódcy Etiopii chcą tego dostępu do morza i chcą zwyciężyć z tym sojuszem, który się przeciwko nim pojawił. Nie wygląda to dobrze. Z drugiej strony być może w tym jest tak naprawdę nadzieja, że społeczeństwa, które są w ten konflikt zaangażowane,
1: poczują swój interes.
0: Wcale nie chcą w nim uczestniczyć.
1: Aha, i poczują może interes, by zakończyć na początku tego alarmu już ten stan konfliktu jakiegoś. Konfliktu.
0: No bo niestety na światową dyplomację nie bardzo możemy liczyć. Amerykanie są zaangażowani w Iranie, Europejczycy patrzą na Ukrainę i na Rosję. Kto w tym momencie będzie jechał i próbował interweniować w złożonej układance wschodnioafrykańsko-bliskowschodniej, kto się w ogóle w tym rozeznaje. Unia Europejska ma taką wysłanniczkę do rogu Afryki, pani Annette Weber. Kiedyś była badaczką z niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych SWP. Bardzo sympatyczna pani, poznałem ją kiedyś, ale jest kompletnie bezsilna i kompletnie bez przełożenia na realia. Nie ma żadnego, nic twardego, co może położyć na stół. Ona zawsze z wszystkimi chętnie porozmawia, wszystkich zachęca do tego, żeby każdy z każdym rozmawiał i że dialog jest najważniejszy, ale nie ma narzędzi, które mogą do tego strony przymusić, a no bez mocnego uderzenia w stół jednak tego się nie osiągnie.
1: Problem jest też taki, że już jedna taka wojna, jak powiedziałeś, skomplikowana pod względem etnicznym i próby rozwiązania jej już trwa w Sudanie. Chociażby.
0: Tak, i obydwie.
1: I jej końca nie widać, i również ma tych aktorów zewnętrznych, którzy się angażują w nią.
0: I również obydwie strony wojny etiopskiej są obecne, są powiązane z tą wojną w Sudanie, znaczy wspierają przeciwne strony. Władze etiopskie wspierają tak zwane bojówki, tak zwane siły szybkiego wsparcia. Rebelianci tigrajscy byli obecni w Sudanie po stronie sił rządowych. Więc to wszystko grozi takim rozlaniem się i złączeniem tych wojen w jedną wielką wojnę regionalną, w której i rządy, i rebelianci będą po przeciwnych stronach, jeśli ktoś nie naciśnie przycisku hamulcowego w tym momencie.
1: Jeszcze tak powiedzmy o tej Tamie, bo to jest bardzo ważna inwestycja dla i nie tylko Etiopii, ale dla całego regionu Afryki Wschodniej, ale która jest niedobra dla Egiptu. Egipt widzi ją jako zagrożenie swojej egzystencji. No, Tama może ma piękną nazwę renesansu, Tama może produkować dużo energii elektrycznej, ale co do przepływu wody i jej jakby dystrybucji, no tutaj zawsze były problemy pomiędzy Egiptem i Etiopią.
0: Tak, chociaż są to bardziej problemy wyobrażone, czy takie związane z prestiżem, z taką pewną pretensją do przywództwa, niż z rzeczywistym ryzykiem, które ta Tama mogłaby przynieść. To nie jest projekt irygacyjny. To nie chodzi o to, żeby wodę zatrzymać i wylać na pola, tylko chodzi o to, żeby ona płynęła i napędzała turbiny. Więc w niczyim interesie nie jest, żeby tą wodę tam zatrzymywać. Egipcjanie mają wpisane do swojej konstytucji przywilej i prawo do tego, że my jesteśmy władcami, historycznymi władcami Nilu. I to od naszej zgody będzie zależeć, czy ktoś w innych państwach, w górnym biegu Nilu, w państwach afrykańskich, będzie coś na tej rzece mógł zrobić, czy nie.
1: Albo u źródeł Nilu nawet, jeżeli chodzi o Etiopię.
0: Tak. Etiopczycy stwierdzili, że nie będą się słuchać i pytać o zgodę, tylko zbudują sobie tamę, której potrzebują, żeby elektryfikować swój własny kraj. I zrobili to pomimo egipskich pochukiwań i straszenia przez Egipt jakimiś nalotami, bombardowaniami. Co roku te groźby się powtarzały. No nic z nich nie wynikło. W zeszłym roku Tama została oficjalnie już oddana w pełni do użytku. Działa, funkcjonuje, prąd daje. Natomiast ona jest położona też w bardzo wrażliwym miejscu. Ona położona jest właściwie na samej granicy z Sudanem. Gdyby coś w tej Tamie się stało, to fala powodziowa mogłaby zalać połowę kraju z Chartumem włącznie. Ta Tama położona jest w prowincji Benishangul-Gumuz, mało znanej peryferyjnej prowincji etiopskiej na granicy z Sudanem. Tuż obok tej Tamy Etiopczycy pozwolili sudańskim rebeliantom z sił szybkiego wsparcia założyć swoją bazę. Stamtąd oni wypuszczają drony na atakujące cele w Sudanie. Stąd najemnicy i broń są dostarczane do Sudanu, gdzie jest to fatalne miejsce na to, żeby w takie awantury się ładować. Więc potencjalnie Tama mogłaby znaleźć się w zasięgu jakichś działań zbrojnych, czy to przeciwnych, czy to przeciw tej bazie wojskowej i tej obecności sudańskich najemników w tym miejscu. to przeciwko właśnie nim podnieśli broń lokalni rebelianci, którzy znaleźli się w tej wielkiej koalicji, od której zaczęliśmy. Więc Tama, która wydawała się rok temu być zakończoną sprawą, że no, jakby nie było, Egipcjanie się bardzo burzyli, ale ostatecznie nic nie zrobili. Tama jest, działa, prąd produkuje, wszyscy są zadowoleni. Właściwie czekamy tylko, aż już się uspokoi dyskusja na ten temat. To w tym momencie ona wraca do jego centrum. Egipcjanie czują, poczuli krew, poczuli, że mogą w końcu wziąć odwet na Etiopii i za tą porażkę wielką, prestiżową jakoś się odwinąć. Więc ochoczo wspierają teraz ten sojusz przeciwników Abiy Ahmeda. Kilka dni temu był szczyt w El Alamein w Egipcie, w którym przywódcy Egiptu, Sudanu, Erytrei i Somalii wspólnie debatowali, co, jak w tej sytuacji się zachować. Będą prawdopodobnie koordynować się wywiadowczo, czy reagować na sytuacje, w których Etiopia chciałaby rzeczywiście wyjść poza swoje granice w stronę Erytrei. I pewnie ta erytrejska mała inwazja, od której zrobiliśmy rozmowę, jest może elementem już tego, środków zapobiegawczych przed spodziewaną inwazją etiopską w stronę wybrzeża Erytrei.
1: Bo Etiopia to nie jest kraik gdzieś w Afryce, tylko to jest bardzo poważny gracz z bardzo poważną armią, jak na tamte warunki, i armią również, która no niestety była w użyciu, tak? Czyli jest to armia, która wie, jak walczyć, ale też wie, jak walczyć brutalnie, więc też wiadomo, co się będzie działo, jeśli premier Etiopii ogłosi jednak dalszą część tego rozwoju konfliktu, czyli po prostu otwartą wojnę z Erytreą, prawda? To też nie jest tak, że tutaj Etiopia jest nieznaczącym pionkiem, który się ugnie pod tym spiskiem, nazwijmy to, z El Alamein przeciwko Etiopii. Bo tak prawdopodobnie premier Ahmed to widzi z Addis Abeby.
0: Tak, tak to jest opisywane i bardzo otwarcie. No niestety, historia nam dowodzi, że wojny pomiędzy sąsiadami, pomiędzy kuzynami, czy bardzo bliskimi sobie społecznościami, jak na Bałkanach, mieliśmy tego przykłady, czy obecnie w Ukrainie, są często najbardziej brutalne i najbardziej krwawe. Ta jakaś sąsiedzka zawiść tutaj często dodaje takiego jeszcze dodatkowego wymiaru. Więc jeśli dojdzie do tego, a niestety jest duże prawdopodobieństwo, że dojdzie, no to możemy spodziewać się tutaj dużej dozy brutalności i dużej dozy jakiegoś takiego działania przeciwko zwykłym ludziom, a nie jakimś celom politycznym czy wojskowym. Przecież w przypadku Erytrei trudno jest trochę to rozdzielić, dlatego że jest to najbardziej zmilitaryzowane państwo na świecie.
1: No właśnie, powiedzmy o tej stronie tych aktorów, Etiopia, porównanie.
0: Porównywalne z Koreą Północną pod tym względem. Dekadę temu, czy troszkę więcej, było głośno o Erytrejczykach w Europie, dlatego że była to procentowo największa grupa migrantów, uchodźców, osób uciekających ze swojego kraju, które próbowały się dostać do Europy. Stosunkowo jest ich mało, ale jest ich stosunkowo dużo, jeśli popatrzymy na to, jaki odsetek ich próbowało uciekać. A próbowali uciekać przeciwko obowiązkowej służbie wojskowej, która w Erytrei zasadniczo przypomina niewolnictwo. Taką XIX-wieczną brankę znaną z naszych stron można było trafić do takiej służby wojskowej nawet na 20 lat. Generalnie trafiało się wtedy do kopalni albo na jakieś farmy generałów i pracowało się jako darmowa siła robocza, jako tacy niewolnicy przez właśnie bez perspektywy w ogóle zakończenia tego, bez końca. Erytrea jeszcze na początku lat 90. była traktowana jako ulubieniec takie spełnienie lewicowego marzenia o takim egalitarnym społeczeństwie, o takim progresywnym ruchu politycznym. Izaias Afewerki był stawiany na równi.
1: Czyli premier.
0: Prezydent Erytrei, który zresztą nigdy nie wygrał żadnych wyborów, bo to nigdy tam nie było żadnych wyborów. Lider partyzancki, który potem stał się prezydentem, był wtedy stawiany na równi z tutaj różnymi lewicowymi idolami młodzieży. Okazało się, że on bardzo mocno poszedł w stronę, bardzo na serio potraktował sobie hasła samowystarczalności i odizolował swój kraj od reszty świata. To jest taki skansen, taki najbardziej zakonserwowany. Tam nie ma żadnego rozwoju, nie ma żadnych inwestycji. W związku z tym na przykład miasto Asmara uzyskało niedawno status światowego dziedzictwa UNESCO, dlatego że ma nietkniętą tkankę miejską zbudowaną przez Włochów z takim włoskim, faszystowsko-włoskim modernizmem.
1: Jeszcze Mussolini przecież.
0: Tak, to jeszcze Mussolini. W czasach włoskich to była perła w koronie włoskiego imperializmu. Dzisiaj Eritrea jest tym takim skansenem, państwem skoszarowanym, państwem bardzo powolnym, gdzie na ulicach właściwie nic się nie dzieje, jeżdżą puste autobusy, jakieś te jeden czy dwa rowery przejadą, w którym nie ma co robić i w którym nie można się zrzeszać, w którym nie ma wolnej prasy, nie można się wypowiadać, nie ma właściwie możliwości artykułowania jakiegokolwiek innego programu niż prawda, hasła reżimowe.
1: A audycja na dachu świata nie mogłaby iść za Smary, prawda?
0: Zdecydowanie nie mogłaby iść. Ta kultura tego takiego totalitaryzmu zmilitaryzowanego w ostatnich miesiącach bardzo płynnie przelała się do Tigraju. Ta twardogłowa frakcja tigrajska, która tutaj objęła przewagę i która parła do odnowienia wojny, zrobiła dokładnie to samo, co w Erytrei. Czyli ogłosili mobilizację obowiązkową, ogłosili zakaz, zostało skryminalizowane jakakolwiek krytyka tejże mobilizacji i jakakolwiek krytyka partii rządzącej. Więc w bardzo krótkim czasie to wszystko, co przerażało w Erytrei i co budziło sprzeciw, zostało zaadaptowane przez przywódców tigrajskich. Więc mamy w tym momencie takie dwa quasi totalitarne twory blisko siebie. Etiopia na tym tle wygląda lepiej. Tam jest przestrzeń na debatę, chociaż ona też jest, umówmy się, ja prowadząc wywiady do swojej kolejnej książki, rozmawiałem z wieloma etiopskimi rozmówcami na tematy wrażliwe dotyczące ich państwa, tego jak ono funkcjonuje, jak to wygląda też od zakulisowo. W ramach takiego szerszego projektu spojrzenia na relacje państw afrykańskich z ruchami religijnymi, to Etiopia była tym krajem, w którym ogromna większość moich rozmówców mogła wypowiadać się tylko anonimowo i zastrzegała, że absolutnie nie chcą, żeby ich nazwiska były skojarzone z tym, co mówią. To jest jednak doświadczenie cesarskiej, a potem komunistycznej dyktatury. Państwo zawsze było twarde i zawsze było brutalne wobec obywateli. Abiy Ahmed doszedł do władzy w 2018 roku na fali takiej rewolucji właśnie antyautorytarnej. Nowe pokolenie nie chciało już żyć w tym zamordyzmie, jakim żyło przez dziesięciolecia. I to otwarcie też się nie do końca udało, dlatego że kraj, nie znając innej rzeczywistości, no chyba nie był gotowy na pełną otwartość i pełną wolność, bo to uwolniło wszystkie przytłumione konflikty, które były gdzieś tam pod dywan spychane.
1: Chociażby te etniczne wpływy na władzę, na rządzenie, na podział wpływów do państwa, no to wszystko działa.
0: Które teraz wszystkie wyszły na powierzchnię i tego przykładem kolejnym jest ten temat, o którym mówimy, to ostatnia wojna. Niestety pod rządami młodego, chcącego dobrze i dobrze rozpoczynającego swoją karierę przywódcy, który na początku chciał się godzić z wszystkimi i wszystkim pozwalać wyjść na powierzchnię.
1: I dostał Nobla.
0: I dostał Nobla. Okazało się, że jest o wiele więcej konfliktów, o wiele więcej napięć, o wiele więcej ofiar niż wcześniej w czasach dyktatury. Niestety ta wolność, którą Etiopczycy dostali, uruchomiła różne ciemne siły, które tam były do tej pory stłumione, i te konflikty etniczne wybuchły ze zdwojoną siłą.
1: To powiedzmy jeszcze na koniec o tym, o czym piszecie w swoim opracowaniu. Na razie wersja angielska, New Flags in the Red Sea Region. To jest opracowanie o tych zmianach, o których już tutaj wspominałeś, o zmianach granicznych, zmianach właśnie takich wbrew prawu międzynarodowemu. To ta wojna, która się szykuje, mam nadzieję, że się nie zdarzy, ale to, co się dzieje w Sudanie, to, co się zaczyna dziać pomiędzy Erytreą a Etiopią, róg Afryki, w ogóle te państwa leżące nad Morzem Czerwonym i właśnie, przecież w strategicznym miejscu, powiedziałeś, że na przykład wspiera Etiopię, wspierają Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael. To wszystko się dzieje. Te wpływy się zmieniają. O co tam chodzi? Możemy jakoś to opowiedzieć takim, w jakimś takim kontekście też zmian strategicznych w tym regionie, które są fundamentalne dla wielkiej połaci ziemi i masy ludzi tam mieszkających przecież.
0: No tak, to możemy to opowiadać od kilku stron. Możemy mówić o dostępie do wybrzeży Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej jako wielkiej grze w regionie, w której różne państwa próbują lokować swoje przyczółki po to, żeby kontrolować jeden z najważniejszych szlaków handlowych. Ostatnio mieliśmy do czynienia z eskalacją w Jemenie, kiedy to Houthi zajęli ten jemeński brzeg Zatoki Bab el-Mandeb. Po drugiej stronie Morza Czerwonego jest ta gra toczy się również. Tutaj mamy Somaliland, rozłomowe państewko w Somalii, wspierane bardzo mocno przez Emiraty i przez Izrael, korzystając z tego, że poparł niepodległość Somalilandu, uzyskuje tam dostęp wojskowy do wybrzeża, co pozwoli mu nie tylko być na wybrzeżu tego ważnego szlaku, ale też być blisko Jemenu, blisko swoich przeciwników Hutich. Właściwie na całym wybrzeżu dzieje się ta rywalizacja. W Sudanie Emiratczycy postawili na niewłaściwego konia i najpewniej przegrają w tej grze. Liczyli na to, że ich bliscy koledzy, czyli niejaki Hemeti i jego siły szybkiego wsparcia przejmą władzę w całym Sudanie i największy kawałek wybrzeża Morza Czerwonego przypadnie ich, będzie dla nich, dla nich dostępny. W przypadku Erytrei i tej awantury o dostęp do morza, ten wymiar tam też jest obecny, bo jeśli dzisiaj Erytrea jest wśród tych państw, które sprzeciwiają się emiracko-izraelskiemu sojuszowi w regionie i ich ekspansji, to Etiopia jest temu bardzo przychylna, więc Etiopia, uzyskując dostęp do morza, poszerzyłaby ten obszar dostępny dla Emiratów i Izraela. Więc jest ten wymiar taki właśnie strategiczny, jeśli chodzi o te bardzo ważne, wrażliwe punkty na mapie. Z drugiej strony mamy też wielką grę o to, jak będzie wyglądał Bliski Wschód i ten szerszy region w epoce postamerykańskiej. Amerykanie przestają być tym krajem. Pewnie Iran jest tego jeszcze ostatnim takim podrygiem interwencjonizmu amerykańskiego. wiemy, jak Amerykanie zostali wmanewrowani w tą wojnę raczej niż poszli tam z własnej inicjatywy. Co tym bardziej pewnie wzmocni te nastroje, że może już naprawdę dość interweniowania na Bliskim Wschodzie i niech tam się oni sami z sobą kłócą albo dogadują. Na tym właśnie tle postamerykańskiego nowego układu zarysowały się dwa wyraźne bloki. Jeden to jest ten, o którym mówiłem właśnie, czyli emiracko-izraelski. Z drugiej strony mamy Arabię Saudyjską, która ostatnio porozumiała się z Turcją i Pakistanem, które z kolei no, chcą sami być tym policjantem regionu. A z drugiej strony jakoś ograniczać ekspansję swoich rywali, zwłaszcza Emiratów, którzy się są bardzo asertywni i bardzo chcą się rozpychać w regionie. Więc ten spór pomiędzy tymi wielkimi i bogatymi państwami Zatoki, zwłaszcza Arabią Saudyjską i Emiratami, rozgrywa się w kolejnych miejscach, w kolejnych lokalnych konfliktach. Kolejne lokalne konflikty stają się przestrzenią, w którym ten sam spór powraca. To niestety nie jest dobra perspektywa na pokój w Etiopii, czy na zakończenie tego konfliktu, no bo skoro najważniejsze regionalne potęgi są raczej zainteresowane rywalizacją między sobą i wygraniem w kolejnej lokalnej wojnie, niż dogadaniem się. Więc no, tak to wygląda z tej perspektywy trochę z lotu ptaka.
1: Ja myślę, że tutaj też niebagatelne znaczenie miało to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie i ta wojna, która wybuchła po 7 października 2023 roku, to wielkie uwolnienie tych sił plus zmiana władzy oczywiście na Donalda Trumpa w Waszyngtonie i teraz to, co się dzieje, to pokazuje, że ta dynamika no niestety też może przybierać formułę wojny i to jest to, czego się obawiamy w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o Etiopię i Erytreę.
0: No tak, i to też uwolniło takie przyzwolenie na to, że, no, że można działać poza prawem, że można właściwie zrobić wszystko, co się tylko chce. Nie przejmować się regułami cywilizowanego prowadzenia konfliktu, nie przejmować się prawem międzynarodowym, nie przejmować się opinią międzynarodową. To jest pewien wirus, który coraz bardziej toczy region i dotarł właśnie do Etiopii.
1: Ale w przypadku Erytrei i Etiopii przecież tak jak powiedziałem też, nie po to pytałem, żeby się tutaj promować, czy dach świata mógłby być z Erytrei możliwy. Po prostu tam dziennikarze nie mogą wjechać, nie mogą opisywać tego, co się dzieje, bo mogą trafić do więzienia. Zresztą takie przypadki były. W Etiopii też nie jest łatwiej, a w Sudanie, no, konia z rzędem temu, kto by przeczytał reportaże stamtąd, które napływają w takiej dużej liczbie. To są sporadyczne
0: Tak, ale zaznaczmy, że o ile w Etiopii ta poprzednia wojna przed 4 laty była całkowicie poza dostępem dziennikarzy, dzisiaj jest przynajmniej jedna ekipa, która jest w sercu tego konfliktu. To jest etiopskie biuro Al Jazeera, które dostało dostęp do Tigraju. Wczoraj czy przedwczoraj byli w Mekele, stolicy tego kraju, zajętego przez siły etiopskie i ich tigrajskich kolaborantów, bo tam jest to dosyć
1: czytelna sytuacja.
0: Sytuacja jest tak podzielona. Więc nie jest to, o ile wcześniej był to całkowicie konflikt odcięty od dostępu mediów, dzisiaj nie jest aż tak źle z dostępem do informacji, więc miejmy nadzieję, że będzie co śledzić i będzie skąd brać z pierwszej ręki wiarygodne wiadomości.
1: Nowa wojna w Etiopii i zagrożenie konfliktem regionalnym to jest opracowanie Jędrzeja Czerepa na stronach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Opracowanie kolejne Jędrzeja Czerepa, Julii Sochackiej, Michała Wojnarowicza, New Flags in the Red Sea Region, czyli to, o czym rozmawialiśmy, czyli przemiany regionalne i wpływy mocarstw regionalnych na to, co się dzieje w regionie Morza Czerwonego, strategicznym dla nie samego tylko regionu wschodniej Afryki, czy rogu Afryki, ale myślę, że dla całego świata. No i oczywiście niezmiennie polecam fantastyczną książkę Jędrzeja Czerepa o południowym Sudanie, która myślę, że też wiele opowiada o polityce w tamtym miejscu, o ludziach i o tym, z czym należy się mierzyć, jeżeli no właśnie w porę nie zastopuje się pewnych procesów, czyli Sudan Południowy, państwo pozorne. Tyle z ogłoszeń, bym powiedział, jeżeli chodzi o lekturę, ale też śledzimy Al Jazeera w Mekele, czyli etiopskie biuro Al Jazeera i informacje na temat tego, co się dzieje pomiędzy Etiopią i Erytreą i oby nie doszło tam do wojny. Bardzo dziękuję. Dr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
0: Dziękuję również.
1: Za chwilę o Bliskim Wschodzie i Agnieszka Bryc, ale chwila muzyki z Afryki.

0: Lolo Soulfire Orchestra OK Jazz na zakończenie rozmowy z Jędrzejem Czerepem, ale teraz o Bliskim Wschodzie. Zresztą też o tym rozmawialiśmy, jaki jest wpływ Bliskiego Wschodu na to, co się dzieje w Afryce Wschodniej, w rogu Afryki. Etiopia, Erytrea, prawdopodobieństwo wybuchu dużej wojny i nie tylko będzie to dotyczyło tych dwóch państw i ludności, która tam mieszka, bo to przede wszystkim. 7 października 2023 roku wywrócił Bliski Wschód do góry nogami. Stare porządki upadły za sprawą ataku Hamasu i wojny odwetowej Izraela. Za chwilę Izraelczycy pod koniec miesiąca będą decydowali, no, czy przedłużyć rządy Benjamina Netanyahu. Polityka przez jednych znienawidzonego i skorumpowanego, bo rzeczywiście ma zarzuty korupcyjne, ale dla wielu jedynego zdolnego zagwarantować Izraelowi należne mu miejsce mocarstwa w regionie. Taką stawiamy tezę i o niej rozmawiamy. Rozmawiamy o Izraelu, o wojnie technologicznej, którą Izrael zresztą też wciągnął na pokład tej wielkiej wojny w Strefie Gazy. Wojny, która pochłonęła życie ponad 75 tysięcy Palestyńczyków. Mówi się nawet o 130 tysiącach, o 100 tysiącach. To jest oczywiście jeszcze sprawa do wyjaśnienia, gdyż no to, co jeszcze jest w zrujnowanej Strefie Gazy, wymaga sprawdzenia i tam poszukiwania też będą trwały. No właśnie, czy Hamas jest pokonany? Co dalej z Izraelem? Co dalej z tym regionem? W jaki sposób Izrael zachowuje się na scenie międzynarodowej? O tym rozmawiałem z dr Agnieszką Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. O dacie historycznej 7 października 2023 roku. O tym będzie cały wywiad dzisiaj na YouTubie, na Radio 357 TOK. A teraz fragment tego wywiadu. Zaczynamy od tego właśnie, jaka jest waga tych wydarzeń sprzed 3 lat.
1: Po 7 października 2023 roku mamy do czynienia z nową planszą gry na Bliskim Wschodzie. Ta nowość polega na tym, że mamy Izrael, który wszedł na drogę państwa wojującego i dla którego wojny są narzędziem. Mamy Iran, który został zdestabilizowany, ale ciągle trwa. Mamy Bliski Wschód, na który my zwykle patrzyliśmy przez pryzmat w zasadzie zagrożenia tylko głównie irańskiego. Niektórzy specjaliści zapędzali się i mówili tam tak, że jest nie tylko sam Iran, ale jest oś rywalizacji Iran-Arabia Saudyjska. Mhm. A dzisiaj mamy przetasowanie i mamy dwa główne źródła destabilizacji w postaci Iranu i Izraela. A jednocześnie mamy na to wszystko taką nakładkę Stanów Zjednoczonych, które się wycofują albo się nie wycofują. Do końca nie wiemy, co się dzieje z tą strategią amerykańską, bo ona też ma nowe cechy. Generalnie niby się wycofują, ale zaangażował się Waszyngton po stronie Izraela w wojnie przeciwko Iranowi. Do tego jeszcze mamy obalonego przywódcę bardzo ważnego państwa, czyli Baszara Asada, który skończył
0: cały
1: w Moskwie.
0: Plan Asadu zakończył 50-letnie rządy dyktatorskie,
1: tak jest,
0: w Syrii.
1: Ten Bliski Wschód, który kojarzymy, który nam się w zasadzie jawi jako taki region, w którym rządzą stabilne dyktatury, to jest pieśń, powiedziałabym, przeszłości. I to wszystko bardzo przyspieszyło po 7 października. I nic nie zapowiada, żeby region miał się jakoś specjalnie ustabilizować po tych 3 latach od ataku Hamasu na Izrael.
0: Można powiedzieć, że to wszystko wybuchło po 7 października, dlatego że te zmiany, o których ty mówisz, to są wszystko zmiany wywołane wojną, wywołane aktywną działalnością wojska, armii. I tutaj na przykład to, co powiedziałaś, to jeszcze dorzuciłbym, nie ma przywódcy Hezbollahu, szejka Hasana Nasrallaha i jego anturaż, to jest tak. Po pierwsze. Po drugie, nie ma 3000 członków tego Hezbollahu, którzy zginęli w wyniku, no nie... bywałej akcji wywiadowczo-technologicznej, czyli wybuchów osobistych
1: pagerów,
0: różnego rodzaju krótkofalówek i tak dalej, które zostały przejęte przez wywiad izraelski. I dlaczego ja do tego też tak nawiązuję? Dlatego, że 7 października to jest sprzed 3 lat, to też jest początek wojny na niespotykaną skalę technologiczną.
1: Tak jest.
0: My mamy do czynienia nie tylko z zgruzowaniem Strefy Gazy i tylko przypomnę 784 tysiące ofiar podawanych oficjalnie przez ONZ za Ministerstwem Zdrowia Hamasu. Niektórzy specjaliści powołują się na 100 tysięcy osób, jeszcze inni mówią o 130 tysiącach. Tu jest taka skala, bym powiedział, niepoliczalna, bo chyba mam wrażenie, że po tej destrukcji Strefy Gazy trudno jest doliczyć się. Ale ten mój wstęp służy temu, żeby pokazać, że to też, to co się wydarzyło w Strefie Gazy, to jest też obraz nowoczesnej wojny technologicznej, którą prowadzi Izrael, na którą patrzą wszyscy. I tak jak zapowiadał jeden z generałów, po 7 października patrzą na nas wszyscy.
1: Tak, i po 7 października i doświadczeniach armii izraelskiej z wojny w Gazie, gdzie IDF stosował już na masową skalę, to znaczy już taką systemową skalę, bardzo zaawansowane AI i zaraz za moment sobie powiemy, jakie to było. Oblicze wojny czy narzędzia prowadzenia wojny są inne. Bardzo zautomatyzowane to po pierwsze i z dużym udziałem właśnie sztucznej inteligencji. I to są lekcje, które wyciągają wszystkie państwa z tego, co robi, czy co zrobił Izrael w Strefie Gazy. My się przyzwyczailiśmy myśleć, że interesują nas głównie lekcje z wojny w Ukrainie, ale wojskowi mówią nie. Nie tylko Ukraina. Ukraina jest jednym frontem i jednym jakby teatrem doświadczalnym, takim laboratorium, a drugim jest właśnie Strefa Gazy. I to, co wyniesiono ze Strefy Gazy i to, o czym bardzo szybko zaczęli pisać także izraelscy dziennikarze, śledczy, czy aktywiści, czy broniący praw człowieka, no to jest takie bardzo groźne zastosowanie sztucznej inteligencji przez armię izraelską, ale w celu takim, żeby automatycznie identyfikować cele geolokalizacyjne i osobowe i bardzo przyspieszyć proces nie tylko identyfikacji, ale zatwierdzania celów. W ten oto sposób powstała bardzo groźna praktyka, na którą kiedyś my wszyscy będziemy musieli odpowiedzieć sobie w zasadzie na pytanie, czy uzasadnione jest takie prowadzenie wojny, w której od identyfikacji celu do momentu jakby wyplucia przez system, przez aplikację wyniku i podjęcia więc decyzji, czy strzelać, czy nie strzelać, systemowi to zajmuje 20 sekund. To są doniesienia, to jest informacja, którą dostarczyli właśnie dziennikarze izraelscy po szeregu wywiadów przeprowadzonych z żołnierzami, oficerami biorącymi udział właśnie w operacji w Strefie Gazy.
0: Też myślę, że jeszcze na swoje opracowania czeka wojna lotnicza, wojna prowadzona z powietrza z Iranem, bo jest to jednak też popis technologiczno-wywiadowczy jak najbardziej. Myślę, że też wiele do powiedzenia będą mieli ci, którzy będą opracowywali, jak Izrael walczy w Libanie i wykańcza Hezbollah de facto, bo też można powiedzieć, że Hamas wojskowo nie istnieje. Hamas może ideologicznie istnieje, chociaż tu bym się zastanawiał, jaki jest procent poparcia dla Hamasu wśród Palestyńczyków ze Strefy Gazy i zachodniego brzegu Jordanu. Tu są dane chociażby podawane przez Foreign Affairs, które mówią, że to nie jest to za wysoki poziom zaufania Palestyńczyków do dwóch organizacji, Hamas i do partii i organizacji Fatah palestyńskich.
1: Ale ja tu zrobię drobne wtrącenie. Bezpośrednie wsparcie dla Hamasu może być inne od zrozumienia, akceptacji i poparcia dla w ogóle idei oporu.
0: I tutaj absolutnie to jest bardzo ważne, bo to, co ta wojna pokazuje i te wojny prowadzone przez Izrael i to budowanie Izraela, no tutaj mamy też do czynienia z niebywałą wojną o uznanie izraelskiego prawa do właśnie takich działań. Czyli wiążemy już teraz wojnę nowoczesną prowadzoną przy użyciu najnowszej technologii z tym, jak ta wojna musi być pokazywana światu.
1: Ale ja pójdę dalej, bo od samego początku, czyli tuż po 7 października, z ust premiera Netanyahu i jego współpracowników, czyli członków rządu, padały słowa bardzo biblijne. To znaczy bardzo takie, powiedziałbym, mesjanistyczne, religijne, które uzasadniały w sposób religijny zasadność bezwzględnego rewanżu na Palestyńczykach.
0: Cały wywiad z doktorem Agnieszką Bryc na YouTubie, Radio 357 Talk. Zapraszam po 18:00, pełen wywiad, między innymi też o fenomenie technologicznym, jeżeli chodzi o wojnę prowadzoną przez Izrael, o tym, jak wygląda opozycja w Izraelu, opozycja wobec Benjamina Netanyahu i czy rzeczywiście Izrael zmierza ku temu, by zostać mocarstwem regionalnym i jakie są tego konsekwencje, a także o propagandzie tegoż sukcesu ewentualnego, no i oczywiście też o Palestyńczykach i ich podejściu do obecnej sytuacji, ale głównie o Izraelu. Także zapraszam za chwilę Marek Meissner i porozmawiamy o wielkiej aferze szpiegowskiej w wywiadzie Niemiec, ale także o drugim dnie protestów Hiszpanii i Francji.

0: Protesty w Hiszpanii i Francji, w tym pierwszym eksmisja starszej mieszkanki Madrytu i jej śmierć wywołała protesty i decyzje premiera o wcześniejszych wyborach. We Francji setki tysięcy młodych ludzi wyszły, wychodzą i będą wychodzić podobnież na ulicę, a setki szkół średnich zostaje zamkniętych. Protestujący twardo wykrzykują, że nic ich nie powstrzyma. W tym samym czasie wykrywana jest wielka afera szpiegowska w wywiadzie Niemiec. Były szef tej służby, August Hanik, miał sprzedawać informacje obcym mocarstwom. Być może jest to Rosja, być może Chiny. Śledztwo trwa, ale też i wyjaśnianie tego i przekazywanie informacji również. Miał swojego pomocnika, no ale tak jak powiedziałem, śledczy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Zastrzeżenia do wywiadu RFN były podnoszone od lat. No i czym grozi zdrada tak wysokiego funkcjonariusza wywiadu? O tym Marek Meissner. Dzień dobry, Marek Meissner, dziennikarz osintowy, analityk, znawca wojskowości krajów byłego Związku Radzieckiego, ale także no właśnie tych tajemnic związanych z wywiadem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, Michale, dzień dobry państwu. No cóż, mamy taką sytuację.
0: Od czego byś zaczął,
1: której...
0: powiedz? Od Niemiec czy od protestów?
1: Od tego bym zaczął, nie, od tego bym zaczął, że właściwie to jest sprawa, która się ciągnie, jeżeli chodzi o Niemcy. Mhm. Pamiętamy o szefie wywiadu, właściwie kontrwywiadu niemieckiego, von Massenie, który tak często kontaktował się z Rosjanami i tam były takie historie, które były niewyjaśniane, których żądał wyjaśnienia, żądał Bundestag, że w końcu w 2018 roku nawet Angela Merkel nie wytrzymała i go wywaliła ze stanowiska. No więc powiedzmy szczerze, te służby niemieckie mają, jeżeli chodzi o penetrację rosyjską, no dosyć długą tradycję. Mhm. Tutaj widzimy wyraźnie, że mają Niemcy problem i tutaj mogę powiedzieć ze znajomości swoich, no z różnych źródeł, że ten problem to się ciągnie od praktycznie rzecz biorąc końca lat 90. Konkretnie zaś nabrał znaczenia w czasach kanclerstwa Gerharda Schrödera. No, nie jest to postać, którą byśmy w Polsce darzyli przesadną sympatią, ponieważ Schröder był tak nieprawdopodobnie prorosyjski, że nawet dostał się po kanclerstwie dostał się do Gazpromu. Mhm. I w tej chwili zarządza jedną ze spółek. Ta spółka jest powiązana z Rosnieftem, to jest też i w tej chwili duży rosyjski podmiot. No i za czasów Schrödera dostała się masa ludzi, którzy uważali, że dawne sojusze, też do wywiadu, że dawne sojusze jeszcze z lat 30. XX wieku, to one dobrze by były, żeby jednak wróciły, bo Rosja ma wiele wspólnego z Niemcami. Ciekawe, że sam Schröder, mimo iż oficjalnie on był lewicowy, to tam się znalazło mnóstwo ludzi ewidentnie prawicowych, którzy jednak mieli jakieś rosyjskie ciągoty, nawet nie prorosyjskie, a wręcz rosyjskie. Czyli taka współpraca ponad podziałami. No i teraz mamy tego pokłosie. Pamiętajmy, że von Henning bardzo, bardzo tutaj naciskał na rozpoczęcie śledztwa w sprawie zniszczenia Nord Stream przez Polaków i Ukraińców. To on to wymyślił.
0: To znaczy on uznał, że są winni temu, by pociągnąć ich do odpowiedzialności miał twarde stanowisko w tej sprawie.
1: Tak, twarde stanowisko, ale to on podpisał raport na ten temat. Mimo że Duńczycy twierdzili, duński okręt podwodny na 24 godziny przed eksplozją na Nord Stream rozpoznawał tam teren i znalazł tam jednostkę rosyjską marynarki wojennej z batyskafem przystosowanym, znaczy właściwie rowem, czyli robotem do prac głębokościowych, przystosowanym do właśnie tego typu prac podmorskich. I ten wątek absolutnie zlekceważono, nie było go nic w tym stylu, tylko winni Ukraińcy, i Polacy. Co ciekawe, myśmy mieli ten Nord Stream wywalić przy pomocy nurków prawda, którzy się mieli znaleźć na 20-metrowym jachcie. Już
0: Andromeda.
1: Wtedy specjalistom od spraw podwodnych bardzo wysoko się brwi unosiły. Dlaczego?
0: No ale jest książka Panczewskiego, przepraszam, dziennikarza Wall Street Journal, który napisał o tym, że to była ukraińska ekipa, która dokonała tego sabotażu.
1: Wiesz co?
0: Wiem, że cię trochę prowokuje teraz, ale...
1: Tak, ja mam takie wrażenie, że w mediach są ludzie, którzy bardzo często korzystają z wrzutek, które im podsuną różni ludzie i różne źródła.
0: Brawo.
1: Dlaczego? Ja rozmawiałem ze specjalistami od prac podwodnych, którzy dostali

0: Ania, no mówiące o tym, że książka jest świetnie się ją czyta, jest w sumie, ja ci powiem, że też ją czytałem, mam wrażenie, że jest świetnie opowiadająca o pewnym systemie, ale też o systemie władzy na Ukrainie i w Niemczech, bo to jest bardzo ciekawie przedstawione.
1: Tak, ale cała reszta dotycząca samej operacji to jest takie political fiction.
0: Ja rozumiem, natomiast jeszcze odsyłam do rozmowy na dachu świata i do naszych podcastów Radia 357 z Ernestem Wyciszkiewiczem, jednym ze współautorów książki o Nord Streamie i o politycznych całych zabiegach, jak ten Nord Stream, te cztery nitki gazociągu rosyjsko-niemieckiego powstały, ocalała po sabotażu sprzed czterech lat jedna. Jeszcze jest. Ale słuchaj, wracając do pana byłego szefa, jakby nie było bardzo ważnego urzędu, jakim jest Federalna Służba Wywiadowcza, czyli tak. BND. BND jest jednak w sojuszu z polskimi służbami, co zresztą było podkreślane bardzo często. Ta zdrada najprawdopodobniej na rzecz Rosji i Chin, o której mówimy, i postać pana Haninga, jak to wpływa na sytuację w krajach NATO? Brytyjczycy już się obawiają, że wiele z ich tajemnic zostało ujawnionych. Aha. A Polska?
1: Znaczy Polska, no cóż, powiem tak. Może powiem aluzyjnie.
0: Nie, Marku, nie pozwolę ci. Powiedz wprost.
1: W Holandii łapie się szpiegów. W Niemczech aresztuje się szefa wywiadu. We Francji rozbija się krąg oficerów byłych, którzy szpiegują na rzecz Rosji i prawdopodobnie na rzecz Chin. W Wielkiej Brytanii to samo, wykrywana jest chińska i rosyjska działalność szpiegowska. Ale w Polsce cisza. Prawda? Łapane są jakieś płotki, które robią sabotaże, podpalenia. A gdzie jest ta wyższa półka? Ona musi być. Ona powinna być. Dlaczego nie ma żadnego aresztowania człowieka, który kieruje? Łapiemy płotki, a gdzie są te grube ryby? Ja osobiście nie wierzę, żeby Rosjanie byli, jeśli chodzi o Polskę, tak powiedzmy bojaźliwi, że baliby się tutaj wprowadzić agentów na wyższe stanowiska.
0: Ale Marku, to jest tak, że pan Haning, który był szefem przez kilka lat Federalnej Służby Wywiadowczej, odszedł na emeryturę, ale miał w 2022 roku, ale miał pomocnika, sekretarza tejże agencji, który mu wynosił dokumenty.
1: Żeby było jeszcze gorzej. Bo sprawa jest rozwojowa.
0: Tak, ale to jest nie pierwszy i drugi człowiek wykryty w tych władzach Federalnej Służby Wywiadowczej, który wynosił bądź ujawniał, przekazywał tajemnice wywiadu.
1: To znaczy, ja powiem tak. Z tego, co wiadomo, to Niemcy są w tej chwili odcięci od wszelkich informacji tajnych i trwa tak zwana ocena strat po każdej stronie. To znaczy po stronie, z tego, co wiadomo, po stronie brytyjskiej, francuskiej, amerykańskiej głównie. Natomiast czy coś takiego jest po stronie polskiej? Powinno być. Aczkolwiek, tutaj od dawna się mówi w środowiskach służb, że jednak my ciekniemy jak sito. Ciekniemy jak sito i to ciekniemy jak sito na szczęście własnymi tajemnicami nienatowskimi. Ciekniemy jak sito do polityków, a politycy ujawniają sprawy, które nie powinny zostać ujawnione. Także to jeśli chodzi o nas. Na pewno jakoś
0: były pułkownik Marek Świerczek, były pułkownik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oficer, właśnie mówi to samo co ty, to znaczy brak wykrywalności szpiegów, czy właśnie na stanowiskach w Polsce, to jest problem też.
1: No to jest problem. To jest problem, bo ja nie wierzę, żeby ich nie było. Oni są.
0: Słuchaj, no to w takim razie, jak rozumieć też w tym kontekście to, co się dzieje teraz w Polsce po aktach przemocy i nożownikach, którzy, czy uczniach, którzy użyli noża i fatalnym, dramatycznym zabiciu woźnej w jednej ze szkół. Krwawy piątek dzisiaj jest, który został ogłoszony anonimowo w internecie na

0: na forach mediów.
1: No właśnie, ogłoszone anonimowo w internecie na forach mediów, prawda?
0: No.
1: I tutaj zadziwiającą sprawę ostatnio mamy, wiesz? Na przykład miłośników akwarelisty z Austrii, przed którymi ostrzegają inni miłośnicy akwarelisty z Austrii, mówiąc, że oni ich nie znają. I to są pewnie jacyś agenci policyjni. Organizacje islamistyczne, do których się w ogóle nie przyznają inne organizacje islamistyczne, twierdząc, że to pewnie CIA je stworzyła. Prawda? No dziwne, prawda? Plus challenge na grupach, zwłaszcza na TikToku. I powiem od razu tak.
0: Challenge, czyli wyzwania mojemu, dla internautów, tak, żeby coś zrobili i udowodnili, a później opublikowali.
1: Tak. Co mamy? Mamy z jednej strony skierowane na zachód, zwłaszcza do osób do młodych muzułmanów mamy bezpośredni przekaz. Zalewanie przez grupy związane z terroryzmem żadnych rozkazów, tylko zalewanie takich platform jak TikTok, Telegram czy Instagram bardzo dobrą, wizualną, dopasowaną do młodzieżowych kodów propagandą. No i jest efekt taki, że radykalizacja dawniej trwała miesiące, a dziś w niektórych mediach społecznościowych zajmuje kilka tygodni, a podejrzani mają często po kilkanaście lat, 13 czy 17. No ale to dotyczy pewnego wycinka. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci między innymi w Polsce, no to mamy właśnie te dziwne challenge, mamy takie grupy, które wręcz są, często nawołują do takiego niszczenia, do takiego sabotażu. Zróbcie to dla fanu. Albo zwłaszcza do młodych chłopców. Zrób to, bądź mężczyzną.
0: No również nawołujące do bijatyk, do atakowania.
1: Tak, do bijatyk, tak. Tak. I te grupy są bardzo dziwne. Dlaczego? One się pojawiły w ciągu ostatniego pół roku. Mm-hmm. One zaczęły działać od razu w ciągu ostatniego pół roku. I dlatego ja myślę, że niezależnie od tego, co się dzieje, to mamy do czynienia z pewną operacją PSYOPS rosyjską.
0: Czyli psychologiczną wpływu na nastroje i zachowania społeczeństw.
1: Tak. I to jest bardzo stara historia, bo w 1986 roku pułkownik, jeszcze wtedy Rodin, w wojenno-historycieskim żurnale, to jest taka bardzo prestiżowe pismo rosyjskiej armii, napisał artykuł o możliwościach wpływania na społeczeństwa zachodnie poprzez najmłodszych ich członków. I ja myślę, że Rodina rozwinięto przez ten czas twórczo i teraz mamy efekt tego rozwinięcia. Z drugiej strony, Michale, ja uważam, że nie byłoby tego, gdyby ta propaganda nie padała na podatny grunt.
0: To jest oczywiście tylko świadczy o rozpoznaniu tematu i możliwości przez też tych, którzy tę operację zadają, prawda? No bo to też jest ważne. Przecież to nie robią tego w ciemno, tylko po rozpoznaniu sytuacji.
1: Po rozpoznaniu sytuacji, ale z drugiej strony ja mówię tak, my straszliwie te dzieciaki zawiedliśmy. Straszliwie. Dlatego, że my cały czas albo jesteśmy nieobecni w ich życiu, bo pracujemy, bo musimy działać, bo prawda, bo trzeba, bo tutaj mamy parcie na symbole różnego typu sukcesu. No i w efekcie jeszcze mamy coś takiego, takie radosne nurkowanie w szambie, które zafundowali nam politycy, w szambie określanym łagodnie brutalizacją życia społecznego. Dzieciaki to widzą. Wzorują się na nas, bo teraz już można, skoro dorośli tak robią.
0: A diagnoza płynąca ze wschodu dokładnie to widzi. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałem ci zadać. Bo ty mówiłeś w wywiadzie, zresztą też jest na Radio 357 Talk wywiad z tobą, i tam mówisz o tym, że ta radykalizacja, to o tym mówi również wywiad szwedzki, że coś takiego jak sprzyjanie agresywności młodzieży, czy wpływanie na to, to się odbywa. To nie jest temat i historia teorii spiskowej, tylko to ma naprawdę swoje podwaliny.
1: Tak. Tak, z jednej strony, przy czym oni mają ten temat doskonale opracowany, bo oni mają też grupy na mediach społecznościowych związane po prostu z gangami. Mhm. I mają jeszcze to. A te zachowania są jeszcze wzmacniane przez grupy, które no nagle powstały znikąd i właśnie wzmacniają tą agresję, która jest u wielu młodych chłopców naturalna, bo przecież tam hormony szaleją, tam jest dojrzewanie, to tam następuje wzmacnianie, uderzanie w słabe punkty. Przy czym tutaj ja powiedziałbym tak, ja nie jestem absolutnym przeciwnikiem sieci społecznościowych, nie, ale TikTok do wora, a wór do jeziora.
0: Dobrze, to ta deklaracja. Jeszcze tylko powiedz kilka słów, bo to nie jest tak, że będziemy teraz analizowali sytuację społeczną i gospodarczą Francji i Hiszpanii. Natomiast nie. Protesty, do których doszło i dochodzi, trwają we Francji protesty nastolatków, ale również młodzieży licealnej, które no, w założeniu ku poprawie systemu oświatowego. W Hiszpanii to jest z kolei nawoływanie do poprawy sytuacji mieszkaniowej i do zmiany polityki rządu. Wybory będą wcześniejsze, ale można zauważyć tam, jak ja to nazywam, drugie dno w tych protestach. Nazywam to drugim dnem w tych protestach, nie samo sformułowanie z mojego autorstwa. Czy ty też widzisz, że tutaj mamy pewnego rodzaju zależność co do tego, że nagle mamy znane problemy społeczne, które teraz urastają do rangi takiej, że już ludzie wychodzą na ulicę?
1: No, mamy bardzo ciekawych ludzi na tych protestach we Francji. Na przykład Victora Alfonso Lente, Sergeja Muniera czy Mika Takahashi. Któż to jest?
0: No, nie wiem.
1: A to są, słuchaj, wojownicy tak zwani z 2014-2015 roku z brygady w Donieckiej Republice Ludowej. I oni tam właśnie służyli, tam były awantury o przywództwo, ta brygada została rozwiązana. To są ochotnicy ideowi ochotnicy, skrajna prawica oraz powiedzmy taki narodowy faszyzm, de Grelle i okolice. To właśnie są ci ludzie. Tak, dokładnie. No i teraz ci ludzie się... Właśnie ten ciekawy jest ten Victor Alfonso Lenta, bo on kiedyś usiłował dowodzić tym oddziałem i konflikt o dowodzenie spowodował właśnie, że ten oddział rozwiązano na skutek dyrektyw z Moskwy. Ale on co już wypływa. Pamiętasz,
0: no jak on się znalazł na protestach?
1: Kamizelek?
0: No pamiętam,
1: no
0: oczywiście.
1: Właśnie. No to wyobraź sobie, że on na protestach żółtych kamizelek był szefem ochrony. I sfotografowano go razem z innymi kolegami z oddziału, właśnie z Sergiejem Monierem, który wbrew nazwisku jest francuskim Serbem. I z Miką Takahashi, czyli Japończykiem, który też służył w tym oddziale ze skrajnej prawicy. Był też Victor Lenta się ujawnił na proteście rolników, znanym ci na pewno też tych francuskich, a teraz się nagle ujawnił, pokazał się, został sfotografowany na proteście licealistów. Człowiek orkiestra zawsze walczy, jak widać, o sprawiedliwość społeczną, tylko zawsze walczy jakoś tak jakoś tam, gdzie się on pojawia, to zaczynają się zamieszki. No taka dziwna koincydencja, pewnie przypadek.
0: Tak, ale to, co mówisz, oczywiście to jest też tak, że tutaj maść polityczna to nie do końca też waży tylko i wyłącznie, bo to może być i lewica, i prawica, i
1: oczywiście,
0: różne inne
1: podpinki,
0: że tak się wyrażę kolokwialnie,
1: oczywiście,
0: tutaj funkcjonują. Marku, to jest niezwykle ciekawe. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie chodziło o zwrócenie uwagi na sytuację polityczną, społeczną w Hiszpanii czy we Francji, tylko na ten element, który też jest istotny, bo tak jak w przypadku Krwawego Piątku w Polsce, którego nie ma, ale został ogłoszony przez kogoś w internecie, tak i w tym wypadku...
1: I już wywołał panikę.
0: Tak,
1: i
0: no to o
1: to
0: chodzi.
1: Media społecznościowe zadziałały, bo tą panikę podkręciły. I podkręcili niestety także i niektórzy obserwatorzy polityczni, którzy dla fejmu i także dla plików urządzili festiwal strachu pod hasłem musimy bać się naszych własnych dzieci, bo niedługo nas wymordują. To było dla mnie przerażające, bo ja słyszę te brawa w Moskwie.
0: Mm-hmm. To jest niestety...
1: I takie małatcy.
0: I to jeszcze, zobacz, podwójne, bo no, włącznie z Haningiem i z tym, co się wydarzyło w Niemczech, z tak. Federalną Służbą Wywiadowczą tak. i z tym, że to nie jest ostatnie słowo i to jest najgorsze w tym wszystkim, to mam wrażenie, że naprawdę mamy do czynienia z tym, co zresztą zapowiadaliśmy nieraz, że jesień to będzie bardzo poważny kłopot dla krajów Europy, dla społeczeństw, dla tego, co jest prawdą, a co jest nieprawdą i odróżnianiu tego, to będziemy właśnie poddawani testom. Bardzo ci dziękuję. Marek Meissner, dziennikarz, analityk OSINT, współprowadzący Kremlinka Show, czyli fantastyczny podcast na YouTubie. Zapraszam do oglądania. Bardzo ci dziękuję. A za chwilę Tierra Serrara z Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Opowiemy o Argentynie, opowiemy również o Leo Messim, o tym jego ostatnim meczu, ale też tutaj jest wiele odniesień politycznych i nie tylko. Także za chwilę Wojciech Ganczarek, ale jak zwykle Tierra Serrara wprowadza pieśń, melodia, którą on wybrał. Za chwilę się wytłumaczy z treści i dlaczego ta. Także zapraszam.

0: No, powiem tak, Wojciech Ganczarek w Tierras Raras na dachu świata, czyli Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Dzień dobry. Proszę się wytłumaczyć z tej nostalgii.
1: Dzień dobry. No, to jest bardzo prosta sprawa. Nie wiem, jak było w Warszawie, ale tutaj w tych stronach w nocy przyszedł wiatr i zdmuchnął liście wszystkie prawie. Bardzo mało ich zostało, tych liści. Więc to jest taka pieśń trochę, żeby te liście może pożegnać. Bo w Argentynie, zwłaszcza na południu, też są jesienie. Chociaż Ameryka Łacińska raczej kojarzona jest z palmami i z małpiszonami. To są też liście, które opadają w Patagonii. I o tym jest ta piosenka, że jesień w nad jeziorem Huachulafkin, to nie jest zwykła jesień, tylko krasnoludek, który maluje góry.
0: Wiesz, ty zawsze potrafisz zaskoczyć od tej strony interpretacyjnej z rzeczywistości. No, krasnoludek, który, jak jeszcze raz powiedz?
1: Który maluje góry. Maluje, który koloruje maluje góry. Mhm.
0: Dobrze. Taki to jest ten krasnoludek, który koloruje bądź maluje góry, myślę, że też płakał malując i kolorując, gdyż na Estadio Monumental w Buenos Aires odbyło się pożegnanie, no nie byle kogo, bo Leo Messiego, jednego z najgenialniejszych piłkarzy świata, który w historii piłki nożnej. I oczywiście tu nie będziemy robili egzegezy piłki nożnej, ale myślę, że warto o tym powiedzieć i od tego też zacząć. Myślę, że ten krasnoludek płakał.
1: No tak, bo żegnano krasnoludka, który malował boiska, można tak powiedzieć, stadiony, nie? 3-0 dla Argentyny, słuchaj, z Beninem. Jedna bramka Messiego i dwie asysty, także super, jak na pożegnanie. I hymn na tym, aha, i Messi 39 lat miał, jak odchodzi z reprezentacji. Ja się trochę obawiam, że wszyscy odchodzą z piłki, jak mają 39 lat, to znaczy, że co? Bo ty masz trochę większe doświadczenie życiowe. Jak się dochodzi do tych 39 lat, to się zaczynają boleć plecy, czy o co chodzi?
0: Nie, wiesz, ja jestem klasycznym przypadkiem, kiedy po 50 zaczynasz odczuwać te wszystkie niedoskonałości swojego ciała, swojego bytu. Może w ten sposób.
1: To możesz, to powinieneś się cieszyć, bo Messi już 39 lat i już go bolą plecy i się wycofuje. Hymn przed tym meczem zaśpiewał Fabio Santana, weteran z wojny o Falklandy, czy tudzież Malwiny. I ten Fabio Santana zjawił się z flagą, której już rozmawiali 2 miesiące temu, z flagą, która pojawiła się na boisku podczas mundialu w meczu między Argentyną i Anglią, który Argentyna wygrała. I ta flaga, a tak naprawdę prześcieradło z czarnym napisem, Malwiny są argentyńskie. Ta flaga pojawiła się znowu na boisku właśnie przy pożegnaniu Messiego, tak, 6 października. I przypominam, że co się wydarzyło 2 miesiące temu, jak ta flaga pojawiła się na boisku, można powiedzieć, przebudziła w Argentyńczykach takiego ducha narodowego. I kiedy dzień później chciano głosować, kongres chciał głosować, zniesienie wszelkich ograniczeń na zakup ziemi przez obcokrajowców, no koniec końców musieli się z tego wycofać, to głosowanie było przesunięte, potem chcieli trochę złagodzić, że, no nie że jakieś ograniczenie zostaną, koniec końców nie przeszła ta ustawa. Natomiast teraz wchodzi ta flaga, Malwiny są argentyńskie, na boisko, być może żeby znowu przebudzić Argentyńczyków do obrony swojej ziemi, bo na 15 października, czyli za tydzień, planowane są z jednej strony obrady zgłoszone przez opozycję, które chcą wycofać właśnie te zniesienie ograniczeń na zakup ziemi przez obcokrajowców, bo prezydent z kolegami, prezydentowi i kolegom udało się przepchnąć taką zmianę pomimo sprzeciwu kongresu. Zrobili to w sposób bardzo pomysłowy oczywiście.
0: Czyli jaki?
1: No słuchaj, 2 pomysły nawet. Tak na wszelki, taki pomysł numer 1 i potem taki na wszelki wypadek, jakby się nie udało, to jeszcze mieli drugi. Także bardzo są pomysłowi i zdeterminowani, jak widać, żeby jednak tę ziemię obcokrajowcom sprzedać. Po pierwsze, najpierw pojawił się na scenie Sąd Najwyższy z jego trójką sędziów, którzy znani są ze swoich dość kontrowersyjnych werdyktów. No więc skoro ustawą głosowaną w kongresie nie udało się zniesić ograniczeń, udało się dekretem. 3 lata temu Javier Milei, prezydent Argentyny, już w odpowiednim dekrecie wpisał zniesienie wszelkich ograniczeń na zakup ziemi, natomiast ten dekret został zaskarżony i 3 lata leżał sobie w szufladach, nie grożąc nikomu. Natomiast zaraz po tym, jak kongres nie przegłosował odpowiedniej zmiany w prawie, trzej panowie z Sądu Najwyższego nagle obudzili się, otworzyli szufladę, znaleźli dekret Milleya i powiedzieli, że on jest jednak konstytucyjny i nie ma żadnego problemu, żeby obcokrajowcy tę ziemię kupowali. I oczywiście.
0: I po zaraz co to jest, powiedz teraz? To oznacza.
1: Bo to jeszcze nie koniec. Aha. Nie jest tak łatwo, bo oczywiście wybuchł skandal, że jak to tak, że przecież kongres był przeciwny. No i jest przewidziana na 15 ta. Przewidziane te obrady, żeby ewentualnie ten dekret znieść, prawda, żeby go odwołać przez kongres. Natomiast licząc się z tym, że to się może jednak udać, władza wymyśliła coś nowego. Otóż jeżeli jednak się kongresowi uda wycofać, obalić ten dekret Milleya z 2023 roku, to wrzutem na taśmę zaproponowali na ostatnim spotkaniu w Paryżu złoty paszport. Złoty paszport argentyński, słuchaj, jeżeli jesteś obcokrajowcem, a chcesz sobie kupić jakąś sporą porcję Argentyny, za jedyne 350 tysięcy dolarów kupujesz argentyński paszport. Tutaj jest promocja, bo możesz dołączyć do tego żonę za 100 tysięcy, a jak masz dzieci, to już idzie w promocji. Każde dziecko 25 tysięcy i już całą rodzinę możesz wyposażyć w argentyńskie paszporty i wówczas jesteś po prostu jednym Argentyńczykiem więcej, który jak chcesz, możesz sobie kupić całą prowincję.
0: Czyli trzyosobowa rodzina, ale musi być żona, mąż i dziecko, za 475 tysięcy dolarów zostają Argentyńczykami. Z Polski.
1: Kuszące, prawda?
0: Ale to trzeba mieć tylko wolne 450, prawie pół miliona dolarów, tak?
1: Tak, z tym, że to jest ta ustawa, oczywiście była pomyślana o tych ludziach, bo to nie jest tak, że...
0: O których ludziach, powiedzmy? No przecież nie o mnie, bo ja nie mam 350 tysięcy.
1: No, znaczy dla których takie pieniądze nie grają roli, prawda?
0: No właśnie.
1: Bo to nie jest tak, że w Argentynie nie mogli kupować obcokrajowców. Oczywiście, że mogli. Tylko, że były pewne limity. Do tych limitów należy maksymalnie 15% prowincji, czyli województwa, powiedzmy, argentyńskiego. Nie może więcej niż 15% danego województwa należeć do obcokrajowców. I jeśli dobrze pamiętam, to jest 5000 hektarów w sferze nukleo, czyli w tej strefie Argentyny, gdzie ziemie są najbardziej żyzne. Jeżeli są żyzne, to są drogie. Jeżeli są drogie, to jakieś 50 tysięcy złotych za hektar przynajmniej, więc tu mamy ograniczenie do 5000 hektarów. Jeżeli ktoś chce kupić więcej niż 5000 hektarów, to zapewniam się, że 350 tysięcy dolarów to nie jest dla niego problem.
0: No zdecydowanie, to myślę, że jak najbardziej to czemuś służy, tylko teraz tak, czy Argentynie brakuje inwestorów z zewnątrz o takim właśnie statusie prawnym, że muszą być Argentyńczykami? Bo nie bardzo rozumiem, po co to jest robione, dlaczego tak. Aż takie, jak sam powiedziałeś, że skoro przyłożono tyle wagi do planu A i planu B, gdyby A nie wypalił, no to znaczy, że tutaj o coś chodzi, no mniemam, że o wielkie inwestycje, pieniądze i możliwość zrobienia dużego interesu.
1: No nie wiem, czy inwestycje to jest najlepsze określenie, bo inwestycje w co? Znaczy po co? Jakie inwestycje produktywne możesz realizować, które wymagają takiej wielkiej ilości ziemi? To raczej chodzi o takie, te prywatne raje, które już są te projekty prywatnych rajów już są realizowane. Takie jak właśnie wspomniany w jednej z poprzednich audycji emir Kataru, który kupił sobie kilkadziesiąt tysięcy hektarów w prowincji Chubut. Co się też wiąże z tym, dlaczego to jest w ogóle też problemem, bo ktoś powie, no tak, jakby ktoś przyjechał do Polski, kupił, nie wiem, 50 tysięcy hektarów, czy to będzie złe, czy dobre. No chodzi też o to, że oprócz, że nie ma innych ograniczeń na użytek ziemi. Na przykład chcę wyciąć drzewo u nas w Polsce, bo mam taki kaprys, nie mogę, bo muszę to zgłosić do urzędu gminy i na inne takie czynności.
0: No jest cały korowód, żeby wyciąć drzewo. To nie jest takie proste.
1: No, no istnieją pewne ograniczenia, które czasami mogą nam się zdawać absurdalne, ale często są po prostu użyteczne i dotyczą na przykład chronienia na przykład żyzności ziemi. Nie, nie możesz przekształcić sobie ziemi pierwszej klasy na dzielnicę willową, a przynajmniej nie powinieneś. No w Argentynie ziemię, którą kupisz, możesz tam robić właściwie co chcesz. Nikt cię tam za bardzo sprawdzał nie będzie, więc to ułatwia kreowanie takich rajów, powiedzmy, prywatnych. Natomiast bardzo symboliczne i wydaje mi się dobitne są słowa senatora Benegasa Lyncha, który w ostatnich dniach, który oprócz tego, że jest senatorem, to też ma biznesy nieruchomościowe i właśnie zajmuje się sprzedawaniem ziem obcokrajowcom. I on powiedział, że wiesz co, wolałbym sprzedać ziemię jakiemukolwiek Europejczykowi, Amerykaninowi lub obywatelowi Izraela, ważne, w listopadzie ruszają bezpośrednie loty Tel Aviv-Buenos Aires, niż Sudace. Sudaka to jest takie obraźliwe określenie na mieszkańców Ameryki Południowej. I problem jest w tym, nie to, co myśli kolega Benegas Lynch, tylko że to on tego nie wymyślił. To jest pewna ideologia, która funkcjonuje w Argentynie, można powiedzieć, no, co najmniej od 150 lat. I w szczególności Patagonia dostarcza nam świetnie udokumentowanych przykładów na to, że państwo czasami gotowe jest zrobić wszystko, żeby lokalni mieszkańcy, byliby tu rdzeni, nierdzeni, Argentyńczycy, nie byli w stanie zdobyć tytułu własności na ziemię, na których żyją. Natomiast przyjeżdżał obcokrajowiec i jakby wszystkie problemy nagle znikają i z miejsca właściwie kupuje i tytułuje na siebie dowolną ilość ziem. Innymi słowy, problem z tym wykupem ziemi przez obcokrajowców jest taki, że i tak już państwo argentyńskie nie za bardzo chce dzielić się ziemią z samymi Argentyńczykami, więc jak jeszcze na to wpuścisz tych wszystkich fantastów marzących o, nie wiem, tych krypto, tak zwanych kryptobros, czy technofeudalistów, którzy marzą o swoich własnych rajach, które też już funkcjonują, na przykład w Hondurasie, ta sławna Prospera. No to w Argentynie...
0: Ale zaraz, taka sławna Prospera, Wojtku, bo widzisz, ty powiedziałeś ty kryptobros i technofantastach, i o co ci chodzi?
1: Technofeudalista.
0: No.
1: A nie słyszałeś o Prosperze?
0: Nie.
1: A, nie? A, no to się
0: to czekaj, no to otwierasz temat, ale my musimy powoli kończyć, więc ja mam wrażenie, że jak
1: no właśnie,
0: w dobrym...
1: No więc ja go zamknę jednak.
0: Tak?
1: Może.
0: Dobrze. No a to o tej Prosperze... Ja bym go przerzucił na jeszcze na rozwinięcie, ale dobrze, jak chcesz zamykać, to proszę bardzo.
1: Tak, żeby do tej... Ja chciałem jeszcze do brzegu dopłynąć, no bo się utopię po drodze. Więc Argentyna mogłaby się zaroić od tego typu księstewek prywatnych, można powiedzieć, nie? I to by było legalne. I są takie sytuacje, które są legalne, tak jak na przykład wyrzucenie na bruk właśnie tej pani Mari Carmen w Hiszpanii, od której tak wiąże się z nią te masowe protesty, które mają drugie dno, ale mają też pierwsze dno. To znaczy problem mieszkaniowy istnieje rzeczywiście, nie? I tą panią da się wyrzucić z mieszkania, chociaż mieszka w tym miejscu od 70 lat. No i ktoś powie, to jest zgodne z prawem. No tak, to jest zgodnie z prawem, ale jeżeli to jest zgodne z prawem i jest absurdalne, to znaczy, że z prawem być może jest coś nie tak. Więc zamykając, ustanowienie tego typu praw, to znaczy zniesienie wszelkich ograniczeń na zakup ziemi w Argentynie dla obcokrajowców, no może doprowadzić do tego, że jakby taka sytuacja jak to, co spotkało Mari Carmen, to będzie jakby najlżejszy wymiar kary dla Argentyńczyków.
0: Mari Carmen zmarła, zresztą no tak to wszystko się złożyło, że dostała podwyżkę czynszu, już nie mogła tego płacić, tak? I ten
1: Trzykrotną.
0: No i ten, że...
1: Jakbyś ty dostał trzykrotną podwyżkę czynszu, to nie wiem, jak
0: no to bym musiała opuścić mieszkanie zdecydowanie, natomiast ona zmarła no po prostu po tym, jak tenże właściciel mieszkania zaoferował jej jednak powrót i obniżkę, prawda? Po podwyżce.
1: No, może zaoferował to nie jest najlepsze określenie. Znaczy presję, myślę, że presji społecznej tutaj nie należałoby jednak pomijać. Nie?
0: Nie, absolutnie nie pomijam presji społecznej. No słuchaj, to o tym drugim dnie mówiłem też dlatego, żeby było też jasne, że to drugie dno pojawia się w momencie, kiedy jest ku temu...
1: Jest pierwsze dno.
0: Pierwsze dno. I to dlatego tak jest. Stąd nazwa drugie dno zresztą, prawda?
1: Dokładnie.
0: Jakby na to nie spojrzeć. Ale widzisz, te mechanizmy władzy są podobne w różnych miejscach, a to, o czym ty opowiadasz, nawiązując właśnie chociażby do tak uważnie śledzonej przez nasz prezentury Javiera Milleya, no też pokazują, że mechanizmy są bardzo podobne. A ten, o którym mówisz, wykupie ziemi i nadawanie obywatelstwa,
1: i paszportów. Ja już zacząłem oszczędzać. Ja zacząłem oszczędzać już, nie wiem kiedy. do idealu.
0: Ja ci życzę jak najwięcej, słuchaj, oszczędności, żeby było...
1: Żebym jak najdłużej oszczędzał.
0: Nie, żebyś jak najkrócej, w najkrótszym czasie zgromadził taką sumę, ale czy ją wydasz na paszport, to już sobie sam zdecydujesz. Na pewno ci się przyda. Wojtku, zapowiedzmy jeszcze, co teraz, czego posłuchamy i o czym i no właśnie.
1: Więc 6 października stadiony pożegnały Leo Messiego, a 7 października, dzień później, wszyscy pożegnaliśmy takiego pieśniarza, który pojawiał się już chyba 2 razy w naszych audycjach, Piero, znany jako Piero. I tutaj piosenka, która się nazywa Las Cosas que Pasan, czyli rzeczy, które się zdarzają, która polega na tym, że on mówi, że siedzi sobie w barze w Buenos Aires i patrzy na to, co przechodzi, co idzie po ulicach. No i tak na przykład idzie dziewczynka z wieloma nazwiskami i sprzedaje radośnie ludzi, którzy nic nie mają. Przejeżdża banda kryminalistów na swych pięknych policyjnych motorach. Natomiast, jeszcze taka jest, że mój ulubiony fragment, jak przechodzi kat z pikaną, czyli z takim urządzeniem do torturowania, i kiedy patrzy na mnie, śpiewa Piero, patrzy na mnie z ochotą. I koniec jest taki brechtiański, można powiedzieć, bo mówi Piero, śpiewa Piero na koniec, że i tak przemija kraj, i przemija kontynent, i przemija moje życie dość głupio, więc można powiedzieć, kończy takim zaproszeniem, żeby jednak te nasze życia głupio nie upływały wobec tego, co się dookoła nas dzieje i upływa.
0: Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański w Tierras Raras na dachu świata. Dziękuję bardzo. Piero, Rafał Gęsty-Grzebalski, audycję zrealizował Michał Żakowski. Do usłyszenia.
2: Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con sus pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de 1000 apellidos vendiendo celosa a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales.

0: Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando el amante de un general. Segunda. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen.
1: A muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś na festiwalu Rock in Park zobaczyłem w line-upie oprócz jakichś wielkich gwiazd typu Manic Street Preachers, Limp Bizkit i tak dalej, zobaczyłem jakieś imię i nazwisko niemieckie i no, tak stwierdziłem, no muszę pójść na lokalną gwiazdę, skoro jest wielkimi literami napisane na plakacie, to znaczy, że ktoś ważny. No i stanąłem pośrodku tłumu, okazało się, że wyszedł niemiecki stand-uper. No i tak czułem się jak przed chwilą, kiedy publiczność się śmiała, a ja nie.
2: Złodziej czasu.
1: O mamo, już 14. Rafał Grzebalski, Marcin Cichoński, czyli Gęsty i Cicha, dodatkowo Mona, która tutaj jest najważniejsza i zarządza całym tym programem, jest wydawczynią, Monika Mędrok-Karbowska. Zapraszamy bardzo gorąco do godziny 16, a dzisiaj mamy multum atrakcji. Rozdałem bilety na koncert. Dodatkowo będzie u nas Jan Bo i Andrzej Mogielnicki, a w zasadzie aktorzy, którzy ich odtwarzali, grali ich w filmie Mniej Obcy, czyli Mikołaj Bukrewicz oraz Patryk Pietrzak. Aktorzy? Również muzycy, o tym też porozmawiamy. Będziemy rozmawiać o lalce, ale nie takiej lalce, jak państwo pomyśleli, że Netflix kontra film. Nie. Będzie o pewnym bardzo ważnym wydarzeniu, które się nazywa, fantastycznie się nazywa, Lalka też człowiek. Roma Leszczyńska przygotowała dla nas specjalnie materiał o ważnej wystawie, a o ważnej wystawie powie też Adam Dąbrowski, nasz człowiek z Londynu. I zaczynamy przepięknie. Powiem państwu, że jak zacząłem słuchać tej płyty, to stwierdziłem, że jest cudowna. A jak zacząłem jej słuchać jeszcze raz, to umocniłem się w swoim przekonaniu.

Ezra Kolektiv, Blow Your Trumpet. A to już nasza piosenka dnia, czekamy na Anię Tatarską. Porozmawiamy o premierach, będzie fragment wywiadu. Wszystko się dzisiaj wydarzy.

Paralyzed to nasza piosenka dnia. O tym, co w kinach, o tym, na co warto zwrócić uwagę, na jakie filmy pójść i dlaczego będzie to prime time, za chwilę, mamy nadzieję, porozmawiać. A nie wiem, czy państwo już zwrócili uwagę na ten zespół.

0: Balo Brygada. Była jedną z najważniejszych polskich artystek XX wieku, cenioną portrecistką i częścią międzynarodowego środowiska École de Paris. Malowała ludzi bez upiększeń, próbując, jak sama mówiła, wczuć się w ich istotę. Villa de Fleur w Konstancinie Jeziornie przypomina jej twórczość na wielkiej monograficznej wystawie Melamuter – Współodczuwanie świata. Roma Leszczyńska była na wernisażu tej wystawy.
1: To dla nas ogromny zaszczyt móc otworzyć tę ekspozycję w roku, w którym mija 150 lat od urodzin artystki. Jest nam niezmiernie miło, że są Państwo dziś z nami.
2: Kolejna bezsenna noc. Jest to dziwne. Noc każe mi stanąć przed płótnem i myśleć o świetle. Ten kawałek płótna rozpięty na Blade Runie jest czasem najlepszym lekarstwem.
3: Twórca Villi La Fleur, Marek Reffler, wspominał podczas wernisażu, że po raz pierwszy zetknął się z twórczością Melamuter 30 lat temu. Wtedy zaczął interesować się sztuką, a konkretnie szkołą paryską.
4: Ja zacząłem się uczyć tego bardzo intensywnie, prawda? Czyli czytać książki, interesować się tym wszystkim, co się dzieje wokół szkoły paryskiej, wyszukiwać kolejnych artystów, ich powiązania. Prawda? Że taka Melamuter miała romans z Leopoldem Staffem, kochała go, malowała. Potem znała Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza, osobiście malowała ich. Podziwiała innych naszych noblistów, prawda, i tych wielkich tego świata, tamtego czasu. Prawda? Wie pani, to się taka jest opowieść właśnie o tych ludziach, którzy żyli w tej Francji w pewnym momencie na szczycie, a potem los im się gdzieś potoczył w dół, tak u Melamuter zaczęło się od wejścia Niemców do Paryża, prawda, jej ucieczki z Paryża, straciła wspaniały dom, prawda, który miała. Jej życie się potoczyło po prostu w złym kierunku i umarła w kompletnej biedzie.
3: Na wernisażu nie mogło zabraknąć Sylwii Ziętek, autorki świeżo wydanej biografii Melamuter wierna sobie. Pisarka nie po raz pierwszy oczywiście ze wzruszeniem oglądała płótna swej bohaterki.
5: Boję się, że zemdleję, powiem szczerze. To takiej wystawy nie było, tak? Czytałam, że tutaj jest 220 prac. Muter nigdy za życia ani po śmierci nie miała takiej wystawy. Także jest to naprawdę święto, wielkie święto tej artystki. Nie wiem, czy jej duch tutaj gdzieś krąży. Staram się to wyczuć, ale dopiero weszłam na tą wystawę i jestem tak naprawdę porażona. To jest ogrom dzieła i myślę, że nikogo nie pozostawi obojętnym. Po prostu myślę, że ktokolwiek tu przyjdzie i zobaczy te obrazy, to nie będzie mógł uwierzyć, że taka artystka nie zapisała się należycie w historii polskiej sztuki.
3: Profesor Ewa Bobrowska, jedna z kuratorek wystawy, interesuje się biografią Melamuter, proszę sobie wyobrazić, od 25 lat, od momentu napisania pracy doktorskiej na jej temat. Szczególnie inspirujące są dla niej listy Muter do swej francuskiej przyjaciółki i malarki Josette Bournet.
6: To jest pewnego rodzaju obsesja, a już odkąd zaczynam wydawać jej korespondencję. Właśnie te ostatnie listy, które zostały wydane, listy Melamuter do jej przyjaciółki francuskiej malarki Josette Bournet, to jest dopiero wejście jak gdyby w osobowość i w świat, który jest zupełnie inny. Obrazy to jedna rzecz, a korespondencja to jest jak gdyby takie wejście w bardzo prywatny, intymny świat.
3: Już teraz wiadomo, że wystawa z Villa La Fleur w marcu przyszłego roku przeniesie się do Paryża, do Muzeum Montmartre. Dyrektorka muzeum Fanny de Lépineau. Dla mnie to artystka niezwykle silna, odważna, zdecydowana, potrafiąca z uczuciem podchodzić do tematu, który malowała. Dzięki malarstwu przetrwała najtrudniejsze perturbacje swojego życia. Jestem pewna, że tę artystkę trzeba odkryć, trzeba znać. Jest jedną z najważniejszych postaci École de Paris, która to zaczynała na Montmartre, a potem przeniosła się na Montparnasse. Dla Muzeum Montmartre pokazanie płócien Melamuter jest misją, którą trzeba jak najszybciej zrealizować. Szczególną sławę Mary Mutter przyniosły portrety. Mimo że nie malowała jak Mojżesz Kisling, pięknych twarzy o dużych oczach. Przed jej sztalugami zasiadali artyści, pisarze, muzycy i przedstawiciele paryskiej elity. Malowała m.in. Raymonda, Sienkiewicza, Staffa, Maurice'a Ravela i Romeo Rolanda.
4: Tutaj zobaczy pani bardzo wielu sławnych ludzi, Polaków i Francuzów przez nią malowanych. Te portrety nie są piękne. Różne są, prawda? Ale mimo to też miał kolejkę ludzi, którzy chcieli, żeby takich namalował. Żeby pokazała to wnętrze, tą jakąś taką duszę, prawda? Także no, miała swoją klientelę.
3: To zainteresowanie nie ograniczało się zresztą do ludzi znanych. Zwracała uwagę również na tych, których sztuka długo spychała na margines. Osoby starsze, ubogie, samotne i wykluczone. Malowała ich z taką samą uwagą, jaką poświęcała przedstawicielom artystycznych elit. Jej obrazy nie są piękne, są prawdziwe. Mój ulubiony? Stary sprzedawca zabawek. A państwa? Wystawa czynna jest do końca lutego przyszłego roku.

0: Słuchałem tak tego Teddy Swimsa i mi się przypomniał taki news, który mi mignął, bo tak głos mi się skojarzył, że Elton John ostatni koncert, jeden z ostatnich koncertów zagrał w stroju Kaczora Donalda.
1: No powiem ci, że Elton John i jego koncerty to jest temat, który w swoim czasie u mnie w domu był bardzo gorący, ponieważ mój starszy syn, który ma 10 lat, bardzo kocha Eltona Johna. Myśmy wiele wakacji z Eltonem Johnem przejeździli i on tym swoim angielskim, jak to dzieci, śpiewa jego piosenki. Potem obejrzeliśmy dokument o Eltonie Johnie i potem padło pytanie, kiedy pójdziemy na jego koncert. I musiałam mu powiedzieć, że Elton John już nie koncertuje.
0: I złamane serce.
1: Tak.
0: No dokładnie. Anna Tatarska, łamiąca serca. Dzień dobry.
1: Eltona Johna, to jest osiągnięcie.
0: Dobrze. Aniu, na początek nadrobimy zaległości, bo bardzo dużo się działo. Mieliśmy i festiwal w Gdyni, mieliśmy Lalkomanię, czy tam Lalka Gedo, jak niektórzy mówią.
1: Chciałbyś alkomanie, co?
0: Nie. Lalkomanie. Okay, spokojnie, nie kalkomanie i nie alkomanie. Nie, idźmy w tę stronę. Natomiast z tematów...
1: Nie idźmy, czołgajmy się.
0: Tak? Rolling, dobrze, przepraszam.
1: Piłka nożna, jednak nie.
0: Nie, bo była przerwa na reprezentację i było nudno.
1: Myślałam, że i było nudny jakiś kraj, którego
0: nie
1: znam.
0: No wiesz co, tak się oglądało tę reprezentację na zasadzie takiej, zaczął się mecz, może uprasuję koszulę, może pójdę w jedną stronę, może zajrzę do lodówki,
1: dobrze,
0: może
1: że nie
0: pójdę do tego. I mecz minął. To tak właśnie to wyglądało. Ale z zapomnianych tematów jest zapomniana wyspa.
1: No właśnie, to może dla odmiany coś ciekawego, a nie tylko ta polska reprezentacja, bo zapomniana wyspa...
0: To popieram.
1: Zdecydowanie.
0: Ale poczekaj, wraca Ekstraklasa, za tydzień opowiem.
1: Ja za tydzień chyba nie mogę przyjść, coś mi się wydaje, ale jeszcze sprawdzę grafik. Zapomniana wyspa, czyli najnowszy film Januela Mercado i Joela Crawforda, twórców między innymi Kota w butach. I to jest taki film, z którym mam trochę osobistą historię związaną, muszę opowiedzieć. Czasami się takie przygody zdarzają, że człowiek jedzie na festiwal, na którym nigdy nie był. Ja byłam w tym roku w czerwcu po raz pierwszy na festiwalu filmowym w Annecy. To jest festiwal w przepięknym miejscu we Francji. Jeden z najstarszych i najważniejszych festiwali kina animowanego na świecie. Tam trafiliśmy na taki właśnie specjalny pokaz filmu Zapomniana Wyspa, ale to był fragment filmu, no bo całego filmu jeszcze teoretycznie nie było. Pokazano nam ten fragment. Świetne doświadczenie, bo obok dziennikarzy, z którymi tam byłam w takiej małej grupie delegatów, to na sali siedzą po prostu fani kina animowanego. Dorośli ludzie, którzy potrafią film, no familijny, bo to jest familijny film dla młodszych i starszych widzów, docenić szczerze w taki sposób, gdzie ten entuzjazm ci się udziela i już wiesz, czy ten film się dobrze obejrzy, czy się źle obejrzy, czy się będzie podobał, czy się nie będzie podobał. To, co się wydarzyło po tym pokazie tych 20 minut, to był jakiś dziki szał. Ja sama byłam zachwycona. Potem było spotkanie z twórcami, którzy przepięknie opowiadali o tym. I na końcu powiedzieli do nas, mów, to co? No bo filmu jeszcze niby nie ma, ale jest. To my wam go pokażemy.
0: I taka niespodzianka, wyciągnęli jak królika z kapelusza?
1: Tak jest. Kazali nam schować telefony do woreczków. Nic oczywiście nie można było fotografować, ale obejrzeliśmy ten film w całości w wersji prawie gotowej, bo tam były rzeczywiście jeszcze takie znaczki w niektórych miejscach, że tam tu będzie poprawione, tu będzie dorobione w czerwcu. I ja się, Marcin, w tym filmie absolutnie zakochałam. Nie ukrywam, że takie kino, gdzie możesz pójść ze swoimi dziećmi, które są trochę jeszcze za małe, żeby oglądać to, co ciebie naprawdę interesuje, więc musisz się dopasować troszeczkę do ich możliwości i emocjonalnych, i intelektualnych, a jednocześnie chcesz dostawać ten tak zwany jakościowy produkt, chcesz przeżyć przygodę, chcesz odkryć coś nowego, jeśli chodzi o kwestie wizualne. Ten film mi dał to wszystko i został ze mną. I bardzo się cieszę, że on w końcu jest w kinach. Polecam go z ręką na sercu.
0: Wiemy, dlatego polecamy, bo to nie jest taki film pierwszego wyboru. To nie jest taka rzecz, na którą teraz, w szczególności w natłoku premier bardzo ważnych, bardzo istotnych albo bardzo głośnych, niepotrzebne skreślić, to właśnie możemy sobie powiedzieć, a ta animacja kiedyś się pojawi na streamingu. Mam wrażenie, że takie rzeczy na dużym ekranie smakują po prostu lepiej.
1: Tak. Też mam wrażenie, że animacje czasami są takie oczywiste i głośne, tak jak na przykład, nie wiem, piąta część Toy Story. To mówiono o niej.

0: i wszędzie. Na pewno Zapomniana Wyspa jest jednym z tych filmów, które będą walczyły o Oscara, ale też historia, która stoi za tym filmem, to jak przepiękną, ale też oryginalną, wyjątkową opowieścią o przyjaźni jest ten film, że on naprawdę jest wizualnie przeciekawy, bo tam bardzo duże znaczenie mają filipińskie korzenie jednego z twórców i związki z Filipinami drugiego z twórców. To jest film, który daje nam to wszystko, co lubimy w animacjach, czyli historię, przygodę, bliskość, ale jest też zaskakujący i naprawdę świeży. Dla mnie, jeśli chodzi o te amerykańskie animacje, no bo to też jest trochę osobna liga i trochę inny rodzaj prowadzenia opowieści, to jest zdecydowanie najlepsza animacja familijna, jaką widziałam w tym roku.
1: A dodatkowo rozmawiałaś z twórcami?
0: No, rozmawiałam z twórcami kilkakrotnie, muszę przyznać, ale tak, udało mi się ich złapać dosłownie wczoraj. Tutaj będzie zaproszenie za kulisy, więc za chwilkę posłuchamy fragmentu tej rozmowy. Mam nadzieję, że ona też w całości prędzej czy później do nas trafi. Ale od razu państwu powiem, bo już się dobrze znamy, więc się nie będę wstydzić, że ja dla was będę teraz tłumaczyć na żywo, bo naprawdę dostałam to nagranie dosłownie no 2 godziny temu, zgadza się?
1: No tak, tak, tak. Jak jeżeli nagrywałeś wczoraj, to tak zwykle jest, że to na jakichś dyskach jest, tak. Potem z serwerów schodzi i dostajesz powiadomienie, bum, i jest nagranie.
0: Tak, więc będę teraz dla państwa na żywo szyła tłumaczenie mojej rozmowy właśnie z Januelem Mercado i Joelem Crawfordem, więc proszę zapiąć pasy, mam nadzieję, że damy radę.
2: Okay, if we're rolling, then I am Anna from Poland. Hi,
3: guys. Hello, Anna.
0: Tego nie tłumaczymy. Bardzo miło mi was widzieć. Znowu cały czas myślę o tym cudownym pokazie w Annecy i muszę powiedzieć, że ten film ze mną został. Wiecie, cieszę się, że teraz go obejrzę z synem.
3: Oh, great. That's wonderful. Thank you so much.
0: Super. Dziękujemy.
4: That's awesome.
0: Miałam trochę czasu, żeby się nad tym wszystkim zastanowić, gdzie ta premiera ląduje w tym współczesnym krajobrazie filmowym. Ta historia waszej przyjaźni i taka autentyczność, te prawdziwe emocje, dziedzictwo kulturalne, to wszystko zrobiło na mnie ogromne wrażenie i jestem ciekawa, gdzie wy się widzicie w świecie, gdzie coraz więcej filmów jest robionych przez AI i automatyzowanych.
2: Manufactured by, well, half robots, and just a product, you know, that's supposed to sell.
3: Yeah, I think it's always a testament to storytelling that is inspired by.
0: My tworzymy opowieści, które są zainspirowane osobistą więzią i jest powód, dla którego chcieliśmy tę historię opowiedzieć, bo ona jest po prostu właśnie taka intymna.
3: And we are motivated by like this. This is a love letter to many.
0: To jest list miłosny do wielu rzeczy, do kultury filipińskiej, która jest bliska naszym sercom, naszej przyjaźni, naszych rodzin, ale też siły wspomnień i wartości, które zbliżają nas z innymi ludźmi w takich chwilach, gdy jesteśmy z tymi, którzy są nam najbliżsi.
3: I think that's kind of what we want to keep making films kind of based on something like this.
0: I dlatego chcemy dalej robić filmy, które są oparte na czymś, co ma dla nas znaczenie i to jest też taka wiadomość do świata.
5: A longing from audiences for things that are more personal.
0: I widzimy, że widownia też chce czegoś, co jest bardziej osobiste, takie bardziej namacalne. Ja mam w domu 3 nastolatki. I widzę, jak oglądają rzeczy z lat 90., które teraz dla tego młodszego pokolenia stają się ważne.
5: Because there's a longing for when things weren't as disconnected.
0: One tęsknią za czasami, kiedy rzeczy rzeczywiście były ze sobą blisko, były połączone za jakimś takim namacalnym, emocjonalnym elementem.
5: It really seems like it's landing and
0: dlatego stworzenie czegoś, co jest tak z jednej strony precyzyjne, ale też widać, że łączy ludzi i dociera do nich. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Pamiętam, jak opowiadaliście o swoich inspiracjach wizualnych. Może powiecie o tym troszeczkę więcej, bo ten film jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o te estetyki, które niekoniecznie dla wszystkich się ze sobą łączą.
3: Joel and I are just such lovers and fans of films and animation.
0: Ja i Joel jesteśmy po prostu kinofilami i kochamy filmy animowane, więc to jest trochę taki nasz hołd dla filmów, które sprawiły, że chcieliśmy w ogóle pracować w świecie kina. No i też musi być to związane z historią i tematami w filmie. Mamy w filmie takie segmenty 2D, które nawiązują do klasycznej animacji, które zostały stworzone na Filipinach przez tradycyjne filipińskie studio, nazywa się ono Snipple. No i to jest oczywiście odniesienie właśnie do lat 90., do tych klasycznych filmów, które nas ukształtowały.
3: Were 90s anime shows that we grew up watching, like Sailor Moon and Dragon Ball Z.
0: Na przykład Czarodziejka z Księżyca czy Dragon Ball Z. I tutaj style sami wybraliśmy, żeby one oddawały osobowość bohaterów, ale też właśnie nawiązywały do przeszłości, bo ważnym tematem w filmie są wspomnienia. Wspomnienia ma każdy, ale każdy przepracowuje je inaczej, bo każdy jest osobną jednostką, jego percepcja świata jest inna. Na przykład taka scena z wilkopsem, to ci, co widzieli film, będą wiedzieli, o czym mówimy. Mówimy o tym, co nas inspirowało, ale też sprawia, że opowieść wizualnie jest ciekawa. No i to jest tyle. To jest fragmencik. Potem rozmawiamy jeszcze dalej o Czarodziejce z Księżyca, chciałam powiedzieć.
1: Wilkop jest Czarodziejka z Księżyca. Robi się ciekawie.
0: Tak, rzeczywiście, bo ten film, on jest, wygląda bardzo nowocześnie, ale chodzi o to, że on jest naprawdę stworzony przez rzemieślników. On jest narysowany, myśmy oglądali te storyboardy, myśmy oglądali inspiracje i jakoś tak mnie to naprawdę natchnęło taką wiarą w to, że jeszcze nie żyjemy w czasach, kiedy komputer zrobi wszystko za ciebie i że nawet jak coś wygląda pięknie i zaawansowanie, to jednak ten ludzki element, prawdziwa intencja, prawdziwa historia, wiedza, doświadczenie i właśnie wspomnienia, to jest coś, co potrafi sprawić, że film nabiera jakiegoś takiego nowego, innego, ważniejszego wymiaru.
1: Piękna kropka.

0: Leo Sayer przenosi nas w rejony zarezerwowane do skandali wywoływanych przez serwis streamingowy Netflix, bo o co się znowu kłócą na świecie i o co znowu wywołują aferę? O ekranizację i o zmianę fabuły, o tym, czy to jest ekranizacja dokładna, czy nie. Pojawił się serial Nie lalka. Nie pojawiła się znowu Odyseja. Teraz się wszyscy kłócimy o Na wschód od Edenu. Zacznijmy od tego, za co ty kochasz Florence Pugh.
1: Florence Pugh, którą zresztą przypomnę już za parę miesięcy znowu, chyba za półtora miesiąca będziemy oglądać jako księżniczkę Irulan w trzeciej części Dune'y, jest dla mnie jedną z absolutnie najciekawszych aktorek młodego pokolenia. Nie tylko jeśli chodzi o jej talent, ale jeśli chodzi o jej osobowość. Florence jest absolutnie aktorką nowego pokolenia w tym sensie, że ona się nie boi mówić tego, co myśli. Całkiem niedawno być może część z państwa śledziła losy siódemki mężczyzn z pewnego prestiżowego amerykańskiego uniwersytetu. Florence stała się bohaterką skandalu internetowego, ponieważ skomentowała to w bardzo ostrych słowach. I nie bojąc się o to, że ktoś jej utnie kontrakt reklamowy, że ktoś jej nie da angażu do następnego filmu. I Instagram ją poblokował. Więc ona zrobiła jeszcze jeden post na ten temat, nawiązując do tego, co się wydarzyło wcześniej. Jest po prostu dziewczyną, która mówi swoim głosem, nie boi się presji, abstrahując od tego, że jest ciekawa jako aktorka. Uważam, że też nieoczywista, jeśli chodzi o typ urody z jednej strony i dlatego też może tak dobrze pasuje do tej roli Cathy Ames, bo jest taka z jednej strony no, klasycznie piękna, ale ma też w sobie coś takiego ofowego, rockowego, niepokojącego. Bardzo, bardzo plastyczna aktorka. No to dla mnie, jako dla osoby, która rozmawia z ludźmi, też jednak ważne jest to, że ona jest ciekawa jako osoba, że ona naprawdę samodzielnie myśli, że ma coś do powiedzenia i według mnie to widać w jej rolach.
0: I widać w tej roli Na wschód od Edenu zdecydowanie. Ona gra i jej osobowość jest bardzo mocno widoczna w roli, w którą się wcieliła. Cathy Ames, bardzo ważnej postaci, najważniejszej, kluczowej, można powiedzieć. Oprócz tych ról, niby uwaga nasza jest na początku skupiona na rolach męskich, ale potem tak naprawdę wiemy, że to jest bardzo mocno i książka, i film, a teraz serial o tej kobiecie, o Cathy Ames. Historia jest bardzo złożona, ponieważ film z 1955 roku był reżyserowany przez Eli Kazana. I kto się wziął za ekranizację serialu? Zoe Kazan, czyli wnuczka tego twórcy, który stworzył film z Jamesem Deanem. Klasyczna powieść Steinbecka, wydana w 1952 roku. 3 lata później już ekranizowana. Steinbeck 10 lat później potem dostał Nagrodę Nobla. Też odnajdujemy się w tym. Myślę, że to wszystko nie jest przypadkiem. Też nie jest przypadkiem to, że nagle w Polsce ukazało się wznowienie Na wschód od Edenu już z okładką, proszę ciebie, z serialu. Naprawdę, już tak mamy. Ale ten serial naprawdę jest magiczny, jest magnetyzujący i wciągający. Jeszcze nie widziałaś, ale bardzo gorąco polecam. Też podejrzewam, że w kontrze do tego, co widziałaś z obrazu 55 roku.
1: No, rzeczywiście też ciekawe wydaje mi się to, że takim największym zarzutem do tej produkcji są głosy, że Cathy, właśnie grana przez Florence Pugh, została uczłowieczona, że jest bardziej ludzka niż pierwowzór. Ale wiesz, wydaje mi się to ciekawe, dlatego że my często mówimy o tym, że świat, w którym żyjemy, stał się bardzo trudny, mówiąc dyplomatycznie. I wydaje mi się, że stawianie na pozycji negatywnego bohatera, kogoś, kto w oczywisty sposób jest potworem, sprawia, że widz nie ma szansy w sobie rozwinąć refleksji, czy to mógłbym być ja. Bo wtedy to się wydaje, to tak jak nazistów w filmach często pokazuje się po prostu jako zezwierzęcone potwory. Ale jeśli w tym bohaterze, o którym wiemy, że ciągnie się za nim ten mrok zła, ten cień, tak, coś nieoczywistego i przerażającego, jeśli my jesteśmy w stanie w nim dostrzec człowieka, to dla mnie na poziomie filmowego zabiegu to sprawia, że to jest o wiele bardziej ciekawe, bo wtedy w nas pojawia się pytanie, a co by było gdyby, a co by było, gdyby to była moja historia, gdybym to był ja, i wychodzimy jakby z doświadczenia, z refleksją, a wydaje mi się, że w kinie jednak nie ma nic ważniejszego.
0: A teraz przejdziemy z serwisu streamingowego do kina i zobaczymy Prime Time. Ja mam bilety, jeszcze nie zobaczyłem. Czego się spodziewać?
1: Prime Time to jest film, który miał premierę na festiwalu w Wenecji i mam wrażenie, że takie merytoryczne rozmowy o tym, co to jest, zostały przykryte faktem, że główną rolę gra w nim Robert Pattinson, który chociaż od co najmniej 15 lat próbuje odciąć się od tego wizerunku amanta, który dała mu saga Zmierzch, to z jakiegoś dziwnego powodu cały czas spora grupa osób tak o nim myśli. Pattinson jest już od wielu lat jednym z najciekawszych, znowu dzisiaj jest dzień najciekawszych aktorów młodego pokolenia. Nie chodzi mi nawet tyle o możliwości aktorskie, co o wybory. Jego rzeczywiście ciągnie do nieoczywistych ról. Nawet kiedy gra Batmana, ta rola absolutnie nie jest budowana na sztampie, zaskakuje i ma właśnie w sobie jakieś takie szarości, a nie tylko oczywistą czerń i biel. No i też to dokładnie przynosi właśnie do swojej roli w Prime Time. Historia tego filmu jest oparta na faktach. Rzeczywiście istniał we wczesnych latach 2000, bo to jest dość ważne. Ten film osadzony jest w rzeczywistości tuż przed pojawieniem się, nie wiem czy pierwszego, ale tego iPhone'a, który pozwalał na bieżąco relacjonować rzeczy, tak? My dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie jak się coś dzieje przed tobą, nie wiem, w komunikacji miejskiej, czy non-stop widzimy filmy ludzi, którzy się nagrywają, mówią, wrzucę to w sieć, prawda? Akcja filmu rozgrywa się tuż przed tym momentem i w momencie, w którym reality TV bardzo często miało formaty polegające na tym, że się kogoś demaskuje, bo demaskowała telewizja. No i tu właśnie mamy bohatera, który jest takim prowadzącym program, dostaje nagły, wielki awans, program jest przeniesiony w tytułowy prime time, czyli w ten czas najwyższej oglądalności, będzie rywalizował z serialem Lost, to jest wszystko prawda, no więc pojawia się nacisk, żeby to było wszystko coraz bardziej efektowne. A jest efektowne, ponieważ program polega na tym, że obnaża pedofili.
0: Oj, to się, tu się zaczyna. Słuchaj, mam mało czasu, więc tak, ja powiem, że w dzisiejszej popołudniówce Radia 357 redaktor Kuba Strzyczkowski będzie też rozmawiał o The Social Reckoning, więc tylko krótko zaznaczmy, o czym jest.
1: Mm-hmm. Social Reckoning, najnowszy film Arona Sorkina i jeśli brzmi tytuł państwu znajomo, to nic dziwnego, bo to jest kontynuacja, no po wielu chyba 16 latach, The Social Network, która przygląda się światu wciąż kształtowanemu przez media społecznościowe, ale już z tą wiedzą, która o nich dzisiaj mamy, czyli że algorytmy są na przykład podsycane przez nienawiść i przez gniew i że Facebook o tym wiedział, Facebook zanim stał się Metą i nic z tym nie zrobił, bo inspiracją do scenariusza jest prawdziwy case Frances Haugen, która pracowała w tej firmie, która była, jak się mówi, sygnalistką.
0: Tak, sygnalistką.
1: I której sprawa zresztą całkiem niedawno, tuż przed premierą, znowu znalazła przełożenie, bo w Stanach Zjednoczonych wreszcie zmieniono prawo dotyczące konsekwencji ponoszonych przez wielkie platformy za na przykład zdrowie psychiczne użytkowników, ale
0: teraz,
1: mam wrażenie,
0: teraz,
1: że niewiele się zmieniło.
0: Teraz proszę nie przecierać oczu ze zdumienia. Jeżeli państwo spojrzą na plakat filmu albo na zwiastun, to jest naprawdę Tom Cruise. Film Digger. I myślę, że wiele osób, które pamięta Mission Impossible, Top Gun, no tutaj będzie zaskoczona, a jednocześnie będzie się zastanawiać, czy to są pewne nawiązania i aluzje do rzeczywistości, czy nie.
1: Wiesz co, taki nie. Digger to jest najnowszy film Alejandro Iñárritu, czyli twórcy... z tym wielkim to bym poczekała, bo to jest oczywiście twórca uznany i ma na koncie wspaniałe filmy, na przykład Zjawa, którą bardzo, bardzo cenię, ale jego poprzedni film, Bardo, był naprawdę okropnym, po prostu egocentrycznym. Wy tutaj sobie proszę dopowiedzieć, co państwo chcą. Więc ja się trochę tego Diggera bałam. Ewidentnie tu nawiązujemy do motywu, że bierzemy Toma Cruise'a, który słynny jest z po prostu Cruise Control, należałoby powiedzieć, czyli kontroli własnego niepokalanego, bardzo konkretnego wizerunku, który się na potrzeby tego filmu przeobraża w obleśnego, również fizycznie odpychającego typa, który zbudował imperium wydobywając ropę i teraz w bardzo paradoksalnym, skomplikowanym, nie dającym się wytłumaczyć w tym tempie, którego potrzebujemy zwrocie akcji, być może ten świat po zniszczeniu go będzie musiał ratować. To jest film, który jest pewnego rodzaju taką socjopolityczną satyrą.
0: Ogląda się?
1: Problem z Diggerem jest taki, że jeśli państwo czytacie o kulturze, to przeczytacie, że to jest porażka. Bo ten film kosztował 250 milionów dolarów, pierwszy weekend w Stanach zarobił 8. Nie towarzyszy mu ewidentnie ten rodzaj zachwytu i nie niesie go taka fala, jaka twórcy się spodziewali, żeby powinna go nieść. To nie znaczy jednak, że ten film jest zły. Ja powiem tak, uważam, że to jest bardzo fajny arthouse'owy film, który powinien kosztować 10 milionów dolarów, bo to by był sensowny budżet. A ktoś wymyślił, że zrobi z tego superprodukcję. I to nie poszło w jakość artystyczną, tylko w środki, w komputerowe, w scenografię. Więc proszę zapomnieć o tej całej narracji, absolutnie dać Digarowi szansę, to nie będzie zmarnowany czas. Ale nie wierzę, że ten budżet się zwróci.
0: Dobrze, to teraz stawiając niemalże kropkę na koniec, pytanie krótkie i odpowiedź krótka. Właśnie dowiedzieliśmy się 15-20 minut temu, że film Lalka zobaczyło już 1 000 000 osób. Na jakim liczniku zatrzyma się 5? 4?
1: Nie. Zobaczymy. No wiadomo,
0: pokaże,
1: że szkoły będą
0: pokaże.
1: Na to chodziły przez następne miesiące. Ja strzelam, że 2,5.
0: Zobaczymy. Ja mówię, że 3-3,5 spokojnie dotrwamy. Anna Tatarska, dziękuję pięknie i do zobaczenia.
1: Dziękuję.
0: Bardziej do usłyszenia, bo za tydzień jesteśmy w Łodzi, więc do usłyszenia za tydzień.

0: O tym, że jego ciało nie jest gotowe, śpiewał Sombre.
1: Złodziej czasu.
0: Paweł Leszowski, bardziej znany jako Leski, znany także z naszej anteny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Marcinie, dzień dobry Państwu.
0: Czym jest otwieranie słów i dlaczego warto poświęcić jemu przepiękną... I tutaj postawię znak zapytania, bo patrząc oficjalnie na, wydawnictwo, na to, że jest okładka, że jest papier, powiedzielibyśmy książka. Ale ja mam znak zapytania przy tym, czy to zdecydowanie tylko i wyłącznie książką nazwać można.
2: Znaczy bardzo zależało mi faktycznie, żeby to był obiekt, żeby to było takie, że fajnie to mieć, no bo okładka, cała oprawa graficzna zaprojektowana przez Pawła Stasiewicza faktycznie stawia tę książkę, no nie chcę jakoś tam wartościować, ale właśnie w roli obiektu, bo jest zrobiona zupełnie inaczej, z odkrytym grzbietem i tak dalej, więc formalnie jest to książka, bo trzeba to jakoś tam formalizować i określać.
0: Musi być ISBN i tak dalej, wszystko się musi
2: być, muszą być numery, rejestracje, ale czym jest to w środku? No to jest taki eksperyment. To jest trochę pamiętnik taty, eksperyment językowy, pamiętnik taty.
0: Którym jesteś?
2: Którym jestem, tak. Pozdrawiam Antoninę i Ziemowita, którzy użyczyli mi tworzywa do lepienia tego właśnie obiektu. Jest to ciekawość, moja językowa ciekawość tekściarza, który zawsze zwraca uwagę na to, o czym są te słowa. No i właśnie, jest to książka stworzona ze słów. Ja to w skrócie mówię, że książka jest moja, wiersze są moje, słowa są dzieci. I właśnie to jest otwieranie słów. To jest taki proces przyglądania się tego, jak świadomość dziecka się rodzi, bo...
0: To dodajmy tutaj z naszych obserwacji wzajemnych też ja pozdrowię i po kolei idąc od najstarszego Aleksandra Antoniego i Leona, bo obserwowanie, jak dzieci ewoluują z językiem, jak ich wyobraźnia każe nam na początku najpierw dźwiękami, wiesz. Pamiętam, że jeden z synów na picie mówił przez cały czas mleko i bez względu na to, czy to było woda, czy cokolwiek innego, wszystko było mlekiem, ponieważ tak mu podpowiadała wyobraźnia. A teraz ubierzmy to nie tylko w formy takie dźwiękowe, ale ubierzmy to w formę, no i właśnie, jaką formę ty to ubrałeś w otwieraniu słów?
2: Ja się bardzo długo zastanawiałem, jak to nazwać. Wiadomo, że trochę trzeba nazywać, żeby ułatwić słuchaczowi, czytelnikowi, czy jakkolwiek osobie poszukującej no, znalezienie tego, więc ja uważam, że formalnie jest to tomik poezji, ale ja o tym czasem mówię reportaż poetycki albo poetycki field recording. No bo właściwie to był taki trochę proces podsłuchiwania, trochę generowania, trochę dziwnych dialogów, próba dociekania, więc no, można kilku określeń.
0: Młodzi, bardzo młodzi ludzie, nie mówię o takich najmłodszych, typu 2-3 lata, ale mówię o tych, którzy mają tam od 10 do 15 lat. W tej chwili w zasadzie ich pojmowanie rzeczywistości często musi się zamknąć w 3 sekundach, bo w ciągu tych 3 sekundach zapamiętują. Ja boję się, że jak ktoś weźmie i w 3 sekundy spróbuje przejrzeć, to nie zrozumie. To jest rzecz, przy której trzeba się zatrzymać.
2: Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo choć książka objętościowa, jeśli chodzi o tekst, jest raczej krótką formą. Są to krótkie wiersze. Ja się nawet czasem śmieję, że haiku, przy tym to proza. Ale wiadomo, książka jest tak skonstruowana, zresztą na tym też polegał eksperyment, że to są na początku puste kartki od najkrótszych wierszy do najdłuższych. Jednakże pomimo tego objętościowego właśnie skrótu, można by rzec, wymaga to zanurzenia się w ten świat, bo to brzmi abstrakcyjnie, ale moim zdaniem, i to jest taki mój wniosek prywatny, że dzieci, chociaż posługują się językiem w sposób abstrakcyjny, bo te zasoby słów też są ograniczone, to jednak mówią bardzo pragmatycznie.
0: Oczywiście.
2: One chcą coś konkretnego przekazać. Tak. My dorośli budujemy zdania wielokrotnie złożone, z których nic nie wynika bardzo często. A to są proste komunikaty, czasem zabawne, a czasem filozoficzne, czasem absolutnie głębokie, że naprawdę trzeba przystanąć. Dlatego ja polecam w ogóle. Książka ma mały format, można ją schować do torebki, nerki, plecaka.
0: A co więcej, obfituje w takie atrakcje wizualne, które nie zawsze towarzyszą książkom. Ja zapytam, jak ty namówiłeś do tego, żeby przeprowadzić też formalny eksperyment na papierze? Bo to nie jest tylko i wyłącznie słowo na kartce. Tam są ważne też inne elementy. Ja bym chciał, żebyś je spróbował nazwać, bo ja się nie odważę.
2: To znaczy tak, ja mam ten przywilej. Mam szczęście do ludzi, może tak. Więc ta książka powstała we współpracy z moimi kolegami. Mhm. Jeden z kolegów zrobił oprawę graficzną, czyli zaprojektował właśnie papier. Zna się na tym, więc wiedział, dokąd zmierzamy. Przedyskutowaliśmy to dogłębnie, czego ja bym oczekiwał. On mi pokazał możliwości, więc ja miałem wszystko na tacy, całą wiedzę. Drugi zaś z kolegów zaprojektował rysunki, które nie chcę zdradzać, bo to też jest jakimś tam procesem fanu dekodowania wszystkiego.
0: Nie zdradzajmy. To.
2: Tak, ale są rysunki, które trzeba gdzieś tam przyporządkować, ilustracje powiedziałbym. No i co? I tak jak powiedziałem, ja po prostu wymarzyłem sobie coś, przekazałem rzeczy i koledzy mi pomogli po prostu stworzyć właśnie to.
0: To ja powiem tak puentując, że mówisz o tych zdaniach wielokrotnie złożonych, z których nic nie wynika. Wczoraj szykując się do popołudniówki słuchałem fragmentu debaty budżetowej w Sejmie. To było straszne. Natomiast ja zdecydowanie wolę ten język, cudowny, pragmatyczny język dzieci, który próbujesz i przenosisz na kartki papieru.
2: No, mogę, też nie chcę zdradzać, ale myślę, że jeden czy dwa wiersze, no bardzo się o mnie martwiłem.
0: Tak, bardzo się o mnie martwiłem. Paweł Leszowski, Leski, dziękuję ci pięknie za wizytę w Radiu 351.
2: Bardzo dziękuję.
0: A otwieranie słów polecamy bardzo gorąco. Proszę przynajmniej zobaczyć tę książkę. Jak państwo jej dotkną, to już będzie blisko.
2: Myślę, że język dzieci zasługuje na coś więcej niż tylko uśmiech dorosłych.
0: Tak jest. I więcej takich kosmonautów jak ty.

0: Nawet naklejkę teraz dostałem. 2 minuty po godzinie 15.
1: Złodziej czasu.
0: Monika Mędruch-Herbowska, Rafał Grzebalski, Marcin Cichoński. Zapraszamy na 2 godzinę audycji Złodziej Czasu. A w naszym studiu są, powiedziałbym, Andrzej Mogielnicki, Jan Borysewicz, ale powinienem powiedzieć Patryk Pietrzak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I Mikołaj Bukrewicz. Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
0: No, będziemy rozmawiać o filmie Mniej obcy, który od środy jest w serwisie streamingowym Netflix.

0: Mniej obcy to obraz o przede wszystkim Janie Borysewiczu, ale oczywiście obraz pokazujący epokę, pokazujący także innych muzyków i autorów tekstu. Ja chciałbym dla was na początku, bo przypomnę, Patryk Pietrzak, Andrzej Mogielnicki, filmowy oraz otwórca głównej roli, mogę powiedzieć chyba śmiało roli tytułowej, czyli Mniej obcy, Jan, bo Mikołaj Bukrewicz w naszym studiu. Ja chciałem wam zapytać, czy dla was muzyków to było trudne zadanie wejść w rolę trochę w ten świat muzyczny, ale przeniesienie się w zupełnie inną epokę. Bo Patryk jest muzykiem, Mikołaj jest muzykiem. Czy to było odkrywanie jakby tej muzyki zupełnie, tego świata muzyki zupełnie w inny sposób? Kto zaczyna?
1: Machnął mi na mnie, że ja. Ja z racji właśnie tego, że jestem dwuzawodowy, to u mnie się to gdzieś to miesza. A temat był tak mi bliski, że... No jakby naturalnie po prostu, naturalnie to przychodziło. W sensie sam fakt spotkania z Andrzejem Mogielnickim i tego, że ja też znałem jego nazwisko chociażby z Kapitana Nemo. To było obcowanie dla mnie od początku, wcielanie się w postać, o której nie było tak dużo materiałów wizualnych, bo Andrzej Mogielnicki jest tą postacią trochę w cieniu, taką szarą eminencją. Natomiast... ja tę postać zbudowałem z rozmów i już podczas pierwszej z nich wyciągnąłem swoją płytę, żeby nie obcował tekściarz z aktorem, który będzie go grać, tylko tekściarz z tekściarzem, bo ja kimś takim jestem songwriterem. Tak o sobie myślę, jakby ja po prostu piszę piosenki i on pisze piosenki, więc ja słuchałem o tym, jak on pisał piosenki. Mogłem później przerzucić to na ten drugi mój zawód, czyli aktorstwo.
0: Mikołaj na co dzień muzyk zespołu i wokalista zespołu Karmider, którego jeszcze dzisiaj posłuchamy. Mikołaj, Jan Bo słynie z tego, że jest z jednej strony bardzo rozmowny i jego wywiady z nimi zawsze się po prostu idą. Sączą jak po prostu rzeka. Można się upajać w słowach i anegdotach, które pan Jan opowiada, ale z drugiej strony jest to człowiek, który bardzo do takiego bardzo głębokiego wnętrza mało osób dopuszcza. No, a ty przypracowałeś z nim całą swoją historię. Jak to wyglądało?
2: Dla mnie to jeszcze, odpowiadając pokrótce na poprzednie pytanie, to było intuicyjne, to było naturalne. Ja próbowałem od Janka dowiedzieć się też paru rzeczy, między innymi przed jedną sceną, w której miałem grać na gitarze motyw Nie wiesz nigdy kobiecie. Zadzwoniłem do niego z pytaniem, Janku, czy ty byś chciał, żebym ja zawarł coś, żebym zwrócił specjalnie na coś uwagę. Janek powiedział, że nie, graj tak jak czujesz. Mhm. I w zasadzie ja cały ten film zrozumiałem w ten sposób, że ja zdałem się w nim na intuicję. A czy Janek jest rozmowny? Tak.
0: To bardzo krótka odpowiedź na bardzo długie pytanie. To jest najgorszy sen każdego dziennikarza, już mówiąc na serio. Mikołaj, bo też tak naprawdę wiele filmów muzycznych polega na tym, że obserwujemy człowieka, którego znamy. Bardzo dużo mówiło się po Bohemian Rhapsody o tym, jak pan Malik wcielił się we Freddiego Mercurego. Czy ty czułeś potrzebę takiej wcieleniówki, obserwowania języka ciała?
2: Absolutnie. Tylko w jednej scenie. Wzrok. Myślę, że to, co było dla mnie... Ja się w ogóle nie siliłem na odwzorowywanie postaci, portretowanie jeden do jeden. Dla mnie to w ogóle nie było o tym jedyne, natomiast element, który wziąłem dla siebie z tego faktycznego zachowania Janka, to są oczy. Bo zwróćcie uwagę na to, że Janek ma taki niezwykle przeszywający wzrok, lustrujący ciebie absolutnie jak promienie rentgena.
1: Czyli wziąłeś oczy jego?
2: Wziąłem sobie jego oczy.
0: Ale konsultacje oprócz tej sceny, nie wiesz, czyli nagrania Budki Suflera, Nie wiesz nigdy kobiecie kompozycji, konsultacje były dłuższe? Zacznę od ciebie.
2: Nie były dłuższe. Możesz grać tak, jak czujesz.
0: Ale rozumiałeś epokę, którą wchodziłeś? Bo jesteś bardzo młodym człowiekiem.
2: No na tyle, na ile mogłem...
0: Patryk, przepraszam, nie wytykam, ale trochę starszy. Ale jednak.
2: Na tyle, na ile rozumiem, wiesz, z opowieści moich rodziców czy dziadków. Ale jest to dla mnie oczywiście abstrakcja. Na to się chyba nie da być.
0: Bo powiem ci, że na przykład moje dzieciaki, kiedy zaczynają ze mną oglądać komedie typu Miś, Nie lubię poniedziałków i tak dalej, to dla nich jest to przenoszenie się w jakąś taką krainę totalnej abstrakcji. I kiedy zobaczyliście ten film, wierzyliście, że tak naprawdę było i że to jest bliskie tamtym czasom?
2: Chyba niebezpiecznie jest wierzyć w to, że to, co jest w filmie, Mhm. Tak naprawdę było. No, ja zostałem wychowany w jakiejś takiej dużej chyba świadomości tamtego czasu. Natomiast nie wiem, czy się da mieć jakieś takie pełne pojęcie o czasie, którego się nie przeżyło. Natomiast mamy mnóstwo materiałów archiwalnych, no i na tym działaliśmy.
0: Patryk, a dla ciebie to było takie przenoszenie się w wehikułem czasu?
1: Ja, jak pierwszy raz obejrzałem film w Netflixie, to musiałem wyjść i usiąść i po prostu posiedzieć chwilę, bo to było za dużo dla mnie oglądać siebie tak dużo i było to wstrząsające doznanie. Ja nawet nie jestem pewien, czy fabułę śledziłem tak, jak powinienem, a już na to pytanie tak wnikliwie odpowiedzieć, jakby czy uwierzyłem, to nie potrafię. Uwierzyłem w kinie, jak oglądaliśmy, byliśmy z filmem na festiwalu w Gdyni i to był pokaz przy pełnej sali, 300 osób wydaje mi się, że mogło tam być, a może nawet więcej. I ja wtedy wierzyłem, zupełnie nie myślałem o tym, że oglądam swoją twarz, która jest zmieniona, bo do roli też to była wielka przyjemność. Musiałem i przytyć około 8 kg w sumie. I
0: pan Andrzej słynie z postury.
1: Tak, Andrzeju, jeżeli słuchasz, to pozdrawiam cię bardzo. Andrzej do mnie zadzwonił w ogóle wczoraj rano i powiedział: o! Kliknęło mi się. I rozmawialiśmy 4 minuty. Z Andrzejem Mogielnickim rozmawiałem wczoraj rano, 4 minuty. Tak po prostu.
0: Kliknęło mi się.
1: Co jest tym wszystkim, co jest cudowne po tej pracy dla mnie nad tym filmem, więc tak, przygotowywałem się w ten sposób, że też wąs, Chris powiedział, że wąs. Ja z tą wagą też, chociaż Chris też mówił, że rzeczami będziemy to, w sensie kostiumem robić, więc ja wierzyłem w tej Gdyni we wszystko i bardzo się cieszę, że mogłem tak przeżyć to, bo no, z jakiegoś powodu też kino jest takie, że to widzisz na tym dużym, coś to daje takiego ciekawego.
0: Mniej obcy to jest też taka bardzo trudna sytuacja dla was, ponieważ wy musicie się skonfrontować nie tylko z widzami, ale musicie się właśnie skonfrontować z tą oceną, na przykład kliknęło się Andrzejowi Mogielnickiemu. Co oni wam powiedzieli po pokazie, kiedy zobaczyli, kiedy przeżyli, kiedy przypomnieli sobie czasy, no i popatrzyli takim lustrze filmu, czyli wiadomo, że trochę zniekształconym, a trochę przekształconym, siebie samych, właśnie, na przykład z twarzą Patryka Pietrzaka.
1: Ja Andrzeja Mogielnickiego spotkałem w Mariocie na festiwalu w Gdyni przyjechał i przed pokazem filmu to było, ja podbijam i mówię, no, mówię, Andrzeju, cykam się, bo mieliśmy jedno spotkanie takie pełne, żeby rozmawiać przed tym, przed zrobieniem filmu w ogóle. I mówię, ale wielka przyjemność, a on mówi, no ja jeszcze nie wiem. I to jest właśnie cały Andrzej Mogielnicki, którego ja starałem się po tym spotkaniu jednym, które trwało kilka godzin, zaimplementować. Jego humor, jego iskra, którą on ma nadal, to właśnie kliknęło mi się. On, ja kiwam do niego po Gdyni właśnie, kiedy obejrzał, jak mówię, a on pokazał. Aha, bo to jest radio, to nie można, to trzeba...
0: Tak, ale kręcimy to też kamerkami, więc będzie to później pokazane.
1: Tak, tak, tak. I powiedział, no, troszeczkę wybieliłeś mnie. Mhm. Czyli, no, powiedział, że taki komplement jakby dla niego to jest, ale pojawiło się błogosławieństwo.
0: A jaka była reakcja Jana Bo? Rozmawialiście później po premierze?
2: Ja go zapytałem jeszcze jakiś czas temu, po takich pierwszych wewnętrznych tylko oglądaniach tegoż filmu. Zapytałem, Janek, czy to tak było? Mhm. Spojrzał się na mnie i powiedział, głównie chodziło mi wtedy o te sceny domowe. Mhm. I powiedział, że tak, że zrobiliśmy to bardzo wiernie. Mhm. Więc tak.
0: Myślę, że też kluczem do zrozumienia, polecam gorąco, jeżeli ktoś ma chwilę i nie musi się spieszyć, bo ten film w serwisie Netflix będzie obecny, to bardzo polecam gorąco, żeby jednak sięgnąć do książki, też zatytułowanej Mniej obcy. Marcin Prokop rozmawia z Janem Borysewiczem. Myślę, że to będzie klucz do zrozumienia filmu, a my za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Rozmawiamy o filmie Mniej Obcy, który od środy, od 7 października jest na serwisie streamingowym Netflix. Naszymi gośćmi są Mikołaj Bukrewicz, czyli filmowy Jan Borycewicz. Jeszcze raz dzień dobry. Patryk Pietrzak, Andrzej Mogielniński.
1: Dzień dobry, witam.
0: To jest tak, że albo się pamięta tamte lata, tak jak ja, i ma się to wyobrażenie. Ja powiem szczerze, że byłem bardzo urzeczony tym, w jaki sposób te lata 80. zostały pokazane. Znaczy tam jeszcze sięgamy i do lat 70. i sięgamy już potem do lat 90. Ale powiedzmy sobie, tak chyba zgodzimy się, że te lata 80. stanowią główny trzon akcji dominujące, tego, tak. Dominujące. Ja chciałem zapytać was po ludzku, jako ludzi, przepraszam Patryk, że zrobiłem taką wycieczkę osobistą, że jesteś starszy od Mikołaja.
1: No ale jestem, to jest fakt. No, Andrzej Mogielniński też był starszy.
0: Ale jak to po ludzku było wejść w tę krainę telefonów stacjonarnych, szklanek, określonych tam rzeczy, które są na ścianach? To była podróż sentymentalna, czy to była podróż do nieznanego?
1: W moim przypadku no do nieznanego też to były. Ja jestem rocznik 91, więc już to znam ze zdjęć, znam z opowieści rodziców moich. Natomiast ten świat był tak stworzony precyzyjnie przez też fantastycznych ludzi, którzy pracowali przy tym filmie. Halina między innymi, pozdrawiam cię serdecznie, wysyłam uściski. Przepraszam, ale musiałem to zrobić. I właśnie, bo dzięki tym ludziom ten precyzyjny świat dało się odczuć niejako bez potrzeby znania tego kontekstu, bo był on stworzony tak wiernie, jeżeli chodzi o... Można było poczuć się, można było po prostu w nim być. To znaczy, nie wiem, czy to wymagało aż wiedzy takiej jakiejś chirurgicznej jakby precyzji co do znajomości tamtych czasów, bo po prostu byłem w jakiejś przestrzeni z jakimiś ludźmi w jakimś kostiumie, który tworzył mnie.
0: Mikołaj, a ty nie czułeś się trochę tak, jakbyś wszedł nagle do Muzeum PRL-u?
2: Tak, tak. Pamiętam, że taka moja pierwsza reakcja na tą scenografię, jak nagrywaliśmy sceny w domu rodzinnym. Przepięknie, przepięknie to wyglądało. I te różne artefakty. No, tam było sporo rzeczy, których nie widziałem.
0: Jak zobaczyliście scenariusz, bo tam jest dużo, to nie będzie spoiler, to będzie tylko trochę zasygnalizowanie, w jaki sposób są pokazane nagrania muzyczne zespołu Lady Punk w filmie. Sporo jest takiego wytłumaczenia, czego mogły dotyczyć poszczególne nagrania. Kiedy patrzyliście sobie na scenariusz, a potem graliście, to było dla was też wytłumaczenie tych utworów, czy może te historie były dla was znane? Pytanie brzmi, jak dobrze znaliście losy Janka Borycewicza przed wejściem na plan i przed poznaniem scenariusza.
2: Przypomniała mi się w tym momencie ta anegdota o tym, jak zaczynał powstawać tekst do Wciąż Bardziej Obcy.
1: Tak, to
2: Janek
1: mi
2: w kuchni,
1: mogę, no.
2: Siedząc z Andrzejem Mogielnickim, byli bardzo głodni. Wtedy ówczesna partnerka Janka zaczęła robić obiad. Mhm. Jakoś tak z historii wynika, że robiła to na tyle nieporadnie, że Janek musiał wstać, zrobić to samemu, jak to Janek, i wrócił do Andrzeja Mogielnickiego ze słowami, no są dni, kiedy mówię dość.
1: I prawie mało brakowało, to są Andrzeja Mogielnickiego słowa, że mało brakowało, ta piosenka byłaby o kotletach mielonych. No.
2: Tak, wciąż bardziej głodny.
1: Ale jeżeli chodzi o te mniej może takie piosenkowe, ale w ogóle z samego życia, to ja dopiero już w trakcie przygotowywania się do filmu sięgnąłem po książkę Mniej Obcy, czyli ten wywiad Rzeka i też jedną nieautoryzowaną biografię i wiele wydarzeń na etapie czytania scenariusza było dla mnie zupełnie nowych. Ja jestem, mam pierwszą płytę Lady Punk, mam ją na winylu. Mam podpis Mogiela, Mogiel podpisał Mogielowi inspe na tej płycie, więc, ale nigdy nie byłem fanem, wiesz, takim jakimś ortodoksyjnym, znającym historię i tak dalej, więc cudownie było budować ten świat i poznawać go i kopać w tym.
0: Szanowni Państwo, za chwilę dwa premierowe nagrania. Premierowe na antenie Radia 357, bo one już w przestrzeni się pojawiały. Z jednej strony Patryk Pietrzak będzie śpiewał, będzie to nagranie cover, Wciąż Bardziej Obcy.
1: Tak, chociaż okazało się w trakcie publikacji tego, że jest to opracowanie i nagle wydawca, pośrednik, przez którego to robię, zadzwonił, że wszystko blokuje i sam Jan Borycewicz musiał wejść cały na biało.
0: Z zadowoleniem.
1: Tak, i zrobił to, chociaż nie musiał, było to niesamowite.
0: Szacun.
1: I wystarczyło, że pojawiło się tylko jego mail i ten wydawca powiedział, bo ja mówię, ja mam Jana Borycewicza na telefonie z drugiej strony i była taka cisza. o to ja muszę zadzwonić do dyrektora.
0: Więc, trochę jak w tym filmie, że wiesz, że jeden telefon zmienia rzeczywistość, tak?
1: Autentycznie odczułem, ile przed Janem Borysowiczem idzie Jan Borysewicz i legenda jakby Jana Borysewicza, bo to dokładnie tak było. Nie wiem, czy powinienem to odpowiadać, no ale opublikowali to już, więc dziękuję. Już
0: poszło w eter, więc mamy to. A zaraz potem pojawi się nagranie zespołu Karmider Słowo. To też dzisiejsza premiera, chociaż można było to nagranie już słyszeć na koncertach. I tak naprawdę myślę sobie, pytanie jest takie. Z jednej strony Patryk Pietrza, którego już dobrze znamy ze sceny muzycznej, z drugiej strony Karmider z Mikołajem, który na scenę muzyczną do tej pory wkracza. Ta lekcja mniej obcego przełoży się na waszą karierę muzyczną i na pojmowanie muzyki? Mikołaj, no
2: tak.
0: Znów tak, długa odpowiedź.
2: No. To jest to, przepraszam, nie wiem, czy... Tak, to jest ta krótka odpowiedź.

0: mnie, tym najbliższym dowodem jest to, cover tej piosenki chciałem zrobić od 14 roku życia. Nie wiedziałem, kto to śpiewa, po prostu bardzo mi się ona podobała. A teraz, kiedy, jeżeli nie teraz, prawda? Więc z moim bratem, z którym produkuję rzeczy w Łodzi, Aleksandrem Borosiem, usiedliśmy i zrobiliśmy to.
1: Jest takie powiedzenie, że my chyba widzieliśmy dwa różne filmy i myślę, że do tego filmu to będzie powiedzenie bardzo adekwatne, mimo że każdy z nas patrzy na ten sam film mniej obcy, inaczej będzie go pojmować osoba, która ma 60 lat i siwe włosy i pamięta doskonale lata 80, a inaczej będzie go postrzegać ktoś, kto jest młody. Wszystkim film mniej obcy polecamy. Naszymi gośćmi byli Mikołaj Bóg Krewicz, Karmider na co dzień, w filmie Jan Bo.
2: Serdecznie pozdrawiam Nelsona Martusewicza, chłopaków Kuba Hausman, Norbert Grabowski, zespół Karmider.
1: Oraz Patryk Pietrzak, Andrzej Mogielnicki w filmie Mniej obcy. Dziękuję.
0: Pozdrawiam Andrzeja Mogielnickiego.

kolejności Patryk Pietrzak wciąż bardziej obcy, a potem też premierowo, bo to obydwa nagrania premierowo się pokazały, ukazały w Radiu 357, zostały wyemitowane. Karmider i nagranie zatytułowane Słowo od 22 w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357. Czy ja Państwu mówiłem, że dzisiaj jeszcze rozdamy bilety na koncert i na przykład Arlo Parks? To za chwilę.

0: audycji jest Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu.
1: Na ten festiwal zapraszamy już za tydzień. Zapraszamy do tego, żeby skorzystać z tego, co się będzie działo w łódzkich arenach, gdzie ten festiwal będzie się rozgrywał. To będą pokazy, spotkania, bardzo ważne rozmowy, ale także zapraszamy Państwa do słuchania audycji za tydzień z Łodzi i Czasu. Spotkamy się w Muzeum Kinematografii w Łodzi i stamtąd poprowadzimy audycję już teraz. Państwa bardzo, bardzo gorąco zapraszamy. To będzie niezwykłe spotkanie. Pojawią się goście Festiwal Człowiek w Zagrożeniu w Radiu 357. Tak się będzie działo 16 października.
2: Radio 357.
1: A z kolei 18 listopada do Warszawy przyjedzie Arlo Parks. Wystąpi, zaprezentuje się i wiem, że ona ma bardzo dużo fanów w Polsce. Dwa podwójne zaproszenia dla Państwa. Jeżeli ktoś chce, to tradycyjnie proszę mnie mailowo cichy@radio357.pl przekonać, że to Państwu należy się wejście na ten koncert.

42 minuty po godzinie 15. Arlo Park, przypomnijmy, 18 listopada zaprezentuje się publiczności w Warszawie. Kiedyś 1 czerwca, kto pamięta, na stadionie Gwardii przed zespołem Metallica zaprezentował się ten zespół. To był pamiętny koncert, tam też grała Apokaliptika, Merciful Fate, no i Metallica na koniec. A to nagranie będzie wstępem do korespondencji Adama Dąbrowskiego.

0: To był zespół Monster Magnet Space Lord. To wyprawa poza granicy naszej galaktyki. W Muzeum Morskim w londyńskim Greenwich można oglądać około 100 fotografii wszechświata. To niezwykła wystawa. Proszę odnaleźć ją także w mediach społecznościowych albo przez wyszukiwarki, bo zdjęcia są naprawdę niezwykłe. Ale czasem nie trzeba tam zaglądać do internetu i szukać tych zdjęć, bo za chwilę pejzaże będzie malował Adam Dąbrowski, bo ruszyła wystawa z okazji corocznej nagrody dla najlepszego fotografa kosmosu. Nasz korespondent rozmawiał z jednym z jurorów, Gregiem Brownem, astronomem słynnego laboratorium, obserwatorium z Greenwich.
1: Efekty specjalne? Ta wystawa pokazuje, że najlepsze tworzy sama natura. To całe miasta gwiazd, które nie należą do naszej drogi mlecznej. Światło, które od nich dociera, potrzebowało milionów lat, żeby do nas zawitać. A przecież światło to najszybsza rzecz we wszechświecie, co pokazuje, jak niewiarygodnie wielka jest ta odległość. Na drugim krańcu skali mamy natomiast obiekty z naszego Układu Słonecznego, które w skali wszechświata są praktycznie tuż za progiem. The universe is concerned. Miejsc do odwiedzenia jest wiele. Saturn sfotografowany w momencie, gdy jego pierścienie ustawione są niemal idealnie krawędzią do Ziemi. Wenus znikająca za sierpem Księżyca. Soczewkowata galaktyka w gwiazdozbiorze Panny, oddalona o około 60 milionów lat świetlnych. A zwycięska fotografia Kuwejtczyka Aliego Albaldiego to mignięcie świata oddalonego od nas o 650 lat świetlnych. Mgławica Rekin w gwiazdozbiorze Cefeusza. Mega obłok pyłu jest tak gęsty, że blokuje światło gwiazd. To jedna z takich mgławic, obłok gazu znajdujący się w naszej własnej galaktyce, składający się głównie z wodoru. Oświetlany jest przez kilka gwiazd znajdujących się stosunkowo blisko. Tworzą one te niebieskie obszary w obrębie złożonej struktury. A w tym zdjęciu zachwyca liczba szczegółów, które można dostrzec w obłokach gazu. Wyglądają jak delikatne pajęcze nici, jak jedwabne włókna, pasma gazu, które możemy zobaczyć. Można więc częściowo zajrzeć w głąb tych obłoków i zobaczyć, jak bardzo w rzeczywistości są one złożone. Przy takich zdjęciach trzeba się mocno napracować. Decydujący moment? Raczej decydujące dni albo miesiące. Często, szczególnie w kategorii mgławic i kategorii galaktyk, czas naświetlania potrzebny do uzyskania najlepszych fotografii może być niezwykle długi i zazwyczaj nie da się tego zrobić podczas jednej sesji. Dlatego astrofotografowie robią to w ten sposób, że zbierają kolejne ekspozycje przez wiele, wiele nocy, często na przestrzeni miesięcy, a nawet całego roku. To jest ogromna inwestycja czasu i wysiłku konieczna, żeby udało się uzyskać taką fotografię. Moje ulubione zdjęcie to zdjęcie ziemskie. Stare baobaby w Botswanie, nad którymi Stefano Pellegrini przez ponad 4 godziny fotografował ruch gwiazd. Potem precyzyjnie połączył w jedno ponad 300 ujęć. Efekt? Jak u Van Gogha. Układają się one w tło dla drzew, stworzone z gwiezdnych smug. It's such incredible variety. Jest w tym niesamowita różnorodność i to jest absolutnie piękne. Niektóre z moich ulubionych zdjęć wcale nie są najbardziej skomplikowane, ani najbardziej szczegółowe. Jest tu na przykład fantastyczna fotografia bardzo, bardzo cienkiego sierpa księżyca na tle niebiesko-białego gradientu. To bardzo proste, podstawowe można by powiedzieć, a efekt jest zachwycający. When it comes down to it, the image itself is very, very simple, very basic. And yet it's beautiful, it's lovely. Odległe światy oglądać można do sierpnia przyszłego roku. Z Londynu Adam Dąbrowski.
0: Dziękujemy Adamowi za tą piękną relację, za piękną korespondencję z Londynu. Monika Mędrok-Karwowska, Marcin Cichoński, Rafał Grzebalski. Kłaniamy się, do usłyszenia. Ja będę z Państwem, jak wszystko dobrze oczywiście na to wyjdzie i że życie i zdrowie na to pozwoli, w poniedziałek o godzinie 9:00.

0: Od lat rozdają potrzebującym zupę na sopockim Mąciaku. Od wybuchu wojny w Ukrainie jeżdżą na wschód tego kraju z pomocą dla żołnierzy, cywilów, szpitali i zwierząt.
1: To jest takie pocieszające trochę, że mamy jakąś sprawczość.
2: Dobrze by było, żeby tych konwojów już nie było, żebyśmy nie musieli tam jeździć.
0: Grupę wolontariuszy Fundacji Zupa na Mąciaku tworzą Polacy i Ukraińcy. Wspólnie organizują pomoc dla ludzi, którzy od 4 lat żyją w kraju dotkniętym wojną. Chociaż czasem bywa bardzo trudno.
3: Jak jeden z portali internetowych napisał o tym, że jadę tym busem, to miałem 800 negatywnych komentarzy w ciągu jednego dnia.
4: Niech was drony trzasną, żebyście więcej nie wracali, zdrajcy.
5: Reportaż Jest nas więcej na antenie Radia 357 dziś w popołudniówce po godzinie 18.
0: Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
6: Dziewiąty października, mamy piątek, 16. Radio 357, popołudniówka do 19. Rafał Grzebelski, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa. Wiadomości w naszym serwisie. Maria Guzek.
7: Odwołane lekcje, kontrole w szkołach i seria zatrzymań nastolatków to nasz temat numer jeden. 50 placówek odwołało dziś zajęcia. Zdecydowana większość w województwie mazowieckim to 45 szkół. W wielu jest bardzo niska frekwencja. W jednej z placówek w Nowym Sączu na 1300 uczniów przyszło 42. Chodzi o ataki nastoletnich nożowników w ostatnich 2 dniach i niepokojące informacje, często nieprawdziwe, które pojawiły się w mediach społecznościowych o rzekomych zagrożeniach dla uczniów. Dziś od rana nad bezpieczeństwem młodych ludzi czuwa policja, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
8: Policja jest obecna we wszystkich szkołach na terenie Polski. Skontrolowano do godziny 12 15 tysięcy placówek, także policjanci wchodzili do szkół. W tą akcję jest zaangażowanych 24 tysiące policjantów.
7: Jak dodawał szef MSWiA, jak dotąd nie potwierdziły się informacje na temat internetowego wyzwania w sprawie ataków. Nie ma też dowodów na to, by ataki na Mazowszu w Ostrołęce, Wyszkowie i Niedoszłe w sierpcu były ze sobą powiązane. W całym kraju zatrzymano wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. A szczegóły za kilka minut w popołudniówce w raporcie Radia 357. Ceny maksymalne wszystkich paliw wzrosną według opublikowanego najnowszego obwieszczenia ministra energii. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 97 groszy, benzyny 98 7 zł i 85 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy. Następne obwieszczenie ministra energii w ramach trzeciego pakietu CPN zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny energii na wtorek. W uznaniu działań na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego Nawatem Navi Pillay, prawniczka i była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy, została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego odegrała kluczową rolę w uznaniu gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzia ludobójstwa oraz zbrodnie przeciwko ludzkości.
9: Postać, której dorobek i której kariera zahaczyła o szereg takich kamieni milowych prawa międzynarodowego z Międzynarodowym Trybunałem Karnym na czele, które jest w tym momencie pod bardzo silną presją ze strony na przykład Trumpa czy Izraela po to, żeby przestał działać i przestał pociągać do odpowiedzialności najsilniejszych tego świata.
7: Mówił w audycji Na dachu świata dr Jerzy Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Komitet Noblowski podkreślił, że Navi Pillay to jedna z wielkich obrończyń międzynarodowych zasad prawnych naszych czasów. Była pierwszą czarnoskórą kobietą, która otworzyła własną praktykę prawniczą w prowincji Natal w RPA. Rekordowo dużo jajek zjadają Polacy. Policzył to Główny Urząd Statystyczny, a to z okazji święta dość nietypowego. Dziś drugi piątek października, czyli Dzień Jajka. W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj. To o 100 milionów więcej niż rok wcześniej, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
10: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Oczywiście jedni zjedli ich mniej, a inni sporo więcej, ale przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
7: Poprzedni rekord spożycia jest z 2005 roku, wtedy było 215 jajek na Polaka. I w tym serwisie to wszystko.
6: Przed nami wiadomości sportowe. Antek Pyzel.
11: Słodko-gorzka pigułka tenisowa na początek. Zacznijmy od gorzkiego. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie. W ćwierćfinale 7-6, 6-3 wygrała Belgijka Elise Mertens, dla której było to pierwsze zwycięstwo z Polką w karierze. Z przełamania Mertens nie będziemy się raczej cieszyć, ale przełamał się także Hubert Hurkacz. I to nie z byle kim. W Szanghaju tenisista z Wrocławia po 8 porażkach w końcu pokonał Nowaka Dżokowicza. Oddajmy głos komentatorowi Polsatu Sport.
12: Historia polskiego sportu została napisana. Hubert Hurkacz w jakim stylu, jak dobrze grając, pokonuje jednego ze swoich najlepszych kolegów z kortu, bo myślę, że tak o tej relacji Hurkacz-Dżokowicz można powiedzieć. 6-4, 6-3 w znakomitym stylu. Polak awansuje do rundy trzeciej,
11: w której to zmierzy się z lepszym z pary Lorenzo Musetti i Joe. Mecz jeszcze trwa, w tym momencie jest 1-1 w setach. Wracając do Hurkacza, Polak po wygranej z Dżokowiczem wskoczył do elitarnego grona tenisistów, którzy pokonali wszystkich przedstawicieli Wielkiej Trójki. Więcej o tym powiem po 17.30. Z Chin wracamy teraz do kraju, gdzie po niespełna 3 tygodniach przerwy wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś gospodarzami będą drużyny, które bardzo chcą i bardzo potrzebują zapunktować. O 18.00 przedostatnia w tabeli wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock, a o 20.30 Raków Częstochowa spróbuje odbić się od dna w meczu z GKS-em Katowice. Ligowe rozgrywki także u szczypiornistów, siatkarek i koszykarzy. W programie m.in. derby Łodzi i rewanż za ostatni finał Polskiej Ligi Koszykówki. Będzie też koszykarski meldunek zza oceanu. Jeremy Sochan zaliczył udany debiut w koszulce Portland Trail Blazers. Wracam do Państwa za niespełna 1,5 godziny.
6: No i jeszcze serwis zakończymy prognozą pogody. W nocy, proszę Państwa, na wschodzie południowym, a wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie duże i przemieszczać się będą od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 11 na przeważającym obszarze Polski. Chłodniej nieco na wschodzie i południowym wschodzie. Tam 4 do 6, a na obszarach podgórskich Karpat na przykład 2. W nocy wiatry słaby, umiarkowany, porywisty. Nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km, słabnące. W Sudetach nawet do 100 km na godzinę.
5: Radio 357.
6: Czekamy na Państwa telefony 510 357 357 to The Brian Zetzer Orchestra.

0: The Brand Setter Orchestra w popołudniówce 357, 10 minut po godzinie 16. Co dziś przed nami do 19? O dzisiejszej akcji policji, która kontrolowała wszystkie szkoły po atakach na uczniów i pracowników. To w raporcie 357.
1: Syn nie poszedł do przedszkola, a córka nie poszła do szkoły. Jest to konsekwencją komunikatów, które wczoraj otrzymaliśmy od placówek.
2: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika.
3: Algorytm nie ma pojęcia, co jest prawdą. Liczy tylko, czy coś oglądamy, komentujemy i podajemy dalej.
0: Wielu rodziców nie posłało dzieci dziś do szkoły z powodu obaw podsycanych w internecie. Co jeszcze? Marek Brzeziński, między innymi o protestach we francuskich szkołach. To po 16.20. Dobre notowania po 16.45. A ponadto Sejm przyjął nowe przepisy dotyczące kierowców. Wjeżdżający mimo zakazu na przejazdy kolejowe będą karani odbieraniem uprawnienia.
4: Nadal tragiczne wydarzenia na przejazdach się zdarzają. Dlatego sądzę, że utrata prawa jazdy na okres 3 miesięcy, taka groźba, nie poprawi sytuacji.
0: Po 17.10 Jan Śpiewak o zakazie reklamy piwa i o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu, tym razem w całej Polsce. A chwilę później po 17.20 profesor Katarzyna Kłosińska. Po 18.10 w piątek reportaż. Dziś Hanny Wilczyńskiej Toczko. Jest nas więcej. Sopocka Fundacja Zupa na Monciaku po raz 41 organizuje konwój z pomocą dla walczącej Ukrainy.
5: Staliśmy tym razem 250 puszek z barszczem. Jedna firma podarowała puszki, inna firma przygotowała i kupiła jedzenie.
6: Jak jeden z portali napisał o tym, że jadę tym busem, to miałem 800 negatywnych komentarzy w ciągu jednego dnia, też z takimi, żebym nie wracał stamtąd.
5: Niech was drony trzasną, bo takie życzenia też otrzymujemy, albo żebyście więcej nie wracali, zdrajcy.
7: No mnie to boli. Jesteśmy chrześcijańskim krajem, chwalimy się, że żyjemy Ewangelią, a to niewiele ma wspólnego z Ewangelią.
0: Ten reportaż Hanny Wilczyńskiej Toczko jest nas więcej dziś po 18.10. Polecam także bardzo serdecznie rozmowę z panią Sylwią Czubkowską, dziennikarką, autorką książek, m.in. książki Bóg Techy, jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem. Rozmowa z Sylwią Czubkowską dziś po 17.30, a porozmawiamy m.in. o historii Frances Haugen. To bohaterka filmu The Social Reckoning w sieci Konsekwencji, która obnażyła Facebooka. Polecam spotkanie z Sylwią Czubkowską dziś po 17.30. Trzynaście minut po 16.00, 510, 357, 357.

0: Baty Midler, a tymczasem pan Jakub. Panie Jakubie, witam, halo.
1: Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Pana zamiłowanie i miłość do sportu, zwłaszcza rowerów. Chciałbym panu przypomnieć, bo mógł pan zapomnieć na tłoku pracy, że tak. Jutro jest sobota. W sobotę o godzinie 18 włączamy Red Bull TV, oglądamy Szymona Goćka, naszego Polaka, który startuje w Red Bull Rampage, czyli w zawodach, gdzie chłopaki na rowerach skaczą z przepaści na przepaść, tak zwane dropy, hopy i inne rzeczy. Przy okazji do tego robią triki, backflipy, frontflipy, barspiny i inne.
0: No to triczki. Muszę powiedzieć, że pan mnie przekonał, a można to powtarzać tak. Przed telewizorem?
1: Owszem, ja z córeczką będę próbował jej pokazać, jak to się skacze, i ona na rowerze będzie próbowała popełnić te triki, na szczęście na bezpiecznym materacu, bardzo polecam obejrzeć, kibicować Szymonowi, bo mamy Polaka naprawdę w tym elitarnym gronie, który startuje od lat, kilka razy
0: i warto to zobaczyć. Panie Jakubie, bardzo dziękuję, dobrego dnia. To już kwadrans po godzinie 16. Radio 357-510-357-357. Nie ma żadnego challenge'u na zabijanie w szkołach. Są zatrzymania nastolatków, którzy nagrywali w sieci filmiki z groźbami.
2: To jest raport 357.
0: Jednak na rodziców dzieci padł strach. 50 szkół, głównie na Mazowszu, zamknięto. Inne świeciły pustkami. Uczniowie w obawie przed atakami pozostali w domach. A sprawę, problem obserwował Michał Trantał.
3: Internet zalały filmy nastolatków grożących atakami. Są zamaskowani i wulgarni.
4: Grodzisk, milanówek, brywinów, pruszków, piastów, Warszawa, Ursów, Niedźwiadek.
3: Policja ujęła uczniów z Ełku, Szczytna, Pruszkowa, Józefowa, Ciechanowa i Warszawy. Publikowali wideo, zastraszali innych, przynosili do szkoły niebezpieczne narzędzia. Najmłodsze zatrzymane dziecko miało 10 lat.
5: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, wrzucić jakiś żart.
3: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Od świtu mundurowi kontrolują okolice szkół. Warszawskie metro dziś rano było niemal puste. Rodzice bali się wysłać dzieci na zajęcia.
6: Syn nie poszedł do przedszkola, córka nie poszła do szkoły. Jest to konsekwencją komunikatów, które wczoraj otrzymaliśmy od placówek. Z przedszkola przyszło otwarte zalecenie od dyrekcji, żeby dzieci do placówki nie przyprowadzać. Jeśli chodzi o szkołę, te komunikaty były trochę łagodniejsze, ale na pewno dostaliśmy informację, że będą wzmożone środki bezpieczeństwa i ostrożności.
3: Zwierza się matka, która rano stanęła przed dylematem, co robić. Wczoraj w sieci pojawiły się informacje o internetowym challenge'u na zabijanie w szkołach. Plotka mówiła, że dziś miało być apogeum nazwane Krwawym Piątkiem.
6: Na pewno ten przepływ informacji i to, że rodzice między sobą też dyskutowali na temat bezpieczeństwa i możliwych scenariuszy, to bardzo działało na wyobraźnię.
3: Pozostawienie w domu dzieci to zły pomysł, mówi dyrektor Warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
7: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. Dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu.
3: Ale być może ktoś specjalnie chciał wywołać tę panikę, przekonuje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby specjalne, służby cywilne, policja przede wszystkim. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski.
3: Filmiki nagrane przez polskie dzieci mogły być idealnym paliwem dla obcych służb, przekonuje Cezary Graul, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu WSB Merito.
9: Czy może to być element wojny hybrydowej? Może, ale na dziś nie ma na to twardych dowodów. Ale taka sytuacja to prezent dla każdego, kto chce w Polsce siać chaos. Rosja robi to od lat, szuka miejsc, gdzie społeczeństwo jest przestraszone, podzielone, no i dolewa oliwy do ognia. Nie musimy nikogo wymyślać, wystarczy, że podbije się zasięg tego, co już krąży, choćby fałszywymi kontami albo kolejnymi ostrzeżeniami. No i efekt jest dokładnie taki, na jakim działaniom zależy. Rodzice nie wysyłają dzieci do szkoły, ludzie nie wierzą policji, a politycy kłócą się między sobą. Czy tak było i tym razem, to jest w roli służb, aby to ustalić.
3: Jedno jest pewne, w sieci fake newsy łatwo i szybko się roznoszą.
9: Algorytm nie ma pojęcia, co jest prawdą. Liczy tylko, czy coś oglądamy, komentujemy i podajemy dalej. Współcześnie panuje wręcz plaga tak zwanych clickbaitów, czyli wymuszania zainteresowania danym postem, daną informacją, a następnie dopiero po kliknięciu okazuje się, czy udało nam się utrzymać uwagę, czy zorientowaliśmy się, że tak naprawdę zostaliśmy złapani na haczyk. Nic nas nie wciąga tak jak strach. Paradoks polega na tym, że nawet filmiki w stylu "to fake, nie dajcie się" podbijają temat, bo algorytm widzi, że wszyscy o tym mówią.
3: Przypomnijmy, wczoraj pod Wyszkowem 15-latek nożem śmiertelnie ranił 37-letnią woźną w szkole. Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem kolegów z klasy oraz nauczyciela, po czym sam się okaleczył w plecaku pozostawionym w pracowni komputerowej. Miał domowej roboty ładunek wybuchowy.
0: Tę relację przygotował dla państwa Michał Tran. To przejmujące jest to, jak łatwo zdestabilizować sytuację. Dlaczego nie było komunikatów, które są w stanie nas przekonać? 20 minut po godzinie 16. Radio 357.

0: Pan Kuba z nami. Panie Kubo, dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Witam pana.
1: Nie dzwoniłem.
0: Tak, to prawda.
1: Chciałem tylko się pochwalić, że też zacząłem ćwiczyć triki na rowerze w zeszłym roku.
0: Aha.
1: I proszę pana, pomógł mi mój czarny owczarek niemiecki Carbon i od razu wyszedł mi doskonały front flip. To jest salto w przód z rowerem.
0: Jakie to szczęście, że nie wiem, o co chodzi, ale brzmi bardzo groźnie.
1: Może nie było dobrze wykonane, bo rower został, a ja poleciałem w przód przez kierownicę i skończyło się na chirurgii ręki.
0: Aha.
1: I sześcioodłamkowym złamaniu.
0: Aha. Ale skok, ale figurę pan wykonał.
1: Prawdopodobnie raz.
0: Tak.
1: Nikt chyba tego nie widział, ale chyba wyszła.
0: No to ja myślę, że to było co najmniej 10 punktów od każdego sędziego. Pozdrawiam pana.

0: w szkole. Mhm. Przed chwilą padło na antenie pytanie, dlaczego nie było jednoznacznych komunikatów. Ja myślę, że w naszym podzielonym kraju
1: dlaczego
0: nie ma komunikatów.
1: Zapytałem, wie pan, dlaczego nie było jednoznacznych, dlaczego komunikaty nas nie przekonują? O!
0: To raczej
1: o to mi chodziło, bo komunikaty były, ale
0: no właśnie, tylko to problem,
1: sądząc po efektach, taki, nikt nie dawał wiary.
0: No właśnie, wyszedłby pan premier, powiedziałby, że jest bezpiecznie, to pół Polski by mu nie uwierzyło. Wyszedłby pan prezydent, powiedział, że jest bezpiecznie, drugie pół Polski by mu nie uwierzyło. A tak nie było żadnego komunikatu i przynajmniej 3/4 dzieci pewnie poszło do szkoły dzisiaj.
1: Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. Popołudniówka 357, 24 minuty. Po godzinie 16, 510, 357, 357. Narciarz, zawodnik, człowiek o żelaznych kolanach, o nerwach, nawet nie wspominam. Marek Brzeziński z nami, witam pana. Panie redaktorze, kłaniam się.
2: Kłaniam się, chociaż nie na narta.
1: No tak, przypuszczam. Chociaż kiedyś mógłby pan zrobić nam frajdę i wystąpić chociaż w butach narciarskich, ale to może za tydzień.
2: Dobrze, przy najbliższej okazji obiecuję, że wystąpię w moich nowych butach narciarskich.
1: Dobrze, umawiamy się. Uczniowie francuscy demonstrują, protestują. Szkoły średnie, uczelnie są paraliżowane. Były starcia z policją, masowe zatrzymania. O co chodzi? W jakiej sprawie te protesty?
2: To za chwilę odpowiem na to pytanie, ale chciałem powiedzieć, że te protesty odbywają się na zasadzie sinusoidy. To znaczy, albo może jeżeli ktoś woli zwodzonego londyńskiego mostu, który raz jest w górze, raz jest w dole. Wczoraj słyszałem wiadomości w dziennikach telewizyjnych francuskich i okazało się, że nagle to poparcie dla licealistów spada, że 80% szkół licealnych jest otwartych, że w tej chwili trochę obumiera ten protest. Natomiast dzisiaj już dochodziło do masowych manifestacji na Placu Bastylii, dochodziło znowuż do starć z policją. Policja nie przebiera w środkach do tego stopnia, że minister spraw wewnętrznych zakazał stosowania przez policję z granatów, ponieważ jeden z uczniów chciał. I teraz nie wiadomo, są dwie wersje. Albo odrzucić ten granat, żeby uratować kolegów, albo rzucić tym granatem w policję, czyli też odrzucić, tylko w drugą stronę. No i niestety ten granat eksplodował i urwał mu rękę. Także to są fakty takie, które, no jak powiedziałem, jak most londyński, raz w górę, raz w dole. Mhm. Dzisiaj rzeczywiście było tłoczne na Placu Bastylii, tłumy przyszły, studentów, ale także, co ciekawe, rodzice się przyłączają do tych manifestacji i często nauczyciele również, mimo że część się wzbrania przed tym, to jednak były takie sytuacje, w których nauczyciele formowali kordon taki bezpieczeństwa oddzielający taką strefę zerową. Strefę zerową między policją, która w bezpardonowy sposób atakuje, a również nie przebierającymi się licealistami. Z tym, że chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, jeśli można. To nie są tylko i wyłącznie licealiści, studenci, rodzice czy pedagodzy, ale tam zawsze przy takich okazjach jest masa rozrabiaczy. Tak było w przypadku żółtych kamizelek, tak jest i teraz.
1: Wygląda to
2: sklepy,
1: bardzo, bardzo przejmująco. Wiem, że to trwa jakiś czas od 16 września, bo tego dnia się to wszystko zaczęło, ale ciągle nie wiemy, o co chodzi, w jakiej sprawie te protesty.
2: Te protesty przede wszystkim chodzi o to, żeby było więcej pieniędzy. Już minister, premier Francji już obiecał, że będą dodatkowe pieniądze i to grube miliardy szły na szkoły. Chodzi o to, żeby było więcej tych budynków szkolnych, więcej klas, więcej nauczycieli, bo pedagogów brakuje, klasy są obciążone, jeśli chodzi o stan liczebny, za dużo mają nauki uczniowie, rzeczywiście jak się wychodzi na 8 godzinę do szkoły, to często wracają o 18, a potem jest masa pracy, wiem to nie tyle z własnego doświadczenia, co z doświadczenia moich dzieci, że siedzą całymi nocami, nie dosypiają, są przemęczeni. I to wszystko, te warunki nauki nie są takie, jakie powinny być. A poza tym jest jeszcze jeden, ja myślę, że taki ogólnoświatowy...
1: Kończąc wątek?
2: Protest powinien być, wątek powinien być poruszony. Mianowicie, że większość szkół uczy fantastycznie wiedzy. Ale ta wiedza jest, powiedzmy sobie, taka ogólna, natomiast nie jest...

0: wiedzą przygotowującą do praktyki życiowej. A życie się zmienia w tej chwili, w naszych technologiach, tak błyskawicznie, w takim tempie, że ci ludzie wychodzą ze szkoły i właściwie na dobrą sprawę nie wiedzą, jak
1: no
0: żyć. Nie
1: tak,
0: wiedzą, jak
1: tylko
0: się poruszać.
1: Że to
0: i
1: jest...
0: tego domagają się też...
1: Ale to jest zarzut formułowany w wielu państwach Unii, także w
0: no
1: Polsce.
0: Właśnie.
1: Panie Marku, czasu coraz mniej. Szybciutko zatem proszę.
0: Tak.
1: Ulewy po wodzie dotykają Francję. Gdzie jest najgorzej? Na południu?
0: Najgorzej jest praktycznie rzecz biorąc południowy zachód. No jest 5 takich departamentów, które są pod wodą, zalane wodą. Również na południu, w okolicach Lazurowego Wybrzeża.
1: To wygląda, wiem, że w wielu
0: bardzo...
1: miejscach widziałem relacje telewizyjne, strasznie, bo to jest paraliż komunikacyjny, to jest ewakuacja ludzi.
0: Kompletnie.
1: To są ogromne zniszczenia.
0: Porwane są samochody, niszczone, demolowane. No to jest ogromny, to jest przecież żywioł niesamowity. A do tego wszystkiego te upały, które były, przetaczały się przez Francję, te 4 fale upałów spowodowały, że mimo deszczu, na przykład rolnicy w Normandii pokazują, że deszcz pada, a ziemia jest sucha, tak gdzieś 5 centymetrów pod powierzchnią, wszystko jest suche. I właściwie... wyschnięte są te pory, selery, warzywa, no a właściwie na dobrą sprawę tylko i wyłącznie z tych... jeszcze jedna rzecz jest, sezon grzybobrania się zaczął i grzybiarze też narzekają na to, że nie ma tego szoku termicznego, to znaczy słońce, deszcz i upały spowodowały, że nie ma na rynku grzybów leśnych tak zwanych, bo pod słowem szampinion, czyli grzyby rozumie się pieczarki, we Francji, natomiast importuje się te grzyby z Europy Środkowej, między innymi
1: zdaje się,
0: z Polski.
1: Że także z Polski. Skoro wspomniał pan o Normandii, to może jeszcze na koniec, jeśli pan zdąży, przez minutę. Przeniesiemy się na chwilę do Calvados, to jest z kolei na północy. Departament w Normandii, blisko kanału La Manche. Dobrze kojarzę?
0: Tak, no i znany z Calvadosu, ze wspaniałej wódki jabłkowej i z sidru. Natomiast jeszcze wracając a propos do alkoholi, to powiem tylko tyle, że z tych upałów to cieszą się bardzo ludzie, którzy mają winnice w winiarze i produkujący wino w Languedocji, bo wyjątkowo są obfite zbiory i naprawdę będzie dużo, dużo dobrego wina. To jest rewelacja w skali ogólnofrancuskiej. Natomiast na polach w Calvadosie pojawiły się traktory roboty. One są samojezdne, mają ogromną autonomię akumulatorów, ogromną. Kosztują, to zaraz do tego to będzie puenta. Natomiast jest to po prostu nowa era rolnictwa. Nowa era rolnictwa, zakręcają niemal w miejscu, linie mają promu kosmicznego, są na gąsienicach, kosztują 200 tysięcy euro, 2 razy tyle co normalny traktor.
1: I używane są do czego? Do zbiorów?
0: Do wszystkiego, do orania, do bronowania, do zbiorów. Praktycznie, bo mogą za sobą oczywiście mieć też przyczepę, na którą się wrzuca to, co się zebrało, to co one właściwie wykopały. I są zdalnie kierowane, siedzi się wygodnie w domu, ma się monitor przed sobą. No nowoczesny rolnik.
1: Nieprawdopodobne. Marek Brzeziński, bardzo panu dziękuję. O ciekawostkach z Francji do usłyszenia. Piosenkę dla państwa, dla pana, panie Marku, oczywiście mam. To Marie Laforêt.

0: Marie Lefort w popołudniówce 357, 25 minut do 17. Pan Andrzej, króciutko, bardzo proszę, halo?
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
1: Z tej strony, jak zwykle króciutko. Panie Kubo, sezon grzybowy
0: Ja znam te pana zapowiedzi, a potem 20 minut. Aha.
1: O, tak. Sezon grzybowy mamy w pełni. No we Francji, jak słyszeliśmy, u pana Marka niekoniecznie. Mhm. Więc ja postanowiłem sprawdzić moje rejony w okolicach Mężenina. No, szału też nie było, ale stamtąd jest rzut beretem sportowym do lasu 357 w Nowych Lewotkach. Kondycja naszego lasu jest słabiutka. Nic się nie poprawiło. W zasadzie można powiedzieć, że się pogorszyło. Samosiejki, sosny, no, ładnie się rozrastają. Dom, który posadziłem, nie wiem, czy pan pamięta, że dom posadziłem dla wnuczki Matyldy. Słabiutko rośnie. Będę musiał naprawdę przyjeździć go chyba podlewać. Ale panie...
0: Grzybów nie ma. Bieda z nędzą, tak?
1: Nie, właśnie, to jest pewna...
0: Niespodzianka.
1: Niespodzianka. Pamięta pan, że ja sadziłem tam pod grzybki?
0: Pamiętam, tak. No, zastanawialiśmy się nawet, czy ta grzybnia by, no, wyda owoce.
1: No właśnie, więc albo mnie oszukali, że to nie były podgrzybki, ponieważ w tym miejscu wyrosły piękne, chociaż jestem mocno zdziwiony.
0: Arbuzy.
1: Bo tam jest piasek. Nie, no.
0: To troszkę pana oszukali, tak. Grzyby, proszę pana, to będą takie podgrzybki po pół metra. Pach, arbuzy.
1: Nie, ale wyrosły, panie Kubo, na tym piachu piękne kurki. No niesamowicie, zebrałem tego, takie ze cztery porządne garście, no z tego były dwa śniadania z jajecznica z kurkami. Mhm. Także prawdopodobnie pomylili grzybnie i dostałem grzybnie kurek. No niech ona sobie tam rośnie.
0: Oczywiście.
1: I obiecuję, że za rok znowu znam panu relację, jak to tam wszystko wygląda.
0: Co tam wyrosło. Bardzo panu dziękuję.
1: Pan, kłaniam się.
0: Pozdrawiam. 510-357-357. Popołudniówka 357 do 19. Tylko od początku roku na przejazdach kolejowych doszło do ponad 130 wypadków i kolizji. Zginęły 34 osoby, 18 zostało ciężko rannych. Sejm właśnie przegłosował projekt ustawy zaostrzający kary dla kierowców wjeżdżających mimo zakazu na tory na czerwonym świetle. Czy coś się zmieni? O tym Tomasz Jeleński.
2: Niemal wszystkie wypadki i zdarzenia, do których dochodzi na przejazdach, powodują kierowcy, przypomina w wypowiedzi dla TVN24 Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
3: 99% przypadków zdarzeń na torach i wypadków to nie jest wina kolejarzy, to jest wina kierowców. Ich nieuwagi, głupoty, brawury lub innych zachowań. Dlatego musimy wprowadzić naprawdę surowe przepisy.
2: A te surowe przepisy to właśnie utrata prawa jazdy na 3 miesiące i wysokie mandaty. Wcześniej też podnoszono kary, zauważa Piotr Jakubiak ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze.
4: W tej chwili za niezachowanie się w sposób bezpieczny na przejeździe kolejowym będzie groziła utrata prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Czy to pomoże? Wątpię.
2: A wykroczenia na przejazdach wyglądają tak, wylicza nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.
2: I nawet sygnał ostrzegawczy nadjeżdżającego pociągu nie robi wrażenia na kierowcach.
6: Przejeżdżają.
7: Może się uda, może się spieszy, może myśli, że pociąg będzie nadjedzie wolniej, zanim on ruszy.
2: Obowiązujące jeszcze przepisy i tak są bardzo restrykcyjne. A mimo to kierowcy dalej wjeżdżają na przejazdy na czerwonym świetle i nie zatrzymują się przed znakiem stopu na tych niestrzeżonych, mówi Piotr Jakubiak.
4: Otrzymujemy 15 punktów oraz 2000 zł grzywny, a w przypadku recydywy 4000. To jest naprawdę bardzo dużo.
2: I nowe przepisy nic tu nie zmienią.
4: Mimo tak srogiego karania, nadal tragiczne wydarzenia na przejazdach się zdarzają. Dlatego sądzę, że utrata prawa jazdy na okres 3 miesięcy, taka groźba nie poprawi sytuacji.
2: Warto też zauważyć, że nic nie dzieje się bez przyczyny, bo problemem jest też sama kolejowa infrastruktura, uważa Maciej Wroński, ekspert do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8: Problem tkwi po prostu w infrastrukturze, w przejazdach kolejowych. Szokującym jest dla mnie fakt, że nawet te przejazdy z tymi liniami kolejowymi, po których poruszają się pociągi z bardzo dużą prędkością, one nie są wyposażone w zapory czy nawet półzapory.
2: zachowania się na przejeździe kolejowym nie uczy się podczas szkolenia na prawo jazdy.
4: W tej chwili o tym, czym grozi spotkanie z pociągiem na przejeździe, nie za bardzo kursantów się uczy. Natomiast szczególną uwagę przywiązuje się do tego, żeby potrafili bezbłędnie rozróżnić, jaka jest kolejność świateł w tylnym kloszu ich samochodu egzaminacyjnego.
2: Bez dobrego szkolenia i bez kampanii społecznej samo tylko podwyższanie kar nic tu raczej nie zmieni.
0: O czym Tomasz Jeleński? No bardzo ciekawe, czy taka sankcja zadziała, skoro ryzyko, perspektywa spotkania z pociągiem nie działa. 19 minut do 17. Tu Radio 357, popołudniówka 357 do 19, 510 357 357.

0: Panie Waldemarze, słyszymy się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Kubo. Ja dzwonię z taką refleksją. Żyjemy w tak dziwnym kraju, że mamy przepisy, które w zasadzie nie opisują pomiaru prędkości, czyli jakby odcinkowego pomiaru prędkości. Nie powinno się na podstawie niego karać kierowców, no bo jest to niezgodne z prawem. I to od dawna się o tym mówi, że jest to nieopisane, że się tego nie robi. No i jakby dalej ludzie są łapani, płacą mandaty. Podnieśliśmy maksymalnie karę za jazdę po alkoholu. Teraz chcemy podnieść za przejazdy. I zapominamy o jednej rzeczy, że tak naprawdę ta wkładka mięsna między kierownicą a fotelem to jest ten element, który musi myśleć. Niezależnie od tego, jak bardzo zrobimy drakońskie prawo.
0: Niezależnie od tego, co będzie groziło, prawda?
1: Tak, ale panie Kubo, jak pan spojrzy, to mówi, odcinkowe pomiary prędkości są nielegalne i wszyscy o tym wiedzą, ale i tak jesteśmy na to łapani. Z drugiej strony, jak trzeba na chwilę wprowadzić takie prawo, żeby fajnie wyglądało, zabieramy prawo jazdy za przejazd, za przejechanie na przejeździe, choć tak jak pan powiedział, no każdy normalny człowiek wie, że jak wjedzie pod pociąg, to on zginie, no. To możemy więcej zrobić.
0: No nie wiem, może są tacy, którzy są przekonani, że mają kilka żyć. 510 357 357.

0: To była Basia, tymczasem jeszcze krótko pan Michał. Panie Michale, bardzo proszę.
1: Dzień dobry, panie Kubo. Pierwszy raz, halo, słychać mnie?
0: Tak, bardzo dobrze. Po prostu już tutaj, wie pan, odpalamy świeczki i otwieramy napoje. Z tej okazji.
1: Dziękuję bardzo. Ja też dzwonię w sprawie materiału na temat zaostrzenia kar dotyczących kierowców. Ja mam pytanie do pana eksperta, który wypowiadał się z Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Skoro nie jest zadowolony z wprowadzenia tego przepisu o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, bo jego zdaniem to nie poskutkuje, to w takim razie moje pytanie, to co jego zdaniem byłoby lepszą alternatywą?
0: Kwadrans do 17. Kłaniam się panu, panie Michale. Tu Radio 357.
2: Dobre notowania.
0: Paweł Sołtys już z nami na antenie, ale także Piotr Kuczyński, główny analityk domu Xelion. Panowie, słyszymy się?
3: Oczywiście, że tak, panie.
0: Znakomicie.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie Piotrze, ja rozpocznę, myślę, że od tego, czy doszło do jakiejś transformacji w Radzie Polityki Pieniężnej, bo do tej pory wszyscy się spodziewali, że no, czeka nas jednak jakieś zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce i wyższe stopy procentowe. A tymczasem po konferencji prasowej w tym tygodniu, którą mieliśmy okazję obserwować, pan to na pewno, bo pan jest stałym komisarzem tego gatunku, no raczej wygląda na to, że to dostosowanie jest raczej takie niepewne. Nie ma pan takiego poczucia?
4: Mam, jak najbardziej mam. Nie, no ja, moi koledzy, wie pan, to jest dosyć zabawne, bo rzeczywiście zawsze po konferencji prezesa TVN24 Biznes i Świat z Markiem Zuberem to komentujemy. Niestety TVN-u tam nie wpuszczają, nie wiem dlaczego, no ale takie jakieś zwyczaje. No i Marek twierdził, że on wśród 250 ekonomistów znalazł kilku, którzy spodziewali się podwyżki stóp. Ja wśród swoich kolegów nie znalazłem takowego, no ale no, być może mam słabych kolegów. No i tyle można powiedzieć. Uważam, że bardzo dobrze, że Rada
3: wie pan
4: nie
3: co, bo Marek Zuber z tego, co pamiętam, jest z Krakowa. Może w Krakowie tak. Są po prostu ci, którzy myślą, że będzie ta podwyżka.
4: No właśnie.
3: Może dlatego.
4: No w każdym razie tak czy inaczej według mnie, zresztą również według Marka, to ten brak podwyżki jest bardzo słuszny i myślę, że 3-4 listopada następne posiedzenie też nie zobaczymy podwyżki. Dopiero poczekamy, aż będzie grudzień i może w grudniu, chyba to 9 grudnia albo okolice. Wtedy być może będzie, a też wszystko zależy od tego, co się będzie działo na rynku ropy, w geopolityce.
3: No właśnie do tego chciałbym troszeczkę podegrać. Nie sądzi pan, że te nasze krajowe tutaj regulacje, które no, odciążają portfel kierowców, jakby nie patrzeć, miały wpływ na te decyzje i to będzie coś, co będzie też warunkowało ewentualne ruchy po stronie RPP?
4: Tak, na pewno tak. Zresztą Adam Glapiński, prezes NBP, on o tym mówił. Mówił, że jest duża niepewność co do przyszłego roku, bo wiadomo, że w tym roku będzie obowiązywał ten program CPN, że może sprowadzić inflację. To wspominał o tym prezes. Może sprowadzić inflację do celu nawet inflacyjnego, to znaczy do tego zakresu cenowego 2,5 plus minus 1 punkt procentowy, czyli do 3,5%, a nawet poniżej. No ale nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku i nie wiadomo, co będzie z ropą w tym roku w ogóle po wyborach prezydenckich, po wyborach do Kongresu w Stanach Zjednoczonych 3 listopada.
3: No na razie rynki troszeczkę odetchnęły po tym, co prezydent Trump powiedział, że nie zamierza atakować Iranu, no co najmniej do tych właśnie połówkowych tak zwanych wyborów w Stanach Zjednoczonych. Patrząc na to, co się dzieje, jakie są reperkusje, to rzeczywiście rynek ropy naftowej troszeczkę odetchnął, natomiast jeżeli chodzi o rynek walutowy, który też tutaj porusza się trochę w rytm tego, jak wygląda ta temperatura gospodarcza, no tam jest takie ubijanie dna i w tym tygodniu ten kurs euro-dolara gdzieś tam w okolicach poniżej 1,12 tak sobie tak odbija się ta piłeczka. I pytanie, co dalej?
4: Tak, rzeczywiście, ma pan absolutnie rację, to rzeczywiście tak wygląda. Wczoraj Rzeczywiście ropa drożała już o 5%, kiedy wyszedł cały na biało prezydent Trump i powiedział, że przed wyborami to on Iranu nie zaatakuje, a przypominam, że przede wszystkim media przebiegała ta informacja, że Biały Dom pyta się Pentagonu, co zrobić, żeby tutaj totalnie stłamsić Iran uderzeniem, więc oczekiwano nawet tej październikowej niespodzianki, o której mówiliśmy chyba też tydzień temu, że to będzie atak na Iran. No podobno nie będzie. No, mówię podobno, bo to wiadomo, jak to jest z prezydentem Trumpem. Zobaczymy, co będzie po 3 listopada. To jest fakt. No i tyle. No, to, wie pan, to znakomicie działa taka wypowiedź. No, każda wypowiedź w tej chwili powoduje określone ruchy na ropie, chociaż wczoraj muszę panu powiedzieć, że ja byłem zdziwiony, bo ropa, tak jak powiedziałem, drożała, zyskiwała 5% cena. Myślałem, że potem jak Trump właśnie to powiedział, to co powie, no to spadnie do zera ten wzrost, prawda? Nie, utrzymał się na plus 3%. Ropa zdrożała mimo
3: tak,
4: tego,
3: że... Tak, z 88 do 91,5 mniej więcej
4: jest,
3: teraz.
4: Tak jest. I dzisiaj trzyma się blisko tego poziomu w dalszym ciągu, także no tak można powiedzieć, że rynek ropy nie do końca uwierzył Trumpowi, a rynek walutowy, no ma pan rację, uderza w to dno poniżej 1,12, ale widać niechęć do zejścia niżej. Ja się nie dziwię, bo tych krótkich pozycji na euro-dolarze, czyli tych, którzy grają na spadki euro-dolara, czyli na umocnienie dolara, jest tak dużo. Teraz byle elemencik wystarczy, byle impulsik, żeby to wystrzeliło, bo no wszyscy wiecie państwo, jak są krótkie pozycje, to żeby je zamknąć, trzeba kupować, czyli trzeba byłoby kupować euro-dolar, czyli osłabiać dolara. W przyszłym tygodniu, środa, czwartek, będą dane o inflacji w Stanach i środa CPI, a czwartek będzie ta w cenach produkcji. Zobaczymy, czy to coś zmieni.
3: To ja jeszcze zapytam, panie Piotrze, jako taki zamykający wątek dzisiejszych dobrych notowań, czy pana nie zaskakuje, no takie, nie wiem, wydaje mi się, że podejście inwestorów giełdowych do całej tej sytuacji wydaje się, mi się wydaje nieadekwatnie optymistyczne. Naprawdę tak, rekordy wszechczasów na S&P 500 przy takich uwarunkowaniach i geopolitycznych, przy tej niepewności, to jest no co najmniej podejrzane. Jak pan to interpretuje?
4: No widzi pan, ma pan absolutnie rację. No, nawet dzisiaj, zaczynając rano rozmowę z Michałem Kryńskim, no po panu niestety, bo pan zresztą jakoś nas opuścił w kompariku, zatytułowałem to, że indeksy spinają się po ścianie strachu. No taka jest prawda, zna pan to powiedzenie, że prawdziwa hossa wtedy, kiedy indeksy spinają się po ścianie strachu. No i tego strachu tam jest od groma. I wie pan, co bardzo mnie martwi, myślę, że nie tylko mnie, bo widziałem takie opinie, straszliwy, wąski rynek, to znaczy bardzo mało akcji naprawdę drożeje w Stanach Zjednoczonych, olbrzymia większość akcji tanieje i to jest zadziwiające.
3: To ciągnie technologia, sektor technologiczny mocno ciągnie.
4: A technologia ciągnie indeksy do góry.
3: No trochę pachnie latami 90., prawda, panie Piotrze?
4: No tak, internet i tak dalej, tak, jak najbardziej.
3: Chociaż perspektywy gospodarcze są trochę lepsze niż wtedy, patrząc na fundamenty gospodarcze.
4: Ale dane ostatnie z rynku pracy tydzień temu, w piątek, no były fatalne, prawda? Pamięta pan, no były bardzo słabe w Stanach Zjednoczonych. Także jednoznaczne to nie są te dane makro, chociaż na razie wyglądają nieźle rzeczywiście.
3: To prawda. Panie Piotrze, to patrzę jeszcze na rynek surowców rolnych, nasz ulubiony, 5700 niecałe za tonę kakao. Ja tak się zastanawiam, że chyba to El Niño, tak jednym zdaniem, panie Piotrze, to chyba będzie jeszcze mieszać, bo nawiązałem do tego w zeszłym tygodniu
4: na
3: koniec.
4: Tak, znaczy wiem, czytałem, że nawet 500 000 ludzi może umrzeć przez El Niño z powodu właśnie problemów żywnościowych. No to może być taki ten super cykl tak zwany, prawda?
3: Tak jest. Bardzo dziękuję. To były dobre notowania w Radiu 357 z Piotrem Kuczyńskim z domu inwestycyjnego Xelion. Paweł Sołtys, do usłyszenia.
4: Dziękuję bardzo.

0: Co dobrego, panie Tomaszu. Witam pana. Halo?
1: Halo, dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
1: Ja chciałem nawiązać do informacji odnośnie przejazdów.
0: Tak.
1: Co byśmy mogli zrobić? Wpadłem na taki pomysł. Na większości przejazdów kolejowych są, albo aby zamontować, to nie jest duże wyzwanie, kamery. Kamery plus do tego oprogramowanie, które automatycznie by wyłapywało kierowców, którzy w niedozwolony sposób przejeżdżają przez przejazd kolejowy. Sądzę, że to jest najlepszy przepis, plus te kary, które w tej chwili zostały wprowadzone na ukrócenie tego procederu.
0: No, czyli na pewno kary byłyby bardziej skuteczne. To z pewnością. Pozdrawiam pana, panie Tomku. Dobrego dnia, dobrego słuchania.

Na słońce jutro to chyba nie należy się nastawiać, chociaż nie będzie tak źle, skoro na przeważającym obszarze od 12 do 16. Troszkę cieplej na południowym wschodzie, tam do 18, no ale przelotne deszcze w perspektywie.

0: Panie Stanisławie, witam pana. Dzień dobry. Halo?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałbym włączyć twoje 5 groszy z sprawie tych przejazdów kolorowych, poprawy bezpieczeństwa na nich. Otóż przed przejazdami na linii kolejowej jest coś takiego, co nazywa się tarcza ostrzegawcza przejazdowa, która informuje maszynistę, czy urządzenie na przejeździe zadziały prawidłowo. Czyli czy rogatki się opuściły i tak dalej. W momencie, czyli na przejazdach tych wyposażonych jest już obwód bezpieczeństwa.
0: Co z tego wynika, panie Stanisławie, bo czasu mamy niewiele, za chwilę serwis?
1: O co mi chodzi, już mówię. W momencie, gdyby zamocować na przejeździe fotokomórki, które sprawdzają, czy coś jest na przejeździe, wziąć je w ten obwód, to jeżeli ktoś by utknął na przejeździe,
0: to maszynista by to widział.
1: Widziałby i ten obowiązek wyhamować do 20, bo wtedy jest w stanie się zatrzymać przed przyjazdem.
0: No, cenna podpowiedź. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam.

0: 9 października, jest piątek, 17. Popołudniówka 357 w radiu 357 510 357 357. Do 19:00 serwis Maria Guzek.
1: Nie ma potwierdzenia, że dwa ataki w szkołach z ostatnich dwóch dni były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do aktów agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także do udaremnionego ataku w sierpcu. Dziś w całym kraju skontrolowano 15 tysięcy placówek. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Komendant główny policji Marek Boroń zapowiada też działania edukacyjne w szkołach.
2: Profilaktycy z uczniami i pedagogami będą edukować, bo na tym nam bardzo zależy, aby uspokajać nastroje i tłumaczyć, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Ale też chcielibyśmy, aby ustalić i nauczyć, jak należy się zachowywać w sytuacjach zagrożenia. Jak reagować, gdy widzimy niepokojące sygnały u kolegów lub u koleżanek.
1: Akcja policji będzie kontynuowana do całkowitego uspokojenia sytuacji. Delegacja Ukrainy już w Miami. Ruszają rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać dwa dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają się spotkać specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Tematem rozmów ma być nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, przekazała ukraińska redakcja Głosu Ameryki, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze dane do systemu zostaną wprowadzone w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
3: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
1: Systemy komputerowe będą automatycznie porównywały grafiki medyków ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeśli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie. Nagi prezydent Stanów Zjednoczonych siedzący na ramionach drobnego mężczyzny. Taki posąg pojawił się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Według autora rzeźba ma odnosić się do działań Trumpa podważających zmiany klimatyczne. Oburzenie wyrazili m.in. prawicowi europosłowie.
4: Rzeźba pokryta jest 23-karatowym złotem i zatytułowana Pomarańczowa zaraza. Za jej pojawieniem się w budynku Parlamentu Europejskiego stoi dwóch Duńczyków, artysta Jens Kalsiet oraz europoseł Pia Clausen, który zorganizował wystawę. Sam Clausen przyznaje w telewizji TV Nord, że zdaje sobie sprawę, iż niektórzy europarlamentarzyści boją się prowokowania Trumpa, ale zdaniem byłego radnego Olborga obawiać się należy przede wszystkim życia w strachu i cenzurze. Z kolei autor posągu tłumaczy, że rzeźba symbolizuje zagrożenie, jakim dla środowiska i porządku świata jest Donald Trump, i dodaje z przekąsem, że tak naprawdę dzieło powinno spodobać się prezydentowi Stanów Zjednoczonych. W końcu kocha on złoto. Dla Radia 357 Agata Komasa-Styczeń, Dania.
1: Członkowie Parlamentu Europejskiego są uprawnieni do organizowania wystaw na terenie budynku, jednak każda ekspozycja podlega ścisłej procedurze weryfikacji i zatwierdzenia. W tym serwisie to wszystko.
0: Delektuję się i siedzę nad herbatką z pigwą albo pigwowcem. Zawsze mam kłopoty, aby rozróżnić, cóż to za owoc, ale smakuje ciekawie. 4 minuty, proszę Państwa, po 17:00 zaglądamy do prognozy pogody. A jutro sobota, w sobotę zachmurzenie duże, na zachodzie będą większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, niestety, w wielu rejonach. Temperatura od 12 do 16 przeważnie, chociaż cieplej na południowym wschodzie. Tam 18, a chłodniej w Dolinach Sudeckich, tam 11. Wiatr jutro słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, w Karpatach i w Sudetach porywy do 70 km na godzinę.
5: Radio 357.
0: 5 minut po 17:00, piosenka dnia.

0: 8 minut po 17. A na antenie gość, doktor socjologii Jan Śpiewak, socjolog, publicysta, działacz społeczny, który walczył swojego czasu zresztą z sukcesami z reklamą nielegalną, reklamą alkoholu w internecie. Dzień dobry, witam pana, panie doktorze, kłaniam się.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Sejm uchwalił właśnie nowe przepisy dotyczące alkoholu. Przyjęto zakaz nocnej sprzedaży, tym razem w całej Polsce, no i ustawą. Zakaz promocji typu kupisz 6 piw, 6 dostaniesz. Oraz zakaz reklamy całkowity, bo do tej pory mieliśmy wyjątki piwa. Ustawa trafi, wiadomo, do Senatu, potem na biurko prezydenta. Dobrze się stało? Te przepisy były potrzebne?
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą na antenie waszego radia zdarzyło nam się dyskutować na ten temat.
0: Prawda.
1: Faktycznie początkowo dotyczyło to głównie dyskusji wokół nocnej ciszy alkoholowej. Niektórzy używają sformułowania prohibicja. No prohibicja to nie jest, bo dotyczy tylko sprzedaży w sklepach.
0: Ale także,
1: w nocy.
0: Prohibicja jest szerszym pojęciem, tyczy również produkcji.
1: Mhm. Tak, tak. Więc cieszy nas to, że faktycznie ta ustawa przeszła. Ta ustawa zawiera też inne rozwiązania. Ta nocna cisza alkoholowa będzie mogła być przedłużona przez samorządy do 9 rano. Tam też wyższe będą opłaty za koncesje. Uporządkowano też kwestie odległości punktów sprzedaży od takich instytucji jak przedszkola czy szkoły. Więc jest to pierwsza taka kompleksowa reforma właściwie polityki alkoholowej państwa od początku lat 80. I nas to bardzo cieszy. Bardzo nas cieszy, że to cała...
0: Że te propozycje przeszły. Za chwilę o szczegółach, ale może cały ten zakaz na wyrost, bo pewnie pan wie, że Polacy coraz mniej piją. Najszybsze tempo spadku spożycia alkoholu w Unii. Na popularności tracą przede wszystkim mocne alkohole. Proszę zauważyć, i to wiele badań to potwierdza, że to najmłodsze pokolenie odsuwa się od alkoholu. Może zatem zakaz sprzedaży w nocy był po prostu niepotrzebny.
1: Absolutnie nie, bo to jest faktycznie spadek i trzeba powiedzieć, że ten spadek to też jest odbicie tej naszej dyskusji, którą prowadziliśmy tutaj za pomocą mediów czy mediach społecznościowych, i że ta wiedza na temat alkoholu i ta postawa społeczna się zmieniła po prostu. Jedno wynika trochę z drugiego, tak? No jest, pijemy mniej, bardziej zauważamy ten problem, więc też chcemy zmian instytucjonalnych, chcemy zmian w prawie. Ja chcę powiedzieć, że wciąż, jeśli spojrzymy na ilość spożytego alkoholu w Polsce, są to olbrzymie liczby, tak? Bo faktycznie myśmy dobijali do 10 litrów czystego alkoholu na głowę mieszkańca, każdego mieszkańca, tak? Od kołyski aż po grób, a mamy 8,3 litra. To jest ciągle koło 21 butelek wódki rocznie. Więc to jest tak, jakby każdy Polak co 2 tygodnie wypijał butelkę wódki półlitrowej. No to wciąż są bardzo duże liczby.
0: Tak. Jednej rzeczy przyznam nie rozumiem. Mianowicie producenci piwa zauważają, że na zakazie reklamy piwa stracą na przykład imprezy muzyczne, festiwale różne, ale także związki sportowe, kluby, a tymczasem z wypowiedzi pani wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej w Sejmie wynika, że, tu cytat, sponsorzy nadal będą mogli informować o sponsorowaniu imprez i wydarzeń, podmiotów czy obiektów, prezentować swoją nazwę lub znak towarowy na plakatach, biletach na warunkach znanych od lat w radiu, telewizji. Nie zmieni się możliwość informowania o swojej działalności przez winnice, browary, chmielaki, winobranie będą odbywały się jak dotychczas. Producenci, hurtownicy nadal będą mogli swobodnie układać swoje relacje biznesowe. To co? Te reklamy na banerach na przykład na stadionach znikną czy nie?
1: No, to jest oczywiście, część tych reklam na pewno zniknie, ale które nie dotyczą informowania na temat konkretnych wydarzeń czy konkretnych drużyn, więc ta furtka niestety, w mojej ocenie niestety, wszczęść będzie
0: czyli
1: otwarta.
0: Jest to furtka jednak, prawda?
1: No jest to furtka, tak, znaczy dlatego ta ustawa też mogła zostać przyjęta, tak, no bo gdybyśmy poszli na wojnę alkohol jest bardzo dużym sponsorem i wydarzeń kulturalnych w Polsce, i wydarzeń sportowych. No i odcięcie tych pieniędzy od sportu, na czym bardzo ubolewam, i od kultury, no by wiązało się naprawdę z bardzo dużymi problemami tych instytucji.
0: No
1: więc
0: to...
1: tutaj ta furtka zostanie. Co zniknie? No to znikną reklamy z telewizji, znikną reklamy z billboardów i tak dalej. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie branża, no bo też widzimy, co zrobiła branża hazardowa na przykład, tak? Która też dostała taką furtkę reklamy i sponsoringu, zgodę na to. No i też widzimy na przykład potem że są jakieś zawody koszenia siana, prawda? Ktoś tworzy jakieś, już nie będę wskazywać nazwy, więc my się będziemy oczywiście przypatrywać temu,
0: Różne pomysły, na obejście będziemy obserwować. A propos furtki, o czym pan wspomniał, no to w ustawie już nie furtkę, ale bramę wręcz otworzono dla wina. Ustawodawca zupełnie inaczej potraktował wino, producentów wina. Poprawki PSL do ustawy, tylko powiem, że umożliwiają promocję, degustację publiczną i nowość, sprzedaż wina w internecie. Źle się stało?
1: Znaczy degustacja też była już wcześniej możliwa, tak? Zresztą ostatnio było winobranie w Zielonej Górze, gdzie potem SOR przez tydzień nie mógł się opędzić z roboty, tak? Więc no, to już istniało. Można powiedzieć, że faktycznie teraz ustawodawca jakby dopuścił sprzedaż alkoholu przez internet, co też już de facto było w takiej szarej strefie. No to było, z tego co się rozumiemy, o tym też ubolewamy. Zresztą dużo będę tu ubolewał, bo ja chciałbym się pocieszyć jednak trochę bardziej, ale jak pan tak stawia tą naszą rozmowę, no faktycznie, no tutaj przyszedł PSL i z tego co wiem, no po prostu zaszantażował.
0: Wywalczył, tak.
1: Te wydarzenia nie były wcześniej zagrożone, one by się odbywały tak jak tego.
0: No, a szantaż na czym polegał, że albo to przejdzie, ta nasza poprawka, no, albo nie będziemy głosować za, tak?
1: No tak, no ustawa była już, miała być głosowana 2 tygodnie temu i wtedy w ostatniej chwili
0: wycofana została,
1: w porządku obrad. Tak, no i wiedzieliśmy, że to będzie wykorzystane przez lobbystów do tego, żeby coś tam u siebie wywalczyć, tak? No ale mimo wszystko, tak jak mówię, jest to jednak duży bardzo krok do przodu. My się z tego cieszymy, no ale no, nie ukrywajmy, no jest to i tak ogromny sukces, ale no, w państwie polskim niestety specjalne interesy i widzieliśmy to doskonale na komisjach, jak przychodziliśmy, że przychodzi na Komisję Zdrowia 50 lobbystów i można sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle o zdrowiu mają prawo dyskutować producenci spirytusu, tak? Wydaje się, że no, w porządku konstytucyjnym
0: może
1: wyżej stoi zdrowie obywateli niż wolność produkcji jednak jakby nie było narkotyku.
0: Może producenci spirytusu przepełnieni są taką legendarną dbałością i troską o zdrowie. Dla porządku, zakaz nocnej sprzedaży dotyczy sklepów. W restauracjach, pubach, w hotelach alkohol będzie można sprzedawać po 22. Nie będzie można sprzedawać po 22 na stacjach benzynowych, ale w ciągu dnia rozumiem, że jak najbardziej. To zostaje, prawda?
1: Tak. To zostaje, to też był efekt konsensusu, tak, żeby faktycznie tę możliwość zostawić. I tam miało, szczerze mówiąc, teraz chciałem, do końca nie wiem, czy to już się stało w tej ostatniej formie, ale myśmy pracowali, była jedna z ostatnich projektów ustawy, prowadził do tego, żeby jednak zakryć ten alkohol, żeby on był niewidoczny w takim stopniu jak papierosy, ale teraz mnie pan nie wyciągnie ode mnie, bo nie jestem w sumie teraz pewien, czy to już się ostało w tej ostatniej formie ustawy. Wywalczyliśmy tyle, że możemy faktycznie w nocy tego alkoholu nie będzie i będą miały samorządy możliwość wydłużenia tego ograniczenia do 9.
0: Doktor socjologii Jan Śpiewak, publicysta, działacz społeczny, był państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam.
0: 17 minut po 17:00, Radio 357.

0: 19 minut po 17. Pani profesor Katarzyna Kłosińska z nami. Dzień dobry, kłaniam się pani.
1: Z państwem wszystkim jestem. Dzień dobry.
0: Jak humor? Wszystko w porządku?
1: Tak, chociaż jesień się zaczęła, ale taki los. Trzeba te cykle przeżyć, żeby móc doczekać. Trzeba jesień przeżyć, żeby móc potem mieć wiosnę. Tak powiedziałam.
0: Bardzo filozoficznie i bardzo celnie, ale właśnie. Ja o tej jesieni nieprzypadkowo, bo dzisiaj będzie o koniach i od tego zaczniemy. Tak. Pani Alicja pisze i pyta, dlaczego mówi się konia z rzędem? Na przykład mówi się konia z rzędem, kto, nie wiem, wygra potyczkę albo rozwikła problem. Co to jest ten rząd w kontekście konia? No bo koń, jaki jest, każdy widzi, prawda?
1: Tak, a jak nie widzi, to może sprawdzić?
0: Owszem, albo zapytać, albo napisać do pani profesor.
1: Zapytać konia, nie, tak. Czy konie mnie słyszą? Więc tak, oczywiście, ten rząd rzeczywiście to jest takie słowo, którego się już, które występuje no, tylko w tym znaczeniu, znaczy, tylko dotyczy konia, dlatego że ten w ogóle koń z rzędem, no to jest wielka wartość, prawda?
0: O, tak.
1: Coś bardzo cennego. I to zanim powiem o tym, i dlatego mówi się konia z rzędem temu, kto, nie wiem, coś tam odgadnie, żeby, no nie żeby powiedzieć, że ta osoba dostanie wielką nagrodę, tylko że nie wierzymy w to, że to się stanie. Nie wierzymy, że to jest niemożliwe.
0: Ale nagroda rzeczywiście byłaby znaczna, bo...
1: Jakby to był rząd koński.
0: Tak, bo no, krótko mówiąc możemy powiedzieć, co to takiego ten rząd, prawda?
1: To jest, no bo co to takiego?
0: To jest takie całe oporządzenie konia, czyli by i siodło, i tak zwane głowie, czyli by wszystko to, co służy do prowadzenia konia. A tylko powiem, że w XVI-XVII wieku to ten rząd często kosztował tyle samo albo nawet więcej od konia, bo potrafił być bardzo zdobny, bo wysadzany drogimi kamieniami, rubinami, bo obijany jedwabiem, atłasem, no to były dzieła sztuki.
1: No tak, teraz ludzie kupują jakieś luksusowe samochody i po to, jeżeli mają dużo pieniędzy, a wtedy sobie kupowali luksusowe wyposażenie
0: tak
1: dla konia,
0: jest.
1: Luksusowy
0: tak,
1: rząd, prawda?
0: Tak.
1: Każda epoka ma swój rząd, ma swój luksus. No tak, to słowo rząd jest ciekawe, dlatego że w ogóle dawniej miało wiele znaczeń i wszystkie odnosiły się i też się odnoszą do jakby porządku. Na przykład rząd krzeseł, no to co to jest? To są krzesła ustawione w określonym porządku, prawda?
0: Aha.
1: Rząd państwa, no to też instytucja, no, która można powiedzieć zaprowadza swego rodzaju porządek w państwie, to znaczy nie, że pilnuje, czy tam nikt nic nie ukradł, tylko tworzy prawo, taki porządek prawny, aha, porządek ustrojowy i tak dalej. I między innymi, no, porządek jest wtedy, kiedy wszystko jest na swoim miejscu, gdy wszystko jest tam, gdzie ma być. No i właśnie można przypuszczać, bo oczywiście nie ma pewności, co do tego, że tutaj był taki ciąg skojarzeń, że ten porządek, jeżeli wiemy, że ten rząd odnosił się do porządku, do uporządkowania, no to potem do jakiegoś wyposażenia, które ma wprowadzić coś,
0: no
1: żeby,
0: pewien ład, jakby, dobrze, tak, tak.
1: Ład,
0: możliwość no i, kierowania, no i, prawda?
1: No właśnie, no i ten właśnie, potem ten komplet wyposażenia konia. I to był ten rząd.
0: To jeszcze dwa pytania, pani profesor. List od pana Janusza z Siedlec tym razem napisał w filmie, który niedawno oglądał.

0: Baś już tylko tego zaprzeczenia używa, dotyczą właśnie elementów tego rzędu końskiego, aha, prawda? Uzda, no właśnie uzda to jest to, co się wkłada na głowę i konia, prawda? I one tam są takie, one wszystkie, te składa się z różnych elementów i one wszystkie, jakby to powiedzieć, sprawiają, że koń się da prowadzić, czyli, że po prostu, że jeździ
1: czyli
0: na,
1: taka,
0: kontrolę.
1: Taka pani bez ubrań jest po prostu pozbawiona tej uzdy, prawda? Czyli jakiegoś porządku.
0: No tak.
1: Ja wiem, że brzmi ryzykownie, ale coś w tym jest.
0: Tak, może nawet nie tyle porządku, co pozbawiona hamulców, bo przecież o, proszę zwrócić uwagę właśnie na to, że jakby, no że, bo uzda, to powiem uzda, a potem jeszcze nieokiełznany, no to tu jest słowo kiełzno. I właśnie kiełzno to jest taki coś, taki pałąk, rodzaj wędzidła po prostu, który wkłada się koniowi do pyska, no i dzięki temu jeździec może utrzymać kontrolę nad koniem.
1: Czyli, no więc właśnie, czyli ta no uzda jest poniekąd kierownicą, a to kiełzno rodzajem hamulca, tak to można interpretować?
0: No właśnie. No i ta pani bez ubrania, no to jest taka, której zdjęto tę uzdę, czyli nikt nią nie kieruje, ona i oczywiście przenosi.
1: Tak, no tańczy jak chce.
0: Tak. Bo w ogóle tutaj właśnie był czasownik wyuzdać, czyli zdjąć uzdę i uzdać konia, czyli założyć mu uzdę. A teraz mówiliśmy właśnie o tym kiełźnie, że to jest to, co się wkłada do konia, koniowi do pyska, żeby dał się prowadzić. No to właśnie okiełznać to było założyć to kiełzno, no a nie okiełznany, no to taki, któremu nie założono kiełzna. No i koń, któremu zdjęto tę uzdę i to kiełzno, no, robi co chce, biega, szaleje. No i właśnie i też przenośni, oczywiście mówimy tak o ludziach albo o uczuciach, czy jakichś emocjach, tak jak nieokiełznana wściekłość.
1: Pamiętam z Sienkiewicza, jak Rzędzian swojego czasu dostałby konia, ale właśnie by dopominał się o rząd. No i ofiarodawca machnął ręką i powiada: a masz tego konia z rzędem.
0: No właśnie.
1: Pani profesor.
0: No właśnie, czyli uzdą i z kiełznem też.
1: Bardzo dziękuję za wyjaśnienia profesor Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. Dobrego dnia. Do usłyszenia zapewne za tydzień. Mam piosenkę, właśnie, nie zdążyłem co powiedzieć pani profesor, ale może jeszcze słucha. Taką chciałem piosenkę przypomnieć pani profesor i państwu, Jana Kaczmarka, Kołdra. Jan Kaczmarek, pamiętamy, elita. Oj, ubywa z elity. Andrzej Waligórski, Jan Kaczmarek, a niedawno Stanisław Szelc. Jan Kaczmarek i Kołdra.

jest groteska, pusty śmiech. Choć z drugiej strony poniebierka, rodzina duża, łóżko też, lecz taka kusa, ta kołderka, kołderka wspólna, ale

nogach śpią cwaniaczki źli. I gdy im trochę ziąb dokuczy, wkurzają się gremialnie i tak trudno tego ich oduczyć. Wtedy szarpią w te to w te z mocą tysiąca mdłych siłaczek. Tato obmyśla rozkład miejsc.

0: To Jan Kaczmarek i Kołdra. Prawie 17.30. Czas najwyższy. Na wiadomości sportowe Antek Pyzel.
1: Wróćmy do sportowej wiadomości dnia. Hubert Hurkacz pokonał 6-4, 6-3 Nowaka Dżokowicza i awansował do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Posłuchajmy, co Polak miał do powiedzenia po meczu. Bardzo ważne jest, żeby nie dać Nowakowi odskoczyć. Prezentuje wtedy taki poziom, że ciężko to nadrobić. W drugim secie poczułem trochę nerwów. W końcu to nie był pierwszy raz, kiedy miałem w meczu z nim przewagę przełamania. Skupiłem się na swoim tenisie i cieszę się ze swojej dyspozycji w końcówce. Dla wrocławianina to pierwsza wygrana w 9. meczu z Dżokowiciem. Stał się tym samym 12. tenisistą w historii, który wygrał mecz z każdym z wielkiej trójki i 4., który zrobił to na ulubionych kortach gigantów. Pokonał Dżokowicza na korcie twardym, Rafę Nadala na mączce i Rogera Federera na trawie. Następnym przeciwnikiem Hurkacza będzie Chińczyk Yi Zhou, który niespodziewanie wygrał w 3 setach z Lorenzo Musettim. Iga Świątek zaś przegrała 2-0 swój ćwierćfinał tysięcznika w Pekinie z Elise Mertens. Belgijka o finał zagra z Qin Wen Zheng. W drugim półfinale spotkają się Mirra Andrijewa i Nikola Bartunkowa. Piłka nożna teraz i to po dżentelmeńsku, bo zaczniemy od pań. Reprezentacja Polski o 20.15 zagra na wyjeździe z Belgią. To półfinał barażów o przyszłoroczne Euro. Jeśli dziś nie pójdzie, spokojnie, straty będzie można odrobić w najbliższy wtorek w meczu rewanżowym. Panie na reprezentacji, panowie wracają zaś do rozgrywek ligowych. W Ekstraklasie dziś 2 spotkania. O 18.00 Wieczysta Kraków zmierzy się z Wisłą Płock, a o 20.30 Raków Częstochowa z GKS-em Katowice. Tak powrót do gry po przerwie na kadrę zapowiada trener Rakowa Tomasz Kaczmarek.
2: Tutaj nie ma czasu, żeby siebie uczyć i to nie jest teraz okres przygotowawczy. Na pewno pod tym względem ten okres był bardzo wartościowy, bo naprawdę mogliśmy trochę rzeczy zmienić, trochę rzeczy przedyskutować, przepracować. Ten zespół teraz będzie grał z pomysłem takim, jak ja chcę, żeby on wyglądał, ale wiadomo, że potrzebujemy jakby kilku tygodni treningowych, kilka meczów, żeby to się wszystko dotarło.
1: Mówił Kaczmarek na przedmeczowej konferencji prasowej. Ekstraklasa gra oczywiście przez cały weekend. W szczególności polecam sprawdzić jutrzejszy mecz Krakowi z Zagłębiem Lubin o 14.45, bo mam wrażenie, że mogą Państwo usłyszeć tam znajomy głos. Do gry wracają także piłkarze w innych europejskich ligach. Hitem weekendu będzie na pewno niedzielny szlagier w Premier League. Prowadzący w tabeli Manchester City zagra na wyjeździe z Liverpoolem. Bardzo ciekawe starcie czeka także fanów PGE Basket Ligi. Dziś Zastal Zielona Góra zagra u siebie z Legią Warszawa. Obie drużyny spotkały się w zeszłym sezonie w finale ligi, a także na początku tej kampanii w finale Superpucharu. W obu przypadkach górą była Legia. Jak będzie dziś? Początek meczu o 18.00. Zostajemy przy koszykówce, ale przenosimy się na zachodni brzeg USA do stanu Oregon. Jeremy Sochan zagrał swoje pierwsze spotkanie w barwach Portland Trail Blazers i to zagrał naprawdę przyzwoicie. Sochan knocks down the triple. Sochan from the corner. That's good. Good feed. To dopiero przedsezonowe sparingi, ale są powody do optymizmu. W meczu z Golden State Warriors Sochan rzucił 10 punktów w 9 minut gry. W dodatku trafił oba oddane rzuty z zaułku, a przecież to właśnie problemy z trójkami sprawiły, że Polak miał duże trudności z łapaniem minut w ubiegłym sezonie. Trzymamy kciuki za podtrzymanie dobrej formy. Do rozpoczęcia sezonu w NBA już tylko 2 tygodnie. W sporcie jeszcze siatkówka, dziś 2 spotkania Tauron Ligi Kobiet. Kilka minut temu rozpoczął się mecz Ita Tuls Stali Mielec z Metalkasem Pałacem Bydgoszcz. Prawdziwe meczycho szykuje się o 20.30. W derbach Łodzi mistrzynie Polski, czyli PGE Budowlane, zagrają z ŁKS-em Commerce-Con.
3: Derby Łodzi są naprawdę czymś wyjątkowym. Myślę, że dla obu klubów każdy z nas chciałaby takie derby wygrać. Ja już miałam na swoim koncie w zeszłym sezonie 3 takie spotkania, łącznie z spotkaniem pucharowym. No i wszystkie 3 wygrałyśmy, także mam nadzieję, że tą passę przedłużymy, no i zobaczymy, co da się zrobić.
1: Mówi Paulina Majkowska, środkowa Budowlanych. I na dziś to wszystko. Moc sportowych emocji podsumuje dla Państwa w niedzielę w audycji 357 Start Mateusz Kuźniewski.
4: Radio 357.

0: To był Billy Idol. 20 minut do 18.
1: Zapraszamy na film The Social Reckoning w sieci Konsekwencji.
0: Pani Sylwia Czubkowska jest moim gościem, dziennikarka, autorka książek, laureatka plebiscytu Dziennikarz Roku, a książek o cyfryzacji sztucznej inteligencji, między innymi Bóg Techy, jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem. Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Giganci technologiczni uzależniają nas od siebie, a tym samym przejmują władzę nad rzędem dusz?
2: Nawet więcej niż nad rzędem dłużej, tak naprawdę nad rzędem dostawców treści, dostawców czasu, dostawców danych, no oczywiście też pieniędzy. A po jakimś czasie, jak już jesteśmy naprawdę bardzo mocno w tym systemie, no to zaczynamy się trochę czuć jak w takim systemie religijnym.
0: Powstał film The Social Reckoning w sieci Konsekwencji Arona Sorkina. Przedstawia historię Francis Haugen. To jest ta pani, która obnażyła Facebooka. Firma funkcjonuje chcąc zwiększać zyski za wszelką cenę, ignorując różne raporty, na przykład na temat szkodliwości. Francis Haugen potajemnie skopiowała takie wewnętrzne dokumenty Facebooka, udzieliła słynnego wywiadu stacji CBS. Facebook, co potwierdzają te prace, te dociekania Haugen, ma wpływ na politykę, na szerzenie dezinformacji, na psychikę na przykład najmłodszych odbiorców?
2: No nie tylko Meta, bo dzisiaj już mówimy o Mecie, czyli o właścicielu i Facebooka, i Instagrama. Wszystkie te firmy, które zbudowały ogromne, ale to naprawdę ogromne bazy, no właściwie trochę mieszkańców, trochę użytkowników, trochę wyznawców, mają dzisiaj potężny wpływ na politykę, na życie społeczne, na kulturę, na gospodarkę, ale także właśnie na najmłodszych użytkowników. Facebook chyba najmniej na tych najmłodszych, bo tam przecież nikogo poniżej, nie wiem, 30 to raczej nie ma, może i 40, ale faktycznie one bardzo skolonizowały sposób funkcjonowania, komunikacji, też sposób w ogóle myślenia o naszej pozycji w dzisiejszym świecie. Bo ja jeszcze nie widziałam The Social Reckoning. Idę jutro na ten film, jestem go bardzo ciekawa. Ciekawa jestem też tego, czy dociągnął do poziomu The Social Network, który był rzeczywiście sam w sobie bardzo dobrym filmem o początkach Facebooka. Ale ten okres, który opisuje nowy film o Facebooku, czyli ten okres wybuchu dużej afery związanej z wyciekiem, wniesieniem dokumentów przez sygnalistkę, tak dużym skandalem, że między innymi pod jego wpływem Mark Zuckerberg zdecydował się na zmianę nazwy swojej firmy, żeby trochę uciec od tego, jak zaczął się źle Facebook kojarzyć. To jest bardzo ważny moment w historii tej firmy.
0: No, ale
2: pokazał nam.
0: Tak, bardzo proszę, pokazał nam.
2: Bo pokazał nam, że ta firma doskonale od lat wie, jak ma negatywny wpływ na życie wielu ludzi na świecie, w tym tych najmłodszych, wie doskonale, jak bardzo miałoby to negatywne konsekwencje dla jej funkcjonowania i dlatego celowo ukrywała te informacje.
0: Portale społecznościowe, jak pani wie, bronią się, mówiąc, to nie my, to użytkownicy są źli, to oni wrzucają różne filmy, różne treści albo łamią prawo, a my nie mamy na to wpływu. Tak to wygląda.
2: Ależ oczywiście, że mają wpływ. I dzisiaj mamy na to liczne dowody. I te zarówno wyniesione, te wyniesione przez Frances Haugen, ale także z późniejszych procesów, śledztw, badań. No chociażby niedawna bardzo głośna ugoda w Stanach Zjednoczonych, zawarta właśnie między Metą a prokuratorami 47 stanów, w której Facebook i Instagram zgodziły się, że ograniczą te negatywne mechanizmy, które same wdrożyły, same przebadały, same zaimplementowały właśnie w stosunku do najmłodszych, czyli na przykład nie będzie takiego targetowania behawioralnego nieletnich. Mają być wstrzymane powiadomienia, szczególnie te w czasie roku szkolnego, w czasie lekcji, ale także nocne działania tych serwisów. No ale to i tak nie jest wszystko, bo przecież wciąż działa nam chociażby infinitive scrolling, czyli to scrollowanie bez przerwy. Efekt jest naprawdę przez nas bardzo mocno odczuwalny. Wystarczy na jedną chwilkę wejść na któryś z serwisów i nagle po 2 godzinach budzimy się, że no nic nie zrobiliśmy, za to obejrzeliśmy bardzo dużo dziwnych rolek. I to nie jest nasza słabość. To jest wykorzystanie mechanizmów psychologicznych, no, którymi, no, których wszyscy jesteśmy, że tak powiem, zakładnikami, tak ze względu na naszą biologię też. A tutaj no, duże firmy przebadały te mechanizmy i na nich żerują.
0: No tak, Facebook, ale nie tylko Facebook, analizuje informacje na nasz temat, czyta, gromadzi, wie często o nas więcej, jak mawiają niektórzy, niż najbliższa rodzina. Facebook wie doskonale na przykład, jakie strony odwiedzamy. Do tego służy Facebook Pixel, taki kod używany przez właściwie prawie wszystkie strony internetowe, a przeciętny polski internauta, uwaga, badano ludzi w Polsce w przedziale od 16 do 64 roku życia, spędza w sieci średnio 6 godzin 39 minut na dobę. To są jakiś czas w ogóle kosmiczny. Przy czym oczywiście głównie aktywni jesteśmy w mediach społecznościowych. Treści tam zawarte, no przecież nie muszą być prawdziwe, no ale wpływają na nasze decyzje, zachowania. Przykład chociażby z dzisiejszego dnia, prawda? Jak wielu rodziców uległo panice mimo uspokajających komunikatów, które nie przekonały.
2: To jest raz, że te treści, które są podkręcane na takiej bardzo silnej emocji, wręcz mówimy przecież o rage bite'ach, tak? Czyli nażerowaniu na nienawiści, na takich najbardziej skrajnych emocjach, są przez algorytmy najbardziej uwidaczniane, podbijane, no bo przyciągają ludzi na dłużej. Jak na dłużej, no to zostawiamy o sobie więcej informacji. Jak zostawiamy o sobie więcej informacji, to jesteśmy lepszym produktem do sprzedania na rynku reklamy internetowej. Bo naprawdę, my jesteśmy tam produktem, my nie jesteśmy tam podmiotem. My jesteśmy po to, żeby te firmy na nas mogły zarobić. Ale z drugiej strony, rzeczywiście wydarzenia z dzisiaj, z wczoraj, z ostatnich dni, wydarzenia ze szkół też pokazują, jak bardzo wciąż mamy słabe zrozumienie tego, jak funkcjonują dzieciaki i nastolatki w świecie internetowym. Bo to nie są tylko platformy społecznościowe, antyspołecznościowe, bo one ani nie są mediami, ani społecznościowymi. Ale dzieciaki naprawdę już nawet nie tam siedzą. To są raczej komunikatory, to są serwisy streamingowe i wszystkie je łączy to, oprócz tego, że oczywiście na nas zarabiają i to zarabiają bardzo dużo, też taka kompletna bezmyślność w procesie dopuszczania nieletnich do różnych treści. No przecież żyjemy w świecie, w którym rozwija się bardzo szybko sztuczna inteligencja. Są na to ogromne nakłady. Co chwilę słyszymy kolejnych prezesów, naukowców przekonujących, że już zaraz będzie generalna sztuczna inteligencja, a równolegle firmy nie są w stanie stwierdzić, kto ma mniej niż 13 lat i dopuszczają naprawdę bardzo nierozwinięte umysły do treści, które są dla nich niezrozumiałe, do mechanizmów, które mają naprawdę negatywny wpływ.
0: Rozumiem, że ten pomysł, aby zabronić dostępu młodym ludziom w Polsce, zresztą kilka państw przyjęło już takie rozwiązanie. U nas mówi się o tej granicy wieku 15 lat. W niektórych państwach, jeśli dobrze pamiętam, to jest 16 lat. Ten zakaz no, jest jak najbardziej pożądany, potrzebny?
2: To jest trochę papierek lakmusowy, znaczy nawet nie papierek lakmusowy, to jest złe wyrażenie. To jest trochę przykrycie tego, że my sobie nie dajemy jako dorośli rady z tym światem i szukamy prostego rozwiązania, które wszystko załatwi. Zakazy nie załatwią, naprawdę nie. To znaczy, bo musimy zrozumieć, że jednak funkcjonujemy w państwach prawa. Nie da się zakazać odgórnie dowolnego dostępu do dowolnej ilości usług internetowych obywatelom, chociażby małoletnim. Trzeba by było tworzyć jakieś listy tych blokowanych serwisów, tak, blokowanych usług, no to będzie oznaczało, że po prostu dzieciaki będą się przenosiły na inne, tak, które nie są na tej liście wymienione i nie rozwiąże to problemu, a będzie nas przekonywało, że już coś ważnego zrobiliśmy, więc jest okej.
0: Wyzwanie jest ogromne. Wyzwanie jest ogromne, bo coraz częściej platformy wykorzystują wizerunki osób, na przykład publicznych, do kreacji różnych treści nieprawdziwych, do reklamy różnych produktów, albo po prostu do dezinformacji. No jest to trudna walka, o czym przekonał się między innymi pan Rafał Brzoska, szef Inpostu. Finalnie, bo nawet dzisiaj zajrzałem, chcąc sprawdzić, czym ta cała sprawa, przecież było o niej głośno, się zakończyła. Finalnie Polska domaga się i wystąpiła oficjalnie do Unii wszczęcia takiego unijnego dochodzenia oraz kar dla Mety. No ale okazuje się, że to nie jest pocieszająca wiadomość, bo okazuje się finalnie, że nawet państwa są bezradne.
2: nie tyle państwa są bezradne, co my jesteśmy przekonani, że wystarczy, że przyjdzie polityk, tupnie nogą, albo przyjdzie miliarder i się zezłości na dużą firmę i to wystarczy. A to naprawdę nie wystarczy, bo my tu mamy do czynienia z bardzo potężnymi podmiotami. Podmiotami, które mają no nie tylko wielką centralizację, monopolizację nad kapitałem, ale także mają bardzo silne wpływy lobbyingowe. Mają bardzo silne zbudowane sieci wpływów takich polityczno-prawnych, potrafią lawirować w prawie. No, Rafał Brzoska wygrywa kolejne etapy procesów przeciwko Mecie i prawdę mówiąc, na co mamy dowody, bo to było wielokrotne w wypowiedzi i teksty pisane też moje i nie tylko ekspertów, za każdym razem wiedzieliśmy, że on nie wygrał z Metą. To jest złudzenie, że on wygrał z Metą. To są nagłówki, które są łatwe do napisania. Widzieliśmy, że nie wygrał, dlatego że po prostu Meta się nie zastosuje do tych wyroków, będzie lawirowała. I co więcej, nawet jego wygrana, w tym sensie, że sąd uznał, że wykorzystanie jego wizerunku, wizerunku Omany Mensa w reklamach skamerskich jest nieuprawnione, bo Meta ma obowiązki jednak większe niż tylko zwykły hoster, nie powoduje, że inne wizerunki nie będą tak wykorzystywane, że znowu to są punktowe tylko decyzje sądowe. Więc ja bym nie powiedziała, że państwa są jeszcze za słabe, ale państwa nie chcą podejmować naprawdę
0: zdecydowanych kroków.
2: Często też międzynarodowych działań.
0: A powinny.
2: Żeby tak.
0: Bardzo dziękuję. Sylwia Czubkowska, dziennikarka, autorka książek o sztucznej inteligencji, o big techach, o tym, o cyfryzacji, o tym, co przyniesie przyszłość. Była państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
2: Dziękuję bardzo.
0: 8 minut do godziny 18:00.

0: 5 minut do godziny 18, w studiu Wioletta Myszkowska, zatem cykl To się nie wydarzyło, a dziś proszę Państwa o tym, co wydarzyło się jednak w wielu szkołach, mianowicie zapanował strach, panika, obawa przed atakami nożowników.
1: Tak, zgadza się, to się wydarzyło, ale pomyślałam, że warto jest tutaj omówić te kilka czynników, które zwiększają naszą podatność na fałszywe treści w takich sytuacjach. No i oczywiście, jak już słusznie zauważono w raporcie 357 dzisiejszym, jednym z nich są oczywiście emocje i potwierdza to Mikołaj Rogalewicz, redaktor serwisu Cyber Defense 24, ale dodaje coś jeszcze.
2: Działa oczywiście mechanizm strachu, który powoduje, że społeczeństwo, które obawia się kolejnych ataków, jest bardziej też podatne na przyjmowanie określonych narracji, określonych informacji. To jest o tyle też sytuacja wrażliwa na potencjalne manipulacje informacyjne, że te informacje występują w sytuacji po prawdziwych zdarzeniach, tragicznych zdarzeniach, no i ta wiarygodność z tego względu może być większa.
1: No więc te poprzednie ataki się wydarzyły z wczoraj i z przedwczoraj i one są faktem i w naszym odbiorze mogą one złudnie utwierdzać nas w przekonaniu, że kolejne podobne wydarzenie jest prawdopodobne i stąd...
0: No, a poza tym trudno tutaj o brak emocji, skoro dotyczy to no po prostu dzieci.
1: To prawda i więcej, bo to nie jest tylko o dzieciach, ale też o przemocy. Doktor Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury, wspominał kiedyś w jednej ze swoich książek, że taka kombinacja skutecznie przyciąga naszą uwagę. Dzieci, przemoc. Na podobnych historiach opiera się też wiele clickbaitowych, sensacyjnych treści, ale też łańcuszków internetowych i zresztą również w tym przypadku sprawdzano pogłoski, czy historia ta nie ma swojego źródła w internetowym wyzwaniu, czyli challenge'u.
2: Na chwilę obecną policja wydała taki komunikat, że te informacje, które pojawiały się w odniesieniu do jakiegoś challenge'u, do tak zwanego krwawego piątku, informacje o tym, że może dojść do serii kolejnych ataków, że to są informacje niepotwierdzone.
1: I to się na szczęście nie wydarzyło. Bardzo się cieszę, że te informacje zdementowano, bo mamy takie przykłady z przeszłości, kiedy nagłaśniano sprawę jakiegoś rzekomego internetowego, niebezpiecznego trendu, a po sprawdzeniu okazywało się, że takiego challenge'u nie ma, że to jest miejska legenda, albo jest to zjawisko marginalne.
0: No ale co w takiej sytuacji robić? Czytamy coś, co wydaje się prawdopodobne, wiarygodne. Czujemy się niepewnie i co z tym robić?
1: No nie zachęcamy na pewno do ignorowania takich pogłosek oczywiście. Nie o to chodzi, ale jeśli chodzi o przekazywanie takich doniesień dalej, tutaj Mikołaj Rogalewicz.
2: Policja to monitoruje i dzisiaj rano pojawiły się informacje o kolejnych zatrzymaniach, natomiast dotyczących potencjalnie kierowania gróźb. Warto tutaj wszelkie tego typu informacje śledzić na bieżąco, monitorować, jak ta sytuacja się rozwija. No i jeżeli nie mamy potwierdzenia, że rzeczywiście dana informacja jest prawdziwa, no to wstrzymać się z udostępnieniem i nie siać tej paniki z tego względu, że w przypadku takich sytuacji działa kilka mechanizmów, które napędzają rozprzestrzenianie tych informacji nieprawdziwych, no chociażby efekt kuli śnieżnej, który polega na tym, że ktoś udostępnia niesprawdzoną wiadomość, nawet niekoniecznie jego celem jest szerzenie dezinformacji, po prostu udostępnia to, bo chce ostrzec znajomych, kolejne osoby to udostępniają, ostrzegają, natomiast nikt nie zweryfikuje, czy rzeczywiście ta informacja jest prawdziwa, czy nie, no i cała ta sytuacja się dalej napędza.
1: No i mamy tutaj do czynienia z rozpowszechnianiem takich informacji z troski. Na ten moment nie ma potwierdzenia, czy to efekt zorganizowanej kampanii zaplanowanej przez zewnętrznych aktorów, ale na pewno warto uważać, bo mogą oni w pewnym momencie podpiąć się pod te doniesienia ze swoimi zmanipulowanymi narracjami i mamy na to przykłady.
2: Doszło do zabójstwa na Nowym Świecie kilka lat temu i wtedy w mediach społecznościowych pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że tego przestępstwa mógł dokonać Ukrainiec, a następnie za tym poszła cała fala dezinformacji wskazująca na to, że dochodzi do coraz większej liczby tego typu ataków właśnie ze strony Ukraińców. Pojawiały się różne nagrania, różne zdjęcia, informacje dotyczące tego, że a to kolejny atak wykonany przez Ukraińca, a to kolejny i wskazywało się na to, że tych ataków jest rzeczywiście bardzo dużo, w większości te informacje były nieprawdziwe, w jakiś sposób zmanipulowane. Pojawiały się na przykład nagrania prawdziwe z przeszłości, nie dotyczące sytuacji, która ma miejsce teraz i pokazywano to jako nowy atak dokonany przez Ukraińca.
1: Jedno słowo, weryfikujmy.
0: O sprawie. Wioletta Myszkowska, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Niebawem serwis, a wcześniej przypomnienie.
3: Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam, serce choć popękana, chcę bić. Nie macie. i nie było. Jest noc, nie ma mnie i nie było. Jest dzień.
4: A ten dzień już wkrótce. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween. 31 października od godziny 19. Głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
3: Niedźwiedziu, co to będzie?
5: Będzie piekło.
0: Od 9 października mamy piątek po 18. Radio 357 z warszawskiego Żoliborza, popołudniówka 357 510 357 357 to nasz numer telefonu. Wiadomości w serwisie. A Maria Guzek.
6: Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Zarzuty usłyszał również 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem gruźb atakiem w liceum w Przesnyszu. Chłopak miał wygenerować film z pogróżkami, używając sztucznej inteligencji. Jak słyszeli państwo kilka minut temu, w popołudniówce w sieci krążą nagrania nastolatków, którzy dla żartu grożą atakami na szkoły oraz wiadomości o rzekomo planowanych kolejnych atakach rozpowszechniane w formie internetowych łańcuszków. Stąd apel, by nie przekazywać niezweryfikowanych doniesień, mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu WSB Merito Cezary Graul.
7: Ktoś robi zrzut ekranu z TikToka, wrzuca go potem na grupę klasową i od tej chwili to już nie jest anonimowe konto, tylko mamy informację, że wrzuciła to na przykład mama kolegi z klasy. Po kilku udostępnieniach nikt już nie wie, skąd to tak naprawdę się wzięło. Co więcej, to się zapętla, ponieważ z powrotem z komunikatorów może to trafić do mediów społecznościowych.
6: Nie ma zgody na groźby rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę, mówi komendant miejski policji w Lublinie Adam Beczek.
8: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić konsekwencje.
6: Od wczoraj służby odebrały ponad 300 zgłoszeń dotyczących możliwych zagrożeń i zatrzymały 19 osób, przede wszystkim podejrzewanych o kierowanie gróźb karalnych. To ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa. Za 6 godzin zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Krakowianie będą wybierać nowego włodarza między radnym miejskim Łukaszem Gibałą a senator Koalicji Obywatelskiej Moniką Piątkowską. Piątkowska godzinę temu pojawiła się na rynku głównym w Krakowie, zaprosiła Gibałę do debaty. Ten jednak, jak zapowiedział, tak zrobił, czyli nie przyszedł. Mieszkańcy Chorzowa z kolei niezadowoleni z rządów obecnego prezydenta kolejny raz spróbują go odwołać. Ruszyło zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
9: W Chorzowie to drugie podejście do odwołania prezydenta. Wcześniej zabrakło ważnych podpisów i delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach odrzuciła wniosek. Jarosław Rejek, pełnomocnik grupy.
10: Jest to kontynuacja zamierzonego referendum, które rozpoczęliśmy w marcu. Ponawiamy teraz próbę już jako stowarzyszenie, którego jestem prezesem. Trzeba po prostu z tym zrobić porządek i mówimy dość.
9: Zdaniem wnioskodawców Szymon Michalik, obecny prezydent Chorzowa odpowiada m.in. za zamieszanie z zamknięciem estakady w centrum miasta, zadłużenie szpitala miejskiego, niejasności dotyczące budowy stadionu Ruchu Chorzów. Sam Michalik uznaje zarzuty za czysto polityczne, a nie merytoryczne. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
6: W województwie śląskim podpisy zbierane są również pod wnioskiem o odwołanie prezydentki Gliwic. Z kolei w Częstochowie na 25 października zaplanowano referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Głębokie wąwozy, lasy łęgowe, dziki, piękny teren. Mamy nowy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina w Wielkopolsce, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
11: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. Jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
6: Pomysł objęcia tego terenu ochroną leśnicy z Nadleśnictwa Jarocin zgłosili w ramach jubileuszowej inicjatywy 100 rezerwatów na stulecie Lasów Państwowych. I to wszystko w serwisach na dziś. Wracamy do Państwa w poniedziałek.
0: No i prognoza pogody na jutro. Jutro sobota, będzie zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia, ale wiele sobie proszę nie obiecywać. Po pogodzie przelotne opady deszczu możliwe w wielu miejscach. Temperatura maksymalna od 12 do 16 to na przeważającym obszarze Polski. Cieplej troszeczkę na południowym wschodzie, tam do 18, a chłodniej 11 stopni w kotlinach sudeckich. Wiatr miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach, Sudetach porywy do 70 km na godzinę.
5: Radio 357.
0: Piosenka z płyty tygodnia to Leon Bridges.

0: Piosenka z płyty tygodnia. 9 minut po godzinie 18. Tu Radio 357, popołudniówka do 19. Za chwilę reportaż, a dziś będzie to reportaż Hanny Wilczyńskiej. Toczko, jest nas więcej. Od wybuchu wojny w Ukrainie jeżdżą z pomocą dla walczących żołnierzy, dla cywilów, dla szpitali, także zwierząt. Sopocka Fundacja Zupa na Monciaku, założona przez Olę Kamińską, po raz 41 organizuje konwój ze wsparciem dla tych, którzy tej pomocy teraz potrzebują. Zapraszam na reportaż Hanny Wilczyńskiej. Toczko, jest nas więcej.
1: Wyposażenie na wyjazd. To jest kamizelka. Proszę zobaczyć, jak ona waży.
2: Bardzo ciężka, nie mogę utrzymać jedną ręką.
1: Tak, no oczywiście latarka, nóż, takie rzeczy, które są potrzebne. No, apteczka, kask. To jest prawdziwy kask. No lepiej mieć coś takiego na głowie w aucie, niż nie mieć.
3: Aleksandra Kamińska, założycielka Fundacji Zupa na Monciaku, pakuje się przed kolejnym 41. wyjazdem konwoju z pomocą humanitarną w głąb Ukrainy.
1: W Ukrainie trzeba mieć nieustannie wyostrzone zmysły. Nawet cywil w dowolnym miejscu nie może spokojnie zrobić zakupów, bo w każdej chwili w ten sklep może przylecieć coś, więc przez chwilę doświadczam tego, czego oni doświadczają na co dzień. Wieczorami ludzie sypią w kieszenie karmę dla psów, żeby w razie gdyby budynek, w którym śpią, się zawali, psy ich szybciej znalazły.
3: Jest spokojna i skupiona. Konwój z Gdańska wiezie pomoc dla żołnierzy, szpitali, cywilów, zwierząt. Ola parokrotnie sprawdza, czy w plecaku jest czujka przeciwdronowa.
1: To jest małe urządzenie z antenką, które wychwytuje obraz wideo z dronów i w tym momencie ostrzega mnie, że jakiś dron jest w zasięgu i widzi nasz samochód. W tym momencie można zareagować jeszcze, czyli natychmiast opuszczamy pojazd. Boję się. Ale co robić? Bo niestety, ale oznaczenie pomoc humanitarna albo automedyczne tylko zachęca wroga do tego, żeby w nie uderzyć. Drony widzą wszystko. Operator drona ma gogle na głowie i widzi w takiej rozdzielczości jak telewizji. On widzi twarz ofiary, którą atakuje. Widzi jej spojrzenie i ten dron uderza. Więc w okolicy frontu po prostu poruszam się z żołnierzami.
3: Co chwila dzwoni telefon od żołnierzy z frontu, którzy czekają na przyjazd konwoju.
4: Pani Ola, dobrego dnia, witam was. Jest chwilinkę, sekundeczku. Nasz ewakuacyjny automobil, medyczka, wczoraj kolesa porwał, na miny przeciwpiechotne najechali, na jednych dyskach powrnuli. Rezynu trzeba.
1: Dobre. Dobre, dawajcie, wyprawiajcie rozmiary, będziemy szukać. Dobre. A jak tam wasze sprawy?
4: Воюєм, тримаємося, все добре.
1: Тримайтеся.
4: Та, гарного дня.
1: Auto ewakuacji medycznej poderwało się na minie i nie ma opon znowu. Auto jest, nie ma opon.
3: Tymczasem wolontariusze ładują kartony z pomocą do busów. Aut użyczają firmy, instytucje, osoby prywatne. Wśród wolontariuszy są Polacy i Ukraińcy. W 10 busach trzeba zmieścić 13 ton puszek, generatorów prądu, butle gazowe. Leki dla szpitali, są też łóżka, szafki, karimaty, pościele, zabawki dla dzieci, zamówione opony. Wszystkie te rzeczy trafiają do rąk konkretnych adresatów w Ukrainie.
1: Dostaliśmy tym razem 250 puszek z barszczem. Jedna firma podarowała puszki, inna firma przygotowała i kupiła jedzenie. I ten barszcz jest zrzucany z dronów na pozycję żołnierzom, którzy tam mają do dyspozycji wyłącznie suche racje. Z tymi wszystkimi busami jedziemy do Lwowa, tam rozładowujemy cały transport. Kierowcy busów wracają do Gdańska razem z autami, a ja już tam zostaję z tym towarem i z pick-upem i przy pomocy ukraińskiego przewoźnika, który przewozi to wszystko tirem pod front. Ja jadę na pick-upie i potem z pomocą żołnierzy rozładowujemy to i małym autem rozwożę do wszystkich, komu ta pomoc jest obiecana, jest potrzebna i na którą czekają.
5: Przeróżny jest ten asortyment, który wozimy do chłopaków. To jest takie niosące, budujące, pocieszające trochę, że mamy jakąś sprawczość.
6: Jeździłem i mam nadzieję, że teraz nie mogę pojechać. Ale myślę, że dobrze by było, żeby tych konwojów już nie było, żebyśmy nie musieli tam jeździć, ale pewnie w kolejnym pojadę. mam taką możliwość, że mogę firmowy samochód pożyczać duży. No i przelewamy pieniądze. Tyle można. I opowiadamy.
7: Z paletem je zostawiamy?
8: Tak, no bo jak jest winda, to zjedzie z paletą.
7: No to na tam. Ja miałem swojego busa, a Ola akurat szukała kierowcy. I tak się jakoś tak poznali przy znajomych. Od pierwszego dnia, pierwszego tygodnia wojny. Teraz jestem stolarzem, a wcześniej miałem firmę swoją w Ukrainie, a już nie mam.
5: Tak, to naprawdę mamy przekrój od pracowników fizycznych, po studentów, po prezesów różnych firm, więc no naprawdę wspaniała ekipa ludzi dobrej woli.
9: Możemy tam podskoczyć, bo tyle.
10: No nie mamy nic lepszego ani ważniejszego do roboty w tym momencie.
11: To prawda, to prawda.
12: No myślę, że to co my robimy to jest nic, no ale to co robi pani Ola i w ogóle fundacja to jest ważne.
3: Fundacja Zupa na Mąciaku, założona przez Olę w 2016 roku, karmi nie tylko zupą osoby potrzebujące wsparcia w każdą sobotę na sopockim Mąciaku. Jak zatem zrodził się pomysł konwojów z pomocą do Ukrainy?
10: Pierwszego dnia, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie, no właściwie wszyscy byliśmy zaskoczeni, zszokowani. Każdy zastanawiał się, co można zrobić, co powinniśmy zrobić. No my spotkaliśmy się w kuchni, trochę ponaradzaliśmy. I czym zajmowała się Zupa na Mąciaku? Zajmowała się karmieniem, więc zrobiliśmy jedzenie, zrobiliśmy kilkaset lunchboxów dla dzieci, pojechaliśmy do granicy. To, co zobaczyliśmy na granicy, spowodowało, że po powrocie tutaj chcieliśmy zrobić to dwa razy lepiej i zrobić tego dwa razy więcej. Byłam w okolicach Winnicy w czasie ataku Rosjan na centrum handlowe, gdzie zginęło bardzo dużo cywili i zginęły również dzieci. I tak się złożyło, że jeden z wolontariuszy, z którym byłam, miał tam kogoś bliskiego i poszliśmy na pogrzeb tego dziecka. To był dla mnie bardzo przełomowy moment w czasie tej wojny. Babcia, która zabrała chłopca do centrum handlowego, krzyczała w rozpaczy przez cały pogrzeb, że to jest jej wina. Jechał autobus szkolny, ludzie rzucali kwiaty pod koła autobusu. Rozpacz, którą widziałam, zapadła we mnie tak głęboko, że zadałam sobie pytanie, co moglibyśmy jako fundacja, co jako ja mogłabym zrobić, żeby chociażby jednej takiej śmierci zapobiec. Dzisiaj żołnierze wysłali mi wideo, jak wygląda trasa, po której jeszcze całkiem niedawno jechałam z żołnierzami, wywoziliśmy koty stamtąd. A teraz ta trasa jest... Zobacz. Tutaj jest siatka, która jest nad drogą, jest w tak wielu miejscach już pozrywana.
2: Przeciwko dronom ta siatka.
10: Tak, tak. To jest obwód doniecki, trasa między Kramatorskiem a Druszkiwką. To jest trasa, po której trzeba jechać bardzo szybko. Tak, tyle ile auto daje radę. A tu robot. Roboty, które zajeżdżają w takie miejsca zamiast ludzi. Mogą przewozić wodę, leki, mogą też wywozić rannych. Tutaj kolejny robot. Aha, a tu auta w klatkach, zabezpieczone przeciw dronom. Są wszystko popalone samochody tu na bokach. To wszystko już samochody, które zostały trafione.
2: Ale to wygląda przerażająco.
10: A to wjazd do Kramatorska. Czuję ogromną odpowiedzialność za to, żeby tutaj mówić o tym, jak to wygląda i żeby mówić, że jest co o włos od nas. Ja tej wojny tutaj się boję, ja wiem, co to jest.
9: Ale to opisane jest, czy nie?
13: Szafki.
7: Szafki?
13: Szafki, płyn do chlania przed i będzie dużo kanistrów. Więc po prostu szafki na dół i zaraz przyniosę kanistry.
11: Zdecydowanie cieszymy się, że tutaj jesteśmy. No
10: to... Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że jest potrzebna pomoc w pakowaniu, więc przyjechaliśmy.
11: Wydaje mi się, że jest całkiem bliska relacja między harcerstwem, a właśnie zupą na Mąciaku, bo ja kiedyś brałem udział jako harcerz. To było właśnie rozdawanie zupy, a tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innego rodzaju.
14: Te pudełka muszą być na podłodze, równo, bo na nie pójdzie ta cała paleta. Będzie trzeba to rozkładać na dworze, więc to musi być łasko. Bo na to pójdzie ciężki makaron.
10: To często jest również pomoc cywilom z ewakuacji, więc ludzie, którzy tam zostali, to głównie starsi ludzie, ludzie schorowani, ludzie leżący. Jedziemy wzdłuż linii frontu, tam są ludzie, do których jedziemy z pomocą, dlatego dojeżdżamy do nich, bo oni do nas dojechać nie mogą. Zawsze też wozimy pomoc dla zwierząt, bo bardzo często w zapytaniach od żołnierzy karma dla zwierząt pojawia się na jednej z pierwszych pozycji.
15: Zajmujcie, jak będzie czas na bude.
10: Dobra, dobra. Czy już wszystkie fotki maszyn?
15: Da.
10: Si. Bahato.
15: Bahato,
10: no. Krasiwa u was flota.
15: Da.
6: Jak Ola tam pojechała pierwszy raz i usłyszeliśmy o tej akcji, to wtedy zaczęliśmy pomagać, no bo to jest konkret. Znamy, wiemy kto, wiemy, że te pieniądze, czy ta pomoc, która tam jest dostarczana, no to ona trafia bezpośrednio do tych, do kogo potrzeba, nie gubi się. I ta grupa ludzi, która jest naokoło zupy na Mąciaku, no cały czas pomaga.
16: Udało nam się przewieźć ostatnio 12 łóżek takich do szpitala razem z materacami, około 30 wózków inwalidzkich, oczywiście najróżniejszy sprzęt medyczny, no i też z takich trudnych rzeczy, no to wieźliśmy też worki na przykład na zwłoki.
6: Jestem Paweł. Ja przyjechałem z tą mewą i co, pakujemy go?
14: Tak, jak tam jest wolne?
6: No jest wolne, to ja podjadę.
3: Wśród wolontariuszy jest Oksana.
17: Chłopaki to na paletach teraz wszystko załadowują.
3: Do Polski przyjechała po wybuchu wojny w 2022 roku.
17: Ola poznała, no w ogóle poznała fundację przez Facebooka. Kiedy zobaczyłam, że oni tyle pomagają, jeżdżą do Ukrainy. No i z tego zaczęło się nasze wspólne działanie. Zawsze ręce potrzebne dla rozładowania, załadowania. Zawsze to bardzo przeżywam emocjonalnie, bo to też mnie bardzo wzrusza, że tyle ludzi zaangażowanych, że tyle wszystkiego i transportu, bo to nie jest łatwo to wszystko ogarnąć. Działa taki łańcuszek dobrych spraw, dobrych serc. To daje nadzieję taką, że po prostu nie jest wszystko stracone i wiarę w ludzi.
10: Kiedy przyjeżdżam tu i widzę po prostu, jak wszystko normalnie tutaj działa, to tym bardziej myślę, że naprawdę nadal mamy możliwości, każdy z nas, na niewielką skalę ulżyć tym ludziom.
6: Sytuacja jest prosta, to znaczy coraz mniej osób pomaga, a tam Ukraińcy ciągle walczą. I zima się zbliża, my tutaj dosyć wygodnie żyjemy jednak mimo wszystko. Trochę to traktuję jak nasz obowiązek. Jak można pomagać, to trzeba pomagać.
10: To jest nasz projekt kosmetyczki dla medyczki, żeby kobiety z Trójmiasta zapakowały jedną kosmetyczkę przedmiotami takimi fajnymi, takie od kobiet dla kobiet i my zawozimy to właśnie walczącym kobietom i kobietom na froncie.
18: Chusteczki do demakijażu.
3: Żel.
18: Balsam. Serum do twarzy nawilżające. Krem do rąk.
10: O, jest i złoty lakier do paznokci.
18: Chyba na przepustkę. Wjedziemy też ratowniczkom medycznym.
3: Ile kosmetyczek pani koleżanki zrobiły dla ukraińskich kobiet?
19: Nie, no nie dużo, każda po jednej. No jak mam czas, to staram się pomagać. Zwłaszcza teraz ważne, jak te nastroje w Polsce są takie dziwne, wrogie. Mnie to bardzo tak oburza i martwi, więc tym bardziej staram się pomagać. I pokazać, że jesteśmy jednak tacy też, Polacy.
17: Przepraszam, podsłuchałam trochę waszą rozmowę, za co ja bezmiernie wdzięczna. Kolejny raz to mówię. Mówiła i będę mówić.
10: Ważne jest też dla nas, żeby spojrzeć tym ludziom w oczy, uścisnąć rękę. No, oni walczą piąty rok. Mam wielu znajomych żołnierzy, którzy walczą od samego początku. Są niezwykle zmęczeni, są znużeni, no ale każdego dnia posuwają się do przodu.
16: Jak jeden z portali internetowych w Toruniu napisał o tym, że jadę tym busem, to miałem 800 negatywnych komentarzy w ciągu jednego dnia, też z takimi, żebym nie wracał stamtąd.
10: Niech was drony trzasną, bo takie życzenia też otrzymujemy, albo żebyście więcej nie wracali, zdrajcy.
6: No mnie to boli. Jesteśmy chrześcijańskim krajem, chwalimy się, że żyjemy Ewangelią, a to niewiele ma wspólnego z Ewangelią.
10: Gdyby ten hejt był tylko w internecie, to nie byłoby tak źle, ale ten hejt niestety wyszedł na ulicę. Kiedy są to prawdziwi ludzie, to jest to trudne.
17: W tym gronie takich ludzi prawie nikt nie zwraca uwagi na ten hejt. Po prostu każdy robi swoje i tyle. Bo wiemy, że to trzeba. Po prostu jesteśmy ludźmi i pomagamy ludziom.
10: Staramy się być takim światłem dla tych ludzi, do których przyjeżdżamy.
17: Po prostu ona swoją energią, swoją chęcią, swoim po prostu dobrym, ciepłem, to ona tyle ryzykuje swoim życiem, kiedy jadę.

0: kontroli. Przed samym wyjazdem załadowanych szczelnie busów wszyscy byli bardzo podekscytowani.
1: Wzruszeni jesteśmy, że tyle osób nadal chce pomagać i że tylu nas jest nadal, że jedzie 20 kierowców, że jedzie 10 aut wypełnionych pomocą, że to jest 13 ton pomocy i jakby nie wieziemy tego, co ludziom zbywa, wieziemy to, o co nas Ukraińcy proszą. To jakby jest dowód na to, że to nie jest tak, jak internet to widzi. Jest nas więcej.
0: I pojechali nieść wsparcie ludziom, których kraj jest ogarnięty bezwzględną i okrutną wojną. Tak blisko nas. To był 41. konwój z pomocą Ukrainie, zorganizowany przez Fundację z Sopotu. Zupa na Monciaku. Ola i wolontariusze tydzień temu bezpiecznie wrócili do Gdańska. Już przygotowują kolejny 42. wyjazd.
2: To był reportaż Hanny Wilczyńskiej. Toczko, jest nas więcej. 26 minut po godzinie 18. Przypomnę tylko życzliwie, że patroni mogą słuchać m.in. reportaży aktualnych, archiwalnych w naszej aplikacji 510 357 357. Tu Radio 357.

0: To był Dean Martin, a za chwilę wiadomości z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A wraz z nami pani Agnieszka Prasek. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No to chyba upały zelżały i tak coś czuję, że już powoli trzeba się przyzwyczajać do chłodu, czy tak?
1: Na tą chwilę jeszcze tak. No przed nami bardzo dynamiczny, wieczny weekend. Właściwie cały czas jeszcze możliwe te przelotne opady deszczu i porwisty wiatr. Temperatury już w nocy zdecydowanie niższe, bo tutaj 3-4 stopnie na południowym wschodzie, do 10 na zachodzie i cały czas ten porwisty wiatr będzie nam towarzyszył, ale oczywiście ta porwistość już się będzie osłabiać. Natomiast w sobotę przez Polskę ponownie będzie przemieszczać się kolejny front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu właśnie głównie w tej części północnej.

0: północnej, zachodniej i centralnej. Mhm. Te temperatury będą w przedziale 12-17 stopni, z tym, że te 17 stopni na południowym wschodzie, tam jeszcze będzie najcieplej. Temperatury w nocy bardzo podobne do tych z dzisiejszej nocy, czyli tak do 7-8 stopni. Niedziela również upłynie pod znakiem zmiennej pogody. Cały czas będą się pojawiać i przelotne opady deszczu, i porwisty wiatr, i temperatura nadal w przedziale 12-16 stopni. Natomiast początek przyszłego tygodnia nadal co prawda zapowiada się chłodno, właśnie z temperaturą dochodzącą do 15-16 stopni, nadal jeszcze miejscami te opady deszczu, ale już w kolejnych dniach pogoda stopniowo zacznie się uspokajać. Pojawi się więcej przejaśnień, ale z kolei w nocy będziemy mieć do czynienia ze spadkami temperatur. Niewykluczone, że nawet pojawią się przymrozki. Ale co ciekawe, tutaj druga połowa przyszłego tygodnia może już przynieść to wyraźne ocieplenie, czyli ponownie wrócą wyższe temperatury dochodzące do 20 stopni, ale niewykluczone, że te wartości jeszcze będą wyższe. Natomiast ta skala tego ocieplenia co do wysokości temperatur jeszcze nie do końca jest pewna, ale tak reasumując, do połowy tygodnia będzie chłodno, wiecznie z przelotnymi opadami deszczu, a w połowie tygodnia i pod koniec przyszłego tygodnia spodziewamy się, można powiedzieć, złotej polskiej jesieni.
1: No to to są piękne wiadomości. Grzybiarze zapewne się ucieszą, bo należy spodziewać się wysypu, czy tak?
0: No przy założeniu, że te opady będą występować, jak najbardziej taka możliwość istnieje.
1: No i że nie będzie w nocy przymrozków, a ma nie być.
0: Przymrozków spodziewamy się dopiero właśnie w połowie przyszłego tygodnia, gdzie będziemy mieć do czynienia już z wyżem i z dość mocnym wypromieniowaniem nocnym. Także te przymrozki na tą chwilę widoczne są w połowie tygodnia.
1: Bardzo dziękuję. Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobrego wieczoru.
0: Dobranoc.
1: 28 minut do godziny 19.

0: No to czas chyba najwyższy na sztukę. Marta Kula, a co dziś?
1: Dziś w cyklu Sztuka Puka porozmawiamy o sztuce współczesnej, a to za sprawą nowej wystawy, którą można oglądać w Archicom Collection Gallery w Warszawie.
2: Sztuka Puka.
1: Anatomia przełomu, materia, mit i granice obecności to tytuł ekspozycji, której kuratorką jest Anda Rotenberg, a która opowiada o kluczowych momentach twórczych drugiej połowy XX i początku XXI wieku. W Archicom Collection Gallery prezentowane są prace ośmiorga artystów, którzy dokonali istotnych przełomów w sztuce. Narracja wystawy zaczyna się od pop-artu i prac Roberta Rauschenberga, Jaspera Jonesa i oczywiście Andy'ego Warhola, o którym opowie kuratorka Anda Rotenberg.
3: Andy Warhol, który się nagle wziął tę puszkę zupy Campbell i zrobił z niej dzieło sztuki. I potem robił te powielane rzeczy. On był Łemkiem i przyzwyczajony był, że tam się powiela ikony w ich kulturze. Sztuka powielona nie traciła wartości. I on jakby zaprzeczył wartości oryginalnego dzieła. Bo okazało się, że te multiple jego tyle samo są ważne.
1: I to była rewolucja w sztuce XX wieku, ale pop art nie był jedynym przełomem tamtego czasu. Równolegle rozwijał się konceptualizm, który odrzucał tradycyjne dzieło na rzecz artystycznej akcji. Najważniejsza była idea, a wyrażano ją poprzez happening i performance.
3: I nagle się okazało, że nieznana nikomu artystka z Serbii, bo Serbia nie była uważana za centrum sztuki, przyjeżdża i zczawia cały świat wobec tego, ile ona ma odwagi. Jak ona myśli o tym, czym jest performance. Jak ona szuka sposobów na to, żeby pokazać, ile wytrzyma ciało kobiety, które jak się rozbierze, jest bezbronne. Kobieta naga jest z definicji bezbronna. Ona z tej bezbronności uczyniła oręż.
1: Marina Abramowicz jest jedyną kobietą prezentowaną na wystawie Anatomia przełomu, materia, mit i granice obecności, a centralny punkt ekspozycji stanowi jej portret ze skorpionem. Słynna praca, w której przedmiotem i podmiotem sztuki staje się ciało artystki.
3: Ona położyła sobie tego skorpiona na twarz. To nie jest tak, że ona, że to jest jakiś fotomontaż. Ona tak działała. Robiła performance z żywym wężem. Naprawdę, więc jestem pełna szacunku dla jej absolutnej odwagi i radykalności. I myślę, że ona też próbowała się zmierzyć sama z sobą. Sprawdzić, na ile jest wytrzyma, kiedy poniesie klęskę, czy nie pójdzie za daleko w tym ćwiczeniu.
1: I ja wiem, że w głowach wielu z Państwa pojawia się pytanie, po co? Ale na to i na wiele innych pytań dotyczących sztuki współczesnej można spróbować poszukać odpowiedzi, oglądając wystawę Anatomia przełomu w Archicom Collection Gallery. A w odnajdywaniu sensów na pewno pomoże niezastąpiona Anda Rotenberg.
3: To jest jedna z ról kuratora, żeby próbować zrozumieć, co artysta chce powiedzieć, i zderzyć go z inną postawą, bo wtedy przestaje to być pokazanie, a zaczyna się rozmowa. Rozmowa dzieł, zaczyna tworzyć się jakaś narracja, jakieś opowiadanie. Więc ja mam nadzieję, że na tej wystawie mi się to troszeczkę udało.

0: Tak, oto Teddy Swims. Wybory w Izraelu już 27 października. Czy Benjamin Netanyahu może przegrać wybory i mimo tego dalej rządzić? O tym w najnowszym odcinku Na Dachu Świata. Na YouTube proszę odszukać Radio 357 TOK. Agnieszka Bryc w rozmowie z Michałem Żakowskim tłumaczy, co zmieniłoby zwycięstwo Gadiego Eisenkota, a co zostanie tak samo, bez względu na wynik.
1: Jeżeli ktoś myśli, że jeżeli Netanyahu przegrałby te wybory, a generał Eisenkot byłby w stanie utworzyć koalicję, Izrael będzie takim państwem, które, prawda...
2: Gałązka oliwna się w ręku pojawia, czy jeszcze nie?
1: Nie, to jeszcze jest... do gałązki oliwnej nawet Eisenkotowi jest bardzo daleko. To nie będzie inny Izrael, to będzie Izrael w zasadzie taki sam, jaki obserwujemy od 7 października, ale z pewnymi drobnymi korektami, bo Eisenkot nie zawróci kijem rzeki
2: Jordanu
1: i nie uczyni z Izraela państwo, nie małą Spartę, jak to chce zrobić z Izraela Netanyahu, a Eisenkot nie uczyni z Izraela państwa niezwykle pokojowego, który porzuci raptem swoją doktrynę polityczną, wojenną, międzynarodową, uzna, że Iran nie jest jego wrogiem, a problem z Hamasem to w zasadzie jest do wynegocjowania.
0: Cała rozmowa Agnieszki Bryc, Michała Żakowskiego na naszym kanale na YouTube Radio 357 TOK. Zachęcam do obejrzenia, skomentowania, subskrybowania naszego kanału. Prawie kwadrans do godziny 19:00.

To był Chris Isaak. Niebawem 12 minut do 19. 63 rok. To wówczas po raz pierwszy wszyscy usłyszeli muzykę piosenki, a w ramach pierwszego Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu. A artystka, autorka za swoją piosenkę, która wówczas była prezentowana, otrzymała nagrodę specjalną. 90. dziś rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. Muzykę do tego utworu napisał Jarosław Abramow Neverli. No oczywiście znamy mnóstwo różnych wersji. Nieco starsi słuchacze zapewne najbardziej zapamiętali tę. Sława Przybylska.

0: Okularnicy Agnieszki Osieckiej i Sława Przybylska. 9 minut do 19, by Sejm, jak już mówiliśmy, o czym rozmawialiśmy, znowelizował wczoraj ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Wprowadzono wiele pozytywnych rozwiązań. Zagadką pozostaje jednak, czy w praktyce nowe regulacje nie uderzą w polskich winiarzy. O co im chodzi, wyjaśnia Tomasz Prangę-Barczyński, redaktor naczelny pisma o winie Ferment.
1: Wydawało się, że to będzie dobry rok dla polskiego winiarstwa. Powierzchnia wszystkich winnic w kraju przekroczyła mityczny poziom 1000 hektarów. Tym razem wiosenne przymrozki nie zniszczyły młodziutkich pąków winorośli. Szlachetne Pinot Noir stało się najchętniej uprawianą w kraju czerwoną odmianą winorośli. A wszelkiego rodzaju festiwale, dni otwartych piwnic, prezentacje i degustacje publiczne zgromadziły rekordową publikę. Tylko w Lubuskiem w tego typu imprezach wzięło udział w sezonie letnim około 500 000 gości. Polskie wino przestało być zaledwie ciekawostką. Nawet jeśli 1000 hektarów winnic w kontekście starych krajów winiarskich, to wciąż bardzo niewiele. Rodzima produkcja angażuje mnóstwo ludzi. Jest kołem zamachowym rozwoju turystyki i lokalnej gastronomii. Każda poważna restauracja chce dziś mieć butelki Solarisa, Rieslinga czy Johannitera. Najwyraźniej nie przekonuje to ustawodawców, przynajmniej tych zajmujących się zdrowiem. Niewątpliwie obowiązująca wciąż ustawa o wychowaniu w trzeźwości z uwaga 1982 roku nie przystaje do rzeczywistości i wymaga zmian. Jasne jest, że wiele bardzo liberalnych rozwiązań dotyczących sprzedaży alkoholu w Polsce wychowaniu w trzeźwości nie służy. Polityka wielkich koncernów alkoholowych wymaga poskromienia. Tyle, że proponowane przez wielu posłów rozwiązania może i ograniczą poczynania wielkich, ale przy okazji zamordują rodzące się w bólach polskie winiarstwo. Nasi producenci w pełni popierają restrykcyjny zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, ograniczenie dzikich promocji i nielegalnej reklamy, ale domagają się też rozsądku. Wśród najważniejszych postulatów zgłoszonych za pośrednictwem posłów PSL i odrzuconych właśnie przez Komisję Zdrowia znalazły się następujące punkty. Wprowadzenie pojęcia przekazu informacyjno-kulturalnego, czyli wyłączenie spod pojęcia zakazanej promocji neutralnych treści o charakterze edukacyjnym, kulturowym, kulinarnym, historycznym i turystycznym. Rozwiązanie to pozwala opowiadać o historii regionu, metodach uprawy i tradycjach bez ryzyka zarzutu prowadzenia nielegalnej promocji lub reklamy. Ustanowienie legalnej kategorii wydarzenia enokulinarnego, co umożliwiłoby publiczne informowanie o wydarzeniach oraz legalne prowadzenie degustacji przy obowiązkowym zamieszczeniu ostrzeżeń o szkodliwości spożywania alkoholu. Dopuszczenie wyznaczonego korytarza komunikacyjnego dla winiarni w kanałach cyfrowych, skierowanego wyłącznie do osób pełnoletnich przy całkowitym zakazie stosowania agresywnych haseł sprzedażowych i cenowych. Uregulowanie sprzedaży internetowej na bazie zezwoleń detalicznych z cyfrowym rygorem bezpieczeństwa wyższym niż w sklepach stacjonarnych z obowiązkową elektroniczną weryfikacją wieku. Winiarze zwracają uwagę, że, cytuję, projekt ustawy wprowadza restrykcje, jakich nie stosuje się w innych krajach Unii Europejskiej, która oficjalnie uznaje wino i sektor winiarski za kluczowy filar europejskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji oraz tożsamości. Wino znajduje się na oficjalnej liście produktów objętych promocją unijną jako dobro kultury połączone z ochroną krajobrazu, lokalną gastronomią i rozwojem obszarów wiejskich. Innymi słowy, winiarz z Włoch, Francji czy Austrii będzie mógł dużo więcej niż Polak. Dziś zatem apeluję nie tylko do Państwa o umiar w próbowaniu win, także polskich, ale do polityków o umiar w podejmowaniu zabójczych dla polskiego sektora winiarskiego decyzji.
0: O sprawie Tomasz Prangę-Barczyński, redaktor naczelny pisma o winie Ferment. 5 minut niebawem do 19:00, to już prawie tyle na dziś w popołudniówce. Bardzo Państwu dziękujemy za aktywność, za uwagę. Do usłyszenia.

0: Tak to się kończy, a tak się zaczyna.
1: Radio 357.
0: 19 minęła, zaczniemy tak.

Nie będę ukrywał, mocno trzyma mnie ta wersja. No i teraz zapytałbym, czy się Państwu podoba, ale nie muszę, bo przekonamy się za tydzień, ponieważ ten utwór znajdzie się w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357, notowanie 260. Bo to za tydzień, dziś 259. Dobry wieczór. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie. Oczywiście nad wszystkim czuwa Halinka Wachowicz, Julia Nowaczyńska audycję realizuje, Marcin Łukawski. Dobry wieczór. Zapraszamy do słuchania do 22, po 22 zresztą chyba raczej też.

Nie, no żartuję, chyba raczej. No pewnie, że tak. Trzeba słuchać po 22. Zresztą Ancymon, który po 22. dzisiaj objawi, to objawi nam się trochę wcześniej, to dwa razy. Dlaczego, to się Państwo przekonają w odpowiednim momencie. Na razie zapraszamy do słuchania tego, co Państwo przygotowali nam dzisiaj do 22. Zestaw. Całkiem sporo nowych piosenek się pojawi. Kiedy, to proszę uważać, wszystko opowiemy. Nowika będzie w zestawie do głosowania, ale teraz rzućmy okiem też na to, co Nowika dokłada do zestawu do głosowania. To m.in. Dagadana i Natalia Grosiak. Dobrze.

Tak jest, panie Adamie. Dobrze, że pan napisał, bo ja od razu właśnie jestem przygotowany na odpowiedź na pana pytanie, które pan właśnie zadał. A pytanie brzmi, co w tym tygodniu dorzucają patroni do zestawu do głosowania? Otóż będzie to nagranie Cezary Jewory. Tak państwo zdecydowali i bardzo dobrze.

A poza tym całkiem sporo nowych nowości dojdzie, to proszę się przekonać. Po 22 odświeżony zestaw do głosowania. Tylko jeszcze powiem, że Helenka dorzuci nowego Vito Bambino, więc też się proszę częstować śmiało. lista.radio357.pl, tam będzie zestaw do głosowania, a jeśli chodzi o adres mailowy, zawsze gotowy, to lista@radio357.pl. Proszę korzystać, oczywiście także tekstówkowo. No i głosówki, to Helenka tam będzie czekała i przekazywała dalej.

Zresztą pierwszą troską się słuchacz już podzielił. Pan Leszek, otóż jak informuję, zaczynam mieć problemy z treningiem w morsowaniu. Nie wiem, na czym mogą polegać takie treningi. Może za ciepło jest, bo tam woda w Bałtyku to temperatura taka lipcowa dosyć, z tego co się zorientowałem, ale może jestem w mylnym błędzie, to jeszcze niech dotrąbią i za chwilę wrócimy do sprawy.

Nie, no za ciepło jest po prostu na morsowanie. 50. miejsce, jeszcze też będzie takie letnie nagranie, bo z lata. James Blunt na 50. spadek o 3 pozycje. Hey.

James Blunt na 50. po raz 8 w notowaniu. Zobaczymy, bo to już coraz bliżej termin przydatności do głosowania. No jak to trzeba uważać na słowa? Pan Kuba od razu zareagował. Ancymon pojawi się dzisiaj dwa razy w liście. Coś mi tu lambadą zalatuje. Nie wiem, to proszę. Na razie nic nie powiem. To jest poszlaka oczywiście, ale są dwie poszlaki, bo też audycję realizuje Julia. Zdaje się, że nigdy się tak nie zdarzyło, żeby lambada była przy kimś innym, ale zobaczymy. Zobaczymy, wszystko wyjaśni się w swoim czasie. To było miejsce 50. na 49. Utwór w podobnym bardzo klimacie, co ten poprzedni.

Slipknot. Tak, bardzo ładne. 49. miejsce. Panie Edyto, jedno pytanie mam, a właściwie historia jest taka, że mąż Piotr jedzie przez pół Polski na spotkanie maturalne. 31. rocznica matury. 31. okrągła, oczywiście. Na bank słucha listy, to pozdrawiamy męża. W październiku mają rocznicę. Dobrze, to się czasem zdarza, oczywiście. Na 48. minus 8. Robert Mróz Junior.

0: spotkamy się.
1: Jak ciebie ja, Robert Mróz Junior, minus 8, to jest drugi tydzień z 40 na 48 miejsce. Nie powiedziałem, że mamy 5 nowości w sekcji Mały Głos i przed nami pierwsza. To będzie pani Camille Mbe.

Pewności nie mam, ale coś mi podpowiada, że Smog zgłosił do nagrania. 47 miejsce. Dobrze, Chameleon B. To zapraszamy. Też proszę pamiętać o tym nagraniu w przyszłym tygodniu przy głosowaniu. A już wiem, o co chodzi z tymi maturzystami z października, co to mają 31. rocznicę akurat teraz, bo pani Edyta dopisuje. To informatycy. Proces organizacji trochę im się wydłużył. Teraz wszystko jasne. Lista małparadio 357.pl. 46. miejsce to Beck.

Paulina Przybysz, 45. miejsce. Pan Marcin chciał się pochwalić, że ma serię głosowań równiutkie 100, ale w sumie to tak 240. Kto da więcej? No wiem, że są. No tak, panie Marcinie, i pan i ja wiemy, że przecież jest Kuba, który głosował. Które to mamy notowanie? 259. To Kuba głosował 259 razy.

Misia Wurtak, a także Daria ze Śląska, minus 8, 44 miejsce. A właśnie, teraz mi Państwo przypomnieli, że przy Slipknocie to można było zapowiedzieć i zachęcić do tego, żeby głosować na Metal Top. No tak, proszę pamiętać, metaltop.radio357.pl. No ale jak wiemy sprzed tygodnia, Morten Harket to też mogłaby być nazwa niezłego zespołu metalowego.

Morten Harket z córką Tominę. Hold Me to jest minus 6 na 43 miejscu. To z tym metalowym zespołem to nie ja, to Szymon Majewski, który był tu tydzień temu i tak jakoś wpadł na ten pomysł, a to wszystko pamiętają Państwo przy okazji Dnia Patrona i naszej wspólnej akcji z Fundacją Iskierka. To tylko powiem jeszcze, bo to jest akurat dzisiejszy post na grupie patronów wewnętrznej. Dziękujemy. Ufundowali Państwo w trakcie tych 4 dni od piątku ubiegłego do poniedziałku 3635 książeczek mocy, które mają pomóc wesprzeć psychologicznie dzieci walczące z chorobą nowotworową. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. 19.30 minęła. No to dalej lecimy. Na 42 spadek o 4. Dosyć mocno. Czy mocne uderzenia, a nie mocny spadek. Illusion.

To może tu też przypomnę. metaltop.radio357.pl. Świata Skra, Illusion, też nowe nagranie. Minus 4 to drugi tydzień na 42. miejscu. Na 41. też trochę mocniej, ale troszkę delikatniej też. Queens of the Stone Age na 41. bez zmian.

Queens of the Stone Age na 41. miejsce z 100, a jest prośba od pana Konrada, żeby złożyć życzenia urodzinowe panu Rafałowi. To tam z okazji 5-1. I wszystkiego dobrego, bracie, niech sprawy prywatne, zawodowe pójdą po twojej myśli. Jak to mawiał nasz dziadek Roman, byś przez życie szedł przebojem. To pozdrowienia i od brata, i od mamy, i od taty. I to jest napisane: brat Rafał, dobry człowiek i dobry geodeta z Bostonu. Nie no, każdy geodeta jest dobry, a nie... A przepraszam, jedna historia mi się przypomniała. No nie każdy. 40. miejsce teraz będzie. Spadek opozycji jedną i to jest Miley.

Miley. Tydzień temu Tosia zapowiadała ten utwór. Pamiętają Państwo? No pewnie, że tak. Z 39 na 40 miejsce zostały nam 4 utwory do 36. Dobrze policzyłem na paluszkach, oczywiście, że tak. I zostały nam 4 nowości, więc wszystko co do tej pory to teraz odkładamy i teraz będą same nowości. Na 39 zdaje się, że wiem kto na to mógł głosować. Chyba Filip. Filipie serdeczne pozdrowienia. Soprano to Nanga.

Tu się zaczynają rozkręcać, a musimy wkroczyć niestety. Nothing but Thieves. 38 miejsce. Aha, tu jeszcze mam potwierdzenie, że geodeci owszem są najlepsi, ale z Radomska. Bardzo dziękuję, panie Dariuszu. Bardzo serdecznie dziękuję. 38 miejsce za nami, 37 przed nami. To będzie pani Natalia Mujanga.

O właśnie, pokochaj mnie ponownie. Natalia Mujanka, 37 miejsce. To już jest czwarta z nowości. Sekcja Mały Głos, przed nami ostatnia, piąta. No i tu jest pech. Sekcja Mały Głos, dokładnie o 5 głosów za mało. Stevie Wonder.

Stevie Wonder, It's Easier. 36 miejsce. No zabrakło 5 głosów dokładnie do tego, żeby wskoczyć, ale to może dobrze, to sobie posłuchamy za tydzień. Pewnie jeszcze raz proszę wziąć pod uwagę ten utwór. lista.radio357.pl. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, to jest był mail tydzień temu, ale dzisiaj jest ponowny od pana Marcina. Tu Marcin Jasiek. Dziś w domu, na razie 3 tygodnie przerwy od szpitala. Bez zmian pozdrawiam wszystkich walczących z rakiem, małych i dużych. Jasiek walczy z chorobą. 3 tygodnie przerwy, więc w domu. Trzymajcie się tam, chłopaki. No a poza tym, tak jak tydzień temu, jest prośba o pozdrowienia dla Jędrka, który tydzień temu miał po raz pierwszy słuchać w życiu listy piosenek, ale mecz oglądał. Młody człowiek. No to tak, to się kłaniamy, serdeczne pozdrowienia i będziemy podsumowywać.

0: 357.
1: Co tam od 50? James Blunt na 50. Potem Slipknot, potem Robert Bruce Jr., potem Kamil Jembe. Beck, no ta Paulina Przybysz, ojej, Paulina Przybysz na 45, Misia Furtak, Morten Harket, Illusion, Queens of the Stone Age, Miley, no a potem same nowości od 39, Nanga, Nothing But Thieves, Natalia Muyanga i Stevie Wonder na 36 miejscu, co poza tym w 35 nam się przytrafi, 3 utwory tylko do góry, jeden nie zmienił swojej pozycji, 25 spadków i nowości będzie 6, tak jak Państwo policzyli. No, zapachniało lambadą, ale jednak nie. 6 nowości będzie. Jakie, kiedy, to się Państwo przekonają w swoim czasie. Na razie miejsce 35, 22 tydzień i spadek o 3 pozycje. Artur Rojek otwiera listę.

0: gdy znów stanę nago.
1: Gruby, mały Artur Rojek. To spadek o 3 pozycje z 32 na 35 miejsce. Na 34 też spadek, no ale tak, 25 utworów w dół, więc trzeba się liczyć, że raczej będziemy mieli spadkową listę. Ale będą nowości, to Warhouse.

czy usłyszymy się za tydzień? To się okaże. Różnie może być. Warhaus na 34. miejscu. Zapraszamy serdecznie do głosowania. lista.radio357.pl albo z aplikacji. To bardzo, bardzo proste. Tam też znajdą Państwo specjalny guziczek. Powiedziałem Państwo? Chciałem powiedzieć, Państwo znajdą, to jak Państwo poszukają, to Państwo znajdą. Mało tego, tam jest mnóstwo różnych guziczków, między innymi głosóweczki. I Helenka przyszła i powiedziała, że tam, nie wiem, to zrozumiałem, że się nudzi czy coś, żeby dać znać.

Spięty, zapalenie przedrostka, 35 raz i miejsce 33. Na 32 lepsze czasy i mrozu, też spadek.

0: mrozu lepsze czasy. To było miejsce 32. Prawie dotarliśmy do 20. Panu Jurkowi się spodobało. Fajna ta aplikacja. Można do was napisać. No pewnie, że można. Nawet trzeba. Tekstówki także w aplikacji. To jest prosty guziczek. Jak pan Jurku sobie zejdzie na sam dół, tam na samym dole okienka, z prawej strony to jest twoje 357. Tam proszę buszować. Tam są zaproszenia. A propos zaproszenia.
1: Jak być sobą, kiedy wszyscy dookoła mają na nas jakiś pomysł?
2: Jak być w związku i nie zwariować?
1: Jak być rodzicem, dzieckiem swoich rodziców, szefem, pracownikiem?
2: A do tego po prostu człowiekiem.
3: Muszę mieć dostęp do swojego ciała, muszę potrafić nazywać swoje emocje, muszę potrafić nazywać swoje stany wewnętrzne, żeby z tego doświadczenia w pełni skorzystać.
2: Spokojnie, nie będziemy Państwu mówić, jak żyć, ale razem z psychologiem biznesu Jackiem Santorskim będziemy pytać, jak być.
4: Geny to jest pewien hardware, w który jesteśmy wyposażeni. Które z tych genów zostaną uruchomione, zależy już od doświadczeń. Wychowanie to jest bardzo ważna część naszego doświadczenia.
1: Wideokast Jak Być jest już dostępny na YouTube'owym kanale Radia 357.
2: Zapraszają Agnieszka Szwajgier
1: i Katarzyna Pruchnicka.
5: Sponsorem programu jest firma Valius, organizator Akademii Psychologii Przywództwa.
0: Zapraszamy, zapraszamy. 20 minęła.
5: Radio 357.
0: No to lecimy dalej. Przed nami jeszcze 31 utworów do 22. No i na 31. Igor Herburt. Jak się jest?

0: śmiejesz się przez...
1: To musi bardzo dobrze brzmieć w słuchawkach. Panie Przemku, mam nadzieję, że dobrze brzmi. Igor Herbut, jak ci jest? Minus 7, czwarty tydzień i to z 24 na 31 miejsce. Mamy dużo spadków, bo 25, tak jak mówiłem, w 259 notowaniu listy piosenek. No i mamy jeden duży spadek. I to właśnie on, to on, to on. Spięty Kowalski własnego losu. Minus 14.

O właśnie, Kowalski własnego losu spięty, minus 14, 14 tydzień, miejsce 30. Na 29 tyle śladów, to Fisze, Made, Tworzywo i jeszcze Sokół.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę. To dobre miejsce
3: dla geologów. Wcześniej Fisz, Fisza ma tworzyło. Tyle śladów, to jest miejsce 29, a jest tu jeszcze list. Jak to dobrze usiąść, założyć słuchawki, włączyć listę piosenek i te 3 godziny wyłączyć, na te 3 godziny wyłączyć świat, zapomnieć o i zakończyć paskudny tydzień. To pan Przemek ma taką koncepcję. To bardzo dobrze. To mamy chyba taki utwór na to, idealny, żeby tak się wyłączyć i zamknąć ten tydzień. I wylądować w weekend.

I już wiemy, że z Rai spotkamy się w przyszłym roku w naszym kraju na 28. miejscu. Spadek o 7 pozycji, pan Adam się ucieszył, że jest uratowany, bo to jego ulubiony utwór numer 1 na liście w tej chwili. No w tym tygodniu jeszcze tak, zobaczymy, czy za tydzień jeszcze się spotkamy, czy to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie. lista.radio357.pl. Na 27. będziemy mieli spadeczek, 4 w dół, Artur Rojek i Dawid Podsiadło.

Yeti, Artur Rojek, Dawid Podsiadło, 18 tydzień, więc już trochę się znamy z tym nagraniem. A na 26, o, z tym to się bardzo dobrze znamy, bo to po raz 80. Choć spadek o 9 pozycji. Zas.

To był tytuł, to był tytuł. Zas, po raz 80, tym razem na miejscu 26, minus 9. O, jeszcze jeden słuchacz w komfortowych warunkach, to pan Mariusz, a to dlatego, że ponad pół godziny temu odstawił żonę do znajomej i teraz wozi się szeroko raczej. Wiatr śmiga po białostockich drzewach, pustych ulicach, a ja robię kolejne kółeczko po ośce. Jesień, panie, jesień, o, to dobrze. To będzie dobrze brzmiało, wie pan, tak w puste ulice, zmrok. Pan sobie zrobi teraz głośniej. Panie Mariuszu, i wszystko będzie jasne. Tylko wolno, nogę z gazu.

Panie kierowco, poproszę o dokumenty. Żartowałem. Panie Mariuszu, spokojnie. Deep Purple to było miejsce 25, 61 raz i spadek o 5 pozycji. 63 raz to Vito Bambino i spadek o 5 pozycji na 24. I to będzie Vito Bambino po raz pierwszy.

Vito Bambino, bardzo dziękujemy. Jeszcze chwilkę ten, a tu jest od pana Stanisława, jeszcze a propos Purple, że wczoraj Ergo Arena odleciała, piękny koncert Deep Purple, dali panowie czadu. To pozdrowienia od pana Stanisława. No, panie Stanisławie, jak pan ich oglądał w Ergo Arenie, a oni grali w Atlas Arenie, to naprawdę musieli dać mocno czadu, jak się wszystko poukładało. Ale tak czy inaczej, zdaje się, że naprawdę był bardzo, bardzo dobry koncert. 24, 24 miejsce, Americano.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak jest. Męskie granie orkiestra 2026. 25 raz i dwie pozycje do góry na 23 miejscu. Nareszcie. Zresztą, uwaga, uwaga, mam potwierdzenie, że to był dobry koncert Deep Purple wczoraj w Łodzi od naszego sędziego. Pan Tomasz był i potwierdza, piękny koncert. Mało tego, sytuacja nawet pokoncertowa w hotelu się przytrafiła z pewnym gentlemanem. Tu zostawiam takie lekkie niedomówienie. No ale gratuluję zdjęcia, panie sędzio.

0: Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

0: bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
0: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
1: Umówmy się, że w des.
2: Hrabi Artur Andrus, pierwsza zima, 22 miejsce. Przenieśmy się teraz gdzieś, gdzie nas poniosą uszy i poniosły nas do redaktora. Mówiłem, że Ancymon się pojawi dzisiaj dwa razy i oto jest Ancymon po raz pierwszy i chyba dobrze trafiliśmy.
3: Tak jak licytacja, po raz pierwszy i ostatni. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu. Gdzie pana poniosło?
3: Ja jestem, tak jak co roku o tej porze, w willi Polanica w Polanicy Zdroju, bo tu jest festiwal Marii Czubaszek i Wojtka Karolaka, czyli ludzi, którzy tak naprawdę od zawsze byli nam bliscy. Poprzez swoje mądre słowo, poprzez swoje poczucie humoru, poprzez swoją muzykę, swój artyzm, swoje podejście do świata, swój dystans, swoje wszystko. No więc jesteśmy sobie na tym festiwalu. 13 razy na tym festiwalu byliśmy. Jesteśmy po raz 13. To nie jest pechowa liczba. Ja tu będę, że tak powiem, śledził, obserwował, patrzył, podpatrywał, kradł mentalnie.
2: No
3: i państwu to wszystko przekazywał. No to no już, no, no Tesik oczywiście.
2: A i wężykiem.
3: Jest. I wężykiem, i państwu będę wszystko przekazywał dzisiaj. No akurat pięknie się złożyło, bo kabaret Hrabi, koncert w Teatrze Zdrojowym dziś. Przed chwilą słyszeliśmy to, co słyszeliśmy na liście piosenek 357. Andrzej Grabowski i Piotr Krakowski. Natomiast jutro i Izabela Trojanowska, i Aga Zarian, i Tomasz Lipiński, Patrick Depen. Oczywiście festiwalowy turniej skrablowy, czyli żeby język giętki ułożył na tablicy to, co pomyśli głowa, mówiąc krótko. No a ja będę miał ten honor, bo to jest też trochę spełnienie marzeń, powiem i tobie, i państwu, poprowadzić w ramach klubu Książki Rozumnej rozmowę, spotkanie z Tomkiem Lipińskim.
2: No, o!
3: Duchowa, niebywała gratka.
2: To prawda. Turniej skrabli to jest coś, co zapadło w pamięć mą i zdaje się, że tam się trzeba będzie zdrowo gimnastykować. Nie wiem, czy Mary z Polski będzie też tym razem?
3: Wiesz co, nie wiem, czy będzie Mary z Polski, ale na pewno będą inne Ancymony i Ancymonki, a te drużyny, które się tam, że tak powiem, ukonstytuują, bo zawsze tak jest, no to jest przyjemność sama w sobie. Jak się później okazuje, ile ci ludzie mają w sobie pomysłów na słowa, no to, no nie wiem, takie słowo na przykład otowąż.
2: Otowąż?
3: Czujesz to?
2: Otowąż
3: była kiedyś sobie w lesie chatynka i tam mieszkała wesoła rodzinka. Świn świninkom, pon pon pod polinkom i tak dalej.
2: W każdym razie,
3: ale jest, wiecie jak tu jest? Tu nie ma, to co ja właściwie przez 13 lat powtarzam, że tu nie ma sztucznych ogni, piór wystających z pleców, powiedzmy. Tu jest spokój. Tu jest, jak to się mówi, przyjechaliśmy w końcu do wód. Ale tu jest naprawdę spokój, bo to uzdrowisko jest takie jakby trochę poza, trochę wy, ale trochę poza i dzięki temu, że jest trochę poza, można się tutaj po prostu zatrzymać. Myślę, że taki znak stop byłby nam czasami bardzo potrzebny.
2: I tym optymistycznym akcentem bardzo panu serdecznie dziękujemy. Zapraszamy przed 22.
3: Ja bym się połączył jeszcze.
2: Dobrze.
3: Ja bym się połączył tak. Dobrze. Tak gdzie za 20 może 22, bo ja później będę zapuszkowany, więc bym się połączył.
2: Dobrze. Proszę pana, bardzo dobrze. No to słyszymy się. Jesteśmy umówieni, proszę pana. I teraz jest taka sytuacja, że miałem przed tym utworem kogoś pozdrowić, więc ja go w tej chwili serdecznie pozdrawiam. Tylko nie pamiętam kogo, więc zaraz muszę poszukać, ale to się okaże po utworze, gdyż ładny, skoczny i do góry.

był pan Rick i ja miałem pozdrowić, pamiętałem, że miałem, nie pamiętałem kogo, ale sobie przypomniałem, bo znalazłem. Żonę Monikę i dzieci, Petera i Hanie. To od patrona, od ładnych paru lat już, pana Łukasza. Pan Łukasz napisał do nas z miejscowości Szkocja. Ja sprawdziłem, mamy w Polsce dwie Szkocje, jedną w województwie kujawsko-pomorskim, a drugą w województwie podlaskim. Ale być może wchodzi w grę jeszcze trzecia, zwłaszcza, że list przyszedł z Fuerteventury. Wiem, skomplikowane, ale... Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui ai pas.

Bonjour, pardon, merci. Céline Dion. Minus 5 na 20 z 15, 14 tydzień. Szybko muszę teraz, szybko, bo oczywiście mam zanotowane. Żona Renata, panie Dariuszu, macha serdecznie i pozdrawia. Wysłaliśmy daleko hen pozdrowienia. Bardzo, bardzo serdecznie, dziękuję, bardzo serdecznie. Teraz miejsce 19 i tak jak Céline minus 5, tak Dead Can Dance minus 5.

Dead Can Dance. Postulat taki od pana Krzyśka, żeby zwiększyć możliwość głosowania do 15 piosenek. Właśnie sobie uzmysłowiłem, słuchając listy, ile pominąłem moich poprzednich piosenek, a przecież są jeszcze nowości. No właśnie, bym zaczynał od nowości, ale to każdy tam w sumieniu i w serduszku rozstrzyga, jak głosujemy. Tak czy inaczej, zawsze zapraszamy serdecznie do głosowania. 19 miejsce, spadek o 5 pozycji Dead Can Dance i na 18 też spadek o 5 pozycji. 6 minut mądrości, Fisze, Mada i Tworzywo. W zeszłym tygodniu Szymon zaordynował, że z 6 będą 2. To dziś może ze 3.

0: mi wyszedł, nawet szkoda, ale nie ma co się do przodu cofać.
1: Nie ma. 6 minut mądrości. No i udało się 3. Fisze ma do tworzywo, to było miejsce 18 z 13, minus 5. I taki mieliśmy ciurek delikatny, minus 5. I teraz, w ogóle nie wiem, czy się Państwo zorientowali, że mamy 6 nowości, jeszcze żadnej nie było. I nie będzie na razie. Na 17 minus 6. Teraz będzie łubudu.

0: Alanis Morissette. To jest miejsce 15, druga z dzisiejszych nowości. W sprawie Alanis to jeszcze będę miał jedną uwagę, ale to przed do 22 się wydarzy, a na razie mam taką sytuację, że chciałbym Państwa bardzo serdecznie zachęcić do tego, żeby głosować. Zresztą nie tylko ja. I teraz proszę niczego nie regulować, aż dech zapiera, ale to się wydarzyło naprawdę.
1: Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
2: Nie lękajcie się. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween 31 października od godziny 19. A głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
1: Niedźwiedziu, co to będzie?
3: Będzie piekło.
0: Tak, to się wydarzyło naprawdę. I wydarzyła się też 21.
4: Radio 357.
0: Jakąś minutę temu. 14 utworów nam zostało do 22. Zmieścimy się spokojnie, wszystko się zmieści. Miejsce 14 teraz przed nami. Aha, no proszę głosować. metaltop.radio357.pl. No, bo wiadomo, teraz pani Greta.

Pani Greta Van Fleet. 14 miejsce z 9. Chyba najbardziej popularny spadek dzisiaj o 5 pozycji. No tak się jakoś ułożyło. Lista małparadio357.pl. Pan Robert napisał i teraz, drodzy słuchacze, drodzy patroni, proszę przygotować ciepłe myśli, bo będzie ten moment. Oskar, mój najukochańszy syn, miał dzisiaj ciężką operację. To jeszcze nie koniec leczenia, ale jest nadzieja, że wszystko dobrze się skończy. Olbrzymia prośba o kilka słów wsparcia. Panie Robercie, no coś mi podpowiada, że Oskar to naprawdę niezły zawodnik i ma super moce. Jest walczakiem, więc tak, niech to się wszystko dobrze skończy, a jestem przekonany, że całkiem spora grupa dobrych ludzi właśnie w tej chwili wysyła takie dobre, ciepłe myśli w stronę Oskara, także powodzenia.

Ale z tą Gretą to taki żart, że to pani. Żart, nie żart, lepiej się pilnować. 13 miejsce to Archive, 36 tydzień, minus 1. To są sprawy między panią Gretą a Olą Żaczek, to muszą państwo sobie sami tam wyjaśnić. To ja się nie wtrącam. Na razie spadek o dwie pozycje, drugi tydzień i tylko dwie pozycje. No, z 10 na 12, Hermanos.

Hermanos Gutierrez. To polecamy Państwu, ponieważ dżentelmeni wystąpią na Inside Seaside w tym roku. Gdyby ktoś chciał posłuchać na żywo, to koniecznie proszę wpadać. Jeśli chodzi też o festiwal w Gdańsku, to dobrze Państwo wiedzą, ale przypomnę życzliwie, bo żeby komuś nie umknęło i żeby nie było, że nie. W czwartek będzie lista przed Inside Seaside i w czwartek się widzimy w montowni. Zapraszamy z Mateuszem wspólnie wespół w zespół i Państwo też będą. Będą też wszelkiego rodzaju występa na żywo. No to tyle na razie i więcej już nic nie powiem. Powiem tylko, że na 11 minus 5. O!

YouTube, Silencio, minus 5, drugi tydzień i tylko z 6 na 11. Czekamy na płytę. Na miejscu 10 zaś

chyba siadło to nowe Placebo, bo miejsce 10 jako nowość elegancko. Drodzy Państwo, którzy się wybierają na zlot fanów Radia 357, to chyba jutro jest, dobrze widzę, to jest data gdzieś. Umknęła, tak, 10.10. Brzesko. To się tam proszę częstować, bo zdaje się, że pani Agnieszka właśnie przygotowuje serniczek w tej sprawie. Dobrej zabawy, proszę spotykać się, komentować, rozmawiać, a na 9 Mrozu Julia Pietrucha.

0: No trochę czasu mamy do 22 i nawet trochę wygospodarowaliśmy, ale wpadnie sterka, to pewnie nam się jakoś to zmitręży. Jest takie słowo, nie? Powinno być. To było miejsce 9, teraz miejsce numer 8 i to będą piruety. Fisz, Emadę, Tworzywo, Szczyl.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość.

piruety. Fisza Made i tworzyło także Szczyr, ten drugi głos, 6 pozycji w dół, trzeci tydzień z drugiego na 8, tak to się poukładało. Zostało nam 29 minut do 22, zmieścimy spokojnie jeszcze 3 nowości. No to zaczynamy.

No i mamy jeszcze jedną nowość, to jest czwarta. Dzisiaj Peter Gabriel, nowe nagranie na miejscu siódmym, tak państwo zdecydowali. Teraz jestem zobowiązany do zacytowania listu od pana Wojtka, gdyż była prośba, żeby przed tym utworem poprosić słuchaczy o to, by poszli na koncert My Clash, bo pan Wojtek był w Krakowie w miniony weekend. Jak napisał, to cudo.

0: 22 tydzień. Na początku troszkę nie szło, ale teraz bardzo wysoko ciągle. Z 5 na 6 maja kleszcz. Proszę przekazać redaktorowi Stelce, że ogromne zazdro tej Polanicy i festiwalu cały Kaziu. Czy redaktor słyszał?
1: Mhm. Tak, zdecydowanie. Dobry wieczór po raz drugi. Słyszałem i naprawdę od 13 lat tak sobie, proszę Państwa, trochę to podsumowałem, bo to szczęśliwa 30. Od 17 lat jeżdżę na męskie granie, od 13 lat jeżdżę na festiwal cały Kazio. Piękne rzeczy tu się dzieją. One się dzieją w innym tempie, one się dzieją być może trochę na innej chmurze, ale warto tu się i uśmiechnąć, i posłuchać mądrych ludzi, posłuchać ich opinii, posłuchać ich widzenia świata. No jutro z takim człowiekiem będę rozmawiał. Tomek Lipiński zawsze parkuje mnóstwo mądrych rzeczy, mnóstwo swoich przemyśleń, z którymi nawet się nie trzeba zgadzać, ale wychodzisz z takiego spotkania, czy z takich spotkań i myślisz sobie, jakiś twist się we mnie zadział. A poza tym mam z Polanicą i z całym Kaziem tutaj, z willą Polanica, z tym miejscem, bo tu w tej gali w Teatrze Zdrojowym, po koncertach tam wszyscy się tutaj, że tak powiem, spotykają. Takie wspomnienie sprzed lat, drugi, trzeci, może to był festiwal. W parku tutaj zrobiliśmy sobie z panią Marią Czubaszek zdjęcie i wyglądam trochę tak jak jej młodszy kuzynek, a to jest moja ciocia i tak się do niej przytuliłem na ławeczce tutaj. I tak to zostało. I były rozmowy z panem Wojtkiem Karolakiem i były piękne wspomnienia historii polskiego jazzu, w ogóle muzyki światowej. Tak mówię o tym, dlatego że zachęcamy państwa dzisiaj od samego rana w konkursie Głośni jak młodość, żeby właśnie tych młodych, którzy być może wkrótce będą decydowali, jak się rozdaje karty na rynku muzycznym w Polsce, wybrać. Rano pojawiły się maile w tej sprawie, komunikaty w tej sprawie na naszych mediach społecznościowych. Wspólnie ze Skodą, naszym partnerem, ten koncert, konkurs też może kiedyś w przyszłości. Konkurs organizujemy. Proszę wpisywać pod tymi postami nazwy wykonawczyń, tym razem solistek, o których twórczości myślą państwo, że się powinna pojawić na naszej antenie. A ja teraz się udaję, uwaga, do restauracji, prawda, tutaj willi Polanica. Teraz będą spotkania, że tak powiem, podpisywanie kontraktów długoterminowych, jak ja to mówię. Więc powinno być całkiem sympatiko, jutro się odezwę też.
0: Dobrze, bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego. To tam proszę pozdrowić, kogo pan spotka po drodze w tej Polanicy, bo tam osobistości przeróżne.
1: Przypomniał mi się taki fragment kabaretu Olgi Lipińskiej. Przepraszam bardzo, gdzie jest dyrekcja? Pan Piotr mówi, pan Piotruś, dyrekcja teraz jest na polowaniu, prawda?
0: No to proszę się udać. No,
1: tak.
0: I słyszymy pana po 22, ale to takie letkie niedomówienie pozostawiamy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję bardzo, zapraszam.
0: To Piotr Stelmach. A teraz przed nami miejsce 5. Can't stand the pain down no more.

Te talerze na końcu. Generalnie cała perkusja to Adam Szuraj. Państwo wiedzą. Sosnowski. Nowe nagranie Bartka Sosnowskiego, Rusty Waltz. To jest piąte miejsce i to jest przedostatnia nowość. No i słyszeliśmy, w tym studiu to padło. To była taka popisówa na koncertach, ale teraz już mamy to zrealizowane i wydane. Będzie także do posłuchania. To co? Czwarte. Wszystko.

Krzysztof Zalewski jednakowi z trzeciego na czwarte, czyli spadek o tylko jedno miejsce. A przed nami awans o cztery pozycje z siódmej na czwartą. To będzie Kaśka Sochacka, 99. tydzień, czyli został nam jeszcze tylko jeden.

Tamary, Kaśka Sochacka, 4 pozycje do góry. 99. tydzień to jest ten tydzień, w którym no będziemy się żegnali oczywiście, ale w zestawie do głosowania jeszcze za 6 minut ten utwór Państwo znajdą. lista.radio357.pl. Dwie pozycje nam zostały, jedna nowość do zagrania. No to jak to będzie? Będzie tak.

Jak dobrze, że jesteś. Seweryn Krajewski, to był utwór właśnie pod tytułem Jak dobrze, że jesteś. Mój przyjacielu, no i cóż to za przyjaciel, to Helenka mówi, posłuchaj tekstu. To już wiem, że zwinięty w kłębek i ma zimny nos i łapy. To chyba wszystko jasne. To była ostatnia nowość na miejscu drugim, Seweryn Krajewski. I tak to wygląda, jeśli chodzi o 259. notowanie listy piosenek. Bardzo dziękujemy. Halinka Wachowicz, Julia Nowaczyńska, Marcin Łukawski. Do usłyszenia, a na pierwszym jako do 8 tygodni.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. Lista piosenek 3, 5, 7 tak pięknie dobiegła końca. Zazwyczaj się zmieniamy z prowadzącymi te audycje, z autorami, jak to się ładnie mówi. Dzisiaj też. Tyle tylko, że dzisiaj Stelmi troszeczkę zapuszkowany. Dołączą Państwo mimo to?

Audycję realizuje Milena Krupińska, Piotr Stelmach przed mikrofonem. Ja na festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdroju. Tam ciałem, tutaj duchem, no tam trochę duchem też, no bo jak to tak? Ale uczę się pięknego słowa, tego pięknego słowa słucham, nadaję relacje. Natomiast i dzisiejsze spotkanie, i jutrzejsze w Zielonym Żoliborzu, no tak to się czasami zdarza, chociaż dbam o to, żeby się zdarzało jak najrzadziej. Zapuszkowane. Mimo wszystko zapraszam do północy.

Tak, Radio Miłość. Był przez bardzo krótki czas, może przez pół dnia, taki pomysł, żeby Radio 357 się właśnie tak nazywało, Radio Miłość. A później jedna z audycji, które dla Państwa prowadzę, no ale ostatecznie podjąłem inne decyzje w tej sprawie, a w sprawie nazwy radia wszyscy podjęliśmy decyzję nieco inną z panami założycielami. No to tak właśnie było. Radio Miłość, CKOD ze swojej pierwszej płyty. Proszę się nie martwić, zaczynamy od jesieni tego roku audycję Głośniej jak Miłość od zespołu Cool Kids of Death, ale Mysłowic nie znikną. Obiecuję, nie znikną oczywiście z tych dwóch godzin. To na pewno, tego mogą się Państwo spodziewać, że tak absolutnie nie będzie. No ale CKOD w dalszym ciągu.

napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie.

0: pyta twoich koleżanek, co u ciebie słychać. Chciał pobić chłopaka, z którym chcesz się spotykać. Uwielbiam ten utwór i uwielbiam ten fragment. Inne zresztą też, liczne ich pierwszej płyty Cool Kids of Death. Sprawy porządkowe. Ja do państwa tutaj duchem mówię przede wszystkim. Ustami oczywiście fizycznie również, no ale duchem przede wszystkim. Bom zapuszkowany dziś. Mimo wszystko działam. Proszę wpadać, sprawdzać mój profil facebookowy. Tam wirtualna lista obecności, kto i gdzie nas słucha, słyszy. I co jeszcze? I jeszcze jest oczywiście nasz profil radiowy w mediach społecznościowych, czy oficjalne profile, może tak. Na nie proszę przede wszystkim wchodzić, a mój mail piotr.stelmach@radio357.pl. W tym tygodniu, wczoraj, tak, dokładnie wczoraj, gościliśmy pana Bartka tutaj. Jak zwykle miał mnóstwo mądrych rzeczy do powiedzenia, chociaż nie zawsze to były miłe wiadomości.
1: Idziesz przez miasto jak król. Nie widać za wiele z twojej wysokości. A ja mam dla ciebie luksusowy panie. Ja i cały świat mamy dla ciebie niezamiłe wiadomości.

razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Patrzysz na kuchenny nóż, nóż, którym kroisz mięso. Zanim nadziejesz je na rożen, mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Zadowolony z siebie.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Płonie. Luksusowy panie, twój świat zaczyna płonąć, płonie. Twój świat płonie. Bo mój świat od dawna płonie.

nie próbowałeś poznać, dotknąć mego świata. Ma w domu duże drewniane okna, ale te okna są całe w stalowych kratach. Golisz twarz maszynką na żyletki, a ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz krawat, wykonasz idealny ruch jak tenisista, idealny ruch swobodną ręką. Mam dla ciebie niezamiłe wiadomości, mój ty luksusowy panie. To ja jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione. Twój świat zaczyna płonąć.

0: mój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Twój świat płonie. Tak jak mój świat od dawna płonie. Luksusowy panie. Płonie.
1: Mój świat od dawna płonie. Jeszcze z tego okresu trochę piosenkowego, ale już trochę nie. Ballady i protesty to ich płyta. Wiadomo, że w tych dniach ten najnowszy album, już zdecydowanie rapowy, braci Waglewskich, Fisza Emadę, jest bardzo, bardzo ważny. No ale wracam z rozrzewnieniem w audycji Głośni jak miłość do jeszcze nie tak dawnych lat wcale. Niezamiłe wiadomości. Bardzo ważny utwór moim zdaniem. Nie tylko jeżeli chodzi o ich twórczość.
2: Radio 357.
1: A w tym radiu Głośni jak miłość, audycja w każdy piątek od 22 do północy i nowy singiel Nangi.

Tak. Polka kryminalna, chciałoby się rzec. No, tam trup ściele się gęsto na tej płycie i w ogóle temat pani dosyć szczupłej z kosą się pojawia tu i ówdzie, może nie tylko tu i ówdzie. Duchy, tak jest zatytułowany, tak będzie zatytułowany nowy album zespołu Nanga i Soprano. To jest ten singiel, który wszystko pilotuje. No to co teraz? Bardzo proszę, Hedone razy dwa, bo jakoś tak mam wrażenie, że pojawił się utwór, ten najnowszy ich singiel Nie mogę ci nic powiedzieć, właściwie Maćka Werka i jego przyjaciół, o może tak. No ale za rzadko, zwłaszcza tutaj w Głośnych jak miłość do niego wracałem. Hedone razy jeden i później Hedone z K-Essence, Bartek Księżyk, tutaj gościem w tym nagraniu Discommunicates.

Tak. This communicate, K Essence, czyli Bartek Księżyk, a wcześniej nie mogę ci nic powiedzieć, Hedone. Czekamy na więcej, na więcej, na więcej. Właściwie od I Need You i od płyty Werk. Ta twórczość, ona może się nie pojawia za często. Maciek Werk nas zbyt często jednak swoją muzyką nie częstuje, ale jak już poczęstuje, to jest to konkret. No tak, jak będą kolejne single, na pewno będzie je słychać na naszej antenie. Aha, i przy okazji oczywiście jeszcze Maćka Werka, Sound Edit, Sound

No proszę, 1984, Hiroshima, Grzegorz Szyma i jego projekt, to przy okazji singla Shadows. Ja nie wiem w ogóle jeszcze, czy jest taka kultura muzyczna na rynku muzycznym, o, może w ten sposób, taka kultura wydawania płyt, fonograficzna może bardziej powinien był powiedzieć, która polega na tym, że jak się wydaje na świat singiel, to on ma swoje fizyczne wydanie. No to Grzesiek tak zrobił. Singiel zatytułowany Shadows, skromniutko, folijka, nagrana płyta, proszę bardzo, ale jest. I tam właśnie 1984 pojawia się na tak zwanej stronie B. Zanim strona A, to jeszcze monitor.

0: Monitor i Shadows, czyli Hiroshima. Ten utwór poprzedni to jeszcze fragment płyty, moim zdaniem znakomitej, z 2026 roku, czyli Room 237. No i przed chwilą coś nowego. Tak to brzmi, pięknie brzmi.
1: Radio 357.
0: Elektronika w dalszym ciągu rządzi. Kuba Karaś. Jego album wreszcie się ukazał.

Tak. Kuba Karaś, Miłość to nie wojna. Tutaj za nią Leon, utwór Duch, tak jest zatytułowany. W ogóle to jest taka kategoria płyt. Bardzo rzadko o tej kategorii mówimy, a szkoda, bo moim zdaniem są ważne. Płyty producenckie, to znaczy ktoś produkuje płytę, jest głównym mózgiem muzycznym, ale zaprasza gości do wykonania poszczególnych utworów, no nie mniej ważnych. No i tak jest w przypadku tego albumu. Kuba Karaś, połowa duetu The Dumplings. No to jeszcze jeden fragment tego albumu, tytułowy teraz.

gdzie mogę ciepło kochać. Znam jeden adres w lesie, gdzie miłość to nie wojna.

Tak, miłość to nie wojna. Kuba Karaś, polecam. Będziemy oczywiście wracać na przykład jeszcze dzisiaj do północy, do tej płyty. Moim zdaniem bardzo, bardzo udanej. A jeśli chodzi o tę elektronikę z Polski rodem, bardzo wysmakowaną, pięknie wyprodukowaną, to taki drobiazg, miniaturka właściwie sprzed kilku lat. Dobrze sobie ją przypomnieć.

0: Rysy i Forget. Właściwie od kilku dobrych lat towarzyszą nam, zwłaszcza w tym utworze w audycji Głośni jak miłość. Chciałem trochę, żeby tradycji stało się, elektronicznej tradycji w tej audycji stało się zadość.
1: Radio 357.
0: Bardzo gorąco polecam mój profil facebookowy, wirtualna lista obecności. Ja być może nie mogę tego na bieżąco czytać, ale lekturę sobie zrobię później zdecydowanie i przyznam szczerze, że lubię te lektury. Proszę tam pisać, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. No i oczywiście adres piotr.stelmach@radio357.pl. Proszę nie zapominać o naszych oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Tam oczywiście jesteśmy. No i co? W oczekiwaniu na duchy, żeby nas trochę postraszyły. Duchy, duchy, duchy, czyli Nanga. To jeszcze z płyty Sport, Wojna i Miłość, tej sprzed 3 lat. Teraz dwa fragmenty.

0: Rysy, ależ to była płyta, wciąż jest zresztą. No, zdecydowanie podsyciła oczekiwanie na album kolejny. On za, no tak chyba mogę powiedzieć, kilka dobrych dni. I na zegarze już 23.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.

Milena Krupińska audycję realizuje, Piotr Stelmach stara się ją prowadzić z różnym skutkiem, czyli głośnie jak miłość. Dzisiaj audycja zapuszkowana, a ja pozdrawiam bardzo gorąco z festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdroju i też zapraszam, żeby tam Państwo dołączali, bo to jest festiwal i znakomitego humoru, i dobrego słowa, i fajnych ludzi, którzy właśnie tam się w willi Polanica i w Teatrze Zdrojowym spotykają. Przed tą piosenką zawsze muszę powiedzieć spokojnie, i tak robię, spokojnie, spokojnie, ja się nigdzie nie wybieram. Plan ewakuacji teraz, na początek tej godziny.

Cool Kids of Death z płyty tak właśnie zatytułowanej Plan Ewakuacji. No później po tym albumie była przerwa. Nie wiem, czy znalazłem na półce, czy w ogóle w jakichkolwiek zbiorach taki album zespołu CKOD, który byłby jakiś ewidentnie nietrafiony, słaby. A tutaj były po prostu piękne piosenki. To można tak przy tym zespole mówić o jego dokonaniach? Piękne piosenki? No pozwalam sobie, bo tak naprawdę uważam. Plan Ewakuacji. I jedną z takich piosenek była ta, która przed nami. Wiemy wszystko.

0: plan ewakuacji. Tak policzyłem w pamięci, 15 lat temu to było 2011 rok. 2011 rok. Płyta Plan Ewakuacji właśnie i Wiemy Wszystko. No, jeżeli ktoś chciałby wybierać piękne melodie spośród dokonań zespołu Cool Kids of Death, to na przykład może wybrać ten utwór. Melodyjny na wskroś, tak mi się wydaje. Nie odniosła ta płyta jakiegoś oszałamiającego sukcesu, bo to już było po tych największych ciosach i uderzeniach butelkami wypełnionymi benzyną w wykonaniu tego zespołu, oczywiście pod względem artystycznym, ale mimo to album moim zdaniem godny zauważenia. Plan ewakuacji. Dzisiaj w głośnych dwa utwory.
1: Radio 357.
0: Poruszamy się, jeżeli chodzi o klasykę, no być może w niezbyt szerokim zestawie, ale wiem, że to jest zestaw bardzo wierny, stereofoniczny i bardzo bliski Państwa sercom. Mówiłem o tym, że od Mysłowic za bardzo nie uciekamy, zbyt daleko nie uciekamy. Od Leny Valentino też nie i od słynnej płyty, ich jedynej zresztą, uwaga, jedzie tramwaj.

Lata temu pamiętam, prowadziłem pamiętnik. Miał zielone okładki, no i wpisywali się tam różni ludzie od cioć, oczywiście rodzice, ciocie, inne osoby z rodziny, no i oczywiście koleżanki, moi kumple z podstawówy. I pamiętam, że jak ukazała się ta płyta, uwaga, jedzie tramwaj zespołu Leny Valentino, to pomyślałem sobie, że utwór właśnie ten, Chłopiec z plasteliny, to jest rodzaj takiego pamiętnika, do którego się zagląda, będąc już dorosłym facetem. Zresztą ten pamiętnik jakoś specjalnie w moim przypadku się nie zestarzał, powiem szczerze, i mnóstwo rzeczy z tej piosenki też bym chętnie sam do takiego pamiętnika, czy to wtedy, czy to po latach, wpisał. Leny Valentino tymczasem z tej samej płyty raz jeszcze.

trujące kwiaty, trujące liście drzew. Niesamowite. No i tak myślę sobie o Arturze Rojku, o chłopakach wtedy z Leny Valentino, o tej jego najnowszej płycie. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To wszystko mi się tak spaja, zlewa w jedną piękną, wzruszającą, melancholijną opowieść. Bez wątpienia, Uwaga, jedzie tramwaj, to jest jedna z najpiękniejszych płyt o dziecku i o dziecięcych marzeniach, jakie usłyszałem w życiu. Na ten właśnie, ten konkretny temat. Z motywem przewodnim właśnie w postaci dzieciństwa i dziecięcych emocji i uczuć. Pięknie.

0: Radio 357.
1: I głośno jak miłość do północy, po północy Bartek Skubisz i jego Vibe. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie w imieniu autora. Wojna to nie miłość, miłość to nie wojna. Jedno zdanie jest prawdziwe, drugie zdanie jest prawdziwe, tak przynajmniej powinno być. Tak patrzę sobie na zestaw wykonawców gości Kuby Karasia na tej właśnie płycie tak zatytułowanej. W pierwszym utworze Ofelia i Julia Pośnik, a w drugim Karolina Artymowicz, czyli Uno Reverse Card, a później Ciebie czy Mnie.

Przed chwilą było tak, i Ofelia, i Julia Pośnik, Uno Reverse Card, no i Karolina Artymowicz w utworze Ciebie czy Mnie, nieustająco płytę Państwu polecam. Tymczasem to jeszcze wracam do Fisza i Emadę. Piątek 13. Był taki ich album sprzed lat. Uwielbiam, przyznam szczerze, już kilka razy wyznawałem miłość tej pieśni na antenie. A dlaczego tego nie zrobić po raz kolejny? Uwielbiam otwarcie tego albumu. Jest zatytułowane Goryl.

Jeżeli jestem małpą, to jestem gorylem. Zresztą cały album jest warty uwagi. Zdecydowanie wrócili do rapu na tym nowym albumie zatytułowanym Fische Made. Wkrótce Państwo zobaczą efekty rozmowy Łukasza Dunaja tutaj na naszym

kanale muzycznym 357 Music. Zresztą ten kanał na YouTubie polecam bardzo gorąco. Tam inne rozmowy już, które są gotowe, które są wrzucone, które są do oglądania. Można wybierać, przebierać, ale będą kolejne, bo nad kolejnymi oczywiście pracujemy. A ta Łukasza Dunaja z Bartkiem Fiszem Waglewskim jest rozmową najnowszą, która jeszcze czeka na publikację. No i oczywiście słowa Fisza też się pojawią w audycji Ultrafiolet Nowiki. Te audycje bardzo gorąco również polecam mojej znakomitej koleżanki między 22 a północą w soboty. No to teraz takie troszeczkę DNA tej audycji, bo ten utwór za takie DNA uważam. Zresztą to jest jedna z najważniejszych polskich pieśni, moich polskich pieśni ostatnich długich lat. Fragment albumu Radar.

0: To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie. Ależ to jest znakomity cały album, nie tylko ten utwór na nim. Fisze ma de tworzywo Radar.
1: Radio 357.
0: Głośni jak miłość, do północy jeszcze kilkanaście minut. Kilkanaście minut naszego spotkania Szczypta Elektroniki. W roli głównej Maliny.

Maliny. Może trochę częściej bym Państwa powpuszczał w te maliny w ostatnich tygodniach, bo tak mi trochę coś ciąży brak tego, tej muzyki w Głośnych jak Miłość, a to audycja idealnie dla niej, czy do niej nawet, o, w ten sposób. No to nieprzypadkowo obok siebie dwa te zespoły teraz. Najpierw nasze pastelowe wspomnienie sprzed lat. Idziemy drogą numer 8, idziemy drogą numer 8 pomiędzy samochodami. Kochamy się.

0: Lewa strona literki M. 2006 rok i my. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Oni wierzyli Maćkowi Cieślakowi, oni powierzali mu produkcję swoich płyt, swoich nagrań. No i tak sobie pomyślałem, może dzisiaj na koniec ten jeden z najbardziej, nie wiem jak to wciąż powiedzieć, po tylu latach przerażających, fascynujących, które słowo jest lepsze, utworów z płyty Dni Wiatru. Zespół Ścianka oczywiście, Mirena Krupińska audycję realizowała, Piotr, a właściwie Piotrek z Telmachią dla Państwa prowadził do północy, teraz właśnie Piotrek, nie, to absolutnie nie o mnie i to nie ja, zespołu Ścianka, no to bardzo proszę, pa, pa.
1: Piotrek mówi:
2: o tej porze roku wieje wiatr i ulice są wymiecione do czysta. Chrobowatości chodnika oczyszczone z piasku do ostatniego ziarenka. Kiedy stawiasz stopę przez powierzchnię, czujesz zagłębienia w betonie, tak jakbyś przyłożył do niego policzek. Tego oczywiście nie robię, bo z okien widać całą ulicę. Szperacze liżą jezdnię w dzień i w nocy i trzeba iść spokojnie.
1: Piotrek mówi:
2: tutaj nie masz czego szukać, jeżeli sam wcześniej nie znalazłeś. Ulica nawet nie jest śliska, trudno się przewrócić, zresztą nie warto. I tak nikt nie zwróci uwagi. Chodzą tylko tam i z powrotem, bo z okien widać. Najwyżej możesz umazać się błotem i położyć obok kałuży. Ktoś pomyśli, że to kubka śmieci, zadzwoni po śmieciarkę i wtedy cię dotkną, podniosą i wywiozą za miasto. Przełamiesz ciemność za miastem, za ścianą jest zupełnie inaczej. Nie ma nieba i nie ma domów. Tak naprawdę to jeszcze tam nie byłem, ale wiele słyszałem. Teraz gromadzę zapasy.

0: i nowe słowa o odpowiednich połączeniach i zapisuję je w zeszycie. Też rysuję, a właściwie one robią się same. A co się narysuje, to zaraz robię. Już mam trójkąt z drutu. W jednym rogu śrubka, w drugim grubsza śrubka z łebkiem w drugą stronę, a w trzecim oczko na szklaną kulkę ze świderkiem. Kiedy ją tam włożę, wystartujemy. Ale konstrukcja jest jeszcze niekompletna. Nie mam wszystkich potrzebnych danych. Dlatego codziennie rano wychodzę i szukam ich na chodniku i na różnych chodnikach w mieście. A potem wracam i zapisuję wszystko w moim zeszycie.
1: Piotrek mówi.
0: Raz by mnie wywieźli tą śmieciarką za miasto, ale nie chciałem, bo nie miałem mojego zeszytu i nie miałem kulki, a bez kulki nie mógłbym wrócić, a jeszcze nie wiedziałem, czy chcę tam zostać. I teraz też nie wiem, chociaż bardzo bym chciał skoczyć mój pojazd, moją wyrzutnię, bo w domu jest zimno jak na dworze, za to jeszcze ciemniej. A na podwórko trzeba schodzić po schodach, potem znowu wchodzić, a tam przecież może ktoś czekać z telegramem, że zabierają mi mieszkanie, bo podobno gdzieś wyjeżdżam. I dlatego zawsze po cichu uchylam bramę, patrzę w górę, czy nikt nie stoi na schodach. Bo oni zawsze wtedy czekają na schodach i potem szybko biegam na moje piętro. Mieszkam na czwartym piętrze.

ani od dookoła. Jak daleko do tej kamizele mam wszystko moim okiem.

Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

0: Thank you. Dziękuję.
1: Dobry wieczór, moje uszanowanie wszystkim nocnym markom. Witam Państwa w kolejnej odsłonie programu Vibe na antenie Radia 357. Kilka minut temu rozpoczęła się sobota, 10 października, a wraz z nią nasz program. Przed mikrofonem Bartłomiej SKUB i Skubisz. Zapraszam serdecznie na 2 godziny ciekawych doznań muzycznych. Mogą Państwo pisać do mnie na adres bartłomiej.skubisz@radio357.pl. A tej nocy posłuchamy nowych albumów od takich wykonawców jak Lala Hathaway, Kiefer czy Meshel Ndegeocello. Będzie też najnowszy singiel Deopsona. To oczywiście nie wszystko, ale wcześniej, tak jak obiecywałem w zeszłym tygodniu, dziś zrelacjonuję zeszłotygodniowy koncert Urb Symphony w Filharmonii Częstochowskiej, który zakończył 17. Festiwal Wiolinistyczny imienia Bronisława Hubermana. Do tego nawiązywał zresztą utwór Urbanate the Area, który otworzył nasz program, a który pochodzi z pierwszego koncertu Urb Symphony z 1995 roku. 31 lat po tym pionierskim wykonaniu właśnie w Filharmonii Częstochowskiej 2 października koncert wybrzmiał ponownie. Niestety już bez obecności przynajmniej fizycznej Michała Urbaniaka, ale w wykonaniu ludzi, którzy pracowali, wykonywali z nim ten materiał i w wykonaniu orkiestry pod batutą maestro Adama Klocka, który dyrygował nią również 31 lat temu. Po wszystkim zapytałem Dorotę Urbaniak o wrażenia i emocje towarzyszące jej tego wieczoru.
2: Radio 357.
1: Dorota Urbaniak tuż po koncercie Urb Symphony w Filharmonii Częstochowskiej, po koncercie, który był takim wspomnieniem historycznego wydarzenia, które wydarzyło się w 1995 roku, kiedy po raz pierwszy ten materiał został wykonany i w zasadzie po raz pierwszy na scenie w historii muzyki chyba spotkała się orkiestra symfoniczna, zespół jazzowy i raper. Dzisiaj, honorując Michała Urbaniaka, takie wydarzenie właśnie w tym samym miejscu. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas tego wykonania na gorąco, gdybyś mogła się nimi podzielić?
3: No przede wszystkim dla mnie to są chwile wielkiego wzruszenia. Nadal też to są takie momenty, które traktuję jako obłaskawianie mojego smutku, mojego żalu po stracie, mojej żałoby i nie waham się o tym mówić, dlatego że to są bardzo ważne emocje. Przyznam się, że jest mi nadal trudno, 9 miesięcy jest w tej chwili minęło od odejścia Michała, jest mi trudno słuchać jego muzyki i pomagają mi w tym koncerty, przy których pomagam i które współorganizuję. Zawsze największą taką emocją dla mnie są próby, dlatego że one przypominają mnie nasze 25 lat, które razem z Michałem spędziliśmy w podróży, na koncertach, przed koncertami i jak wchodzę do sali, gdzie są próby, całe to nasze życie staje mi przed oczami i to są trudne momenty. Natomiast później już mam wielką radość. Jest oczywiście wzruszenie i tak jak mówił Michał, odczuwam pewien rodzaj uniesienia, kiedy zaczyna się muzyka, kiedy muzycy zaczynają grać i to są bardzo ważne momenty w moim życiu i ja wtedy wiem, że Michał jest z nami.
1: Bo to jest też takie bardzo symboliczne i piękne, że na tej scenie stoją ludzie, do których Michał wyciągnął kiedyś rękę i to na bardzo różnym etapie i też w takiej skali czasowej w różnym momencie, bo przecież Marcin Pospieszalski, który no tutaj w Częstochowie zaczynał i którego tutaj zobaczył Michał na jam session, zaprosił do zespołu, później Marcin Pospieszalski zaaranżował ten program Urb Symfony. Dzisiaj stoi na scenie. Dzisiaj jest Mario Forte, skrzypek, który wygrał konkurs imienia Zbigniewa Seiferta, bo ponoć Michał uparł się jako członek jury, że właśnie Mario musi wygrać. Jest Miłosz Oleniecki. No są ludzie, którzy grali z Michałem. Ludzie, których Michał w jakiś sposób natchnął, naznaczył, nauczył wielu rzeczy i oni teraz dalej to niosą. Jak ty na to patrzysz? Jakie to ma dla ciebie znaczenie? I nie wiem, czy to jest pytanie na teraz, ale właśnie jak sobie wyobrażasz to dalsze życie muzyki Michała?
3: Wiesz, w tej chwili trochę mnie życie niesie. Ja nie wywieram na sobie presji. Natomiast największą satysfakcję mam z tego, że ja wiem, kto powinien zagrać na takim koncercie. I kiedy zadzwonił do mnie dyrektor Filharmonii razem z Marcinem i powiedzieli, co myślisz, kto powinien zagrać, ja wiedziałam kto, że Marcin Pospieszalski absolutnie będzie dyrygował muzykami na scenie, że na perkusji Frank Parker, że na trąbce Jerzy Małek, na fortepianie Miłosz Oleniecki i wiedziałam, że Michał bardzo by chciał, żeby Mario Forte zagrał jego partię. I Mario nie miał tutaj łatwego zadania, ponieważ podzielę się taką anegdotą jakby od kuchni, bo oczywiście mam partytury do całego programu Urb Symfony. I kiedy Marcin przyjechał do naszego domu i kompletował partytury i głosy na orkiestrę, mówi: Dorota, my nie mamy partii solowych skrzypiec, bo przecież Michał nie potrzebował nut na skrzypce. Więc Mario zapoznał się z materiałem, a później, tak jak Michał, po prostu improwizował.
1: No właśnie to było słychać na scenie dzisiaj, że pomimo obecności dyrygenta, pomimo napisanych nut, aranżacji, działo się sporo nieoczekiwanych rzeczy. Cały czas był tak zwany radar. Muzycy patrzyli na siebie, patrzyli na dyrygenta. I to też chyba było wszystko takie właśnie w stylu Michała, prawda?
3: Ależ oczywiście. Dlatego ten program Urb Symfony jest tak nieprawdopodobny, jest tak genialny. To, co robił Michał na scenie. On wychodził, oczywiście gdzieś tam dyrygował, część była ustawiona, a tę improwizacyjną rolę lidera wykonywał Michał, który wiedział, jak grać. I ja dzisiaj nie zazdrościłam Mario i wczoraj na próbach, no ale Mario jest uczniem Michała, więc wiedziałam, że zagra fantastycznie i jestem bardzo zadowolona. I wiem, że dzisiaj Michał by powiedział: love you guys, thanks.
0: This next piece is called Jazz or Rap. And here we go again, here we go.

0: Jazz-o-rap. Michał Urbaniak z zespołem Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama Klocka i raper Solid. Pierwszy raper, który wystąpił w Filharmonii obok orkiestry i zespołu jazzowego. 2 października na scenie w Częstochowie pojawił się inny raper i beatboxer Andy Ninvali i oczywiście Marcin Pospieszalski, aranżer programu Urb Symphony oraz znakomity basista. Oto ich refleksje z tego wyjątkowego wieczoru, a także wspomnienia spotkań z Michałem Urbaniakiem. Najpierw Andy Ninvali i jego wrażenia z koncertu.
1: There are so many emotions involved in participating in such an event.
0: Jest tyle emocji związanych z udziałem w takim wydarzeniu. Po pierwsze, to było trochę dziwne grać muzykę Michała Urbaniaka bez Michała Urbaniaka.
1: And not in a situation where by chance he was out of the country or maybe
0: i to nie w sytuacji, gdy przypadkiem był poza krajem albo może nie był dostępny. Wiedzieliśmy, że jego po prostu nie będzie, że nie może być z nami. To było bardzo ciekawe uświadomienie sobie tego. Również to, że byłem tam i stałem na scenie obok miejsca, gdzie on powinien siedzieć z jego szalem przewieszonym na krześle. Wiesz, to konfrontowało mnie z faktem, że jego nieobecność jest definitywna. Rozumiesz, co mam na myśli.
1: You know what I mean? Like he is not here physically. However, simultaneously there's this
0: jednocześnie jednak jest ta fascynująca, równoległa świadomość, że on nadal żyje poprzez swoją muzykę, co w istocie tworzy jego nieśmiertelność, bo on nadal jest żywy w swojej muzyce. A potem widzisz, w jaki sposób orkiestra prezentuje jego muzykę, w jaki sposób ty rapowałeś w utworach, w jaki sposób ja wykonywałem utwory, w jaki sposób ludzie reagowali na te utwory. On nadal tam był. Więc było to połączenie smutku, ale jednocześnie radości. To dziwna rzecz. To połączenie tego, że go nie ma, ale jest tu na zawsze. Rozumiesz, o co mi chodzi? To trochę dziwne. Więc kiedy zadałeś pytanie, naprawdę musiałem głęboko zajrzeć w siebie i pomyśleć dokładnie, co czułem wczoraj. I przypomniałem sobie, kiedy poprosiłem publiczność w Częstochowie o minutę ciszy. Zrobiłem to zupełnie spontanicznie, nie planowałem tego. Wyszedłem na scenę, a potem spojrzałem na krzesło z szalem i pomyślałem, wow, naprawdę poczułem przymus, poczułem tę potrzebę, że muszę coś z tym zrobić. Musiałem coś zrobić z tą nieobecnością, rozumiesz? I spontanicznie poprosiłem dyrygenta Adama Klocka o pozwolenie na minutę ciszy, bo nie wiedziałem, jaki jest program, jak szybko musimy grać, ale uznałem, że to bardzo konieczne. A potem, kiedy o to poprosiłem, wszyscy z publiczności po prostu wstali. I nawet teraz, kiedy o tym mówię, spójrz, mam gęsią skórkę. Wszyscy wstali, zapanowała kompletna cisza. Wtedy naprawdę się wzruszyłem. Ale na Boga, jakbyś mnie zapytał, jaką emocję wtedy czułem, brachu, nie mam pojęcia, jaką emocję czułem, ale po prostu byłem przytłoczony emocjami. I to sprawiło, że uświadomiłem sobie, że śmierć nie może być końcem, bo wszyscy wstali z tą niemal wyćwiczoną, wspólną energią i po prostu uczcili legendę. To był wyraz głębokiego człowieczeństwa. Osobiście czuję się niezwykle uhonorowany, że mogę uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, bo dla mnie to wygląda tak, jakbym był wyróżniony. Zostałem wybrany przez jakąś niewidzialną siłę, żeby uczestniczyć w kontynuacji dziedzictwa. Bycie na scenie z wami wszystkimi muzykami i wszystkimi, którzy brali udział w tym wydarzeniu, sprawiło, że poczułem w naprawdę dziwny sposób poczucie celu. Ma to sens? Poczułem, że mam obowiązek i że nie tylko ja wiem, że mam obowiązek, ale wszyscy w tym środowisku wiedzą, jaki jest mój obowiązek i są przekonani, że go wypełnię. I to właśnie było dla mnie zaszczytem.
2: Marcin, ty jesteś człowiekiem, który zawdzięcza Michałowi też bardzo wiele. To on też tutaj kilkadziesiąt, bym powiedział, lat temu w Częstochowie zaangażował cię do zespołu praktycznie z miejsca. Przeżyliście wiele wspaniałych chwil razem. Współtworzyłeś Myślę, że w równym stopniu z Michałem projekt Urb Symphony byłeś świadkiem tych wszystkich historycznych wydarzeń. I jak to wszystko do ciebie wczoraj wróciło? Jakie emocje, jakie odczucia? Czy coś właśnie sobie też uświadomiłeś wczoraj? Coś do ciebie dotarło poprzez ten koncert?
3: Uświadomiłem sobie parę rzeczy, że rzeczywiście to, co też mówił Andy, działanie Michała, czy działanie także muzyczne się nie skończyło wraz z jego śmiercią. Te rzeczy żyją, są niesamowicie żywe. Wczoraj to mieliśmy takie wrażenie, że te rzeczy są żywe albo jeszcze mają może większe znaczenie. Być może dlatego, że jego z nami nie ma, już nie będzie poprawiał tych partytur, które były niesłychanie cały czas poprawiane i na próbie musiałem dojść, co Michał zmienił w tych naszych wspólnych aranżach czasami, jaką miał ideę. I dwie niesamowite rzeczy. Rozpoczęliśmy koncert utworem, którego w 95 roku nie zdążyliśmy skończyć. Ten utwór był prawie gotowy, był w szkic, w takim blisko już finalnej wersji, ale nie zdążyliśmy go dokończyć przed koncertem i wczoraj on zabrzmiał w całej okazałości. Druga rzecz, graliśmy Manhattan Man i to już jest ikoniczny utwór, to jest znany jako muzyka z filmu Dług, grana zresztą przez Częstochowską Orkiestrę, to jest nagranie właśnie z live z Częstochowskiej Filharmonii. I wczoraj, jak zaczął ten utwór być grany, przypomniałem sobie ten moment, kiedy odprowadzaliśmy Michała na to ostatnie miejsce na Powązkach, towarzyszyło mu właśnie nagranie z Filharmonii Częstochowskiej, które miało bardzo podobnie. 1/3 orkiestry, są ci sami ludzie, którzy nagrywali ten utwór. 1/3 wczorajszej orkiestry, są ci sami ludzie, którzy grali w tym utworze w 95 roku. I to było coś niesamowitego. Także te dwie historie, że zagraliśmy utwór, który nie zdołaliśmy wtedy ukończyć, a tym razem ukończony zagraliśmy. No i druga rzecz rzeczywiście, że cały czas obecność Michała słychać w tych dźwiękach. Ja widzę go, jakby był z nami na scenie, tak? Jego ta muzyczna obecność jest także w muzykach, których on po sobie zostawił, bo każdy z nas wiele razy współpracował z Michałem. A skrzypek Mario Forte to jest jakby namaszczony przez Michała do wykonywania także jego własnych utworów. To Michał bardzo walczył o pierwszą nagrodę dla niego kiedy był przewodniczącym jury na konkursie Seiferta. I rzeczywiście czuliśmy, że jesteśmy razem, że jesteśmy tutaj też dla kontynuowania tego, co Michał wymyślił, co stworzył. I ta muzyka będzie, miałem wrażenie niesłychanego życia w tej muzyce, tak? Że ta muzyka cały czas żyje. Także żyje dzięki temu, że ludzie, którzy z nim pracowali, dostali od niego taką energię, mniej więcej wiedzą też, co z tą muzyką robić, tak? Jak nią operować, więc to jest niesamowite.
1: Vibe. Vibe. My favorite memory with Michał is actually how we met. I was speaking to Dorota about it actually this morning.
2: Moje ulubione wspomnienie z Michałem to tak naprawdę to, jak się poznaliśmy. Właściwie dzisiaj rano rozmawiałem o tym z Dorotą, śmialiśmy się. Grałem na festiwalu Młyn Jazz w Wadowicach z Ryszardem Krawczukiem z Big Bandu Małopolskiego. Graliśmy przed Michałem. Nie miałem wtedy pojęcia, kim jest Michał. Miałem bezprzewodowy mikrofon, więc kiedy skończyliśmy, zszedłem ze sceny z mikrofonem, bo poproszono mnie, żebym go zabrał. Zszedłem ze sceny, ludzie klaskali, Michał wszedł i zaczął grać coś w stylu Bacha. Nie wiem, taki bardzo powtarzalny, swingujący solowy fragment na skrzypcach. Nie wiem, co grał, ale nadal miałem mikrofon i dla żartu za kulisami zacząłem mówić do mikrofonu, akompaniując Michałowi. Myślałem, że mikrofon jest wyłączony, a on był włączony, brawo. Cały festiwal słyszał mój beatbox z Michałem. Ludzie z techniki zza kulis podbiegli do mnie krzycząc, hej, nie możesz tego robić.

0: Michał na to: nie, zostań i zagraj z nami resztę koncertu. Reszta jest historią.
1: The rest is history. That was funny because I didn't know this dude. He took my number.
0: To było zabawne, bo nie znałem tego gościa. Po koncercie Dorota wzięła mój numer i od tamtej pory, wiesz, dzwonili do mnie. Dzięki niemu brałem udział w milionie różnych projektów. Spotkałem ludzi takich jak ty, jak Marcin Pospieszalski i wielu innych. Michał wprowadził mnie w niesamowitą muzyczną rodzinę w Polsce do tego stopnia, że moi znajomi na całym świecie mówią: dlaczego po prostu nie zrobisz sobie polskiego paszportu? Bo tak często bywam w Polsce. Kocham to miejsce. To było naprawdę zabawne wspomnienie, bo on po prostu stwierdził: weźcie tego gościa na scenę. I to jest właśnie jazz. To jest piękno spontaniczności. Po prostu bycie w momencie, rozpoznanie momentu jako czegoś pięknego. Nie ma tu dobra i zła. Albo coś działa, albo nie działa. A w jego mniemaniu to działało, mimo że to, co zrobiłem, było złe czy nie na miejscu. Rozumiesz, o co mi chodzi? I on powiedział: zrobię z tego coś pięknego. I właśnie w tym tkwiła siła tego człowieka.
2: Wczoraj rzeczywiście staliśmy z Andym na scenie w Filharmonii Częstochowskiej. Dla mnie, powiedzmy, to był trzeci raz, czy trzecia filharmonia, w której występowałem. Andy też miał zapewne takie doświadczenia. Ale w tym 1995 roku to naprawdę było coś niespotykanego. I ty wczoraj powiedziałeś ze sceny, że sprawdzałeś, gdzieś na świecie takie coś się odbyło po raz pierwszy i znalazłeś 2006 rok. I wyszło, że właśnie w 1995 roku w Filharmonii Częstochowskiej po raz pierwszy raper, można powiedzieć, skrzyżował rękawice z orkiestrą symfoniczną i zespołem jazzowym na żywo. Więc jakie z punktu widzenia też już upływającego czasu i tego, co dzieje się teraz, według ciebie miało znaczenie to spotkanie wtedy, ten koncert wtedy, to, co zrobiliście wtedy dla takiego połączenia może tych światów, czy otworzenia ich na siebie nawzajem?
3: W ogóle ten koncert miał takie znaczenie, że ta muzyka zaczęła wychowywać też innych następne pokolenia muzyków. Ja nawet nie wiedziałem, że ta płyta z tego koncertu Life in Holy City będzie tak ważna dla całej generacji muzyków. Bo można w takich kategoriach, nie wiem, Księgi Guinnessa mówić o tym, że coś było pierwsze, coś było drugie. Dla nas to było zupełnie naturalne. Michał był zawsze wizjonerem muzycznym i potrafił wykraczać naprzód. Tak jak muzyka fusion mu wiele zawdzięcza w latach 70. To był jednym z pierwszych, którzy tak odważnie łączył gatunki. Potem właśnie połączenie jazzu z hip-hopem, gdzie płyta Urbanator była jedną z takich najbardziej ikonicznych płyt tego czasu i tego połączenia. I to zupełnie naturalnie wyszło, że to następne połączenie gatunków miało miejsce. U Michała to zupełnie było naturalne, ale co ciekawe, spotkało się to także z takim moim podejściem do muzyki, że ja się nie zastanawiam, nie szufladkuję muzyki, nie staram się jej dzielić na kategorie albo żeby coś było stylowe. Dla mnie to zupełnie nie ma znaczenia. Ma znaczenie, czy tą muzykę czuję, czy ona pobudza moje emocje, czy powoduje, że chce mi się jej słuchać. Jeśli chce mi się jej słuchać i tego, co sam jakby napisałem, co sam stworzyłem, to wiem, że to będzie żyło. I ten projekt z 95 roku żył i mam nadzieję, że będzie żył. To widać było po wczorajszym koncercie.
2: Dobrze, ale to jeszcze na koniec, bo Andy powiedział o tym pierwszym spotkaniu z Michałem. Czy mógłbyś przypomnieć to twoje pierwsze właśnie, ten jam, kiedy on cię zauważył i zaangażował?
3: Pierwszy jam właśnie w Częstochowie, to był 90 rok. Byłem w sekcji, która miała zagrać parę utworów Michała i nagle Michał odwraca się do mnie, jak zacząłem grać, i on mówi: skąd to wiesz? Były takie ciekawe słowa. Nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi, a później jakby zrozumiałem. Ja uwielbiałem muzykę, która nie jest taka, nie jest kwadratowa i ma w sobie ten rodzaj rozkołysanego swingu, tak? A Michał sam wyrósł z tego środowiska, też muzycznie, czy raczej to środowisko razem współtworzył, kiedy w jego sekcji grał właśnie Marcus Miller, Lenny White, Kenny Kirkland na pianie, kiedy ta muzyka zyskiwała ten taki rozbujany, triolowy charakter, nie tylko kwadratowe, usmawkowe granie funkowe, ale muzyka swingowała jak jazz. Więc to było to. Ja uwielbiałem taką muzykę. Michał od razu wziął do swojego zespołu. Jeszcze puściłem wtedy orkiestrowe swoje opracowania. Pracowałem też jako aranżer przy muzyce filmowej. No i Michał mówi: robimy. Tak się zaczęło.
2: I reszta jest historią. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: To raper i beatboxer Andy Ninwali i basista oraz kompozytor i aranżer Marcin Pospieszalski opowiadający o koncercie Urb Symphony, który odbył się 2 października w Filharmonii Częstochowskiej, oraz o swoich pierwszych spotkaniach z Michałem Urbaniakiem. No to jeszcze jeden utwór z tego pierwszego pionierskiego koncertu Urb Symphony z 1995 roku. Polak. Michał Urbaniak.

Michał Urbaniak z zespołem i orkiestrą symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej. Utwór Polak z pierwszego pionierskiego koncertu Ulbsymfonii z 1995 roku, wydany na płycie Live in Holy City, a następnie Ulbsymfonii. I właściwie przy okazji tego projektu cały czas pojawia się bardzo ciekawy wątek spotkania różnych muzycznych światów. Urbaniak otworzył drzwi do filharmonii dla muzyki, która wtedy niekoniecznie była oczywistym partnerem dla orkiestry symfonicznej. W tym wszystkim niezwykle ważną rolę odegrał wspominany już wcześniej Marcin Pospieszalski. Podczas mojego pobytu w Częstochowie poznałem żonę Marcina, Lidię, wokalistkę, aranżerkę i kompozytorkę, która z kolei na swojej płycie Podróże na chmurze z 2017 roku spotkała się w jednym utworze z Andym Ninwali. Posłuchajmy. Chiki chika.

To była Lidia Pospieszalska i Andy Ninwali w utworze Chiki Chika z płyty Podróże na chmurze. I tym utworem kończymy wątek Częstochowy i Urb Symphony. Teraz wyraźna zmiana klimatu. Bohaterem kolejnego utworu będzie Deobson, warszawski raper, debiutujący ponad 20 lat temu w projekcie Deobedena, a następnie co jakiś czas raczący słuchaczy kolejnymi albumami. 1 października ukazał się jego najnowszy singiel 30 sekund. Deobson wraca tutaj do bardziej refleksyjnego, osobistego tonu. Jest trochę jesiennie, trochę nostalgicznie. Jest też sporo rozliczania się z tym, co siedzi w głowie. I właśnie dlatego ten numer dobrze pasuje do pory nadawania programu. Poza tym jest świetnie zarapowany. Posłuchajmy. Deobson 30 sekund.

To Deobson i jego nowy singiel 30 sekund. Czekamy na kolejne. A teraz przenosimy się do Chicago i będzie to jedna z tych premier, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. Właśnie ukazała się nowa płyta jednej z najważniejszych wokalistek współczesnego soulu, Lala Hathaway, i album Made in Chicago. To album bardzo mocno związany z miejscem, z którego pochodzi wokalistka i które jest częścią rodzinnej historii Hathawayów. Chicago było domem jej ojca, legendarnego Danego Hathawaya, i właśnie temu miastu Lala poświęca swój najnowszy materiał. Płyta ukazała się 2 października, znajdziemy na niej 9 utworów, dużo soulu, R&B i jazzu, a wśród gości m.in. poeta i artysta spoken word Jay Ivy. Zaczniemy od otwierającego album utworu 47th Street, właśnie z wyżej wymienionym gościem, a następnie posłuchamy Every Little Thing, Lala Hathaway, Made in Chicago. Piękna muzyka.

Minęła godzina pierwsza, a my zaczynamy drugą godzinę Vibe na antenie Radia 357. Jeśli Państwo dopiero teraz do nas dołączyli, witam serdecznie. Bartłomiej, SKUB i Skubisz. Pierwszą godzinę zakończyła Lala Hathaway i jej najnowszy album Made in Chicago, a przed nami jeszcze prawie godzina muzyki i kilka kolejnych premier. Michelle Ndegeocello i jej nowy album Synonim, który ukazał się 2 października nakładem Blue Note Records. Słuchaliśmy już kilku singli anonsujących ten materiał. To płyta zbudowana z reinterpretacji bardzo różnych utworów, od soulu przez pop, folk po hip-hop czy rock alternatywny. Są to utwory, które można nazwać już klasycznymi. A najciekawsze jest to, że Michelle zaprosiła do każdego z tych nagrań innego gościa. My zaczniemy od utworu, który trudno byłoby sobie wyobrazić w takim zestawieniu jeszcze kilka lat temu. Islands in the Stream, piosenka Dolly Parton i Kennego Rogersa, tutaj w wykonaniu Michelle i Chucky Khan, a potem utwór Boba Dylana, With God on Our Side, z Billem Callahanem i Chrisem Thielem. Michelle Ndegeocello z płyty Synonim.

Meschelendego cello z albumu Synonim, Islands in the Stream z Chaco Khan i With God on Our Side z Billem Callahanem i Chrisem Tillem. I pomyśleć, że takie albumy ukazują się w legendarnej jazzowej wytwórni Blue Note Records. A teraz kolejny artysta, który podobnie jak Meschelendego cello zdecydowanie nie mieści się w jednej szufladce. Obong JR, nigeryjski wokalista i songwriter mieszkający w Londynie. W jego muzyce spotykają się afrykańskie rytmy, soul, elektronika i bardzo osobista forma opowiadania historii. Za chwilę dwa utwory, Wrong For It z Nambią Garcia oraz I Wish It Was Me z płyty Some Nights I Dream Of Doors. To już zdecydowanie bardziej nocny fragment dzisiejszego vibe'u.

Obong JR's płyty Some Nights I Dream of Doors w utworach Wrong for It oraz I Wish It Was Me. A teraz kolejny artysta, którego bardzo lubię za to, że właściwie nie musi wybierać pomiędzy jazzem a hip-hopem, i kolejna nieoczywista premiera od Blue Note Records. Kiefer, pianista, producent i beatmaker z Los Angeles. Jego sposób łączenia fortepianowej improwizacji z produkcją hip-hopową bywa określany przez samego autora jako over the breaks. I to naprawdę dobre określenie tego, co robi, bo u Kiefera jazz nie jest dodatkiem do bitu. Te dwa światy właściwie cały czas są ze sobą połączone. Właśnie ukazał się nowy album Kiefera, Memory Bomb. Płyta miała swoją premierę 25 września. Jest pełna gości. Pojawiają się m.in. Cisco Swank, Luke Titus, Cartoons, Nate Smith, Walter Smith III czy Eric the Architect. My posłuchamy dwóch utworów. Najpierw Daydreaming, a następnie I Let My Hair Grow. Kiefer i płyta Memory Bomb.

Trwa program Vibe na antenie Radia 357. Przed momentem Kiefer w utworach Daydreaming i I Let My Hair Grow z nowego albumu Memory Bomb, wydanego przez Blue Note Records. A teraz cofamy się do roku 1998 i do jednej z płyt, które bardzo dobrze pokazują, jak szeroko można rozumieć hip-hop. Outkast i album Aquemini ukazał się we wrześniu wspomnianego 1998 roku i był trzecim longplayem Outkastu. Dzisiaj wybrałem dla Państwa jeden z najpiękniejszych, najbardziej rozbudowanych utworów. Wspaniały Liberation. 8,5 minuty muzyki. Gościnnie Silo i Erykah Badu. Piękno w czystej postaci.

Outkast, Silo, Erykah Badu i Liberation. Ten kawałek mógłby nigdy się nie kończyć. Pozostając w nieco nostalgicznym klimacie, sięgam po chyba mój ulubiony utwór od Fisha i Yemadę, czyli tworzywa Dwa Ognie. Z dedykacją dla tych najbliższych sercu osób.

Fish Amade Tworzywo i Dwa Ognie. Tym utworem powoli dochodzimy do końca dzisiejszego programu. Zostało nam jeszcze trochę czasu, więc na finał zostawiam muzykę, która bardzo dobrze podsumowuje to, co często przewija się przez vibe. Spotkanie jazzu z hip-hopem, soulem, funkiem. Kamasi Washington, topowy amerykański saksofonista i kompozytor, i jego album Fearless Movement z 2024 roku. Najpierw Get Lit z udziałem dwóch niezwykłych postaci, legendy funku George'a Clintona i rapera D-Smoke'a, a na koniec Road to Self K.O. Ponad 13 minut muzyki, czyli właściwie idealny sposób na to, żeby nie kończyć programu gwałtownie, tylko pozwolić mu jeszcze przez chwilę płynąć. Dziękuję Państwu za tę noc, do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Bartłomiej, SKUBI z Kubisz.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Minęła godzina 12, Viva Love ABC, co oznacza podróż na dach świata.
0: Radio 357.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Opisujemy, łączymy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. 7 października 2023 roku Bliski Wschód wywrócił się do góry nogami. Wybuchła wojna Izraela z Hamasem w Strefie Gazy po atakach Hamasu na kibuce i miasta w Izraelu. Atak zaskakujący i brutalny, tak zresztą jak i odwet i wojna, po raz pierwszy w historii z tak masowym wykorzystaniem sztucznej inteligencji i broni automatycznej. No i liczba ofiar. Palestyńczyków ponad 74 tysiące, a być może nawet 130 tysięcy oraz Izraelczyków bestialsko zamordowanych 1200 i porwanych 251 zakładników. Co zmieniło się w Izraelu i czy ten kraj stanie się bezkompromisowym mocarstwem na Bliskim Wschodzie? O tym z Agnieszką Bryc. Fragment wywiadu na dachu świata, a cały dzisiaj po 18 na naszym YouTubie, czyli w Radiu 357 Talk, o Izraelu i jego przyszłości, ale także przyszłości Bliskiego Wschodu, przyszłości również Palestyńczyków. Dzisiaj po 18 na YouTubie cały wywiad, a w audycji na dachu świata fragment o tym, czym jest 7 października 2023 dla regionu Bliskiego Wschodu. Dlaczego Erytrea atakuje Etiopię i czy grozi to wybuchem wojny z udziałem kolejnych państw? Róg Afryki może stanąć w ogniu. Czy możliwa jest jeszcze dyplomacja? Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o tym będzie opowiadał, ale także opowiemy o noblistce z RPA, czyli laureatce pokojowej Nagrody Nobla. O jej zasługach, o tym, czym jest prawo międzynarodowe. No i właśnie, przecież Etiopia, premier tego kraju, też otrzymał kilka lat temu pokojową Nagrodę Nobla. Protesty w Hiszpanii i Francji, w tym pierwszym, eksmisja starej mieszkanki Madrytu i jej śmierć wywołuje protesty i decyzje premiera o wcześniejszych wyborach. We Francji setki tysięcy młodych ludzi wychodzi na ulicę, a setki szkół średnich zostają zamknięte. Protestujący twardo wykrzykują, że nic ich nie powstrzyma. Wielka afera szpiegowska w wywiadzie Niemiec. Były szef tej służby, August Hanik, miał sprzedawać informacje obcym mocarstwom, być może Rosji oraz być może Chinom. Miał pomocnika, a śledczy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Cały czas trwa oczywiście śledztwo w tej sprawie. Zastrzeżenia do wywiadu RFN były podnoszone od lat. Marek Meissner opowie o tym, czym grozi zdrada tak wysokiego funkcjonariusza wywiadu. I wreszcie Tierras Raras, czyli Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański o pożegnaniu Leo Messiego z reprezentacją, o fladze Argentyny i polityce wobec ziemi, polityce rządu Argentyny. To wszystko dzisiaj na dachu świata. Za chwilę zaczniemy od Afryki, od rogu Afryki, ale także od RPA i laureatki Nagrody Nobla. Jędrzej Czerep już jest w studiu. Z nim za chwilę rozmowa, a zaczynamy od zespołu Shaolin, Afronauts i Journey Through Time.